Ukraińcom, natomiast ci nie chcą dzielić się różnego rodzaju technologiami. No nie mówiąc o napięciach pomiędzy mniejszością ukraińską w Polsce a Polakami. No i oczywiście z mojego punktu widzenia najważniejsze, czyli sporami dyplomatycznymi, a powiedziałbym tym, że Ukraina prowadzi, poczuła się silna, prowadzi bardzo asertywną, żeby nie powiedzieć czasami konfrontacyjną, z buta taką postsowiecką politykę zagraniczną. Czasami kwestie polsko-ukraińskie stara się realizować ponad naszymi głowami w Brukseli czy Waszyngtonie. Słowem, wydaje mi się, że ten spór o łupa, który oczywiście jest ważny, zwłaszcza dla ofiar, dla potomków ofiar, którzy żyją w Polsce i nie tylko w Polsce. Natomiast pod tym wszystkim jest o wiele więcej realnych interesów i wydaje mi się, że Polska w kolejnych latach będzie musiała podjąć decyzję, jak zachować się wobec sojusznika, który de facto na koniec dnia jest sojusznikiem, bo walczy z Rosją, ale jednak to nie jest ta sama sytuacja, która była 5 lat temu i będziemy musieli niektóre kwestie przeformułować. To są wszystko trudne pytania, które będę zadawał moim gościom Piotrowi Oleksemu i Bartłomiejowi Bartowiczowi, ale to za chwilę. Najpierw zagramy piosenkę No Man, utwór No Man, który wiem, że Państwu już prezentował Piotr Stelmach w audycjach miesiąc temu. Zresztą chłopaki z niechęci gościli u niego, ale ja za niechęcią niesamowitym polskim jazzowym zespołem jeździłem przez cały ostatni rok, byłem na kilku koncertach, a nie miałem kiedy Państwu tego zaprezentować, a że dzisiaj będę występował w obronie polskiego interesu, to będziemy grać polską muzykę i polski jazz, który często prześciga ten zagraniczny.

0: To jest zespół Niechęć w utworze No Man. Piotr Stelmach mówił w poprzedniej audycji o skracaniu utworów. My też musieliśmy to skrócić. Julia, czy nasi goście uciekli, czy jeszcze są po tym, co zaprezentowaliśmy? Czekają na nas. Julia kiwa, że czekają. Ja zdałem sobie sprawę, będąc tak podekscytowany niechęcią, że ani nie przedstawiłem siebie, nazywam się Kuba Benetyczak, ani realizatorki Julia Nowaczyńska. I nasi goście, dr Piotr Oleksy, pisarz i historyk z Instytutu Europy Środkowej oraz Uniwersytetu imienia Adama Mickiewicza w Poznaniu oraz autor książki Naddniestrze, terror tożsamości. Ostatnio także wydał książkę na temat Wyspy Wolin, ale to jest osobny temat, o tym porozmawiamy kiedyś przy zupełnie innej okazji. Dobry wieczór.
1: Dobry wieczór.
0: Drugim gościem jest Bartłomiej Wypartowicz, analityk Defense24 i autor książki Między Bugiem a Prawdą, czy Polska może odbudować swoje wpływy na wschodzie. Niedawno również wydał książkę o wojnie, wojna, której nie chcemy, ale czy jesteśmy na nią gotowi. Dobry wieczór, panie Bartłomieju.
2: Dobry wieczór.
0: To pierwsze pytanie do pana, panie Bartłomieju. Jak pan ocenia ten spór pomiędzy Polską i Ukrainą wobec UPA? To znaczy, tam rzeczywiście chodzi o UPA, czy to, tak jak powiedziałem, przykrywa coś więcej?
2: Przede wszystkim musimy zdawać sobie sprawę z faktu, że prezydent Zełenski, chcąc w dużej części mobilizować prawicowy elektorat do walki w wojnie przeciwko Federacji Rosyjskiej i też, żeby to jego notowania i notowanie rządu były na wysokim poziomie, no musi tego typu ruchy stosować. Kiedyś mówiło się o tym, że prezydent Zełenski będzie próbował dążyć do kwestii takiego mocnego prawicowego ruchu w samej Słudze Narodu, aby sama Sługa Narodu nie miała już nic na prawo. I takie decyzje jak ta obecna o nadaniu właśnie Samodzielnemu Centrum Operacji Specjalnych Północ imienia bohaterów UPA byłaby do tego takim jednym z kroków z pewnością. Natomiast to, co warto podkreślić w tej rozmowie, to to, że ja rozmawiając bardzo często z żołnierzami z Ukrainy, w tym z moimi dobrymi, długoletnimi znajomymi, często słyszę, że ten konflikt nie jest wymierzony w kierunku Polski. To upamiętnienie nie ma z Polską nic wspólnego. Rozmawiałem dosłownie w dniu nadania tego imienia z moim kolegą Artiomem z 3 Brygady Szturmowej, czyli jednostki, która jest bezpośrednio związana z ruchem azowskim. I on tłumaczył mi, że oni to postrzegają oczywiście jako walkę narodowo-wyzwoleńczą przeciwko Federacji Rosyjskiej, tak jak Ukraińska Powstańcza Armia walczyła ze Związkiem Radzieckim, tak oni tutaj w ten sposób to postrzegają, że z Polską to nie ma nic wspólnego. Dla nas Polaków bardzo ciężko sobie to wyobrazić, że rzeczywiście tak jest, tym bardziej, że niektóre nacjonalistyczne ugrupowania ukraińskie, na przykład Prawy Sektor, bezpośrednio odwoływały się do ideologii UPA, między innymi w celu konfliktowania Polski i Ukrainy. Natomiast samo to, że takie imię zostało przyznane, trochę przyćmiewa inne nazwy jednostek, które w ostatnich latach mieliśmy nadawane na Ukrainie. No bo chociażby w grudniu 2022 roku 152 Brygada Strzelców dostała imię Szymona Petlury, czyli osoby, która jest dużo bardziej związana, powiedzmy, z Polską i z naszym postrzeganiem historii, kto był dobry, a kto zły, a dla Ukraińców. No jest to postać kontrowersyjna z różnych względów przez wiele osób i wiele środowisk, bardzo mocno krytykowana, ale również mamy na przykład Brygadę Obrony Terytorialnej imienia Atamana Ludko-Ludczenki. Także to nie jest tak, że Ukraińcy tylko i wyłącznie, jeżeli chodzi o te nowe jednostki, to nadają nazwy, które mają w swoim bezpośrednim odniesieniu właśnie wspominać o Ukraińskiej Powstańczej Armii czy o środowiskach, powiedzmy, zbliżonych do tychże. Natomiast jest dosyć dużo innych nazw, które są nadawane w tym samym terminie, z tym, że one z racji tego, jak wygląda historia i stosunki polsko-ukraińskie, zwłaszcza te stosunki historyczne, nie budzą tak dużych zastrzeżeń.
0: To panie Piotrze, ja pana zapytam tak, ponieważ jak powiedziałem we wstępie, prezydent Karol Nawrocki zagrał ostro, to znaczy zagroził odebraniem orderu Orła Białego, najwyższego polskiego odznaczenia, a ja tak sobie pomyślałem, że jeżeli naprawdę chce się zadać ból Ukraińcom, to być może to jest tylko pozornie ostre. Czy Polska przypadkiem nie posiada bardziej bolesnych narzędzi, narzędzi, którym może sprawić większy ból Ukraińcom niż tylko odebranie orderu, co chyba nie bardzo zaboli prezydenta Ukrainy.
3: Decyzja o nadaniu takiego, a nie innego imienia jednostce wojskowej, formacjom wojskowym, była decyzja w sferze polityki symbolicznej i odebranie orderu czy coś podobnego jest również decyzją w sferze polityki symbolicznej, więc jakby to jest odpowiedź, można powiedzieć, w tej samej sferze. Tak? Nie przenosimy sporu na inne sfery relacji jak do tej pory, co należy uznać, że jest no, takim krokiem jak na razie w miarę tak naprawdę zachowawczym. I wspomnijmy tylko, że prezydent Nawrocki zapoczątkował procedurę jak na razie. Jeszcze żadna decyzja w tej kwestii nie zapadła. Oczywiście, że Polska ma narzędzia do tego, żeby uderzyć, tak, gdyby była taka wola oczywiście, w Ukrainę bardziej. Polska jest hubem, jeśli chodzi o dostarczanie sprzętu wojskowego na Ukrainę, także sprzętu pomocowego, wielu innych towarów i mogłaby na przykład utrudniać działania w tej sferze. Oczywiście nie otwarcie, bo inne kraje pokazywały, inne państwa pokazywały i w tym przypadku, i w przypadku innych konfliktów, że można to robić poprzez na przykład remonty, decyzje sanitarne, I wiele innych decyzji, które powodują, że taki transport, ta usługa logistyczna jest utrudniona. Polska mogłaby również na przykład utrudnić Ukrainie relacje z Unią Europejską w kontekście integracji Ukrainy z Unią Europejską. Faktem jest, że Ukraina nie posiada zbyt wielu adwokatów, czy też nawet zwolenników swojego członkostwa w elitach politycznych Unii Europejskiej. Moim zdaniem, jak do tej pory takim największym, że tak powiem, motorem napędowym tego procesu po stronie Unii Europejskiej była Komisja Europejska i do pewnego momentu również Polska. Teraz Polska zachowuje tu bardziej zachowawcze stanowisko, a mogłaby, że tak powiem, być tym czynnikiem wkładającym kij w szprychy. Ale tutaj się pojawia dylemat dwóch rodzajów. Pierwszy to jest dylemat natury moralnej, który jakby jest oczywisty, tak? Mamy tu państwo walczące, społeczeństwo wykrwawiające się w wojnie z Rosją, a drugi jest dylemat natury strategicznej. Teraz były lata, że o stosunkach międzynarodowych mówiliśmy w dużej mierze językiem wartości, teraz mówimy językiem strategii przede wszystkim, no to tego się trzymajmy. I pamiętajmy, że w wymiarze strategicznym dla nas najważniejsze jest to, żeby Ukraina była w stanie odpierać rosyjską agresję. Mało tego, żeby była w stanie wiązać Rosję w wojnie i na dodatek, jak to robi teraz, szkodzić Rosji, tak? Szkodzić Rosji na wielu płaszczyznach, mówię tutaj o sferze militarnej. Po drugie, dla nas strategicznie Ukraina, nasz duży sąsiad, z którym mamy długą granicę w tak wrażliwym punkcie, jest korzystne, żeby była państwem stabilnym, dobrze się rozwijającym od przyszłości funkcjonalnej gospodarce, dobrze funkcjonujących instytucjach państwowych i państwem praworządnym. Czyli takim państwem w duchu Unii Europejskiej. Więc tak naprawdę te narzędzia, które moglibyśmy teoretycznie użyć, żeby odpowiedzieć bardziej boleśnie Ukrainie, moim zdaniem uderzyłyby również w nasz interes strategiczny. I wrócę teraz do początku i nawiążę do tego, co mówił mój przedmówca, pan Wypartowicz. Prezydent Zełenski, nadając takie, a nie inne imię jednostce wojskowej, zaspokaja jakieś potrzeby, czy jakieś oczekiwania pewnej grupy społecznej, jakiejś części elektoratu. Podobnie jest po polskiej stronie. Polskie społeczeństwo też oczekiwało, czy oczekiwałoby, gdyby tego nie było, jakichś kroków, jakiejś odpowiedzi. No i na decyzję w sferze symbolicznej odpowiedzieliśmy decyzją w sferze symbolicznej, więc jak do tej pory to jest, moim zdaniem, odbywa się, mimo tego całego takiego, powiedzmy, dużego napięcia w sferze medialnej, mediach społecznościowych i tak dalej, to na poziomie politycznym to się odbywa, nie ma tu jeszcze nadmiernej eskalacji tego sporu.
0: Dobrze, to pójdźmy tą nitką, dlatego że pan Bartłomiej powiedział o tym, że Sługa Narodu ma być tą najbardziej prawicową partią. Taki jest cel. Pan Piotr mówi o tym, że to jest obsługiwanie pewnego elektoratu. Okej, ja to rozumiem, być może nastąpią wybory i ten elektorat trzeba obsługiwać, tylko na przykład Brexit też był obsługiwaniem pewnej grupy elektoratu i zakończył się tym, czym się zakończył. Czy tego rodzaju zjawisko, zwłaszcza wobec społeczeństwa, które znajduje się ponad 5 lat w stanie wojny, które jest zmilitaryzowane, które w gruncie rzeczy żyje bez większych wyborów prezydenckich, gdzie władza coraz bardziej konsolidowana jest w administracji prezydenta, czy my nie mamy prawa się tego obawiać i patrzeć na to jak na igranie z ogniem? Panie Bartłomieju, od pana zacznę, chociaż pytanie jest do obu panów.
2: Z pewnością, jeżeli chodzi o to, jak wyglądać będzie Ukraina w przyszłości, to już widzimy te dominujące cechy, które wypracowano i społeczeństwo ukraińskie wypracowało podczas tego pełnoskalowego konfliktu, ale również wcześniej, od 2014 roku, czyli dosyć duże przełożenie różnego rodzaju niuansów na kwestie czysto nacjonalistyczne. Ten nacjonalizm ukraiński, który jest promowany przez dużą część środowisk, między innymi środowisk wojskowych, na pewno daje jedną bardzo ważną rzecz. No, nacjonaliści, co pokazują przynajmniej statystyki i też opinie od szefów jednostek wojskowych, znacznie zacięciej walczą na froncie i znacznie chętniej podejmują się ryzyka w starciach z Federacją Rosyjską, więc to możemy powiedzieć na pewno. Natomiast co trzeba dodać, to, że prędzej czy później na Ukrainie wykształci się swego rodzaju, jeżeli nie zostanie zagospodarowana oczywiście przez partie polityczne, partia wojskowych. I widzimy to po słupkach sondażowych i słupkach poparcia dla ukraińskich polityków. Jeżeli chodzi o zaufanie społeczne, to możemy tutaj wymienić byłego głównodowodzącego ukraińskich sił zbrojnych, czyli Waleria Załużnego, którego notowania są bardzo wysokie. Mamy również byłego szefa ukraińskiego wywiadu wojskowego, czyli Kiryła Budanowa, który został przez prezydenta Zełenskiego, powiedzmy, z zaciągu wzięty na szefa kancelarii prezydenta, więc tutaj ten ruch przez Zełenskiego ewidentnie został poczyniony, ale mamy też bardzo mocny ruch azowski, który sam w sobie zaczyna przyciągać coraz więcej, przede wszystkim młodych osób, jeżeli chodzi o struktury wojskowe, ale
0: panie Bartłomieju, proszę tylko jeszcze wytłumaczyć słuchaczom ruch azowski, bo po raz drugi pan używa tego sformułowania, a to jest ważne, czym on jest w kontekście tych zjawisk, o których pan mówi.
2: Generalnie ruch azowski to jest taka prawicowe ugrupowanie, ono wywodzi się z obwodu donieckiego. Ono samo w sobie jest strukturą, która odwołuje się do ukraińskiego nacjonalizmu, z tym, że trzeba tutaj dać dosyć dużą gwiazdkę. Czyli oni nie odwołują się przynajmniej do teraz, czyli po tym wyczyszczeniu struktur ruchu azowskiego, do którego doszło w 2021 roku, do ukraińskiej powstańczej armii. Ruch azowski ma bardzo duże znaczenie obecnie, jeżeli chodzi o samą Ukrainę, z tego względu, że na początku ta heroiczna obrona Mariupola w głównej mierze właśnie była na barkach pułku Azow, później przekształconego w dwie osobne jednostki, w trzecią brygadę szturmową i brygadę ruchu azowskiego. Oni też bardzo mocno odwołują się do idei Bohdana Chmielnickiego i jego idei i jego podejścia, ale również właśnie częściowo odwołują się do Szymona Petlury. I to jest organizacja bardzo ciekawa, która w swoich założeniach ma wpisaną bardzo bliską współpracę z Polską i również państwami regionu. Mało tego, bardzo często w rozmowach z przedstawicielami ruchu azowskiego można odnieść wrażenie, że chcieliby budować coś, powiedzmy, nieformalnego na wzór proponowanego przez Józefa Piłsudskiego Międzymorza. Zresztą o tym wypowiadał się sam Denys Prokopenko, czyli były szef pułku Azowskiego. Także pokrótce w ten sposób można scharakteryzować ruch azowski.
0: To przerzucam piłkę w stronę pana Piotra, zadając to samo pytanie, czy to, co się dzieje w Ukrainie, na Ukrainie, to nie jest igranie z ogniem, bo też to, co mówi pan Bartłomiej, jest bardzo ciekawe w sensie partii wojskowej. No, partia wojskowa, jeśli partia wojskowa zwycięża, to mamy dyktaturę wojskową w stylu latynoamerykańskim. Polska też przeżyła dwie dyktatury wojskowe w XX wieku, ale jednak w czasie pokoju. To jest coś innego. Natomiast tu mielibyśmy dyktaturę wojskową w czasie wojny. Pomijam już i też dlatego to pytanie kieruję do pana Piotra, który patrzy na to szerzej, obserwując całą Europę Wschodnią od lat i starając się łączyć tego rodzaju kropki. Taka Gruzja, to znaczy kraj, który po prostu sobie popłynął w modelu rosyjskim, czyli my mogliśmy uważać Gruzję za naszego sojusznika, no ale widzimy, że on odpłynął i jak rozumiem, to samo w skrajnych sytuacjach może się stać z Ukrainą, nie w tym sensie, że ona odpłynie w kierunku Rosji, bo to raczej niemożliwe, ale że jednak no to nie będzie miłe i najłatwiejsze państwo we współpracy.
3: Ja się zgadzam z tym, że to jest igranie z ogniem, czy taka niebezpieczna gra. Mamy wiele przykładów z różnych państw europejskich, w tym z Polski, że taka zasada, że na prawo od nas tylko ściana, owocuje tym, że coś jednak wyrasta za tą ścianą wręcz, i czy też ta ściana się przesuwa i cały dyskurs polityczny przesuwa się znacznie na prawo. I to jest zazwyczaj tak, że no to jest jakby droga w jedną stronę. Oczywiście pada często argument, że Ukraińcy mają prawo do swojej wrażliwości historycznej i ciężko z nim polemizować. Pada też w tym kontekście często argument, że o czym już tutaj była mowa, że znakomita większość Ukraińców nie utożsamia UPA z walką z Polską, tylko ze Związkiem Radzieckim. I ja to jak najbardziej rozumiem i też jestem tego świadomy. Z tym, że do tej grupy Ukraińców, którzy nie mają świadomości tego, że UPA mordowała Polaków, do tej grupy nie należy Wołodymyr Zełenski i nie należy elita państwowa, bo oni od lat, to są ludzie, którzy od lat rozmawiają z Polską i czy rozmawiają z prezydentem Andrzejem Dudą, czy z prezydentem Karolem Nawrockim, czy z premierem Donaldem Tuskiem, cały czas słyszą, że z tym trzeba ostrożnie, bo to się mocno odbije na naszych relacjach, ponieważ kwestia ta wpływa na emocje społeczne w Polsce, a każda elita, każda partia w Polsce będzie chciała władzę, ma na swoim celu utrzymać władzę bądź ją zdobyć i nie będzie szła mocno naprzeciw dominującym emocjom społecznym. Zmierzam do tego, że tego typu decyzje, które pozornie dotyczą kwestii symbolicznych w wymiarze polityki wewnętrznej, one odbijają się zawsze na relacjach z sąsiadami czy szerzej ze wspólnotą międzynarodową, zwłaszcza jeśli dotyczą kontrowersyjnych symboli. Żadne państwo, zwłaszcza państwo europejskie, nie funkcjonuje w próżni. No i myślę, że Wołodymyr Zełenski też był tego jak najbardziej świadomy, że to się musi odbić na relacjach z Polską. Pytanie, czy w przyszłości to się odbije także na relacjach szerzej z Unią Europejską i z europejską, powiedzmy, wspólnotą międzynarodową. Jak do tej pory mieliśmy taką sytuację, że coś, co moglibyśmy nazwać europejską kulturą pamięci, czyli też taką tą ponadnarodowymi wątkami pamięci, które dominowały w Unii Europejskiej, one były zbudowane na sprzeciwie, znaczy na potępieniu i odcięciu się od Holokaustu i oraz na pewnym dystansie, jeśli nie powiedzieć na sprzeciwie, wobec etnicznego nacjonalizmu. Dlatego między innymi Chorwaci, wchodząc do Unii Europejskiej, mówię takim skrótem myślowym, trochę schowali symbolicznie swoje nawiązania do, czy sympatie do pronazistowskich, czy też po prostu nazistowskich formacji zbrojnych.
0: To tylko panu przerwę na moment. Serbowie z tego regionu tego nie zrobili i to jest to doskonale widać, jak to ich odróżnia i zresztą jak to stanowi jeden z czynników blokujących wejścia do Unii Europejskiej, bo przecież ten nacjonalizm, no, ja już nie mówię do nawiązywania do wojen bałkańskich z lat 90. W Serbii jest wciąż bardzo silny.
3: Tak, w czasie, kiedy my wchodziliśmy do Unii Europejskiej, to jeden z brytyjskich historyków, to był chyba Timothy Garton Ash, powiedział, że metaforycznie, że potępienie Holokaustu stało się jednym z biletów wstępu do Unii Europejskiej, czy też bardziej takich warunków koniecznych. No, no są takie elementy jakiegoś wspólnego rozumienia historii i one właśnie zasadzają się na tym, o czym wcześniej mówiłem. Ukraina, czy też prezydent Wołodymyr Zełenski, robiąc to, co robi, idzie wbrew tym tendencjom. Oczywiście Unia Europejska zmienia i być może za parę lat we Francji i w Niemczech także będziemy mieli partie skrajnie prawicowe, gloryfikujące etniczny nacjonalizm u władzy, ale na razie tak nie jest. Więc ta gra jest moim zdaniem ryzykowna zarówno wewnętrznie, ponieważ nakręca spiralę, którą trudno zatrzymać, jak i w wymiarze polityki międzynarodowej.
0: Panie Bartłomieju, nie wiem, czy pan lubi historię alternatywną i gdybanie, ale ja bardzo, więc pozwolę sobie wciągnąć pana na chwilę w tę grę. Skoro już pan powiedział o tej partii wojskowej, to trudno. Wyobraźmy sobie, że ta partia zdobywa władzę. Wojna się nie kończy, tylko to jest taka trwająca przez kolejne lata wojna na wyniszczenie. Czym jest Ukraina będąca cały czas w konflikcie zbrojnym? Powiedzmy, że sobie radzi, tak jak radzi sobie teraz, i zarządzana przez wojskowych. Czym jest wobec Polski czy wobec Unii Europejskiej?
2: Przede wszystkim trzeba zadać sobie pytanie, kto wtedy byłby w głównych strukturach, jeżeli chodzi o partię polityczną, która na przykład by powstała. Bo jeżeli mówimy na przykład o generale Załużnym, to on pomimo swojej dobrej opinii w, powiedzmy, instytucjach międzynarodowych, ale też dobrej opinii na samej Ukrainie, w tym w Polsce, no jednak bardzo często w trakcie swojej służby odnosił się chociażby do idei ukraińskiej powstańczej armii. Mało tego, jeżeli mówimy o różnego rodzaju, powiedzmy, imprezach związanych z wydawaniem medali dla żołnierzy zasłużonych w walkach, to bardzo często na przykład widywane były nawet portrety Bandery, z którymi on się bardzo często fotografował. Więc tutaj, jeżeli chodzi o stronę czysto polityczną i podejścia do kultu, jeżeli o tym mówimy, to w tej sytuacji to by się nie zmieniło. Natomiast jeżeli ta wojna cały czas by się przeciągała, doszłoby do jakiejś wymiany władzy i rzeczywiście kwestie wojskowe i ta partia wojskowa doszłaby do takiej, to my ten scenariusz opisaliśmy w naszej książce Między Bogiem a Prawdą. Tam na pewno jest szerszy opis, do czego zachęcam, ale tak pokrótce. No,
0: ja też zachęcam, żeby było jasne. Nie tylko pan Bartłomiej, autopromocja nie hańbi, ja również zachęcam do tej książki.
2: Tak, z pewnością stan wojenny byłby utrzymany, być może byłby on zaostrzony, bo bardzo często mówi się w ukraińskich kręgach wojskowych, że brak pełnej mobilizacji, czyli dorosłych mężczyzn od 18 roku życia było błędem. Ukraina obecnie ma bardzo duży problem z rekrutami i z po prostu żołnierzami na froncie. Nie jest tak duży problem ze sprzętem, jak właśnie z rekrutami. Ten problem zapewne chciałyby rozwiązać struktury wojskowe. No i też sama rola w państwie wojska by była znacznie większa. Trudno sobie obecnie wyobrazić, żeby Ukraina mogła się jeszcze bardziej skupiać na bezpieczeństwie, ale moim zdaniem mogłoby dojść do tego, że rzeczywiście ta rola wojska w strukturach państwa i rola polityczna wojska byłaby znacznie szersza. Z tym, że ja nie wyobrażam sobie takiej sytuacji, żeby doszło do czegoś w rodzaju dyktatury wojskowej. Uważam, że bardziej to by było coś miękkiego, w sensie, że nadal mamy cywilne władze, które są wojskowe. No jest to pewnego rodzaju wykluczające się. Natomiast nie wyobrażam sobie sytuacji, w której w państwie nie byłoby tego trójpodziału władzy, gdzie byłby prezydent, parlament, sądownictwo i rząd. I nie uważam, że w takich strukturach wojskowych mogliby zasiadać, powiedzmy, czynni przedstawiciele sił zbrojnych Ukrainy. Co do samego podejścia do Unii Europejskiej, to wydaje się, że tutaj ścieżka by się nie zmieniła, bo jednak większość ukraińskich wojskowych, przynajmniej tych, którzy są na tapecie, bardzo często podkreślają o tym, że Ukraina powinna związać się umowami, koniec końców dołączyć do Unii Europejskiej, ale również mówią bardzo mocno o NATO i te starania o przyłączenie się Ukrainy do Sojuszu Północnoatlantyckiego pewnie weszłyby na jeszcze większy poziom. Czy do tego by doszło, to już jest inna piłka, bo ja osobiście uważam, że Ukraina w ciągu najbliższych 15-20 lat po zakończeniu wojny nie ma szans na wejście do Sojuszu Północnoatlantyckiego jako normalny stały członek, ani nie uważam, że jakoś blisko jest Ukraina do wejścia do Unii Europejskiej, chociaż rzeczywiście ten pierwszy klaster w ostatnich dniach został otworzony. Natomiast ten kraj z pewnością będzie do tego dążył. Pytanie, jakie będą tego dłuższe skutki. Ja też chciałbym się odnieść trochę do tego, co powiedział mój przedmówca, bo to, że my na Ukrainę jesteśmy w stanie jakiś wpływ wywrzeć, to pokazuje doskonale sytuacja Węgier, gdzie oni byli w stanie skutecznie zmusić Ukrainę do pewnych ustępstw. Ja przypomnę, że chodziło tutaj głównie o tą kwestię węgierskiej mniejszości mieszkającej na Zakarpaciu. Tam wybuchł skandal w 2017 roku. Wtedy Ukraina przyjęła nową ustawę oświatową. Ona tam stopniowo zwiększała rolę języka ukraińskiego w szkołach i wykluczała pewne przywileje dla mniejszości węgierskiej na Zakarpaciu. No i co robił Budapeszt? No konsekwentnie wywierał presję na Kijów. Węgry blokowały niektóre spotkania inicjatywy Sojuszu Północnoatlantyckiego związanego z NATO. Blokowały na poziomie Unii Europejskiej wypłaty środków dla Ukrainy, ale też dla ukraińskich sił zbrojnych. Podnosiły cały czas temat mniejszości węgierskiej na Zakarpaciu na forum Unii Europejskiej i jasno sygnalizowały wszystkim stronom, że bez tego rozwiązania problemu mniejszość jakby węgierska, powiedzmy, nawet nie będzie po stronie samej Ukrainy, ale też Węgry będą blokować w dalszym ciągu różnego rodzaju inicjatywy. I pomimo zmiany rządu w Budapeszcie, czyli w momencie, kiedy Orban odchodził, a przyszedł Madziar, no to stanowisko Węgier się nie zmieniło i koniec końców po długich rozmowach dyplomatycznych, bo przypomnijmy, że delegacja węgierska w samym 26 roku po objęciu władzy przez Madziara była kilkanaście razy w Kijowie w sprawie rozmów na temat mniejszości węgierskiej na Zakarpaciu. No udało się dojść w końcu do porozumienia, więc myślę, że my jako Polska mamy jeszcze więcej różnego rodzaju lewarów na Ukrainę. Pytanie, czy my jako Polska nie boimy się ich wykorzystywać, bo ja mam wrażenie, że oczywiście wszyscy zdajemy sobie sprawę z tego, że Ukraina walczy też poniekąd za nas, im dalej jest Federacja Rosyjska od granic Rzeczpospolitej, tym Polska jest bezpieczniejsza. I to, że my wsparliśmy początkowo Ukrainę dużym powiedzmy pakietem uzbrojenia, tym początkowym, który jeszcze nastąpił przed wybuchem pełnoskalowej wojny i później dokładaliśmy te pakiety, to że byliśmy orędownikiem Ukrainy na arenie międzynarodowej, no to tutaj jest z naszej strony duży plus. Natomiast to, co my wskazujemy w książce i to, czego brakowało i o co apelowaliśmy jeszcze w 23 roku, to przejście w końcu z takiej polityki, powiedzmy, romantycznej i niesienia kaganka światłości na Ukrainę bardziej na politykę transakcyjną, którą władze w Kijowie znacznie lepiej rozumieją.
0: To no panie i pytanie, Bartłomieju, tutaj pana zatrzymam, bo ta polityka symboliczna, ten mesjanizm, wiem, że to jest też konik pana Piotra, więc czy pan widzi to, że my w ostatnim czasie zamieniamy czy przesuwamy się o takie 180 stopni, albo przynajmniej o 90, z takiego polskiego mesjanizmu na wschodzie, który obowiązywał, tak mówiąc umownie, w latach 2005-2015 na politykę realistyczną, czy nie? Czy dalej duża część polskiej klasy eksperckiej, urzędniczej, politycznej tkwi w tym, że my Polacy będziemy nieść kaganek oświaty na wschód, zamiast robić tam realne interesy?
3: No tak, faktycznie to nawet chyba trzeba powiedzieć, że po 91 roku nasza polityka wobec Europy Wschodniej była zbudowana na myśli w jakimś sensie Giedroycia i Mieroszewskiego, czyli takiego koncepcji tego, że celem naszej polityki wschodniej powinno być wspieranie powstania silnych, niezależnych, podmiotowych państw między nami a Rosją. Więc też w obliczu wobec tego celu, który jest fundamentalny, powinniśmy czasami wycofać na przykład nasze jakieś sentymenty, oczekiwania, żądania, bo to jest cel najważniejszy. I można powiedzieć, że w jakimś sensie my ten cel osiągnęliśmy. Znaczy, nie mówię, że my go tylko i wyłącznie, czy też my go osiągnęliśmy, czy on się po prostu spełnił, czy on się sam zrealizował, bo taka Ukraina powstała, prawda? Podmiotowa, silna w wielu sensach i również będąca oddzielająca nas od Rosji. I to jest chyba ten moment, kiedy zachodzi taka zmiana. Zachodzi taka zmiana w tym, w jaki sposób mówimy przede wszystkim o Ukrainie. I tutaj trzeba oddzielić dwie sfery, bo chyba jednak jest różnica między pewną grupą ludzi od lat zaangażowanych w proces czy to pojednania polsko-ukraińskiego, czy w ogóle współpracy polsko-ukraińskiej. Ludzi działających z bardzo szlachetnych pobudek oraz wypełniających właśnie ten cel, o którym mówiłem. I oni z naturalnych przyczyn są do tych idei bardzo pięknych i ważnych nadal przywiązani. Natomiast chyba już od jakiegoś czasu tak naprawdę trochę inaczej wygląda polityka naszego państwa na poziomie rządowym, czyli przede wszystkim na poziomie realnych gestów działań, a nie tego, co się mówi, co się pokazuje. To znaczy, że ta polityka staje się faktycznie coraz bardziej wyrachowana i obliczona na jakąś realną kalkulację interesu transakcyjnych, jak to tutaj ktoś już, jeden z panów powiedział. No i jakby jeszcze jedną rzecz powiem, że najtrudniej czasami nam jest oddzielić to, co się realnie dzieje w polityce od różnego rodzaju dyskusji mediów społecznościowych, kiedy wszystkim tablice czy wole płoną, prawda, i są rozpalone dyskusje. Jedni przerzucają się z drugimi, a tych stron często jest nawet więcej, różnymi argumentami czy obelgami. I to jest nam czasami bardzo trudno odróżnić od takich realiów polityki. Ja myślę, że ta polityka nasza stała się dużo bardziej taka, powiedzmy, asertywna, czy też taka transakcyjna gdzieś od kryzysu zbożowego tak naprawdę.
0: Panie Bartłomieju, bo pan zaczął ten wątek o prowadzeniu realistycznej polityki, ale jednocześnie powiedział pan, że nie bardzo wierzy w to, że Ukraina wejdzie w najbliższym czasie zarówno do NATO, jak i do Unii Europejskiej. To w takim razie co my mamy robić? Kontynuować ten pojedynek na miny, to znaczy udawać, że nam zależy, że będziemy wspierać, ale wiemy, że to się nie stanie.

mowy, ale Ukraina po wojnie, jeżeli dojdzie do jej zakończenia, będzie państwem z wieloma problemami, między innymi problemami gospodarczymi, ale też problemami demograficznymi, bo jeżeli mówimy o Ukrainie, gdzie duża część populacji wyjechała za granicę i duża część, co pokazują sondaże, Ukraińców za granicą nie chce wracać po zakończeniu wojny do swojej ojczyzny, to sprawi, że na chociażby rynku pracy i przy odbudowie gospodarki będą dosyć duże problemy. Będą dosyć duże problemy między innymi z weteranami, to jak tych weteranów zagospodarować z tego względu, że duża część ukraińskich żołnierzy po niestety bliskich spotkaniach z minami czy dronami traci kończyny. Masa inwalidów wojennych, które państwo będzie musiało w jakiś sposób po prostu coś z tym problemem zrobić. Dodatkowo dochodzi problem, o którym otwarcie mówi Ministerstwo Spraw Wewnętrznych Ukrainy, czyli broni. No, w tym momencie mówi się o tym, że nielegalnej broni na Ukrainie i broni niezarejestrowanej oraz amunicji jest około 5 milionów sztuk. Ta broń z pewnością przez różnego rodzaju grupy przestępcze będzie przemycana ze względu na bliskość do granic Unii Europejskiej, będzie przemycana również na terytorium Polski, terytorium Unii Europejskiej. Do tego dochodzą kwestie pożyczek, które Ukraina ściągnęła, żeby bronić się przeciwko inwazji Federacji Rosyjskiej, które będzie musiała prędzej czy później zacząć spłacać. Do tego dochodzi kwestia utrzymania ewentualnego wojska, które jest obecnie bardzo duże. Do tego dojdą emerytury, wypłaty dla inwalidów i to obciążenie dla budżetu ukraińskiego będzie na pewno znaczne. Więc to, że państwo z tak ogromną ilością problemów aspirowałoby do wejścia do Sojuszu Północnoatlantyckiego, tym bardziej państwo nawet, które zawarłoby pokój i na przykład doszłoby do jakiejś trwałej na przykład cesji terytoriów i rozwiązania kwestii czy to Donbasu, czy Krymu, no to i tak sprawiałoby, że Ukraina byłaby potencjalnie państwem zagrożonym kolejną inwazją ze strony Federacji Rosyjskiej, a to wiązałoby się z włączeniem ewentualnym Sojuszu Północnoatlantyckiego w ramach artykułu 5 do wojny z Rosją, czego NATO by z pewnością nie chciało. To, co Polska powinna w tym momencie zrobić, no to z pewnością nakłaniać Ukrainę i też wymagać reformy państwa i walki z korupcją, bo dalsze ograniczenia jakby korupcji w administracji i sądach na Ukrainie są bardzo potrzebne. Sytuacja między innymi z komisjami wojskowymi pokazała, jak Ukraina jest skorumpowana. Na pewno przyda się wzmocnienie niezależności sądów i prokuratury, bo na Ukrainie bywa z tym ciężko. Jak wygląda na przykład coś takiego prozaicznego jak realna kontrola majątków urzędników i polityków na Ukrainie, no bo ona nie istnieje i często ludzie, którzy wychodzą z polityki, stają się oligarchami i tak naprawdę nikt nie wie, co oni posiadają, w jaki sposób się tego dorobili. No to są rzeczy bardzo takie prozaiczne, ale bez takich rzeczy no, nie jesteśmy w stanie mówić o Ukrainie w Unii Europejskiej. Dochodzi do tego też kwestia chociażby reformy gospodarki ukraińskiej i zbliżenie się do standardów Unii Europejskiej. Tam trzeba tak naprawdę dostosować całe ukraińskie prawo gospodarcze do prawa unijnego. Trzeba na przykład wprowadzić kwestie związane z własnością prywatną, ale też generalnie z prywatnością, bo nie wiem, czy państwo sobie zdają sprawę, na przykład szkolenie sztucznej inteligencji odbywa się głównie w Indiach i na Ukrainie. Dlaczego? Dlatego, że nie funkcjonuje nic takiego na Ukrainie jak na przykład RODO i bardzo często filmy z takich codziennych działań jak po prostu na przykład chodzenie sobie po ulicy, na których uczy się sztuczna inteligencja, to są filmy realizowane między innymi na Ukrainie ze względu na brak istnienia takiego prawa. Do tego z pewnością, jeżeli chodzi o Sojusz Północnoatlantycki, no to dochodzi cała kwestia reformy armii, no bo trzeba przejść na standardy NATO i to nie tylko jeżeli chodzi o sprzęt, ale o cały system szkolenia i system dowodzenia. Trzeba tą armię sprofesjonalizować, żeby nie było takiego myślenia postsowieckiego, jakie obserwowaliśmy chociażby
przy kontrofensywie na południu, ale też zwiększenie interoperacyjności z NATO i generalnie cywilnej kontroli nad wojskiem, która na Ukrainie jest taka sobie. Więc tutaj jest naprawdę bardzo dużo problemów, które Ukraina musi w pewnym momencie, jeżeli chce wstąpić do Unii czy do NATO, rozwiązać. A to nie są problemy, które

0: jest w stanie Ukrainę rozwiązać w rok 3-2.
1: Panie Piotrze, pan wspomniał w poprzedniej wypowiedzi o tym, że nadanie imienia UPA przeczy polityce symbolicznej Unii Europejskiej. Ja tak sobie pomyślałem, czy to nie jest polityka anachroniczna, taka mniej więcej z przełomu lat 90. i zerowych XXI wieku, kiedy świat, przynajmniej z naszej perspektywy, wydawał się trochę bezpieczniejszy, a że Ukraina, no tym bardziej będąc, znajdując się w konflikcie wojennym, niejako idzie z duchem czasu, jakkolwiek to brzmi. No bo przecież jeżeli w Niemczech dojdzie do władzy AfD, tam nikt nie będzie za nic przepraszał i podążał za taką polityką symboliczną. Ruch MAGA, który dzisiaj jest u władzy pod postacią Vansa, czy przede wszystkim Donalda Trumpa, ani myśli za cokolwiek przepraszać. Le Pen, jeśli dojdzie do władzy, też przepraszać nie będzie. No ale nawet jak się patrzy na obóz polskiej prawicy, no to oni też raczej mówili o pedagogice wstydu niż przepraszaniu i przyznawaniu się do tego, że w polskiej historii istnieją tak zwane czarne plamy.
2: No tak, w jakimś sensie może to jest duch, polityka historyczna, polityka pamięci, kultura pamięci z poprzedniej, powiedzmy, tej epoki politycznej, sprzed tej zmiany wielkiej, którą cały czas obserwujemy i staramy się zrozumieć, ale jest to polityka symboliczna, która jest w samym rdzeniu Unii Europejskiej i w ogóle chyba wszystkich projektów międzynarodowych zakładających integrację. To znaczy, z drugiej strony nie ma drugiego podobnego do Unii Europejskiej projektu integracyjnego, projektu międzynarodowego. Dlaczego o tym mówię? No bo jeśli zakładamy, że chcemy się porozumiewać w dużej grupie państw, no to oczywistym jest, że pojawiają się punkty sprzeczne, historyczne, tożsamościowe, symboliczne. I teraz założenie jest takie, że każdy musi zrobić krok, pół kroku, kroku wstecz, skupić się na tych sprawach, które pozwalają na współpracę, a nie na tych, które są zarzewiami konfliktu. Oczywiście może dojść do takiej sytuacji, że partie mocno prawicowe, te, które raczej chcą wstawać z kolan niż za cokolwiek przepraszać i dojdą do władzy we Francji, w Niemczech, tylko pytanie, jaką to przyniesie przyszłość projektowi europejskiemu. Doskonały przykład tego mieliśmy przed ostatnimi wyborami do Parlamentu Europejskiego, gdy AfD niemiecka i partia Marine Le Pen francuska miały początkowo iść razem do Parlamentu Europejskiego, ale oczywiście pokłóciły się i stworzyły ostatecznie odrębne listy i odrębne formacje w Parlamencie Europejskim. Dlaczego? Dlatego, że jeśli spotyka się dwóch nacjonalistów z państw sąsiedzkich, no to oni znajdują może wspólny język, dopóki mówią o Zielonym Ładzie i mówią o prawach LGBT i tak dalej. Ale w momencie, kiedy zaczynają rozmawiać o historii i tych wszystkich kwestiach, na których są szczególnie skupieni, albo równie mocno skupieni, no to dochodzi do sporu, prawda? Trudno wyobrazić sobie sojusz europejskich międzynarodowy sojusz państw europejskich rządzonych przez ugrupowania nacjonalistyczne. I teraz Ukraina, jeszcze nie można powiedzieć, że ona już idzie tą drogą. Raczej to możemy mówić o tym, że wysyła sygnały, które są pod tym względem niepokojące, szczególnie oczywiście szczególnie niepokojące dla nas.
1: Panie Bartłomieju, tak sobie wypisałem problemy, które istnieją w relacjach polsko-ukraińskich, takie realne, żeby wzorem marksistowskim powiedzieć o materializmie. No to jest oczywiście mniejszość ukraińska w Polsce. To jest walka o ukraińskich migrantów, bo przecież Ukraina będzie chciała ich kiedyś odzyskać. To jest kwestia wokół sprzętu wojskowego. Jak powiedziałem we wstępie, Polacy chcieliby otrzymać pewne technologie w zamian za sprzęt, który wysyłali przez ostatnie 5 lat. To jest przede wszystkim rolnictwo i w ogóle towary przemysłu spożywczego. No i to jest flota transportowa. Polska stanowi 30% floty transportowej Unii Europejskiej. Ukraińcy, którzy nie są zobowiązani różnego rodzaju pakietami, które między innymi zobowiązują kierowców do zjazdu do bazy, do określonego wypoczynku i tak dalej, i tak dalej. No mogą tutaj z Polakami łatwo konkurować. Jak mamy ustalać interesy z Ukrainą? Czy myśli pan, że to jest w ogóle możliwe, że to będzie kiedyś do pogodzenia w ramach zdrowej konkurencji? Halo, panie Bartłomieju, czy się rozłączyliśmy? Panie Piotrze, a pan...
0: Słyszymy się teraz?
1: Tak, teraz się słyszymy. Czy pan słyszał moje pytanie?
0: Tak. Jeżeli chodzi o te zagadnienia, które pan przedstawił, no to tutaj, jeżeli Ukraina chce wstąpić do Unii Europejskiej, to takie kwestie, jak kwestie chociażby przewoźników, czy kwestie rolnicze, no będą musiały być wyjaśnione na poziomie unijnym, bo nie może być tak, że tutaj Polska będzie traciła na konkurencyjności względem Ukrainy przez to, że Ukraina będzie miała prawo niedostosowane do Unii Europejskiej. No to nie mogłoby się wydarzyć. Pytanie, w jaki sposób my będziemy w ogóle z Ukrainą rozmawiać, bo ja często spotykam się z ukraińskimi politykami, analitykami i dochodzi do różnego rodzaju precedensów, w których no, Polacy niekoniecznie, nie zawsze wiedzą, z kim mają rozmawiać na Ukrainie, no bo na Ukrainie też są różnego rodzaju stronnictwa polityczne. Jeżeli załatwiamy rzeczy, które powinny być załatwiane na poziomie, powiedzmy, samorządowym, to nie idziemy z tym do Kijowa, tylko na przykład do władz lokalnych danej gromady czy danego ukraińskiego miasta. A zdarzają się sytuacje, gdzie w celu załatwienia, powiedzmy, jakiejś rzeczy lokalnie nasi politycy uderzali bezpośrednio do Kijowa, gdzie te władze lokalne były pokłócone z władzami w Kijowie. Dochodzi do tego kwestia na przykład tego, w jaki sposób my jesteśmy obecni na Ukrainie, bo jeżeli powiemy o jakichś, powiedzmy, dużych firmach polskich, które już tam na ten moment są i które, powiedzmy, byłyby w stanie jakiś wpływ wywrzeć, no to takich partii, takich firm po prostu nie ma. No, możemy tutaj wymienić jedynie ze zbrojeniówki WB Group, która tam jest. Nie jest to jakiś duży oddział, jakaś duża filia, ale ona jest. Ale poza tym ciężko wskazać jakieś duże polskie przedsiębiorstwo. Mało tego, jeżeli chodzi o działania lobbyingowe, to poza Centrum Mieroszewskiego, które na kierunku ukraińskim działa bardzo mocno, to my na samej Ukrainie i w Kijowie no, nie mamy, powiedzmy, organizacji, które mogłyby lobbować za tym, jak Polska widzi Ukrainę w Unii Europejskiej, jak widzi nasze stosunki dwustronne, bo my ten temat przez lata zaniedbaliśmy. Jeżeli popatrzymy sobie, jak to robią Niemcy, jak to robi Francja, jak to robi Wielka Brytania, to na każdym rogu ukraińskim można znaleźć jakiś think tank, który zajmuje się stosunkami ukraińsko, na przykład niemieckimi, francuskimi czy amerykańskimi. Jeżeli chodzi o na przykład The Atlantic Council, o Heritage Foundation i tak dalej, to tego typu organizacje są praktycznie w co drugim większym mieście ukraińskim, gdzie u nas ta obecność jest praktycznie żadna. Dochodzi do tego też z pewnością kwestia tych rozmów Polski z Ukrainą na temat ukraińskiej odbudowy. No bo ja przypomnę, że my dostaliśmy do odbudowy region Ukrainy, który obecnie jest pod okupacją rosyjską i nic nie wskazuje na to, żeby z tej okupacji rosyjskiej po prostu się wydostał w najbliższym czasie. Czy politycy poczynili w tym kierunku jakiekolwiek kroki, żeby dogadać się z Ukraińcami, że no tutaj chyba jednak ta odbudowa nie będzie taka jasna, więc znajdziemy sobie inny region? No nie było takich rozmów. Czy Polska,
1: panie
0: tak
1: Bartłomieju,
0: jak na przykład Niemcy...
1: tu niestety muszę pana zatrzymać, bo kończy nam się czas, chociaż skończyliśmy, mam wrażenie, taką smutną anegdotą, a może tradycyjną dla Polaków, że narzekamy na naszych polityków. To jest pewnie rozmowa w ogóle, jak Polska powinna lobbować i działać na Ukrainie, na osobną audycję. Tutaj musimy się zatrzymać. Moimi gośćmi był dr Piotr Oleksy z Instytutu Europy Środkowej i Uniwersytetu imienia Adama Mickiewicza w Poznaniu, autor książki Naddniestrze, terror tożsamości. Dziękuję bardzo.
2: Dziękuję bardzo.
1: Oraz Bartłomiej Wypartowicz, analityk Defense 24, autor książki Między Bugnią a Prawdą, czy Polska może odbudować swoje wpływy na wschodzie. Dziękuję.
0: Serdecznie dziękuję.
1: Ja nazywam się Kuba Benedyczek, audycję realizowała Julia Nowaczyńska i na koniec jeszcze raz niechęć.

0: Radio 357.
1: Gadu, gadu nocą. Nocne powtórki.
2: Co państwo na to?
3: 22 czerwca, poniedziałek, Julia Nowaczyńska, Katarzyna Pasierbik, Kuba Strzyczkowski, witamy państwa. Prezydent Karol Nawrocki odebrał, jak wiemy, od order Orła Białego prezydentowi Ukrainy. Jako powód wskazał zgodę Wołodymira Zeleńskiego na nadanie jednej z jednostek Sił Zbrojnych Ukrainy imienia bohaterów UPA. Dzień po decyzji Karola Nawrockiego ukraiński przywódca poinformował, że odesłał odznaczenie do Polski kurierem. Zgodnie z naszym prawem, prezydent państwa może pozbawić odznaczenia osobę, której przyznano wyróżnienie w wyniku wprowadzenia w błąd, albo taką, która dopuściła się czynu niegodnego. W geście solidarności z prezydentem Ukrainy polskich odznaczeń zrzekli się także inni politycy ukraińscy z trzema byłymi prezydentami Ukrainy na czele. Orderu Orła Białego zrzekli się Leonid Kuczma, Wiktor Juszczenko i Petro Poroszenko. Leonid Kuczma w oświadczeniu napisał: nie po to Ukraina walczy z Rosją, która uzasadniała swoją inwazję historycznymi roszczeniami, aby dziś inne kraje dyktowały nam naszą historię, decydowały, kogo mamy szanować. Mamy zatem ogromny problem, ku radości zapewne Kremla, i my, i Ukraińcy. Z badania Res Futura Data House wynika, że 99% komentarzy w tej sprawie w ukraińskich mediach społecznościowych to są komentarze krytyczne wobec Polski. A dziś pytanie, czy decyzja prezydenta Nawrockiego o odebraniu orderu była słuszna. Pani Katarzyna czeka na państwa komentarze w telefonach 510-357-357, 510-357-357, a w aplikacji oczywiście jak zwykle czeka na państwa nasza sonda. Dwie minuty po południu. Pan Wojciech Przybylski jest moim gościem, redaktor naczelny Wayside Insight, prezes także Fundacji Respublika. Witam pana, panie redaktorze, kłaniam się panu.
4: Dzień dobry, Visegrad Insight, Fundacja Respublika, dzień dobry.
3: Proszę bardzo, miałem, przyznam, wątpliwości, bo pomyślałem, że skoro Insight, to może taka wymowa będzie poprawna, ale myliłem się. Panie redaktorze, prezydent Karol Nawrocki tłumaczył swoją decyzję, mówiąc: a wiemy, czym jest wojna, ale jesteśmy dumnym narodem polskim. Mamy swój próg bólu, ten próg bólu został przekroczony. Okazało się zresztą nieoficjalnie, bo oficjalnych informacji nie było, ale przeczytałem, że kapituła Orła Białego rekomendowała jednak odebranie tego orderu. Czy zatem pana zdaniem decyzja prezydenta była błędem? Należało wstrzymać się?
4: Taką decyzję można oceniać tylko pod względem skuteczności. Jeżeli prezydent miał jakiś zamiar i chce tym coś osiągnąć, no to powinien zadeklarować, co chce osiągnąć taką decyzją. No bo jeżeli wypowiadamy jakąś symboliczną wojnę, bo to jest pewnego rodzaju taki akt, prawda, spoliczkowania sąsiada, no to powinniśmy wiedzieć, czemu ma to służyć i do czego ma to doprowadzić. Ja o takim celu nie wiem. Nie wiem, do czego ma posłużyć decyzja Karola Nawrockiego, a widzę wiele jej wad. Wad polegających na tym, co się stało z wartością samego orderu Orła Białego, a także z innymi nagrodami państwowymi, a już pomijając to, to z relacjami między naszymi państwami.
3: Czyli
4: to,
3: krótko mówiąc, pana zdaniem do tego sporu, do ewentualnej reakcji na decyzję prezydenta Zeleńskiego, Orła Białego nie należało w ogóle mieszać, czy tak?
4: No myślę, że Orzeł Biały tutaj nie ma nic do rzeczy. Spór, który został wywołany, jest sporem na potrzeby i na użytek w każdym zapewne przypadku, ale skupmy się na Polsce, na użytek wewnętrzny. Prezydent Nawrocki zrobił to, co zrobił, żeby zaszkodzić rządowi polskiemu, nie po raz pierwszy, w planowanej na ten tydzień dokładnie także konferencji, która poświęcona jest współpracy i możliwości zyskania przez Polskę narzędzi wpływu na Ukrainę na wielu polach, w tym w dziedzinie bezpieczeństwa, odbudowy, przyszłości integracji europejskiej. Czyli innymi słowy, Polska buduje karty, zestaw kart wpływu na Ukrainę. Jeżeli byśmy chcieli grać tymi kartami, no to nie powinniśmy poddawać takiej kwestii, która niewątpliwie jest dla nas ważna, czyli relacji także w zakresie polityki i pamięci, takim jednym pustym gestem. No bo my się w ten sposób jako Polska wystrzelaliśmy z amunicji.
3: Wspomniał pan o tej konferencji.
4: Co z tego?
3: Wspomniał pan o tej konferencji gdańskiej. Ona rozpoczyna się rzeczywiście w tym tygodniu, 25 czerwca, dwudniowa, poświęcona odbudowie przyszłości Ukrainy. No, wszyscy mieli nadzieję, że z udziałem prezydenta Zelenskiego, ale pewnie tak się nie stanie, prawda?
4: Nic mi nie wiadomo o tym, żeby prezydent Zełenski odmówił przyjazdu. Natomiast z tego, co wiem, do tej pory jego przyjazd jest nie tylko oczekiwany, ale był też potwierdzany, zapowiadany, no bo jest to konferencja, na której tenże prezydent spotyka się też z liderami wielu innych państw, a Polska jest gospodarzem pewnego procesu, jednej z szeregu konferencji, które co roku odbywają się od momentu ataku Rosji na Ukrainę w 2022 roku.
3: Ponad połowa Polaków popiera tę decyzję, o którą pytam dzisiaj w programie. Popiera w tej sprawie prezydenta Nawrockiego. Nastąpiła eskalacja, jak pan doskonale wie. Politycy ukraińscy zaczęli zwracać swoje odznaczenia, a jednocześnie zobaczyliśmy, jak daleko jesteśmy od siebie w sprawie wydarzeń historycznych, w sprawie zbrodni, masakry, wydarzeń na Wołyniu, ale nie tylko, bo także w Galicji Wschodniej. Jak daleko jesteśmy w ocenie tych wydarzeń, traktowania dziś historii? Ktoś zawalił do tej pory, ktoś coś zaniedbał, bo okazuje się, że w zasadzie, mimo rozmów przez lata na ten temat, w tej sprawie jesteśmy w punkcie wyjścia.
4: Wie pan co, mi się wydaje, i mam tutaj bardzo gorzką ocenę, że zawalił polski nacjonalizm, bo polscy nacjonaliści od połowy zeszłego roku mniej więcej, szczególnie to się nasiliło pod koniec, ulegli pewnej rodzaju manii prześladowczej na temat Ukrainy. I zamiast załatwiać sprawy dalej, a sprawy szły w dobrym kierunku. Przypomnę, że poprzednio, kilka lat wcześniej, prezydent Zełenski przesunął dzień wojska, świętowania wojsk ukraińskich z daty związanej z UPA na dzień bardziej neutralny w październiku. Było też pełen proces deeskalacji tych napięć, ale to, co się stało w Polsce, i znowu, przede wszystkim patrzmy na to, co my mamy tutaj u siebie w kraju i nad czym my mamy też kontrolę, a powinniśmy mieć przynajmniej kontrolę, czyli dyskurs nacjonalistyczny, który uwolniliśmy jako Polacy, spowodował, że nasze racjonalne, proeuropejskie argumenty, które zmuszały partnerów w Ukrainie do tego, żeby podejmować grę na tym samym boisku, no, zostały zdjęte. Jakby ten nacjonalizm, który u nas wybuchł, uprawomacnia pewne decyzje naszych sąsiadów.
3: Ale co
4: oni mogą takie rzeczy robić.
3: Ale co ma wspólnego nacjonalizm z faktami? Z tym, że tak przez lata niewiele się działo. Także
4: no,
3: za sprawą...
4: Przepraszam, ale...
3: Tak, bardzo proszę, ale chciałbym też tylko dokończyć. Także za sprawą pewnej destrukcji ze strony Ukraińców. Z niechęci do podejmowania tematu, z braku przez długi czas zgody na ekshumację, z niechęci do szukania miejsc pochówku. No, takie są fakty. Rozmowy trwały bardzo długo, często były kompletnie bezowocne.
4: No ale to nie wiem, które informacje pan czyta, ale nawet
3: powszechnie dostępne.
4: Instytut Pamięci Narodowej doceniał wysiłek Ukraińców, a więc instytut, któremu przewodniczył pan Nawrocki, zanim został prezydentem, doceniał wysiłek Ukraińców w proces ekshumacji i ten proces nie jest przerwany. Co więcej, nabiera kształtów także od zeszłego roku, mimo wyboru pana Nawrockiego na hasłach antyukraińskich, więc to nie mieszajmy pewnych pojęć. Tak jak przytaczałem przed chwilą, władze państwowe ukraińskie deeskalowały temat na polu pamięci historycznej na temat UPA. Co więcej, nawet w polskim Sejmie przywódcy ukraińscy, daleko jeszcze przed Wołodymirem Zełenskim, nawoływali do przebaczenia, bo musimy pamiętać, że obywatele naszego kraju także pozbawiali życia Ukraińców w odwiecie za tamte zbrodnie.
3: Na taką skalę?
4: A co to ma za znaczenie? Znaczy, jeżeli to tutaj 1000,
3: dla pana nie ma?
4: 500... Czy my naprawdę liczymy zbrodnie? Zbrodnia jest zbrodnią, niezależnie od tego, ile osób zginęło.
3: Problem chyba największy polega na tym, i ja bym tu nie mieszał nacjonalizmu do tego, bo to taki, wie pan, łatwy miecz, który można wyciągnąć i wszystko tłumaczyć nacjonalizmem. Ja znam bardzo wielu moich rodaków, którzy nie mają moim zdaniem ambicji nacjonalistycznych, a jednocześnie uważają, że zbrodnię wołyńską należy zbadać, ofiary odszukać, godnie pochować, nazwać tę zbrodnię, opisać, no nie bardzo, właśnie nie bardzo, bo mamy z tym kłopot i wewnątrz Polski, i jak się okazuje w relacjach z Ukraińcami. I to są ludzie, których naprawdę no, nie obarczałbym tytułem nacjonaliści. Kłopot polega na tym, że dla większości Polaków zbrodniarze są w Ukrainie bohaterami. No i pana pytam, jak to pogodzić? Jak o tym rozmawiać?
4: Stawia pan szereg tez, które są no, co najmniej przekłamaniem, bo dlaczego moi rodacy, których ja znam i którzy nie nawoływali do pewnego rodzaju kroków przeciwko pojednaniu i wspólnej pamięci, mieliby być zarazem niechętni ekshumacjom albo niechętni takiemu procesowi przywracania nie tyle pamięci, co prawdy historycznej o zdarzeniach. Czyli dokładnie podążenia z misją, jaką ma Instytut Pamięci Narodowej. Mm-hmm. Ten proces, jak powiedziałem, toczy się, dzieje się, ale nie dzieje się, nie służy temu podniecanie się w duchu nacjonalistycznym, mówienie o naszej, czy tam obojętnie czyjej wiktymizacji, czyli stawiania siebie jako całego narodu uogólnionego w charakterze ofiar, nie rozpatrując każdego aspektu tam w kategoriach rzeczywiście tragicznej historii, ale z punktu widzenia historii właśnie, a nie elementów nacjonalistycznych. Bo musimy pamiętać, że mamy sytuację taką też, że po drugiej stronie także są nacjonaliści, szczególnie na zachodniej Ukrainie, którzy bardzo chętnie będą podkreślali, że Polacy zamiast doszukiwać się faktów, ulegają emocjom, są też nacjonalistami. Jeden nacjonalizm uprawnia, czy też uprawomacnia ten drugi, i to nas prowadzi donikąd. Zamiast tego powinniśmy podążać dotychczasową ścieżką, wrócić na nią. Nie sądzę, że to się z obecnym prezydentem Polski uda, w której, jak postępy czyniliśmy w poprzednich latach, tak widzę ścieżkę na wiele lat do przodu. Bo nasze interesy jako obydwu narodów współistniejących są tożsame, jeśli chodzi o pokój i bezpieczeństwo w Europie. Mamy szereg kwestii rozbieżnych, jak niemal wszystkie narody w Europie, no bo możemy popatrzeć na dużo większe szkody, jakie wyrządzili nam, no nie wiem, Karol Gustaw, prawda, który kiedyś najechał Polskę, no i tych ofiar też było po stronie polskiej bardzo dużo. Dzisiaj nie domagamy się tego rodzaju, nie wiem, zadośćuczynienia ze strony szwedzkiej, a raczej fetujemy fakt, że Szwecja jest w NATO i z nią budujemy silne sojusze militarne.
3: No, domagamy się, by może nie rzeczywiście honorowania ofiar, ale na przykład zwrotu insygniów polskich królów do Polski. Wrócimy do rozmowy, wrócimy na antenę przed godziną 13. Pan Wojciech Przybylski, redaktor naczelny Visegrad Insight, prezes Fundacji Respublika, jest państwa gościem. Bardzo dziękuję za spotkanie, za rozmowę.
4: Dziękuję.
3: Kwadrans po południu. Czy decyzja prezydenta Nawrockiego o odebraniu orderu prezydentowi Zeleńskiemu była państwa zdaniem słuszna? 510-357-357. Pan Paweł, panie Pawle, witam. Dzień dobry, halo.
5: Dzień dobry.
3: Dzień dobry.
5: Pierwszy, niesamowite.
3: Bardzo proszę, tak.
5: No poruszył pan temat bardzo trudny i pewnie trzeba go było poruszyć. Natomiast mam taki cytat. UPA była organizacją zbrodniczą, nacjonalistyczną i prowadziła do wielkiego zła. Uważam jednak, że swoich bohaterów Ukraińcy mają prawo wybierać sobie sami, nawet jeśli dla nich bohaterem jest Stepan Bandera czy Roman Szuchewicz. To jest fragment wywiadu, uwaga, z panem Karolem Nawrockim, ówczesnym prezesem IPN-u z 11 lipca 2023 roku. TV Telewizja Republika. To jest jeden z dowodów na to, że to, co się w tej chwili wydarzyło, to nie jest żaden temat dobra państwa, jakiegokolwiek rozwoju, wspólnoty i tak dalej. Tylko pan prezydent Nawrocki w Elbatyr nie udaje, że jest prezydentem wszystkich Polaków, tylko jednej strony tych Polaków, czyli tej bardziej konserwatywnej, a może bardziej prawackiej albo prawicowej. I to, co zrobił teraz, to zrobił wyłącznie po to, żeby dać swoim wyborcom i swojej części społeczeństwa zadośćuczynienie. Nie wiadomo czego i czemu. Dlatego, że jeżeli Polska liczyła na jakiekolwiek możliwości, na przykład zarabiania na odbudowie Ukrainy, jeszcze bardzo wiele wysiłków, nie wiem, pan Paweł Kowal na przykład wokół w tej sprawie wykonywał,
3: to wydaje się, że teraz te nadzieje zostały pogrzebane, tak?
5: Dokładnie. I teraz tak, w każdym kolejnym kroku, gdzie nawet jeżeli ten rząd, jakkolwiek go nie oceniać, będzie próbował cokolwiek zbudować relacje z Ukraińcami po to, żeby właśnie później móc, no przynajmniej część tego wysiłku, który ponieśliśmy na wsparcie Ukrainy, odzyskać, no to oczywiście sprawia na niczym, bo honor Ukraińcy są równie honorowym narodem jak my. Czasami też wbrew jakby logice ten honor jest ważniejszy od czegokolwiek innego z interesami włącznie, więc będą nas odpychali dlatego, że Polacy są ci mściwi i tak dalej, to po pierwsze. Po drugie, Ukraińcy mają dużo lepszą prasę na Zachodzie, więc będzie im dużo łatwiej mówić o tym, że znowu Polacy są ci antyukraińscy i tam się czepiają i tak dalej, więc będzie nam trudniej budować te taki przekaz polski czy propolski na zagranicę.
3: A po trzecie, kończąc panie Pawle, bo kolejka czeka, podejrzewam, jasne, że punkt trzeci jest.
5: Tak, i punkt trzeci niestety jest taki, że my jako państwo zbyt często honorowo przegrywamy. To znaczy w momencie, kiedy moglibyśmy cokolwiek tutaj ugrywać na tej sytuacji, wszystko, co mogliśmy ugrywać, w tej chwili będziemy mieli w plecy, a prawicowa strona oczywiście zamknie oczy, powie, że to nie ich wina, tylko wina wszystkich dookoła i będzie budowała na tym sobie przekaz do społeczeństwa tego prawicowego i będzie budowała sobie poparcie, bo ludzie naprawdę nie myślą o konsekwencjach, tylko o takim krótkotrwałym, krótkoterminowym zysku.
3: I to panie Pawle, bardzo dziękuję za komentarz. Pozdrawiam pana. Pan Tomasz. Panie Tomaszu, halo, dzień dobry.
6: Dzień dobry, panie Kubo.
3: Dzień dobry panu.
6: No, ten ekspert to po prostu nie wiem, skąd on się wziął, tak powiem na początku, bo jeżeli on nie wie, jakie cele pan prezydent Nawrocki powiedział w sensie w swoim wystąpieniu, to może niech jest teraz przesłucha tego wystąpienia, bo było wyraźnie powiedziane, że chcemy tego, żeby były ekshumacje już nie takie, jak są w tej chwili ciurkane po kropelce, po prostu najpierw się robi poszukiwania, a potem dopiero pozwolenie na ekshumację. Kiedy Niemcy na przykład po wojnie swoich żołnierzy już praktycznie wykopali stamtąd, to jest pierwsza rzecz. Troszkę się zagotowałem, bo ten pan po prostu chyba nie zna historii albo mówi tak, żeby po prostu troszeczkę zagotować społeczeństwo. To jest jedna sprawa. Ja po wybuchu wojny w 22 roku miałem u siebie w domu 7 Ukrainek. Były przez kilka miesięcy, mieszkały opiekowałem się nimi generalnie i otworzyłem swój dom i były ze mną i po prostu otworzyłem swój dom. Natomiast znam historię i wiem, że naszych przodków z Kresów Wschodnich, z Wołynia, powinniśmy godnie nie dość, że odnaleźć je, skumować, to pochować. I to nie jest handel, jak to pani Żukowska powiedziała, starymi trupami, tylko jest to są nasza historia. Jeżeli my o tym dzisiaj nie będziemy pamiętać, to po prostu nie mamy przyszłości, że tak powiem. Jeszcze chciałem powiedzieć, że ten pan powiedział, że wytrąciliśmy sobie tą decyzją karty z ręki, że generalnie nie mamy teraz już o czym rozmawiać. No właśnie, wydaje mi się, że właśnie w tym momencie mamy karty w ręce, bo Ukraińcy i tak robią to, co chcą i będą to robili i my dopóki tego nie zrozumiemy, to zawsze będziemy bici, że tak powiem. I na koniec tylko tak krótko powiem.
3: Krótko, panie Tomaszu, że, bardzo proszę, tak.
6: Ukraina z banderą nie może wejść do Unii Europejskiej, bo kult bandery, jeżeli ktoś nie wie, to nie są po prostu jacyś bohaterowie, tylko jest to po prostu kult oparty na antypolonizmie. Jeżeli tego ludzie nie rozumieją, to po prostu niech się douczą i nie powtarzają takich bredni.
3: Pozdrawiam, panie Tomaszu. Pan Mateusz z nami. Panie Mateuszu, witam. Czy decyzja prezydenta Nawrockiego była słuszna?
7: Dzień dobry, panie Kubo.
3: Dzień dobry panu.
7: Witam. No na początek muszę się odnieść jednak do pana eksperta, który użył skandalicznych słów, wręcz relatywizował zbrodnie ludobójców ukraińskich na polskiej ludności cywilnej. Jest to skandaliczne, ale do tego się już powoli przyzwyczajamy. A po drugie, odpowiadając na pytanie, czy się zgadzam, oczywiście się zgadzam, no jedynie ubolewam, że nie pójdą za tym kolejne kroki, bo wbrew temu, co tutaj mówił jeden ze słuchaczy, my mamy bardzo dużo kart w naszych rękach. Oczywiście już wszystko już zostało w tym temacie powiedziane, ale warto przypomnieć, no mamy lotnisko w Jesionce, mamy, prawda, spłacamy odsetki od ukraińskich długów, no co jest w ogóle jakimś skandalem. Opłacamy te wszystkie Starlinki, już nie mówiąc o tych wszystkich pieniądzach, które i sprzęcie, który został wtopiony na Ukrainie, to raz. Dwa, panie Kubo, no niestety wiemy, że nic się dalej nie wydarzy, ponieważ no, mamy premiera Tuska, który na Twitterze odgrywa rolę jakiegoś sędziego pomiędzy panem prezydentem Nawrockim a Zeleńskim, a on chyba nie powinien być sędzią, prawda? Tylko powinien tutaj twardo stanąć po stronie większości Polaków i przede wszystkim po stronie tych 100 tysięcy pomordowanych dzieci i kobiet na Wołyniu. I nad tym bardzo ubolewam, że premier Polski nie potrafi nawet w tak prostej sprawie stanąć po stronie Polaków. No a po trzecie, panie Kubo, i tutaj myślę najważniejszy trochę optymizmu na koniec, że jednak jest to bardzo ozdrowieńcze dla naszego narodu i naszego społeczeństwa, że no nie dajemy już sobie więcej pluć, szczególnie krajowi, od którego kompletnie nic nie potrzebujemy, prawda? To oni potrzebują nas. Mówimy o kraju, o PKB wielkości jednego polskiego województwa, no panie Kubo, no przepraszam bardzo. Teraz są Mistrzostwa Świata w piłce nożnej. My lubimy piłkę, prawda, i to tak jak gramy z Niemcami, z Brazylią czy z Anglią, no to bierzemy pod uwagę to, że możemy przegrać ten mecz, czasem zremisować, ale jeśli gramy ze San Marino albo z Liechtensteinem, no to jednak kiedy tracimy bramkę, no to troszkę jest nam wstyd. Tutaj tracimy tych bramek zdecydowanie za dużo. No i czas w końcu podnieść się z kolan, szczególnie przed tak upadłym i no skorumpowanym krajem, jakim jest Ukraina, szczególnie ta banderowska.
3: Co państwo na tę wypowiedź? 510-357-357. Jeszcze pan Paweł, panie Pawle, halo?
8: Dzień dobry, panie Kubo.
3: Dzień dobry panu. Witam.
8: Paweł drugi z tej strony. Panie Kubo, trzy kwestie, bo dzisiaj widzę, że cyfra 3 jest istotna w rozmowie.
3: Aha.
8: Jestem jednym z nacjonalistów, których pan zna, także cieszę się, że i pozytywną opinię na mój temat pan wydał. Mam nadzieję, że po mojej wypowiedzi utrzyma pan tę opinię.
3: Mhm.
8: Natomiast straszną rzeczą jest, że ten ekspert, którego pan zaprosił, cholernie manipuluje pojęciami, ponieważ wrzuca do jednego wora pojęcie nacjonalizmu i nazizmu. Nacjonalizm, czyli coś, co jest zdefiniowane w preambule do konstytucji, ponieważ Polska jest narodową demokracją.
3: Ale ja nie zauważyłem tego, panie Pawle, przepraszam bardzo. W naszej rozmowie z panem Przybylskim słowo nazizm nie padło.
8: Ale dlatego jest przesuwane okno Overtona z określenia nacjonalista do nazizmu, a trzeba pamiętać podstawowe wyróżniki. Nacjonalista to jest ktoś, kto dba o dobro państwa narodowego, jakim jest Rzeczpospolita Polska i nie rości pretensji do cudzych rzeczy, czyli dbam o swoje, nie chcę cudzego. Natomiast nazista czyli coś takiego, co jest ewidentnie widoczne w ruchach nazistowskich na Ukrainie, chociażby poprzez kwestia odzyskania tak zwanego zakurzonia. Także tutaj ta kwestia, o której ten ekspert mówi, czyli o manii prześladowczej nacjonalistów, no to jest właśnie urabianie opinii publicznej, żeby narodowców, czyli nacjonalistów, źle postrzegać. Druga kwestia, panie Kubo, ponieważ jest kwestia zaległa, ponieważ pan zadał mi ostatnio pytanie i nie umożliwił mi odpowiedzi, bo ja użyłem sformułowania banderowsko-nazistowski reżim kijowski. I teraz zadam panu pytanie, bo pan zapytał, dlaczego reżim. No to już odpowiedź. Czy banderowsko, czyli miejsca, w którym kult Bandery się odbywa, to jest coś do kwestionowania, czy nie? Kwestia nazistowskiego reżimu. Czy mamy do czynienia z roszczeniami chociażby do terenów polskich przez te ugrupowania nazistowskie? No nie mamy. Czy mamy do czynienia z reżimem? Jak inaczej nazwać państwo, które na czele którego stoi nielegalny prezydent, ponieważ jego kadencja się zakończyła i on nie ma przedłużenia. Zresztą nie bez kozery Władimir Putin mówi o tym, że podpisanie jakichkolwiek umów pokojowych z Wołodymirem Żeleńskim będzie bezprawne, ponieważ on nie ma legitymacji prawnej. I to jest ta druga część. Ta druga część, panie Kubo, ale jeszcze w nawiązaniu właśnie do tej kwestii eksperckiej, to chciałbym zauważyć, że w 2016 roku Wojciech Olszański, znany w przestrzeni publicznej jako tak zwany Jaszczur, w materiale robionym przez Piotrka Korczarowskiego...
3: Panie Pawle, błagam, bo...
8: Już wówczas zadałem pytanie audycji, o tym, co się dzieje. I teraz przechodzę do trzeciego...
3: To już chyba nie dzisiaj. To jeszcze bardzo proszę o jedno zdanie puenty. Ja wrócę do pytania, czy decyzja prezydenta Nawrockiego była słuszna.
8: Jest okej. Okay. Zdecydowanie...
3: Zabłądził w swoich zapożyczeniach.
8: W 2016 roku Olszański już ostrzegał o tym, co się dzisiaj dzieje. I trzecia, ostatnia kwestia.
3: Panie Pawle, bardzo panu dziękuję. Nie odpowiada pan na pytanie. Pozdrawiam pana. 26 minut po południu. Pan Leszek. Panie Leszku, dzień dobry. Halo?
9: Dzień dobry, panie Kubo.
3: Witam.
9: Odpowiedź na pytanie zdecydowanie tak. A teraz tak przytoczę tylko troszkę historii, bo się trochę rozmydlamy w tym wszystkim, jak wprowadzamy jakąś politykę. Mhm. Tak naprawdę niemal 150 tysięcy zabitych osób. I nie mówimy o zabitych żołnierzach podczas walk, tylko mówimy o dzieciach nabijanych na widły. Mówimy o kobietach, którym były rozcinane brzuchy ciężarnym, były obcinane piersi, były dzieci przybijane gwoździami do płotów, do drzew. To było coś okrutnego i teraz kraj, któremu my pomagamy, do którego tak naprawdę otwarliśmy swoje serce, nagle twierdzi, że to są osoby godne tego, żeby je gloryfikować. Ja myślę, że to jest bardzo straszne, bo akurat Zełenski w tym momencie ma bohaterów tej wojny, których może gloryfikować, którzy walczą z sowiecką okupacją i robienie czegoś takiego to jest policzek dla Polski. I naprawdę to nie jest kwestia polityki czy jakiegoś nacjonalizmu. To jest kwestia tego, że jeszcze nawet żyją osoby, które przeżyły Wołyń i babcia mojej żony wspominała o tym, że oni czekali na Niemców, żeby tam weszli, bo ci Ukraińcy byli tak okrutni. Oni czekali, naprawdę patrzyli na zachód, żeby weszli Niemcy, bo to było dla nich to mniejsze zło. I w tym momencie naprawdę jako Polacy powinniśmy być zjednoczeni w tym, że ktoś nas spoliczkował i powinniśmy jednoznacznie wszyscy stanąć wbrew polityce, wbrew wszelkim jakimś takim odruchom dziwnym. Powinniśmy stanąć ramię w ramię i zaprotestować przeciwko temu. Myślę, że to jest najłagodniejsza forma to, co zrobił prezydent Nawrocki.
3: Co na to pan Paweł? Panie Pawle, dzień dobry, halo.
10: Dzień dobry, Paweł numer 3.
3: Dzień dobry panu, tak.
10: Więc tak, oczywiście jestem za decyzją prezydenta, to jakby jest oczywista sprawa. Nie będę się pastwił nad ekspertem, który rzeczywiście, tak jak poprzednicy mówili, wybiórczo traktuje historię oraz miesza pojęcia, chociaż nawet ich nie wypowiada. Myślę, że temu poprzedniemu Pawłowi o to chodziło. Natomiast co ja uważam? Panie Kubo,
3: tak.
10: Przy negocjacjach po pierwsze nie wyciąga się wszystkich kart. To jest pierwsza sprawa. Czy pan się ze mną zgodzi? Na pewno.
3: No tak,
10: teraz tak. Ale ustawia się stolik. Ustawić trzeba stolik. To, co się dzisiaj dzieje, według mnie, to jest postawienie tamy. powstawienie takiego momentu, w którym trzeba powiedzieć Ukraińcom tak. Nie zgadzamy się na to i tak zrobił prezydent. Coście zrobili, odbieramy wam ordery i teraz w domyśle idziemy dalej w tą linią. I teraz trzeba tylko sobie przypomnieć, gdzie my leżymy, gdzie leży Ukraina i od czego zależy w ogóle ich powodzenie. Otóż my jesteśmy największym hubem transportowym. Jeśli to oni będą naciskać, to będą mieli bardzo poważny problem, bo my możemy zatrzymać transporty. I co wtedy?
3: Pan Andrzej jeszcze. Panie Andrzeju, halo, dzień dobry.
11: Dzień dobry, panie Kubo.
3: Dzień dobry, króciutko proszę, bo już za chwilę nasz gość. Bardzo proszę.
11: Oczywiście, zgadzam się tutaj z większością świadomych ludzi, że jak najbardziej trafny to był strzał. Pokazuje ta sytuacja tych zwrotów, tych medali przyznanych, nie wiem, czy w takich samych okolicznościach i takie za te same zasługi, co tam pan Duda stwierdził, ale to pokazuje, jaki Ukraińcy mają do nas stosunek, te fochy. I co, najlepiej, powiem panu coś żartem, ale niestety to jest, kurczę, chyba troszeczkę prawda. To może pokłońmy się wszyscy, przeprośmy, wręczmy może w rekompensacie jakiś order, żeby przeprosić naszych ukraińskich braci. Ja się z tego śmieję, niestety niektórzy by to zrobili w realu.
3: 29 minut pozostało do 13. Państwa gościem jest pani Iwona Reichardt, politolożka, zastępczyni redaktora naczelnego magazynu Nowa Europa Wschodnia. Dzień dobry pani redaktor, witam, kłaniam się.
12: Dzień dobry, witam serdecznie. Może ja tylko sprostuję, ja jestem zastępczynią redaktora New Eastern Europe, naszej anglojęzycznej wersji.
3: Bardzo dziękuję. Wielu Polaków, jak słyszymy, no jest rozgoryczonych. Poczuli się zlekceważeni przez prezydenta Ukrainy nadaniem jednostce wojskowej imienia bohaterów UPA. Uważają, że Polska zachowała się wielokrotnie wobec Ukrainy wspaniale i taka empatia, pewna ostrożność, pewna uwaga się nam po prostu należy. Pani zdaniem to oburzenie jest zrozumiałe?
12: To znaczy, ja może trochę inaczej na to wszystko patrzę, ponieważ ja zajmuję się tym tematem relacji polsko-ukraińskich już dłużej niż obecny konflikt, również obecny konflikt militarny, czyli pełnoskalowa wojna w Ukrainie, a to jest, rozumiem, ten punkt odniesienia. Od 22 roku daliśmy bardzo dużo, Ukraińcy są niewdzięczni, nam się to, tak jak pan redaktor powiedział, ta ich wdzięczność należy. Natomiast to, co ja widzę teraz, patrząc na ten konflikt na tym etapie, to jest niestety brak empatii po obu stronach i brak wrażliwości tej właśnie na krzywdę, której doświadczyliśmy zarówno my, Polacy, tylko popatrzmy na tą krzywdę i nieprzepracowaną traumę po naszej stronie, którą tutaj zwerbalizowali nasi poprzednicy, bo ja chwileczkę słuchałam tych wypowiedzi. To jest ta trauma historyczna, prawda? Ona jest sprzed 80 lat. Ona nie została przepracowana, ona została w rodzinach. To był ogromny ból, bo to było, nie ukrywajmy, ludobójstwo i barbarzyńskie. Podano przykłady. Faktycznie po stronie ukraińskiej nie zawsze jest pełne zrozumienie tego bólu, który polska strona w sobie nosi.
3: No, ta decyzja pana prezydenta Zeleńskiego
12: to ilustruje, prawda?
3: Tak, to ilustruje i świadczy o tym, że nie ma żadnego zrozumienia, tak bym to nawet nazwał. A faktem jest też z drugiej strony, że prezydent Zeleński dostał czas na reakcję. Była reakcja w Polsce, była utajniona opinia kapituły Orła Białego, prawda? Jak pamiętamy, nie została, niech zostało ogłoszone stanowisko zacnych postaci, bo w tej kapitule, przypomnijmy, jest i pani Zofia Romaszewska, i pan profesor Michał Kleiber. Można było wykonać jakiś gest, można było wystąpić, próbować wybrnąć z sytuacji. Tam zapanowałaby cisza. Żadnych decyzji Ukrainy czy prezydenta Ukrainy nie było. Dlaczego?
12: No więc właśnie, tak jak mówię, dla Ukraińców nasze doświadczenie traumy wołyńskiej jest doświadczeniem historycznym i brakuje tej empatii. Natomiast po stronie ukraińskiej też jest doświadczenie przemocy, też jest doświadczenie brutalności, tylko to doświadczenie współczesne. I oni, z ich strony argumentacja pada taka, że wy z kolei nie rozumiecie, czego my nie rozumiemy waszego, Może oni nie mówią, że nie rozumieją naszego bólu. Oni pokazują, że nie rozumieją naszego bólu, natomiast mówią nam, że my nie rozumiemy ich bólu teraz, tu i teraz. Mhm. I nawet, no niestety, świadczy o tym wypowiedź, którą usłyszałam przed chwilą. Zastanówcie się, gdzie leży Ukraina, gdzie leży Polska i że my jesteśmy tym hubem. No ale po drugiej stronie Ukrainy jest Rosja, która jest agresorem, więc my też się zastanówmy nad tą geografią. Ale właśnie, więc ja widzę pewne podobieństwo doświadczeń, traumy. Ja nie chcę porównywać. Dla mnie każda zbrodnia, każde odebrane życie, szczególnie cywilom, jest karygodne, godne potępienia i nie lubię tych licytacji, kogo było więcej. Oczywiście w kwestii historycznej Polaków więcej było zranionych. Natomiast tak jak mówię, doświadczenie ukraińskie bólu i traumy jest współczesne, natomiast jest również historyczne, ale ono jest odmienne, bo to jest doświadczenie traum, to jest trauma, której oni doświadczyli w wyniku polityki dyskryminacyjnej ze strony, czy zachowań dyskryminacyjnych ze strony polskiej, tak? Upokorzenia, tu można się kłócić, czy był polski kolonializm, czy nie. Natomiast to historyczne patrzenie na ten ból, na tą traumę, na te doświadczenia jest inne. I tu nie mamy po prostu punktu styku. I my operujemy w świecie emocji. Niektórzy uważają, że jesteśmy to w stanie przełamać racjonalnie, bo podamy liczby, bo przymusimy, bo coś tam. Ale każdy psycholog panu powie, że na emocje racjonalność nie działa. Więc ja na to patrzę, że nam potrzeba tutaj, uważam, że akurat politycy i wpuszczenie tego tematu w sferę polityczną jest najgorszym rozwiązaniem z możliwych, bo to się do tej pory nie udało. My, to porozumienie polsko-ukraińskie, czy relacje polsko-ukraińskie są od wielu, wielu lat budowane na wielu, wielu płaszczyznach, prawda? Na samorządowym poziomie trzeciego sektora, instytucji publicznych i one tam zdecydowanie lepiej funkcjonują niż na tym szczeblu publicznym. No a teraz niestety widzimy społecznym też zaczyna się poważny problem.
3: Czego należy spodziewać się teraz? Bo konflikt wywołał, co wywołał. Czy będą dalsze reakcje, dalsza eskalacja? No zapewne dyskusja jeszcze długo będzie gorąca w internecie. Będzie dużo wzajemnego żalu, dużo wzajemnych zarzutów, pretensji, przykładów, odwoływania się, bo oczywiście do historii. Może nawet będzie to taka agresja słowna.
12: Więc panie redaktorze, jako politolożka, niestety, no oczywiście nie jestem w stanie przewidzieć, bo nie wróżę z fusów, natomiast z wiedzy nauk społecznych mogę powiedzieć, że lepiej nie będzie na razie, ponieważ emocje, o których pan mówi, nie są ostudzone i to nie jest w stanie zejść tak bardzo szybko. Także ja tutaj się spodziewam niestety jeszcze kolejnych nieprzyjemnych momentów. No zobaczymy, teraz jest przed nami duża konferencja, bardzo poważna konferencja.
3: No dzisiaj ma właśnie, bo dzisiaj ma zapaść ostateczna decyzja. Wprawdzie czytałem sporo komentarzy, że pewnie nie przyjedzie. Myślę oczywiście o prezydencie Ukrainy. Ale jak słusznie zauważył redaktor Przybylski, oficjalnego stanowiska jeszcze decyzji ogłoszonej nie ma. Ponoć ta decyzja ma zapaść dziś, tak?
12: No tak, ale połączy się zapewne przez Zooma, być może przyjedzie premier. Myślę, że w interesie wszystkich, i Polski, i Ukrainy przede wszystkim, i Europy, i świata demokratycznego jest, żeby ta konferencja odbyła się, żeby ona była dobrą konferencją, bo już mówienie o sukcesie to jest jakby
3: trochę za dużo, tak, na ten czas.
12: Tak, natomiast żeby może nie skończyła się źle. To byłoby w tym momencie bardzo ważne.
3: Wrócimy na antenę za 8 minut. Pani Iwona Breichardt, politolożka, zastępczyni redaktora naczelnego New Eastern Europe. 21 minut pozostało do 13. Czy decyzja prezydenta Nawrockiego była słuszna? 510-357-357 w aplikacji Sonda. Pan Jacek. Panie Jacku, halo, dzień dobry.
13: Dzień dobry.
3: Dzień dobry, witam pana.
13: Jestem bardzo przygnębiony tym, co usłyszałem, dlatego że tak zwany normalny człowiek, nie wiadomo kto to jest, ale powiedzmy, że to są osoby, które zawodowo nie zajmują się takimi sprawami, o których dzisiaj mówimy, ma prawo w swoich wypowiedziach posługiwać się takimi kwantyfikatorami czy kryteriami jak emocje. pani politolożka, która powinna nam tłumaczyć rzeczywistość, no moim zdaniem nie pomaga. I teraz niech mi pan pozwoli zrobić dosłownie 15-sekundową retrospekcję.
3: Bardzo proszę.
13: Po II wojnie światowej świat był bardzo prosty. Połowa świata była za USA, połowa świata była za Związkiem Radzieckim. W Polsce nie odbywała się żadna sensowna debata polityczna, wiadomo dlaczego. Potem po 1989 roku bardzo szybko cały mindset polskiego społeczeństwa i polskich polityków był taki. Dołączmy do Unii Europejskiej i do NATO i oni nam wszystko wyprostują, oni za nas wszystkich zrobią. Czyli mamy coś takiego, że kilkadziesiąt lat my jako społeczeństwo jesteśmy w kwestiach polityki infantylni, bo w polityce większość ludzi nie rozumie jednej rzeczy, że emocje pewne relacje, które są zarezerwowane dla relacji człowiek-człowiek, w relacji państwo-państwo po prostu nie występują. My wybieramy swoich polityków, a Ukraińcy swoich, żeby dbali po prostu o interesy. Do tego ich zatrudniamy. I teraz przechodząc do konkretu. Dlaczego pan Zełenski podjął taką decyzję? Bo dokładnie wiedział, jaka będzie nasza reakcja. Ale dlaczego taką decyzję podjął? Z bardzo prostej przyczyny. Widzimy, że chyba jest kolejny zwrot na froncie w Ukrainie. Oni spekulują, że oni raczej tę wojnę zakończą na swoich warunkach. Nie mówię, że wygrają i tak dalej, ale idzie ich zdaniem w dobrym kierunku. I stawiają na to, żeby w tym obszarze Międzymorza oni chcą być państwem, które rozdaje karty. I żeby było jasne, ja ich o to nie oskarżam. Mhm. Oni nie chcą być młodszym bratem. Oni chcą tutaj rozdawać karty i są naszym strategicznym rywalem. I to trzeba po prostu zrozumieć, że w takich sytuacjach tak naprawdę politycy realizują interes narodowy i nie kierują się żadnymi emocjami. On się posłużył emocją, bo wiedział, że jeżeli podejmie taką decyzję, jaką podjął, Polska
3: ale cel jest inny. No, to jest coś, o czym mówił pan generał Leon Komornicki, że działania Ukrainy mają charakter systemowy, czy też prezydenta Zeleńskiego, że chodzi o coś więcej, że to jest taka gra o przywództwo wręcz w Europie Środkowo-Wschodniej. Tak, pytanie, na ile teoria uprawniona bądź nie. Panie Jacku, bardzo dziękuję za wątek. Pozdrawiam pana, pan Czesław. Panie Czesławie, dzień dobry, halo.
14: Witam serdecznie.
3: Witam pana. Państwa. Dzień dobry.
14: Proszę pana, dawno pana nie słyszałem. Witam.
3: Ja pana też. Witam pana, tak.
14: Wie pan co, ja się zawsze boję takich komentarzy humanistycznych. One są, nie mówię, żeby posługiwać się wyłącznie emocjami, ale tłumaczenie wszystkiego w sytuacji, kiedy został naruszony jakiś nerw polski. I nad tym bym się zastanowił. Mój pradziadek uciekał przed Ukraińcami, on zajewaniał z tej Ukrainy,

0: zapewne wszystkie te argumenty historyczne już padły w momencie, jak słuchałem tej pięknej melodii odgrywanej jak zwykle. Ja powiem ze swojego punktu widzenia, jak ja to widzę. Jak już zobaczyłem temat w aplikacji, spojrzałem na listę odznaczonych orderem Orła Białego, no w historii. Mhm. Jest ich cała masa i właśnie.
1: Caryca Katarzyna, Mussolini.
0: Tak, ale
1: Gerhard Schröder.
0: Oczywiście, że tak, nawet już nie patrzę na tak daleką historię. To jest tak. Każdy prezydent, albo większość prezydentów, premierów, którzy przybywają z wizytą do naszego pięknego kraju, wyjeżdża z pamiątką w postaci orderu. Czy naprawdę ci wszyscy ludzie zasługują na te medale, tak? To ja rozumiem, że to jest zabawa dla wyższych sfer, tak? Bo nasz prezydent czy nasz premier dostanie u nich order, on dostanie u nas order. Tylko właśnie, może nie należało tego orderu w emocjach, oczywiście w emocjach wielkich, wojennych, tak? Mamy tutaj, chcemy was wspierać, więc tutaj macie jako naród, a ty prezydencie Zełenski, jako przedstawiciel tego narodu, proszę medal, tak? To może nie należało tego medalu dawać już teraz, właśnie żeby teraz nie było takiego kwasu i zgadzam się tutaj z przedmówcą. Kłócą się we mnie trochę dwie strony. Strona, która mówi tak, musimy mieć swoją jakąś dumę.
1: A druga,
0: która mówi, że nie należało tego medalu w ogóle, tego orderu przyznawać. Od razu, tak? Jako, nie wiem, jakiegoś wsparcia, no bo teraz właśnie, jeżeli wycofujemy, no to polityka, emocje.
1: Robi się z tego bardzo duża sprawa. Panie Marcinie, pozdrawiam, pan Maciej. Panie Macieju, halo, dzień dobry. Panie Macieju, halo.
2: Tak, słychać mnie?
1: No teraz tak, witam pana.
2: Witam. Ja chciałem powiedzieć takie bardzo ważną rzecz, bo mnie to cały czas interesowało, dlaczego Ukraińcy nie lubią Polaków. I zacząłem szukać tej sztucznej inteligencji i znalazłem. Dlaczego? To się praktycznie zaczęło już, bo polska polityka zawsze tych kozaków, wtedy to byli kozacy, zawsze chcieli ich tylko wykorzystać. Do wojny tak, a dać im niepodległość już nie. I przyszedł wreszcie rok, kiedy Piłsudski obiecał im, jak pójdziemy razem na tą żydokomunę, bo Rosja wtedy była, NKWD 80% było Żydów, i walczyć z nimi. I Ukraińcy już walczyli 2 lata z żydokomuną i później, jak wygrali Piłsudski razem z Ukraińcami wojnę, to na końcu się okazało, że jednak tej wolności im nie dali. I teraz od 1920
1: jaka z tego nauka,
2: roku,
1: panie Macieju, jaki z tego wniosek dla nas współczesnych?
2: Bardzo ważna rzecz jedno, co muszę powiedzieć. 1921 roku do 1939 NKWD wymordowało 8 milionów Ukraińców. Oni mają za co nas nienawidzieć. A później się zapytałem sztucznej inteligencji, czy kozacy to są Słowianie. To są Słowianie, tak samo jak my. Czyli żeśmy, polityka dała nas się skłócić i do dzisiaj do tego ponosimy koszty.
1: 14 minut do 13. Pozdrawiam, panie Macieju. Ponownie z nami pani Iwona Reichardt, New Eastern Europe, zastępczyni redaktora naczelnego tego magazynu. Ponownie pan Wojciech Przybylski, Wizegrad Insight, redaktor naczelny, prezes Fundacji Republika. Słyszymy się?
3: Tak. Dzień dobry, tak.
1: Dzień dobry, witam. Sonda na początek. Na pytanie, czy decyzja prezydenta Nawrockiego o odebraniu orderu była słuszna, 34% naszych słuchaczy, internautów odpowiada, że tak. Aż 66% odpowiada, że nie. Redaktor Wojciech Przybylski, jak pana zdaniem to wszystko przerwać? Jak nad tym zapanować? Kto to może zrobić? Wiadomo, że oliwy do ognia dolewają w Polsce prawicowi politycy. No a w Rosji między innymi Dmitrij Miedwiediew, który pochwalił w internecie decyzję Karola Nawrockiego. Zatem co dalej?
3: Przede wszystkim musimy się skupiać na tematach, na które naprawdę mamy wpływ, a nie w których jesteśmy marionetkami propagandystów, którzy używają naszych emocji do obracania ich przeciwko naszym to witalnym interesom, interesom bezpieczeństwa, interesom, no jakby nie było, interesom narodowym. Mm. No więc to, ten proces, co do którego i zarówno jeśli chodzi o elementy pamięci, jak i prawdy historycznej, elementy także no zadośćuczynienia, musi trwać tak, jak teraz trwa, w pewnej

0: ciszy, może nie zupełnej ciszy, ale jednak nie na fali emocji. Temu procesowi także pomożemy, jeżeli nie będziemy podbijać tego bębenka nacjonalizmu po żadnej ze stron. Więc to jest moja jakby, no nie tyle wskazówka, co moja nadzieja, mm-hmm. że jesteśmy w stanie po naszej stronie, po polskiej stronie się na to zdobyć.
1: Iwona Reichardt, jak rozmawiać z Ukraińcami, kiedy dla nas zbrodniarze są dla nich bohaterami, a przynajmniej dla większości w obu społeczeństwach, w obu narodach?
2: Tak jak mówiłam trochę wcześniej, znaczy ja uważam, że powinniśmy po pierwsze rozmawiać szczerze i wyartykułować swój ból i wysłuchać bólu drugiej strony. I tylko w takim momencie, kiedy ten dialog będzie faktycznie pogłębiony i humanistyczny, jesteśmy w stanie, tak jak tu kolega powiedział, może w takiej ciszy, może nie zupełnej ciszy, prawda, ale w spokojnej rozmowie, przy sprzyjających warunkach, z dala od polityki, ale z uwzględnieniem społeczeństwa, bo to, co ja słyszałam tutaj u państwa na antenie, to jest ogromne emocje, ale bardzo negatywne emocje po polskiej stronie. I to nie tylko
1: Myślę, że akurat tak. w tym programie i dzisiaj to i tak był taki wyraz i brzmienie łagodne. Jak przeglądam na różnych portalach pod różnymi artykułami tyczącymi sprawy komentarze, to tam temperatura jest, zapewniam, dużo, dużo wyższa.
2: No tak, i to jest to, co powiedział kolega też o nacjonalizmie. Niestety takie zachowanie i taka werbalizacja sprzyja też tym postawom nacjonalistycznym i takim wyborom politycznym takich strongmenów, prawda? Mamy tutaj strongmana po naszej stronie i po stronie ukraińskiej i ci strongmeni nam pokazują, że dialogu nie ma, że jest tylko, przepraszam za słowo, naparzanka. Mhm. I to nam problemu nie rozwiąże. To nam absolutnie, ja tu się nie zgadzam z tymi, którzy mnie skrytykowali za ten nadmierny humanizm.
1: Tu dzisiaj wszyscy byli krytykowani. Mhm.
2: Tak, więc humanizmu będę broniła. Uważam, że jest wręcz jego za mało w naszym życiu publicznym, bo polityka nie jest tylko realizacją interesów. To jest oczywiście jedno z zadań polityków, natomiast no jednak to jest też wdrażanie, pielęgnacja pewnych wartości. I ja myślę, że tu słuchacze też się biją o te wartości, o szacunek dla zmarłych, prawda? To jest nic innego jak wartości humanistyczne. Także proszę państwa, też nie wpadajmy w tą transakcyjność nadmierną i w to takie wiarę, że tylko interesami, dealami wszystko się w świecie załatwia, bo jak widać właśnie nie. I przykład tragedii rzezi wołyńskiej i tego konfliktu polsko-ukraińskiego właśnie jest tego najlepszym dowodem, że tu chodzi o pamięć, o wartości, o ból, o traumę. To nie są transakcje. I ja właśnie nawet jak się nie zgadzam z niektórymi głosami po naszej polskiej stronie, to ja ból niestety i nieprzepracowaną traumę rozumiem. I uważam, że my też wewnątrz w Polsce musimy się w to wsłuchać i jakoś sami sobie tutaj odpowiedzieć na pytanie, jak my wewnątrz w Polsce mamy rozwiązać kwestię stosunku do rzezi wołyńskiej, nie tylko w relacji z Ukraińcami, ale również sami ze sobą.
1: Iwona Reichardt, New Eastern Europe, Wojciech Przybylski, Visegrad Insight, Fundacja Respublika. Dziękuję państwu za rozmowę, dziękuję za to spotkanie.
2: Dziękuję bardzo.
0: Dziękuję.
1: Dziękujemy. 8 minut za chwilę do godziny 13. Słyszymy się jutro w południe. Obecność obowiązkowa.

0: Radio 357. Najlepszy radiowy adres na świecie.
1: Żeby tak patykiem po klatce przejechać i to we wtorek rano. 6 minęła, dzień dobry.

0: tle pojawiają się smyki, jak śpiewa artysta poeta Vito. 5 minut po 6 Olivia Rodrigo. No jak się Państwu podoba? Bo już cała płyta jest i myślę, że warto dać szansę. 5 po 6, to niech się tam wysmykają do końca. To by było na tyle. A my do rzeczywistości. Zachmurzenie będzie małe i umiarkowane miejscami, zwłaszcza na południowym wschodzie kraju. Przejściowo może być duże. W Bieszczadach, na Lubelszczyźnie, w Tatrach możliwe przelotne opady deszczu lub burze. Temperatura od razu 22 stopnie na Pomorzu, 25 w centrum, 28 na Zamojszczyźnie. Chłodniej nad samym morzem będzie około 18.
1: Radio 357.
0: 6 po 6, 6 po 6, 6 po 6.

Ciekawe, czy jest z nami ktoś, kto sobie pomyślał, ale taką Jordanię z Algierią o 5 rano to bym sobie na mundialu obejrzał, no bo mecz właśnie trwa. Przepraszam, po pierwszej połowie było 1-0 i na razie rozpoczęła się druga i dalej jest 1-0, do połowy piątej się zaczęło wszystko. No być może jest, ale to dobrze, to bardzo dobrze, ponieważ może być tak, że będzie Krystian dzisiaj z tego pytał, bo proszę pamiętać, że dzisiaj jest quiz mundialowy na antenie radia. Krystian Państwa serdecznie zaprasza generalnie do aplikacji, a potem ci, którzy już tak najbardziej, to będzie finał antenowy. Ale to jeszcze będzie okazja o wszystkim opowiedzieć. Dzień dobry się z Państwem. Paulina Kozion i Zawoźniak, Ola Żaczek, Kasia Pasierbik, Tomek Matlingiewicz, Krystian Hanke, Marcin Łukawski. Zapraszamy serdecznie. Mamy 11 po 6.

0: tle pojawiły się smyki, to niech smyki złożą życzenia. Bardzo dobrze, bardzo dobrze. Dojdziemy i do tego.
1: Ranek 357.
0: Ale po kolei, na co my zapraszamy dzisiaj? Zapraszamy na rozmowę o 8.15. Będziemy trochę rozmawiali o tym, jak się wylogować na wakacje, bo wakacje, nie wiem, czy się Państwo zorientowało, to już całkiem niedługo, to za rogiem, to już niektórzy w piątek, a niektórzy może już nawet mają. To zapraszamy pani Dominika Rosa, ekspertka komunikacji interpersonalnej w USB Merito. Będzie o tym opowiadała Państwu, a będzie pytać o larzaczek. To 8.15, tak jeszcze przedwakacyjnie. Co poza tym? Poza tym idzie ciepłe. No, trochę już ciepłe przyszło, ale przyjdzie jeszcze bardziej ciepłe. I pytanie zasadnicze, czy pracodawca zapewnia chłodek?
2: Nie zapewnia żadnych specjalnych warunków, ale ja akurat pracuję w takim domu jednorodzinnym i tam właściwie można jakoś przetrwać te upały. Nie mamy klimatyzacji.
3: Jakie temperatury bywają w pomieszczeniu, jeśli jest tak gorąco?
2: Myślę, że spokojnie powyżej 30 stopni.
3: W środku?
2: No jak się nagrzeje, to myślę, że tak.
4: Jest w porządku, chodzi klimatyzacja, więc jest okej.
3: Jest pan tym szczęśliwcem?
4: Można tak powiedzieć, że tak.
0: Jest w porządku, jest za ciepło, jest za chłodno, to proszę dawać znaki i sygnały oczywiście w tej sprawie. Iza, zapraszam na 7.50, zapraszam też jeszcze za kilka minut, żeby wprowadzić temat. Dlaczego wciąż nie ma przepisów dotyczących maksymalnej temperatury pracy, a ta temperatura coraz wyższa? No to zapraszam. Będą pytania, będą prawdopodobnie odpowiedzi także. 7.50. Poza tym spotkamy się z doktorem Tomaszem. To będzie 7.15. Dzisiaj bardzo ciekawe połączenie, moim zdaniem znakomite. Otóż oka i majeranek w środku. Nic więcej nie powiem. Pytania z Księżyca, raczej z talerza tym razem będą. To o 7.15 będzie tatowanie. No właśnie, dzisiaj proszę pamiętać, komu umknęło, bo być może nie umknęło, że dzisiaj mamy Dzień Ojca. I po 7.35 w tatowaniu Krystian zaprasza. Będzie o akcji Tata czyta dzieciom.
5: Książka jest kolejnym rodzajem relacji z moim dzieckiem. To jest bardzo ważne. Jakby to jest w ogóle brama wejścia. Chodzi o wibracje, chodzi o ciepło, chodzi o kontakt ciała. Tam się dzieje bardzo dużo. Zresztą przyłapałem się na tym, że ja tak naprawdę nie pamiętam, jakie książki, jak mi czytano. Natomiast ja jako osoba pamiętam i wiem, że mam zaufanie na poziomie ciała i relacji z moimi rodzicami, co jest dla mnie potwierdzeniem, że czytaliśmy od początku.
0: Nieprawdopodobnie ważna rzecz. Czytanie dzieciom. Tata czyta dzieciom. Będzie pana ambasador, będzie z drugim panem ambasadorem akcji, więc 7.35 Krystian Hanke Państwa zaprasza. Cóż, poza tym będzie Cyber Magda i na razie Państwu nie powiem, jakie rozwinięcie dzisiejszego tematu. Będzie muzyczny goniec, Kasia Pasierbik, będzie Łukasz Błąd i Latka lecą. Tak to sobie zaplanowaliśmy i zapraszamy serdecznie do współpracy. 510-357-357 w aplikacji Guziczek, no i mailowo oczywiście. Ranek@radio357.pl.

Gdyby ktoś pytał o takie najciekawsze wyrazy twarzy zawodników w czasie mundialu, to jest taki wyraz twarzy: ja nic nie zrobiłem. Właśnie przed chwilą jeden z zawodników wjechał korkami drugiemu w nogi: ja nic nie zrobiłem.

0: Bardzo śmieszne, bardzo śmieszne. 25 minut po 6 od Huber zastanawia się, czy ten Franek dotarł kiedyś do Hollywood. Panie Hubercie, czasem celem jest sama droga.
1: Poranek 357.
0: Nie o tym teraz będzie, o zmianie przepisów. O zmianie przepisów mówi się już od kilku lat. Upalne lato i dni, w których temperatury przekraczają 30 stopni, mamy coraz więcej. Praca w takich warunkach bywa koszmarem. Stąd inicjatywa nowelizacji przepisów BHP, które mają określić maksymalne temperatury w pracy. Mają zacząć takie przepisy obowiązywać za pół roku, czyli 1 stycznia 2027 roku. Na razie pracodawcy, przynajmniej w większości, kierują się zdrowym rozsądkiem, kiedy żar leje się z nieba, mówi Marcin Stanecki, główny inspektor pracy.
2: Obowiązkiem pracodawcy jest zapewnić tą wodę w ilości zaspokojącej potrzeby pracowników, więc jeżeli ja wypijam 4 litry, bo dużo piję wody, to tyle wody mi należy zapewnić. Pamiętajmy również, i też tak jest to stosowane chociażby w kopalniach, skraca się czas pracy. Dzisiaj pracodawca nie ma żadnych przeszkód, jeżeli uzna, że jest zbyt gorąco, żeby wprowadzić dodatkowe przerwy. Tak jest w wielu dużych zakładach produkcyjnych, że jest ta dodatkowa przerwa, idziemy do pomieszczenia wypocząć, klimatyzowanego po to, żeby się schłodzić. W Polsce też zaczynamy korzystać z rozwiązań hiszpańskich i cypryjskich, które polegają na tym, że unikamy tej ciężkiej pracy w godzinach od 12 do 16. I na wielu budowach, w okresie, kiedy są wysokie temperatury, praca zaczyna się skoro świt. Potem środek dnia to jest okres przerwy i wieczorem, kiedy jest chłodniej, również są te prace kontynuowane. Co akurat się mało przyjęło, ale stosowanie środków ochrony indywidualnej w postaci chociażby kamizelek chłodzących. Są kamizelki, które chłodzą. To chłodzenie nie przypomina klimatyzacji, bo obniża tą temperaturę o kilka stopni, ale zawsze też jest to ulga. No i też pamiętajmy o jeszcze jednej ważnej rzeczy, że ważne są te wszystkie osłony, które odbijają lub pochłaniają ciepło. Żaluzje, zasłonki. Tutaj pracodawca ma też dowolność, ale też te urządzenia, które będą eliminowały nadmierne operowanie światła, można i trzeba stosować.
0: No i teraz tak, sprawa niby oczywista, temperatury. Dlaczego zatem tak długo trwają prace nad wprowadzeniem maksymalnych temperatur w pracy? No to zapytaj Zawoźniak. Wrócimy do tematu w poranku około 7.50.

0: Morrissey niejaki. 6:31. Będzie zachmurzenie małe i umiarkowane, miejscami, zwłaszcza na południowym wschodzie kraju, przejściowo duże. W Bieszczadach, na Lubelszczyźnie i w Tatrach możliwe przelotne opady deszczu i burze. Temperatura maksymalna od 22 stopni na Pomorzu, 25 będzie w centrum, 28 na Zamojszczyźnie, chłodniej nad samym morzem, 18.
1: 3, 5, 7.
0: No i proszę, proszę, niby tam mecz taki Jordania-Algieria, tu 1:1 się zrobiło nagle i niespodziewanie. No może nawet trochę spodziewanie, bo ci w białych cisnęli mocno.

się dobrze zaśpiewa la la la, to rzeczywiście wszystko jest jak trzeba. La la la, ranek małpa radio357.pl. Zapraszamy serdecznie. Za 25 minut siódma, o, dzisiaj będzie duży tytuł w prasie kolorowej. Bardzo ciekawy. No ale to jeszcze chwilkę cierpliwości.

Mama's Gun, zawsze polecamy, bo to bardzo eleganckie nagranie. No i mamy tak, 21 minut do 7. Sprawy sportowo-kolorowe, jeśli chodzi o sprawy sportowe, to tutaj jest katowicki sport. No i biało-niebieski napis Król, a na pierwszej stronie zdjęcie Leo Messiego, który wczoraj strzelił 2 bramki, przeszedł do historii. Naprawdę niesamowity zawodnik, być może największy w historii. O tym dziś pierwsza strona katowickiego sportu, jeśli chodzi o prasę kolorową, to tak, zaczniemy od faktu i pierwsza strona. Obaj prezydenci Polski i Ukrainy. Generał Polko wzywa prezydentów Polski i Ukrainy do zgody. Zajmijcie się naszym bezpieczeństwem. Taki duży tytuł dzisiaj Państwo znajdą na pierwszej stronie faktu. Zresztą te relacje między oboma krajami też na pierwszych stronach innych gazet, ale do tego przejdziemy później. Teraz, jeśli chodzi o sprawy kolorowe, to syn, 6-letni Kuba. Kuba dzielnie walczy i wywija rakietą pod okiem sławnej mamy Agnieszki Radwańskiej. Kwan Kuba, lat 6, z rakietą na zdjęciu i pytanie, pójdzie w ślady mamy, czy też może nie? No zobaczymy. Każdy swoją drogą oczywiście, ale widać, że jest radość po jednej i drugiej stronie siatki. I mama, i synek. No i jeśli chodzi o sprawy też związane z dniem ojca, to pan Paweł, aktor, pan Paweł DeLong, będzie miał córeczkę. Taka informacja na pierwszej stronie faktu. Wszystkiego dobrego życzymy. No a jeśli chodzi o Super Express, to tutaj są sprawy takie, że pan Matecki odpowie za pranie brudnych pieniędzy. To jest jedna rzecz. Druga rzecz jest taka, rewolucja w Tańcu z Gwiazdami. I otóż zamienią panie aktorki, zamienią Kasprzyk na Kulesze, ale jest znak zapytania, więc jest takie letkie niedomówienie jeszcze, nie do końca wiadomo. No i ten taki tytuł, który przykuwa uwagę dzisiaj i będzie na pewno przykuwał uwagę, gdyby państwo mieli kontakt z prasą drukowaną, ponieważ jest duże zdjęcie pani Maryli Rodowicz, właściwie nawet 2 zdjęcia pani Maryli Rodowicz, takie bardzo współczesne i takie sprzed lat, no i rozbrajające wyznanie pani Maryli Rodowicz. Otóż uwaga, teraz się proszę trzymać. Musi mnie zagrać ładna aktorka. Dziękuję za wypowiedź.

i 2:1. Algierczycy już teraz prowadzą, czyli 1:2. Tak to się ułożyło. Mamy 14 minut do 7, no to pora na prasę. Zaczynam od pierwszej strony Gazety Wyborczej, apelu polskich i ukraińskich redakcji. Godzina próby dla obu narodów. Mamy świadomość tragicznych momentów polsko-ukraińskiej historii, które politycy wykorzystują do swoich własnych celów. Dziś jednak nasze wspólne zadanie to powstrzymanie putinowskiej Rosji. Piszą w oświadczeniu polskie i ukraińskie media. Ten apel znajdą Państwo dzisiaj na pierwszej stronie Gazety Wyborczej. Rosja od lat sieje dezinformację na potężną skalę i próbuje wbijać klin między Polaków i Ukraińców. To fragment tego apelu. Jeszcze jeden fragment. To godzina próby dla Polaków i Ukraińców. Nasi politycy powinni okazać mądrość i rozsądek, szukać porozumienia i wyjścia z kryzysu. Nasze społeczeństwa nie powinny zaś ulegać manipulacji i nadal się wspierać. W imię wspólnej przyszłości, w której Polska i Ukraina mogą razem odegrać kluczową rolę w Unii Europejskiej. To fragment tego apelu, a także określonej i wypisanej redakcji, które podpisały się pod tym apelem. To dziś znajdą Państwo na pierwszej stronie Gazety Wyborczej. Też sprawa związana z Ukraińcami w Polsce na pierwszej stronie Dziennika Gazety Prawnej. Nie tak szybko z PESEL UKR. Cudzoziemcy mają coraz więcej kłopotów z uzyskaniem numeru PESEL, ukraińskiego numeru, w Polsce oczywiście, a jego posiadanie daje szybki dostęp do polskiego rynku pracy. Co się zmieniło? No więc czytamy, obywatel Ukrainy przekraczając granicę wskazuje, że jego przyjazd jest związany z wojną. Mimo tego urzędy twierdzą, że nie mają właściwej adnotacji w rejestrze, zgodnie z którą osoba ta przyjeżdża do Polski w związku z ewakuacją. Straż Graniczna twierdzi, że nie odnotowuje już nic w systemie podczas wjazdu. Po zgłoszeniu się do urzędu po PESEL UKR cudzoziemiec dostaje więc informację, że wjechał na podstawie biometrii, bo tak odnotowano w systemie Straży Granicznej, opisuje to Nadia Winiarska, zastępca dyrektora Departamentu Rynku Pracy w Konfederacji Lewiatan, do której trafiają informacje od pracodawców o kłopotach związanych z przydzielaniem tego numeru. No, taki numer daje dostęp do polskiego rynku pracy bez konieczności wyrabiania zezwolenia, na które czeka się miesiącami. A cała sprawa opisana na pierwszej stronie Dziennika Gazety Prawnej. Tu też taka informacja, że lotnisko w Baranowie będzie większe. Spółka Centralny Port Komunikacyjny zapowiedziała, że nowe przesiadkowe lotnisko w Baranowie po otwarciu będzie gotowe do obsłużenia 44 milionów pasażerów. To ta gazeta. Jeśli chodzi o Gazetę Polską Codziennie, tu duże zdjęcie na pierwszej stronie to pan Bartosz Orłukowicz. Koalicja Obywatelska zastrasza świadków afery szpitalnej. Takie informacje. Jeśli chodzi o Rzeczpospolitą, tutaj notka prawna, nagły zwrot w sprawie aptek. Posiadanie więcej niż 1% aptek w województwie może być powodem cofnięcia zezwolenia na prowadzenie placówki. Tak uznał NSA w precedensowym wyroku. Gdyby ktoś bardziej zainteresowany, to pierwsza strona Rzeczpospolitej, ale taki najważniejszy temat, największy artykuł. Bezbronne uczelnie, rośnie liczba ataków, blisko 25 tysięcy wycieków danych i 60 tysięcy luk wykryto w systemach polskich uczelni. Sektor akademicki staje się jednym z głównych celów cyberataków. Bezpieczeństwo standardów i ośrodków, bezpieczeństwo studentów i ośrodków naukowych w Polsce jest zagrożone. Tak wynika z przepisów przeprowadzonej przez specjalistów z Grant Thornton analizy wycieków i podatności 50 największych uczelni i uniwersytetów. Do tego dotarła Rzeczpospolita. W sieci dostępnych jest obecnie blisko 25 tysięcy danych uwierzytelniających użytkowników, które wyciekły z uczelni. Niechlubny rekordzista to duża publiczna uczelnia z taką liczbą 1400 zidentyfikowanych wycieków, co może świadczyć o wieloletnich zaniedbaniach. Więcej na ten temat. Naprawdę obszerny artykuł na pierwszej stronie Rzeczpospolitej. Mamy 10 minut do 7:00.

0: za godzinę będziemy sobie rozmawiali o prawie pracy i o sprawach związanych z upałami i taką maksymalną temperaturą. No ale ten wątek już, bardzo proszę, 510-357-357.
1: Wszyscy strasznie się bijemy o tą butelkowaną wodę w pracy. Przecież większość pracodawców, myślę tutaj o biurach czy nawet zwykłych zakładach pracy, gdzie wykonuje się prace fizyczne, zapewnia wodę w postaci chociażby wody kranowej. Tyle się o tym mówi, że woda kranowa jest dokładnie taka sama jak butelkowana, a jest po pierwsze tańsza, po drugie nie ma tych butelek. Ja się o to wiecznie w swoim urzędzie użeram. Oczywiście jestem przez pracowników znienawidzona z tego powodu. Natomiast to jest woda pitna, tak? Pracodawca ma obowiązek i nam zapewnia. Więc nie bijmy się znowu o tą wodę butelkowaną, bo ona jest dokładnie taka sama jak w kranie. Jedynie to można ją przygotować i ostudzić sobie albo pić taką prostą z kranu, bo w większości miast już w tej chwili ta woda jest po prostu dobrej jakości.
0: Bardzo dziękuję. Zapraszamy do rozmowy. 6 minut do 7.
2: Wspieraj system i zagłosuj.
0: Teraz będzie Del Rey. Lana Del Rey.

Zapachniało bądem od samego rana. Dobrze, bardzo dobrze. No nie idzie temu nagraniu w zestawieniu i na liście, więc wsparcie by się przydało. Jeśli chodzi o wodę w pracy, to pan Hubert od wczoraj szuka saturatora. No to by było fajne, nie? W każdym zakładzie pracy taki saturator. Ze szklanką na łańcuchu, Tomek ma rację, oczywiście.

0: Tu Radio 357, jest wtorek, 23 czerwca. Minęła siódma, pora na serwis informacyjny Radia 357, który przygotował, przedstawi Michał Trantał.
1: Zalane ulice, podtopione posesje, drzewa na drogach i setki interwencji strażaków. To krajobraz po przejściu silnych burz i ulew przez Małopolskę i Podkarpacie. Najtrudniejsza sytuacja była w Krakowie, na Podhalu i w Stalowej Woli. Tam burze z gradem i ulewami były najsilniejsze. Do późnych godzin trwało wypompowywanie wody z zalanych posesji. Jak mówi Krystian Bąk ze Straży Pożarnej w Stalowej Woli, nad miasto nagle nadciągnęła ściana deszczu.
2: Tak jakby ktoś puścił wodę z prysznica, ale to było tak to może troszkę nagle, że nawet człowiek się nie spodziewał, że z takiej chmury może tyle wody spaść.
1: Front burzowy powinien opuszczać Polskę. Pod koniec tygodnia czekają nas tropiki. Nowy premier Węgier Peter Modziar zaprosił liderów Polski, Czech i Słowacji. Spotkanie pod Budapesztem ma być symbolem odnowienia współpracy w ramach Grupy Wyszehradzkiej. Format V4 osłabł po rosyjskiej inwazji na Ukrainę. Powodem były przede wszystkim spory o politykę wobec Moskwy prowadzoną przez poprzedni rząd Viktora Orbana. Peter Modziar chce pokazać, że po zmianie władzy Węgry wracają do aktywnej współpracy regionalnej. Wśród tematów rozmów są bezpieczeństwo, gospodarka i wspólne działania na forum Unii Europejskiej. Są dwa śledztwa w sprawie afery w Szpitalu Południowym w Warszawie. Śledztwa dotyczą zawyżania czasu pracy i nieuzasadnionych dochodów. Śledczy zajmą się też wątkiem tak zwanego saloniku VIP, gdzie politycy Koalicji Obywatelskiej mieli być obsługiwani poza kolejką, mówi prokurator Piotr Skiba.
3: Bierzemy pod uwagę, że do przesłuchania będzie, mówimy tutaj o więcej niż 50 osobach. Mówimy tutaj o lekarzach, personelu, pracownikach recepcji, zarządzie dyrekcji, radzie nadzorczej, funkcjonariuszach z warszawskiego ratusza, jak również o innych osobach, których konieczność może się pojawić.
1: W sumie do śledczych wpłynęły 4 zawiadomienia o możliwości popełnienia przestępstwa w Szpitalu Południowym w Warszawie. Brytyjczycy szukają nowego premiera. Ruszył wyścig do fotela szefa Partii Pracy, a tym samym do słynnych czarnych drzwi z dziesiątką na Downing Street. Na razie kandydat jest jeden. Kiedy możemy poznać nowego szefa rządu? O tym z Londynu. Adam Dąbrowski.
4: I will resign as leader of the Labour Party.
5: Po tych słowach Keira Starmera
4: Thank you very much.
5: Oficjalnie rozpoczęło się poszukiwanie.
6: Najpoważniejszy kandydat chciał się znaleźć. Przyjechał do Londynu z Manchesteru. A potem Andy Burnham został zaprzysiężony na posła. A z wyścigu wycofał się były minister zdrowia West Streeting, dotąd uważany za jedynego polityka, który mógłby ewentualnie zagrozić Burnhamowi. 9 lipca na tydzień otworzy się okienko, podczas którego zgłaszać będzie można kandydatów na przywódcę. Wymaganych jest m.in. 81 podpisów poparcia od posłów. Jeżeli pojawią się inni kandydaci, to nowego premiera poznamy we wrześniu. Ale jeżeli się nie pojawią, Burnham może wprowadzić się na Downing Street w przyszłym miesiącu.
1: Dotychczasowy premier Keir Starmer wczoraj złożył rezygnację. To pokłosie przegranych przez Partię Pracy wyborów lokalnych.
0: Sport. Tomasz Gorazdowski.
7: Wczoraj i dziś w nocy na Mundialu działy się rzeczy, które przejdą do historii piłki. Argentyna wygrała z Austrią 2-0, a Lionel Messi... Co on zrobił, ale o tym więcej w mundialowym studiu za godzinę. Francuzi pokonali Irak łatwo, 3-0. Norwegia grała w Nowym Jorku z Senegalem i wygrała 3-2. I w meczu, który wzbudzał najmniej emocji, Jordania-Algieria, zwycięstwo Algierii 2-1. A co poza mundialem? Duński szkoleniowiec Tomasz Tomasberg został zwolniony ze stanowiska pierwszego trenera piłkarzy Pogoni Szczecin. Pogoni w zakończonym sezonie nie szło dobrze, no i jest efekt. Tomasz Kaczmarek został nowym trenerem piłkarzy Radomiaka i zespół pod jego kierunkiem rozpoczął przygotowania do nowego sezonu Ekstraklasy, tak jak większość innych zespołów zaczęła się przygotowywać. Argentyńczyk Martin De Michelis został trenerem RB Lipsk, poinformował klub, któremu w zakończonym sezonie też nie szło najlepiej. Mistrzyni Wimbledonu z 2023 roku Czeszka Markéta Wondrousowa została zawieszona na 4 lata za odmowę poddania się testowi antydopingowemu. Jak zawodnik czy zawodniczka odmawiają udziału w kontroli, to najczęściej kontrolujący zjawili się po prostu niespodziewanie. Wszystko wskazuje na jedno. Do mundialu wrócimy za godzinę, ale teraz jeszcze krzepiąca informacja na koniec. Chodź na Portugalię. po pierwszej kolejce. Spadła fala krytyki, to blisko 15% Portugalczyków uważa, że ich reprezentacja zdobędzie Mistrzostwo Świata. Portugalczycy to naród melancholijnych marzycieli, czytamy w komentarzu. No ale to miłe i krzepiące, że jest duch w narodzie. Manchester United zabezpieczył większość terenu niezbędnego do budowy nowego stadionu na 100 tysięcy miejsc, co stanowi ważny krok w realizacji długoterminowej wizji obszaru Old Trafford. Dokładnie gdzie, jak, co i kiedy, o tym dowiemy się 9 lipca. A za godzinę Mundialowe Studio.
0: Proszę pamiętać, że po 13 w aplikacji Mundialowy Quiz będzie, ale to jeszcze opowiem. Zachmurzenie małe i umiarkowane będzie, miejscami, zwłaszcza na południowym wschodzie kraju, przejściowo duże będzie. W Bieszczadach, na Lubelszczyźnie i w Tatrach możliwe przelotne opady deszczu i burze. Temperatura od 22 stopni do Suwałki 22. Koszalin, Gdańsk, Olsztyn, Zakopane 23-24, Białystok. Katowice, Łódź, Radom, Kielce, Rzeszów i Lublin 25. Wrocław, Opole 26. Szczecin, Poznań, Bydgoszcz, Toruń, Warszawa 27, w Gorzowie 28, w Zielonej Górze 30.
8: Radio 357.
0: 7 minut po 7 się zrobiło. Mamy 23 dzisiaj dzień czerwca, nie września, bo mi się myli. Czerwca, Dzień Ojca, więc drodzy tatowie, wszystkiego najlepszego, wszystkiego najlepszego. Gdyby ktoś składał życzenia, to zapraszamy serdecznie.

Lubię takie pytania. A z którego roku to był hymn męskiego grania? Kto pamięta? 2014, bo było napisane. Oczywiście męskie granie rusza w tym tygodniu. No tak, będzie trasa. Proszę się wybierać, proszę się wybierać. Proszę zaglądać na naszą stronę. Tam ciekawe informacje też się pojawiają w tej sprawie. 10 minut po siódmej. Pora na piosenkę dnia. Ale zanim piosenka, to muszę powiedzieć Państwu dwa słowa, gdyż utwór jest z nami od 7 godzin i 10 minut. To jest premiera dzisiejsza. Wcześniej nie mogliśmy usłyszeć tego nagrania. W związku z tym dziś dopiero pojawi się w zestawie do głosowania. Ale myślę, utwór ważny, zwłaszcza w perspektywie jesiennej. Nowe nagranie Editors.

0: Editors, The Rush. To jest tytuł tego nagrania, to jest nowa piosenka i od razu jako nasza dzisiejsza piosenka dnia.
1: Serdecznie pozdrawiamy tatę Filipa od trzech córek, Blani, Zoi i Gai i życzymy mu pięknego dnia, bo jest cudownym tatą.
0: Pozdrawiamy serdecznie. Gdyby życzenia, to oczywiście proszę się nie krępować. 14 minut po 7. Aha, tatowanie po 7.35. Będzie o czytaniu, drodzy tatowie. Teraz zaś...
2: Pytania z Księżyca.
0: Teraz zaś przede wszystkim kultura osobista wymaga, żeby powiedzieć dzień dobry, panie doktorze.
3: Dzień dobry, panie redaktorze.
0: Dzień dobry, panie doktorze, doktor Tomasz Rożek. No i będzie pytanie od taty Marcina, ale generalnie chodzi o to, że pyta Ignacy 9L. Ignacy 9L zastanawia się nad parującą zupą. No właśnie zrodziło się pytanie, dlaczego w okach tłuszczu zupy zbiera się majeranek?
3: To nie jest przypadek. Majeranek, ale nie tylko majeranek, też inne suszone zioła, rzeczywiście lubi te oka tłuszczu na powierzchni zupy. Jest ku temu kilka powodów i to są powody bardziej chyba fizyczne niż chemiczne. Pierwszy to jest hydrofobowość. Nie lubi wody, lubi tłuszcz. Suszony majeranek zawiera olejki eteryczne, które są lipofilne, tak się to cudnie nazywa, czyli tłuszczolubne, ale równocześnie coś, co jest lipofilne, jest też hydrofobowe, czyli wodoodporne, a może mniej wodoodporne, ale nie lubiące wody, o tak bym powiedział. Cząsteczki tych olejków lepiej, w cudzysłowie, czują się jak gdyby w fazie tłuszczowej niż w fazie wodnej, więc gdy majeranek pływa po powierzchni zupy, te drobinki naturalnie migrują w stronę kropelek tłuszczu, bo tam do nich mogą się przykleić. Druga kwestia to jest napięcie powierzchniowe. Tłuszcz na powierzchni zupy obniża lokalne napięcie powierzchniowe, czyli to powoduje, że lekkie cząsteczki majeranku są jak gdyby wciągane w te obszary o niższym napięciu. Zresztą dokładnie tak samo jak pieprz, czy dokładnie tak samo jak kurz, który zbiera się na plamach oleju na wodzie. Tak? Więc powstaje efekt, w którym zioła są transportowane jak gdyby do oczek tłuszczu i tam zostają uwięzione na tej granicy takiej woda, tłuszcz, powietrze, na tej granicy faz. Czy to ma jakikolwiek praktyczne, a może jeszcze powiem o tym, że suszony majeranek w tych takich kawałkach, w tych takich drobinkach, on jest bardzo lekki, jest sporowaty, więc łatwo unosi się na powierzchni. Tłuszcz jest lżejszy od wody, od rosołu, dlatego unosi się na powierzchni, więc tworzy takie wysepki. Zioła, które dryfują łatwiej, lądują właśnie tam, po prostu się przyklejają do tego. Czy to ma jakieś praktyczne efekty? Może mieć, bo to zależy od tego, czy lubi majeranek, czy nie. Majeranek można dodawać na sam koniec gotowania, do rosołu, do żurku, do grochówki, no do zupy, tak? No bo wtedy nie zdąży opaść na dno i zostaje na powierzchni, no więc, no, bo tam wpada właśnie w tę pułapkę tłuszczu. Podobnie dzieje się z ziołami, z tymiankiem, z oregano, z pietruszką suszoną, bo taka naturalna trochę inaczej się zachowuje, ale też, nie wiem, chociażby z mieloną papryką. Wszystkie one mają jakieś komponenty takie tłuszczowe, w związku z tym łatwiej się przyklejają do tych ok, oczu, tłuszczu, ok, tłuszczu, ok, tłuszczu. No w każdym razie do tych wysepek tłuszczowych, o to mi chodzi. Więc jeżeli ktoś lubi, jedząc zupę, zgarnąć sobie na samym początku to samo gęste z góry, to samo gęste takie no, majerankowe czy przyprawowe, no to super. Jeżeli ktoś tego nie lubi, no to lepiej jak majeranek wrzuci do zupy wcześniej, po to, żeby on się dłużej gotował, bo wtedy te fragmenty wysuszone, one nasiąkną trochę wody i one opadną na dno. I w jednym i w drugim przypadku będzie trochę inny skutek działania tej przyprawy, to znaczy inaczej ta zupa będzie trochę smakowała, a to kto co woli, no to lepiej po prostu wypróbować. Więc to nie jest problem, to jest według mnie po prostu bardzo ciekawa fizyka zupy. Wielu osobom te, jak powiedziałem, tłuste oka z majerankiem smakują najbardziej, bo aromat ziół koncentruje się tam. Natomiast dla tych, którym to przeszkadza jakoś, moja podpowiedź, po prostu lepiej dodać majeranek wcześniej, podczas gotowania i wtedy ono padnie na dno.
0: Samo gęste, bardzo lubię to określenie, jakie ono jest takie pojemne, prawda? Fizyka zupy. Bardzo dziękuję, panie doktorze, wszystkiego dobrego, kłaniamy się. Lipofilne. Ja jestem chyba lipofilny, czyli to tłuszczolubne było. Tak? Panie doktorze, bardzo serdecznie dziękujemy. Do jutra, do jutra.
3: Dziękuję bardzo. Nie wiem, czy pan redaktorze ma na śniadanie dzisiaj zupę z majerankiem, ale ja życzę panu smacznego. I dobrego dnia.
0: Wszystkiego dobrego. Usłyszymy się jutro. No tak się akurat przypadkowo składa, że dziś na śniadanie... Jemy na...

Natalia Przybysz i ramen na śniadanie. Bardzo dobrze, bardzo dobrze. 22 minuty po 7. Po 8.35 dzisiaj spotkanie z Magdą Gacyk, Cyber Magda i osobliwy rząd światowy. Taki będzie podtytuł. Teraz mogę Państwu powiedzieć, czy wśród Big Techów tworzy się rząd światowy. No, ciekawa to sprawa. O wszystkim Magda Państwu opowie w odpowiednim momencie. To będzie po 8.35. Połączymy się sprawy związane z nowoczesnymi technologiami i sztuczną inteligencją. I jeszcze jedno zaproszenie za chwilę.

0: Przypomniało nam się to nagranie. Jeśli chodzi o oczy, to pan Irek taką informację nam przekazał. Mieszkam w pięknej okolicy, miejscowości o nazwie Wielkie Oczy. Dziadek rocznik 31. Zapytany, gdzie jedziesz, zawsze mawiał, jadę do Wielkich Ucz. Nie wiem, czy to też dotyczy zupy. Wielkich Ok, być może. Ale teraz 25 minut po 7 będzie zaproszenie.
1: Ranek 357.
0: Ranek będzie zapraszał na popołudniówkę. Proszę słuchać popołudniówki po 16. Zwłaszcza zaś w okolicach 17.45, bo mówić będziemy o cyberbezpieczeństwie w kontekście sztucznej inteligencji. Rozwój sztucznej inteligencji to ogromne ułatwienie, ale też zupełnie nowe zagrożenia dla naszego bezpieczeństwa w sieci. Porozmawiamy o tym, jak nowe przepisy pomagają ograniczyć skutki kradzieży tożsamości, jak bronić się przed oszustami wykorzystującymi sztuczną inteligencję. Między innymi o tym, jak nie wpaść w wirtualne pułapki. To wszystko wyjaśni w popołudniówce nasza ekspertka, pani profesor Agnieszka Gryszczyńska z Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. To mniej więcej 17.45. Zapraszamy. Cyberbezpieczeństwo w kontekście sztucznej inteligencji.
2: Partnerem audycji jest wydawnictwo CH Beck.
0: Polecamy, zapraszamy. Teraz 26 po 7.00.

Nena nam się też przypomniała. Za chwilę będzie o pogodzie. Lipofilny, takie słowo się pojawiło w rozmowie z doktorem Tomaszem. Wiersz powstał od słuchacza. Redaktor jest lipofilny, bo jakże może być inny. A oka tłuszczu ma na brzuszku. Dziękuję bardzo.

0: No to już jest dalej takie plumkanie, a my już jesteśmy po 7:30, to będziemy lecieć. Jak te luftball. No nic, zachmurzenie małe i umiarkowane, miejscami zwłaszcza na południowym wschodzie kraju przejściowo duże. W Bieszczadach, na Lubelszczyźnie i Tatrach możliwe przelotne opady deszczu i burze. Temperatura maksymalna od 22 na Pomorzu, około 25 w centrum, do 28 na Zamojszczyźnie. Chłodniej nad samym morzem będzie 18. Nie wiem, jak tam woda w Bałtyku. Proszę dawać znaki, gdyby ktoś zanurzył odnurze. W ciągu dnia będziemy w zasięgu płytkiego wyżu z nadmorza północnego. Słoneczna pogoda ze słabym wiatrem, bez opadów, deszczu. Na przeważającym obszarze kraju od rana do wieczora będzie korzystnie wpływać na ogólne samopoczucie. Hej.
1: 3, 5, 7.
0: Za 29:08 za chwilę Tatowie.

0: Mamona i Republika oczywiście. Zbliżamy się ku 25 minutom do 8. Ale konstrukcja. Więc chyba już czas.
1: Tatowanie.
0: Krystian Hanka oczywiście. Dzień dobry.
2: Dzień dobry. Dzisiaj się uśmiecham i z największą radością pozdrawiam wszystkich tatów, no zwłaszcza tych, którzy aktywnie słuchają tatowania, piszą, komentują, proponują. Dzięki za każdy mail od was, ale też cieszę się z każdego nowego słuchacza i trzymam kciuki za wasze tatowanie. Dawajcie znaki, aktywizujcie innych ojców, ale przede wszystkim wszyscy my wzmacniajmy swoje relacje z dziećmi. Na przykład czytając, przeżywając, przytulając, rozmawiając, tak jak Łukasz Stanek, pisarz, działacz społeczny, przewodnik po dzikiej naturze, tata 3,5-latka. Również ambasador kampanii Tata też czyta.
3: Książka jest kolejnym rodzajem relacji z moim dzieckiem. To jest bardzo ważne. Jakby to jest w ogóle brama wejścia. Chodzi o wibracje, chodzi o ciepło, chodzi o kontakt ciała. Tam się dzieje bardzo dużo. Zresztą przyłapałem się na tym, że ja tak naprawdę nie pamiętam, jakie książki, jak mi czytano. Natomiast ja jako osoba pamiętam i wiem, że mam zaufanie na poziomie ciała i relacji z moimi rodzicami, co jest dla mnie potwierdzeniem, że czytaliśmy od początku. To znaczy, że byłem z nimi to właśnie ciało w ciało, w dźwięku, w barwie głosu i tak dalej.
2: Czytanie dziecku to za każdym razem nowa przygoda, a z drugiej strony rytuały.
3: Co dzisiaj czytamy, wzięcie ciepłego mleka, najpierw musimy poduszki dobrze ułożyć, czasami jesteśmy w gorszym nastroju i wtedy trzeba przeczytać, nawet leżeć tak, żeby się nie dotykać, innym razem synek musi koniecznie leżeć na mnie. Zawsze coś tam się wydarzy innego niż codziennie, więc nie powtarzamy tego czytania. Ono się nigdy nie powtarza i też wszystko zależy od dnia, relacji, ciśnienia. Wygłupiamy się, albo po prostu sobie czytamy tą książkę, żeby zasnąć. Czasami to nawet ja pierwszy zasypiam.
2: Znamy to, prawda? Komu się nie zdarzyło?
3: Zdarzyło się, ale wtedy dostaję najczęściej strzał w bok i no tata, czytaj! Ale pewnie jako czytający tata znasz to, gdy czytasz dziecku i po prostu czujesz, że już nie masz siły, że zamykają ci się oczy, że nie dasz rady przeczytać kolejnego zdania, bo to ty sam siebie usypiasz i słyszysz swój coraz bardziej monotonny i znikający głos.
2: Nie wiedzieć czemu, ale zawsze, kiedy zaczynałem czytać, czy synowi, czy córce, około trzeciego czy czwartego zdania brało mnie na ziewanie. Nawet gdy książka była ciekawa, nawet gdy to ja ją wybierałem do czytania.
3: Wybieramy zawsze razem. Pada magiczne pytanie, co dzisiaj czytamy. I patrzymy, mamy takich 3-4 ulubione książki, zawsze leżą pod ręką. To jest Julek i Julka, Ulica Czereśniowa i Lokomotywa. Ale czasami synek wstaje i podchodzi do swojej półki i zaczyna oczywiście wywalać wszystko na podłogę i przynosi i mówi dzisiaj to. Czytamy też o różnych porach, nie zawsze czytamy na noc, chociaż to jest zawsze, ale czasami czytamy rano, jak nam się nie chce iść do przedszkola i opóźniamy wszystko i synek ładuje mi się do łóżka z książkami albo ostatnio dostał jakąś wielką encyklopedię. Myślałem, że jest bezużyteczna, on się ładuje do mnie rano. 5:47 i ja ledwo co otworzyłem oczy, nie wiem co się dzieje, a on domaga się, żebyśmy czytali tą encyklopedię. To jest niesamowite.
2: Łukasz czyta synowi książki po polsku. To ważne zastrzeżenie, bo mieszka nad Jeziorem Bodeńskim na granicy austriacko-szwajcarskiej.
3: Mamy taką umowę, że mama to świat i język niemiecki, tata to język polski, bo to też jest nasz język serca, więc nasze czytanie to jest ten moment też właśnie tego języka naszego, taty i syna.
2: Wspólne czytanie to nie tylko brama do wielu światów, ale pokazanie, że książki mogą być fascynujące w przyszłości, kiedy nasze dzieci będą czytały same. A czy będą chciały, to właśnie zależy w dużej mierze od nas.
3: To jest ta ciekawość, z którą rodzic czy opiekun przychodzi i prezentuje tą książkę, ale nie nawet jako obiekt, tylko jako jakość spotkania, jako bliskość, jako ciekawość, jako cała seria zdarzeń, zapachów, dźwięków, rytuałów, powtórzeń, która jest z tym związana. Więc takie ważne zaproszenie i skojarzenie dla małego człowieka. Książka fajne, miłe, dobre, a potem gdy się wchodzi w nią coraz głębiej, to okazuje się, że tam są ilustracje, że tam są różne treści, że tam są śmieszne rzeczy, że tam są ciekawe kształty. Kryje się tam dużo elementów, wśród których się można rozglądać. Ktoś tam nas musi zaprowadzić, ale nie to są książki czytaj, tylko chodź, zostaniemy tu i pokażę ci, co dzięki temu możemy mieć.
2: Treści pojawiają się później, są pretekstem do rozmów, nawet na trudniejsze tematy. W tym Łukaszowi pomaga na przykład książka Anny Schmidt Julek i Julka.
3: To są takie jedno-dwustronnicowe opowiadania, trochę wredne. One nie są ładne i jednoznacznie dobre. Tam się pojawia już pełniejszy człowiek, pełniejsze dziecko. Tam ktoś mówi, jesteś głupi, czyli dzieje się dokładnie to, co się dzieje w naszych życiach i też w życiu mojego synka. Więc to też jest dla nas często okazja i pretekst do tego, że synek mi mówi nic tego niezawego. No a Boguś powiedział, że jestem kupa. A ja mówię, o zobacz, to tak samo jak Julek, a Julek powiedział. I to jest dla nas pretekst w ogóle do rozpoczęcia rozmowy, żeby sobie powiedzieć, no jak się z tym mamy, żeby w ogóle zacząć jakąś tam rozmowę, no bo trudno też usiąść z małym dzieckiem i powiedzieć, no to co tam dzisiaj było w szkole, opowiada, jak tam twoje emocje. Też czasami przychodzę i mówię, a dzisiaj też miałem, wiesz, taki dzień i też z kimś miałem miłe lub niemiłe spotkanie.
2: Literatura nas zaprasza do tej rozmowy. I jak mówi Łukasz, książka może nam podsumować dzień.
3: Sam to wiem jako autor książki, dlaczego ci to zrobiłem. To taka książka, którą zresztą napisałem dla mojego syna, jako rodzic, który zastanawia się, do jakiego świata zaprosił swoje dziecko i z pewną taką czułością, troską przyglądam się naszej relacji. Wiem, że ludzie mają taką fantazję, że napisanie książki to zaparzyłem sobie kawę, usiadłem nad kartką papieru i pisałem sobie książkę i to jest taki romantyczny obraz. A tak naprawdę to jest taki moment spotkania człowieka, który bardzo często spotyka się z jakimś trudem i w tej książce otwiera i stara się utrzymać te światy i przekroczyć jakąś taką często czy niewiedzę, czy strach, czy próbę przełamania czegoś, co się w człowieku rodzi. Więc tak jak pisanie książek może być trudnym zajęciem, tak i czytanie też ma nas zaprosić do tego, żeby się tam odbyło jakieś spotkanie dla nas ważne, czy dla 3, czy dla 5, czy dla 9-letniego dziecka, bo przecież wszyscy ludzie mają i przechodzą ważne historie na co dzień.
2: Jeszcze raz życzę z okazji Dnia Ojca jak najwięcej takich spotkań przy książce, wspólnym czytaniu i oglądaniu ilustracji. Niech każde spotkanie będzie nową i ciekawą podróżą, albo po prostu momentem oddechu i uspokojenia. A o czytaniu dzieciom z innymi ojcami porozmawiamy jutro po 19 na spotkaniu zatytułowanym Ojcostwo między stronami w Big Book Cafe w Warszawie przy Koszykowej. Wpadajcie, będzie ciekawie.
1: Ambasador zaprasza. Krystian Hanke. Dziękujemy, polecamy. Tata czyta dzieciom. Drodzy tatowie, pamiętajcie o tym. Nie odkładać, bo szybko umyka i potem człowiek żałuje, więc warto. Tata czyta dzieciom. Aha, jeśli chodzi o Krystiana, to jeszcze jedno zaproszenie i to jest ważna sprawa. Dzisiaj po 13. Krystian zaprasza Państwa na audycję Mam Grać, ale także na quiz mundialowy i od 13 do 15 w aplikacji naszej pojawi się quiz. Drodzy tatowie, ale nie tylko tatowie, drogie mamy, drogie dzieci, też można się sprawdzić mundialowo. Będzie wiedza badana na po około 15.30. Finał na antenie, będą też nasi redaktorzy sportowi, więc naprawdę warto się sprawą zainteresować. 13, 15 do aplikacji Państwa zapraszamy. Proszę pobrać naszą aplikację, to bardzo proste, korzystać z niej, no a między 13 a 15 będzie quiz do dyspozycji. Teraz robi Williams, Kibic.

0: pietruszki i połykałam to z zamkniętymi oczami. Także, tatusiu, jak tam jesteś gdzieś na górze i obserwujesz? Wszystkiego najlepszego z okazji Dnia Ojca.
1: Serdeczne życzenia. Dziękujemy i zapraszamy telefonicznie, głosówkowo do rozmowy. 14 minut do 8 za chwilę będzie o temperaturze w pracy. A jeszcze w międzyczasie pewien kibic piłkarski. Szybko sprawdziłem. Manchester United to jest ten klub. Ostatnio Harry pokazał na koncercie, że umie grać w piłkę.

0: Harry Styles. 10 minut do 8. Powracamy do tematu, bo trochę już mówiliśmy po 6 o tym, o zmianie przepisów. Mówi się od lat, kilku lat, bo upalne lato i dni, w których temperatury przekraczają 30 stopni, no mamy coraz więcej. Praca w takich warunkach bywa koszmarem, stąd prace nad nowelizacją przepisów BHP, które mają określić maksymalne temperatury w pracy. O tym opowie Państwu Iza Woźniak.
1: Dzień dobry.
0: Dzień dobry. Prace nad zmianą przepisów trwają od 2024 roku i informacje na dziś są takie, uwaga, uwaga, uwaga, że przepisy w sprawie limitu temperatur wejdą w życie 1 stycznia 2027 roku.
1: Czyli za pół roku.
0: Czyli za pół roku.
1: A na te zmiany czekają tysiące pracowników. Upały są dziś codziennością, pojawiają się czasem na krótko, ale są intensywne.
2: Nie zapewnia żadnych specjalnych warunków, ale ja akurat pracuję w takim domu jednorodzinnym i tam właściwie można jakoś przetrwać te upały. Nie mamy klimatyzacji, ale mamy wodę, możemy sobie otwierać okna i mamy przestrzeń.
1: Jakie temperatury bywają w pomieszczeniu, jeśli jest tak gorąco?
2: Myślę, że spokojnie powyżej 30 stopni.
1: W środku?
2: No jak się nagrzeje, to myślę, że tak.
3: Jest w porządku, chodzi klimatyzacja, więc jest okej. Okay.
1: Jest pan tym szczęśliwcem?
3: Można tak powiedzieć, że tak. Mam komfort pracy.
1: A wyobraża pan sobie, że tej klimatyzacji w pracy nie ma?
3: Absolutnie nie. To byłoby nie do wytrzymania. Na

0: Data wprowadzenia nowych regulacji, które będą obligowały pracodawców, do reakcji na gorąco w pracy, czyli 1 dzień stycznia przyszłego roku, została podana przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Ale proszę pana, pojawiły się już głosy, że to się nie uda.
1: To się nie uda.
0: Bo w ubiegłym roku resort zawiesił pracę nad limitami maksymalnych temperatur, bo zajmował się na przykład regulacją przepisów o Państwowej Inspekcji Pracy. Zapytałam wczoraj resort o przepisy związane z limitem temperatury pracy, ale nie dostałam żadnej odpowiedzi. Wiadomo, że wprowadzenie tych przepisów spotkało się z różnych względów, z różnymi reakcjami. Pierwszy projekt był skomplikowany, bo dopuszczalna temperatura pracy miała być uzależniona od tempa metabolizmu pracownika, czyli trzeba byłoby określać wydatki energetyczne organizmu podczas konkretnej pracy i potem określić progi bezpieczeństwa, mówi Marcin Stanecki, główny inspektor pracy.
2: To bardzo trudne zadanie do wykonania. Wielu ekspertów podkreśla, że nie każdy organizm reaguje tak samo na wysoką temperaturę. Mówi się o tym, że jest to też kwestia indywidualna. Są takie osoby, które dobrze znoszą wysokie temperatury, są takie, które źle znoszą. My już dzisiaj mamy przecież wskaźniki WBGT, czyli wskaźnik obciążenia termicznego, który ma skomplikowany wzór matematyczny. Jeżeli podamy wzór na obliczenie temperatury, to kto będzie z niego korzystał? No wszyscy się zrażą, no jeżeli będą musieli badać chociażby prędkość powietrza, wilgotność.
0: Coś chciałeś dodać?
3: Nie, no tak się zastanawiam, że tam rzeczywiście bardzo skomplikowane. Panie Cichocki, jak pan znosi temperatury wysokie? Dobrze znoszę. A co panu szkodzi? No to bardzo dobrze znoszę temperaturę.
0: To są skomplikowane
3: to
0: sprawy.
3: To są skomplikowane sprawy.
0: Marcin Stanecki przyznaje, że limity temperatur wzbudzają duże emocje.
2: Teraz byłem w dużym zakładzie produkcyjnym, który produkuje silniki. Temperatura wynosiła 33 stopnie i rzeczywiście ja po 2 godzinach, oczywiście ubrany w odzież i obuwie robocze odpowiednie, no byłem zdecydowanie zmęczony. Ale tam akurat były pomieszczenia do wypoczynku zapewnione, była woda, były elektrolity, więc ten podmiot robił wszystko, żeby pracownicy mogli pracować wydajnie. Ja powiem argument, który bardzo mocno mi utkwił u jednego z dużych pracodawców, który zatrudnia 5000 ludzi. Pomijawszy koszt prowadzenia klimatyzacji, w tym mieście, w którym był zakład produkcyjny, nawet miejscowa elektrownia nie była w stanie zapewnić tyle dostaw prądu dodatkowych, żeby tą klimatyzację uruchomić. Więc musimy pamiętać chociażby o tak kwestiach.
0: Druga propozycja projektu spotkała się z reakcją właśnie pracodawców, bo wiązała się z dostosowaniem budynków oraz procedur do przepisów, które oznaczają dla nich wydatki. Raz, że zakup klimatyzatorów, dwa, organizacja pracy, mówi Piotr Rogowiecki, ekspert pracodawców RP.
4: Proszę sobie wyobrazić, że powyżej bodajże 32 stopni Celsjusza na zewnątrz praca miała być wstrzymywana. No to jak mamy cokolwiek latem budować czy wykonywać szereg innych prac? To przecież upały w Polsce nie trwają miesiąc, nie trwają 2 tygodnie, tylko one trwają coraz dłużej. A z drugiej strony, żeby było jasne, zapewnienie bezpiecznych warunków pracy jest obowiązkiem pracodawcy i to jest norma cywilizacyjna, to już nie mówmy tylko o przepisach. Po prostu należy związać pracę w sposób bezpieczny, a nie róbmy tego przepisem, który po prostu będzie szkodliwy dla gospodarki. Pół gospodarki stanie latem. Nie o to nam chyba chodzi.
0: Wersja trzecia przepisów ustalona rok temu zakłada, że pracodawca będzie musiał podjąć działania w zależności od tego, czy praca jest w pomieszczeniu, czy na zewnątrz, mówi profesor Magdalena Młynarczyk, kierowniczka pracowni obciążeń termicznych Zakładu Ergonomii Centralnego Instytutu Ochrony Pracy Państwowego Instytutu Badawczego.
5: Jeżeli chodzi o pomieszczenie pracy, to mamy tutaj 28 stopni Celsjusza niezależnie od ciężkości wykonywanej pracy, natomiast przy 25 i dla pracy ciężkiej, bardzo ciężkiej zarówno dla kobiet, jak i mężczyzn, tutaj już pracodawca przy 25 stopniach Celsjusza powinien podjąć działania, aby to obciążenie cieplne zmniejszyć.
0: Jeśli temperatura w pomieszczeniu przekracza 35 stopni, pracodawca będzie musiał wstrzymać pracę. Jeśli na zewnątrz temperatura przekroczy 32 stopnie, to ktoś, kto wykonuje ciężką pracę, nie będzie jej wykonywał. Skąd w ogóle te wartości?
5: Te wartości wynikają one tak naprawdę z temperatury wewnętrznej pracownika. Zgodnie z wszelkimi normami ergonomicznymi, gdzie jest podstawą dobro, zdrowie człowieka, mamy wartość 38 stopni Celsjusza jako temperatury wewnętrznej, która nie powinna być przekraczana. Powyżej tej temperatury wewnętrznej 38 mówimy o wystąpieniu dużego obciążenia cieplnego pracownika. I to z kolei może powodować liczbę zwiększonych błędów, wypadkowość. No nie jest to korzystne, jeżeli chodzi też o organizm ludzki. Wykonaliśmy szereg bardzo różnych symulacji komputerowych, gdzie zmienialiśmy zarówno wartości temperatury otoczenia, wilgotności, przepływu powietrza, w to, w co pracownicy są ubrani. I na podstawie symulacji komputerowych wyznaczaliśmy te wartości, przy których będzie praca w zależności od różnej ciężkości pracy bezpieczna, czyli nie przekroczy tych 38 stopni Celsjusza temperatury wewnętrznej.
0: Dodam jeszcze, że dziś w prawie jest zapis dotyczący minimalnej temperatury i jest to 18 stopni dla prac biurowych i lekkiej pracy fizycznej, 14 stopni to wartość dla pracowników na przykład magazynów czy hal produkcyjnych.
3: To mamy określone. Iza Woźniak, bardzo dziękujemy.
0: Jeśli zaś chodzi o te maksymalne temperatury, no to pytałeś, dlaczego skoro tak łatwo, to dlaczego jest tak trudno wprowadzić te przepisy? No, już wiemy, że nie jest tak łatwo.
3: Nie jest to takie proste.
0: I że wcale ten 1 stycznia
3: nie jest taki oczywisty. Taki pewny. Chciałem jeszcze wrócić do tego wątku klimatyzacji, tego, że prądu trochę za mało. To bardzo nawiązuje do tego, o czym wczoraj rozmawialiśmy w Śniadaniu Biznesowym z Pawłem i o tym będziemy rozmawiali także jutro w Śniadaniu Biznesowym z panem Jarosławem. Zapraszamy.

0: Tu Radio 357, jest wtorek, 23 czerwca. Minęła ósma, zapraszamy na serwis informacyjny Radia 357, który przygotował, przedstawi Państwu Michał Trantał.
1: Rosja ma coraz większe problemy z utrzymaniem kontroli nad okupowanym Krymem. Przez 6 godzin zamknięty był most krymski łączący półwysep z Rosją. Ukraińskie ataki uszkodziły też część dróg i przepraw wykorzystywanych przez rosyjską armię. Na Krymie pojawiają się problemy z dostawami paliwa, żywności, prądu i wody. Okupacyjne władze odwołały letnie obozy dla dzieci, a wiele hosteli i sanatoriów pozostaje pustych. Droższa benzyna, tańszy olej napędowy. Chodzi o maksymalne ceny na stacjach. Z obwieszczenia ministra energii wynika, że litr 95 nie może dziś kosztować więcej niż 5 zł 98 groszy. To więcej o 4 grosze w porównaniu z wczoraj. Za 98 zapłacimy maksymalnie 6,69, czyli 8 groszy więcej. Litr diesla to z kolei 6 zł 11 groszy, czyli o grosz mniej niż wczoraj. Więzienna resocjalizacja ma pomagać osadzonym powrócić do społeczeństwa. Uważność i wrażliwość na potrzeby innych to autorski cykl resocjalizacyjny wdrożony w areszcie śledczym i zakładzie karnym w Bydgoszczy. Rafał Frydrych.
2: Grupa osadzonych z tak zwanego oddziału zewnętrznego zdobywa umiejętności, które po opuszczeniu jednostki odosobnienia będą niezmiernie przydatne w życiu na wolności. Rozbudzenie u nich empatii. Takie zadanie ma resocjalizacyjny program pod nazwą Savoir Vivre wobec osób z niepełnosprawnościami. Osadzeni uczą się, jak z wrażliwością i taktem można im mądrze pomagać. Dla niektórych osadzonych te praktyczne warsztaty są pierwszym kontaktem z ludźmi wymagającymi szczególnego rodzaju opieki. Dalszym etapem rozwijającym umiejętności społeczne dla zainteresowanych osadzonych będą specjalne kursy w zakładach karnych i aresztach śledczych.
1: Po tych kursach będą mogli opiekować się seniorami i osobami z niepełnosprawnościami. Powstał film o historii małżeństwa Jacka i Grażyny Kuroniów w czasie ich opozycyjnej działalności w Komitecie Obrony Robotników. Twórcy naszej rewolucji mówią, że nie chcieli tworzyć filmu pomnika, a ich celem było pokazać małżeństwo Kuroniów z jak najbardziej ludzkiej strony. Mówili Arkadiusz Jakubik i Magdalena Popławska, którzy wcielili się w rolę małżeństwa Kuroniów.
3: Najważniejsze było to, żeby poszukać jak najwięcej pęknięć w Jacku, takich słabszych jego stron, niefajnych zachowań być może czasami. Również wobec Gajki.
4: Gdzieś to się wydawało kluczem dobrym do walki o tych młodych widzów, żeby też wychodząc od tej miłości mogli się dowiedzieć trochę o tej niezwykłej postaci, jakim był Jacek.
1: Film Nasza Rewolucja w reżyserii Piotra Domalewskiego będzie można oglądać w kinach od 11 listopada. Na koniec ciekawostka. Powstała sztuczna bawełna, zdaniem badaczy lepsza od prawdziwej, bo bardziej wytrzymała. Naukowcy z Chińskiej Akademii Nauk opracowali ultralekki materiał z syntetycznych włókien, który ma puszystość podobną do bawełny, a jednocześnie odpycha wodę. W przyszłości może posłużyć do szycia odzieży, zwłaszcza takiej przeznaczonej na ekstremalne zimno. Ciekawe, co na to amerykańscy naukowcy.
0: Studio Mistrzostw Świata w piłce nożnej. Stany Zjednoczone, Kanada, Meksyk. Tomasz Grazdowski.
5: Mundial. Dzieje się dużo i ciekawie. Gdy tylko on jest na boisku, mówi się tylko o nim. No i słusznie. Argentyna pokonała wczoraj Austrię 2-0, a oba gole strzelił Leo Messi. Zaczęło się nie najlepiej, bo na samym początku Messi nie strzelił karnego.
6: Preparado Lionel. Toma carrera. Ready, set, el tiro.
5: Fuera, czyli pudło, nie trafił. Trzeci niestrzelony karny na trzecim mundialu z rzędu. Ale Leo Messi jest wielki i udowodnił to po raz kolejny. Tak strzela tylko on i było 1-0.
6: Cuidado que Thiago Almada va con terreno por recorrer. Thiago Almada abriendo la pelota. Corre Medina también. Recibe la pelota para Almada. Deja pasar Messi. Bienvenido al partido, Lionel.
5: Sekund ekstazy, a przed samym końcem hartem ducha i determinacją senior Messi strzelił gola drugiego.
6: Messi con zurda, Messi limpia el camino, Messi tantas piernas, voltea, Messi! Gol!
5: Mundialowe studio, głównie o argentyńskiej radości, ale nie ma się czemu dziwić. Dzięki tym golom Messi został liderem strzelców w historii Mistrzostw Świata. Przegonił o 2 gole Mirosława Klose. Zawsze mówiłem, że Messi nie jest miernotą. Dla mnie Lionel Messi jest najlepszym piłkarzem wszechczasów. Gratuluję mistrzu, powiedział żartobliwie dla Süddeutsche Zeitung Mirosław Klose. Piłkarze Lionela Scaloniego awansowali do fazy pucharowej. Austriacy? Dla nich decydujące będzie starcie z Algierią. A propos najlepszych, to oprócz Messiego to była noc gwiazd. 2 gole zdobył również liczący się w klasyfikacji strzelców wszechczasów Kylian Mbappé. Swoją drogą Francuz zagrał wczoraj w reprezentacji po raz 100. W mistrzowskich turniejach goli ma już 16. Francja-Irak 3-0, a spotkanie było przerwane na ponad godzinę z powodu burzy nad Filadelfią. Erling Haaland w klasyfikacji strzelców wszechczasów się jeszcze nie liczy, ale znowu zaliczył 2 gole, a Norwegia pokonała Senegal 3-2 i zespół oraz norwescy kibice powiosłowali do kolejnej rundy turnieju. Norweskie media zdążyły już napisać, że Norwegia nigdy w swojej historii nie miała piłkarza, który jest na pograniczu bycia człowiekiem i cyborgiem. To o Erlingu. A awans do 1/16 finału to dla kraju gigantyczne osiągnięcie, jak napisano. I na koniec spotkanie Jordania-Algieria i zwycięstwo Algierczyków 2-1. W Filadelfii mieliśmy burzę, a w Kalifornii? Oj, będzie ciepło. Nadciągają ekstremalne upały. Temperatura ma przekraczać 38 stopni Celsjusza. Żadna frajda dla kibiców mistrzostw i drużyn grających. W końcu przerwa na picie będzie uzasadniona. A propos kolejnych spotkań, dziś wieczorem mecze następne i wielcy futbolu wyjdą na boisko. O 19:00 Portugalia zagra z Uzbekistanem i zobaczymy Cristiano Ronaldo. Zobaczymy w podstawowym składzie albo i nie, bo krytyka jego gry wzrasta. O 22:00 Gana zagra z Anglią, potem będzie mecz Panama-Chorwacja i Kolumbia-Demokratyczna Republika Konga.
7: Taka piosenka była Konga. Ale to niedźwiedzia zapytam. Zachmurzenie małe i umiarkowane miejscami, zwłaszcza na południowym wschodzie kraju przejściowo duże. W Bieszczadach, na Lubelszczyźnie i w Tatrach możliwe też będą przelotne opady deszczu, burze. Temperatura od 22 stopni to Suwałki, Koszalin, Gdańsk, Olten i Zakopane tam wszędzie 23. Białystok 24, Katowice, Łódź, Radom, Kielce, Rzeszów i Lublin 25, Wrocław, Opole 26, Szczecin, Poznań, Bydgoszcz, Toruń, Warszawa 27, Gorzów 28, a Zielona Góra 30.
8: Radio 357.
7: Studio mundialowe, jak zwykle, w czasie mundialu oczywiście, po 8:00, a ja przypominam, że Krystian zaprasza Państwa dzisiaj na quiz mundialowy. No, a kto chce się sprawdzić? Będą pytania podkręcone, jak rzuty wolne Davida Beckhama, to proszę sprawdzić, kto sobie z nimi poradzi. Od 13:00 do 15:00 w aplikacji, a potem finał.

przed ósmą opowiadała pani Stanisławożniak o temperaturze w pracy, o nowych przepisach, które teoretycznie od stycznia przyszłego roku. Pan Łukasz informuje, że piecze u siebie w domu, ma taką małą pracownię. Przy piecach ma ponad 40 stopni. W żaden sposób nie da się tego ochłodzić. Pomyślmy czasem i o piekarzach. To pan Łukasz z Belgii. Oczywiście, że tak. Kłaniamy się wszystkim piekarzom. Ranek ranek@radio357.pl to jest adres elektroniczny. Przypominam, że dziś 23 dzień czerwca i Dzień Ojca. I też przekazują państwo życzenia. Bardzo dobrze. To też od pani Moniki Sternowa życzenia z taką małą prywatą. Chciałbym życzyć mojemu tacie, wiernemu patronowi Radia 357, a także wieloletniemu słuchaczowi poprzedniego radia wszystkiego, co najlepsze w dniu jego święta. Przekazane życzenia oczywiście, a za chwilę będzie trochę o wakacjach.

0: Mamy 16 minut po 8.
1: Partnerem audycji są Uniwersytety WSB Merito. Jesteśmy w 11 miastach w Polsce. Gość Radia 357.
0: I w studiu Ola Rzeczek.
2: Dzień dobry. I tak o Hemingway i papież Leon XIV mówią ostatnio o tym samym, czyli o tym, żeby kierować swoją uwagę niekoniecznie na social media. I pisze na ten temat w lipcowym numerze magazynu Pismo Magdalena Bigaj. A lato może być właśnie takim idealnym momentem, żeby spróbować trochę rozluźnić tę, w cudzysłowie, smycz, jaką stały się dla nas media społecznościowe. Jak się wylogować na wakacje? To pytanie do gościni Radia 357, a jest nią Dominika Rosa, ekspertka komunikacji interpersonalnej WSB Merito. Dzień dobry.
3: Dzień dobry.
2: Jak to zrobić? No proste, po prostu się wylogować, prawda?
3: No tak, brzmi prosto, ale jakoś tego nie robimy.
2: No właśnie, dlaczego tego nie robimy, skoro to jest takie proste?
3: Bo jest to taka nagroda, taka stymulacja dopaminowa. Dostajemy taką atencji, zauważenia, uznania, czegoś ciekawego, jakieś rozrywki. I jest to coś, co nas przyciąga. Nawet jeżeli w sposób świadomy wiemy i już się przyzwyczailiśmy, że telefon nie leży w sypialni przy łóżku, tylko jak kładziemy się spać, zostawiamy go w innym pokoju. Już trochę wiemy na temat higieny cyfrowej. Ale jak przychodzi co do czego i pojawiamy się na wakacjach, to jednak te social media ciągle są z nami. A są też z nami dlatego, że my możemy zrobić piękne zdjęcia tymże telefonem, więc go zabieramy ze sobą. No a potem jak już mam to piękne zdjęcie, to chcę się nim pochwalić, chcę się podzielić, pokazać, że moje życie też jest wyjątkowe. No właśnie, to nas przyciąga.
2: No właśnie mam takie wrażenie, że czasami jak gdzieś jedziemy i jak zrobimy za mało zdjęć i nie w cudzysłowie wrzucimy ich na social media, to możemy się zastanawiać, czy my tam w ogóle byliśmy, skoro nie zamieściliśmy zdjęć.
3: No i to jest też tak, że social media czasami są takim naszym, że w języku oldschoolowym powiedziałabym, pamiętniczkiem, takim, w którym, który nam przypomina o tym, tak? Od tego mamy też wspomnienia, mamy jakieś relacje, które możemy sobie obejrzeć i nam przypominają jakieś miłe chwile, które gdzieś tam spędziliśmy. Więc jest to taka też dodatkowa funkcja, która sprawia, że gdzieś tam się pojawiamy i zapamiętujemy bardziej. Ale czy to oznacza, że byliśmy bardziej, jak byliśmy z telefonem? No, generalnie różne badania pokazują, że jednak nie. Im bardziej się odłączymy, im bardziej jesteśmy tu i teraz, a mniej przy telefonie, tym bardziej nasz mózg odpoczywa, w związku z czym zajmuje się też innymi rzeczami. A innymi rzeczami, jakimi się zajmuje, to przede wszystkim najpierw sprząta, potem się regeneruje, a potem twórczo myśli. Więc tak naprawdę bycie w zasadzie wszystko jedno gdzie, czy na plaży, czy w Mediolanie, czy po prostu w ogródku, ale po prostu bez telefonu, to jest coś, co nam rzeczywiście może otworzyć głowę na zupełnie inne rozwiązania.
2: Bycie tu i teraz to jest coś, taka wartość, której no, nie da się określić i nie da się jej nie docenić. I my to wszystko wiemy, to jest wszystko nadal teoria, ale nadal mamy te swoje przyzwyczajenia związane z social mediami. No i na przykład bierzemy telefon, chcemy coś znaleźć, one nas też bombardują, tam są dosyć skrupulatne mechanizmy, które sprawiają, że chcemy wejść na chwilę, a jesteśmy okazuje się, że pół godziny minęło na przykład, bo nagle scrollujemy, nagle dostaniemy wiadomość, nagle coś się dzieje i przyciąga to naszą uwagę i my to teoretycznie wszystko wiemy. Teraz, tak jak już wspominałam, to może być dobry moment, wakacje, żeby właśnie trochę z tego zrezygnować. Jaka jest metoda, skoro mamy takie przyzwyczajenia, że mimo to, że wiemy, że to nam szkodzi trochę, nie jesteśmy obecni tu i teraz, to jednak to robimy, to jak się trochę obudzić do tego życia w tu i teraz właśnie w wakacje? Jaką metodą? Czy widzi pani tutaj jakiś klucz, może jakieś małe kroki?
3: No, psychologowie mówią, żeby zaczynać od tych małych kroków i nie rzucać się na jakieś duże zmiany, tylko małymi krokami te wątki rozpracowywać. Ale pierwszym krokiem jest świadomość. Czyli muszę sobie uświadomić to, że mogę spędzić te wakacje bez telefonu. Mogę spędzić kilka godzin bez telefonu. I czymś, co jest takim otwierającym, moim zdaniem, jest fakt, że kortyzol, czyli ten hormon, który jest, mówi się, że to jest hormon stresu, ale on generalnie powoduje, że mamy określone reakcje, ale on też jest wywoływany przez to, że jesteśmy ciągle w pewnym napięciu w trybie online'owym, w cudzysłowie, a on zaczyna spadać dopiero po 3 godzinach pełnego odcięcia od określonych obowiązków. Czyli jeżeli ja mam włączony telefon albo włączony zegarek na ręku, na którym są notyfikacje, to jeżeli ja mam je co chwila, to te 3 godziny nie następują. Jest ten moment, w którym sobie uzmysłowię 3 godziny bez telefonu. Czyli nie godzina jogi albo godzina spaceru, tylko to są te 3 godziny bez żadnych bodźców i wtedy dopiero zaczyna to spadać i wtedy zaczyna mój mózg inaczej pracować. To pierwsza kwestia, pierwszym krokiem jest uświadomienie sobie. Drugim krokiem, który możemy zrobić, no to rzeczywiście ustalić sobie pewne przedziały, nie wiem, czasowe albo jakieś takie małe nawyki, które sobie wprowadzimy w trakcie wakacji. Jeżeli uznajemy, że idziemy na plażę, to na przykład, że na plażę nie bierzemy ani telefonu, ani smartwatcha, który daje nam jakieś notyfikacje. Jeżeli ustalamy sobie, że idziemy na jakiś dłuższy spacer, albo nie wiem, mamy jakieś inne aktywności, albo zajmujemy się ogrodem, to też ustalić sobie jakieś krótkie ramy czasowe, w których po prostu ten telefon nie jest w zasięgu naszego wzroku. Bo również, tak jak wychodzimy czasami ze znajomymi, położenie telefonu na stole, to jest coś, co pobudza dalej nasz układ nerwowy, w związku z czym bez telefonu w zasięgu wzroku. Drugą kwestią, czyli jakby oprócz tych małych kroków, może być nadanie sobie pewnego rodzaju zamiennika, czyli jeśli nie social media, to co? No jeżeli sobie ustalę, że jeśli nie social media, to na przykład czytam książkę, albo właśnie spotykam się ze znajomymi, albo mam jakąś inną aktywność, którą po prostu lubię, to jest coś, co daje mi ten właśnie ten bonus, tę dodatkową nagrodę i mam jakiś zamiennik, czyli nie mam poczucia straty. My jakby mamy, tak badania też pokazują, że mamy większą awersję do straty niż pociąg do zysku, w cudzysłowie. Czyli bardziej nas boli to, że zgubimy 100 zł, niż raduje to, że je znajdziemy.
2: No i to sławne FOMO, czyli fear of missing out, prawda? To nas też ciągnie do telefonów.
3: To nas też ciągnie do telefonów, ale jeżeli sobie uzmysłowimy, co nam daje trzymanie się z daleka od niego, no to jest szansa na to, że to FOMO nie będzie dla nas aż tak bolesne. FOMO jest takim specyficznym zjawiskiem i coraz częściej, czyli ono nakręca kolejne lęki. Więc biorąc pod uwagę, jaki jest poziom lęków w polskim społeczeństwie, no to tutaj jest dość duża szansa na to, że my poczujemy po prostu relaks we własnym ciele w momencie, kiedy się od tego telefonu też na jakiś czas odspawamy. Czy jest to łatwe? Nie. Czy mi się to udaje za każdym razem, kiedy tak sobie zaplanuję? Pewnie też nie. Ale te momenty, kiedy starania przynoszą efekt, to też jest moment satysfakcji. To jest taka gratyfikacja odroczona w czasie. To nie jest coś, co nam nastąpi od razu, że my się poczujemy tak fantastycznie, jak po kilkunastu, dziesięciu minutach scrollowania. Ale w momencie, kiedy się zatrzymamy i uświadomimy sobie, co dobrego zrobiliśmy dla siebie, dla swoich bliskich, dla swojej rodziny albo dla własnego ciała, no to już jest zdecydowanie bardziej satysfakcjonujące.
2: I teraz jest też taka nowa formuła, czyli POMO, czyli proud of missing out, czyli taka duma z tego, że jesteśmy offline. Na przykład bardzo serdecznie dziękuję za rozmowę o tym, jak wylogować się na wakacje. Opowiadała Dominika Rosa, ekspertka komunikacji interpersonalnej WSB Merito. Ja jeszcze od siebie mogę dodać propozycję takiego eksperymentu. A co jeśli pójdziemy gdzieś i nie zrobimy zdjęcia?
0: O ludzie, no to przecież jakbyśmy
2: nie byli na tej wakacji. Zawali.
0: Nie no, świat będzie się to kręcił dalej, tak jak się kręci, ale fajny jest ten wątek czytania książki zamiast. No bo tam człowiek spędza czas oczywiście sobie przeglądając. I teraz taka półeczka mogłaby powstać książek przeczytanych zamiast. To by było. A? Może to jest rozwiązanie. Ola Żaczek, bardzo dziękujemy.
2: Dziękuję, dziękujemy jeszcze raz pani Dominiko.
0: Wszystkiego dobrego. Spokojnych wakacji wylogowanych wszystkim tym, którzy właśnie być może są tuż przed. 26 minut po 8:00.

0: Red Hot Chili Peppers. Zanim przejdziemy do prognozy pogody, to jeszcze o pogodzie.
1: Słucham tej dywagacji na temat temperatury w pracy, a czy ktoś się w ogóle zastanowił nad tymi ludźmi, którzy pracują fizycznie na dworze, czyli budowlańcy, drogowcy. Ciekaw jestem, jak te wszystkie budowy będą wyglądały, gdy wprowadzimy te przepisy i się okaże, że budowy stoją, nie można nic zrobić, bo jest temperatura za wysoka. Ciekaw jestem, czy ktoś się w ogóle nad tym zastanowił, bo cały czas mówimy o budynkach, o urzędnikach, o osobach pracujących w jakichś magazynach, a czy ktoś się w ogóle pochylił nad tymi robotnikami na drodze?
0: Owszem, także w materiale ten wątek się pojawił i między innymi w związku z tym właśnie dlatego to takie skomplikowane. A teraz. Zachmurzenie małe i umiarkowane, tak będzie. Miejscami, zwłaszcza na południowym wschodzie kraju, przejściowo może być duże. W Bieszczadach, na Lubelszczyźnie i w Tatrach możliwe przelotne opady deszczu lub burze. Temperatura maksymalna dziś to 22 stopnie na Pomorzu, 25 w centrum, do 28 na Zamojszczyźnie, choć w Zielonej Górze może być około 30 nawet, a chłodniej będzie nad samym morzem 18.
2: 3, 5, 7.
0: Za 29 minut 9, zanim utwór muzyczny, to jeszcze chłodzące sopelki.
3: Z okazji Dnia Ojca życzę mojemu tacie Jackowi, tudzież życzymy, bo na pewno moje dwie siostry Kinga i Milena się dołączają, wszystkiego, wszystkiego najlepszego. Ja mu dziękuję najbardziej za to, że nauczył nas z Kingą słuchać radia.
0: Tak, tatowie, o tym też proszę pamiętać, działać w tej sprawie. Serdeczne życzenia wszystkim ojcom, dzisiaj Dzień Ojca. A skoro tata nauczył córki słuchać radia, to wszyscy głosujemy.
4: Wspieraj system i zagłosuj.
0: Tak się przypadkowo składa, że na mamę Reniusis Kiecka, no to jest utwór, który się pojawił w Dniu Matki.

0: lista.radio357.pl. Mamy wtorek, nowy tydzień ciągle, nowe możliwości, proszę głosować, pozmieniać tam. Jeszcze o temperaturze.
1: Jestem kierowcą miejskiego autobusu i od lat zarządzający nie pozwalają kierowcom jeździć w krótkich spodniach, ponieważ kierowca musi wyglądać dobrze i schludnie. Ja tylko chciałem powiedzieć, że rozmawiamy o temperaturach 32 na zewnątrz, że nie będzie można pracować 38 w biurze. W kabinie autobusu, pomimo włączonej klimatyzacji, temperatura potrafi dochodzić do 40 stopni Celsjusza. Czy wtedy mamy zatrzymać autobusy i nie przewozić ludzi? Tak tylko pytam.
0: Takie pytanie w zawieszeniu. Za 24 minuty 9.
2: Cyber Magda.
0: Czyli Magda Gacyk. Kłaniamy się, witamy, mówimy tym razem dzień dobry. Jaka temperatura, Magdo?
3: Dzisiaj bym powiedziała chłód ziębisty, bo jeno 32 stopnie, ale ostatni tydzień 37, między 36 a 37.
0: Taka temperatura. Powiemy, w którym miejscu na Ziemi? Powiemy.
3: Centralna Portugalia.
0: Dobrze, tam właśnie Magda jest. Cyber Magda. I dzisiaj rzecz, która, no nie wiem, czy powinna nas niepokoić. Na pewno powinniśmy wiedzieć o tym, ale się nad tym zastanowić, bo tak będzie dzisiaj. Cyber Magda i osobliwy rząd światowy. Co to?
3: No bo tak, redaktorze, będziemy oscylować tak naprawdę między realną geopolityką a teorią spiskową. Mhm. O tym rządzie światowym, tej rzekomej, mrocznej i tajemniczej organizacji, która trzęsie całym globem, pogadamy chwilę. Takie przynajmniej chodzą słuchy, no bo natknął się redaktor na te chodzące słuchy przynajmniej raz.
0: Oj tak, natknąłem się. Też jest taki artykuł w piśmie. Nie wiem, czy to nie poprzedni, albo jeszcze poprzedni numer, poprzednie wydanie. Też można posłuchać sobie w podcastach Radia 357, który tak delikatnie, to Sylwia Czubkowska napisała, no tak delikatnie, ale też i solidnie wprowadza w to, że pozastanawiajmy się trochę nad tym, co tam się dzieje.
3: No właśnie. No bo choć w rzeczywistości formalnie nie ma czegoś takiego jak rząd światowy, który by jakoś tam funkcjonował ponad demokratycznie wybranymi rządami narodowymi, no to w potocznym wyobrażeniu, czy też w narracji tych teorii spiskowych, owszem, jest. Należy do niego ta ultrabogata elita, czyli według jednych bankierzy, według innych politycy, a gdzie indziej jeszcze globaliści, a najpewniej wszyscy razem. Mają oni, of course, dążyć do takiego scentralizowanego porządku na świecie. I można by sobie z jednej strony dworować z takich opowieści o jakichś tajnych grupach czy bractwach czyhających, no, żeby nam zawładnąć planetę, gdyby nie to, że w rzeczywistości istnieją organizacje międzynarodowe, które są tak potężne i ogromne, a jednocześnie na tyle nieprzejrzyste w swoich działaniach, że budzą podejrzenia, że jednak jakieś tam niekoniecznie czyste, jawne interesy na skalę globalną się załatwia. Zawsze jako społeczeństwa, no my takich organizacji się baliśmy. Czy byli to iluminaci w XVIII wieku, którzy wprawdzie jako tajne stowarzyszenie funkcjonowali bardzo krótko, intensywnie, ale krótko, ale narobili tyle zamieszania, że w kulturze, jak państwo wiedzą, masowej kulturze funkcjonują do dziś. Czy to masoni, czy w okresie międzywojna Liga Narodów, no a potem jakoś od lat 70. ubiegłego wieku to już się posypało, bo coraz więcej tych instytucji, które miały międzynarodowe zasięgi. Klub Bilderberg, Komisja Trójstronna, Międzynarodowy Fundusz Walutowy, Bank Światowy, czy wreszcie Światowe Forum Ekonomiczne. I jakby tego było mało, redaktorze, to Dolina Krzemowa wyskoczyła teraz z organizacją, która spełnia wszystkie kryteria tej narracji o rządzie światowym. No bo jest tajna i tak jakby chciała nami dyrygować troszkę. No i szefuje jej jeden z najbardziej znanych tych miliarderów. Redaktor szanowny już wie kto, ale gdyby redaktor miał stawiać na jakiegoś tech magnata jako szefa światowego gabinetu, to na którego by redaktor postawił?
0: No na tego naszego ulubionego?
3: Na naszego, prawda?
0: Tego naszego. Naszcion.
3: Naszcion Elon. Elon w końcu to najbardziej pasuje, bo ma nie tylko światowe, ale intergalaktyczne ambicje, więc wydawałoby się, że rozmiar tego jego rozbuchanego ego najlepiej go predestynuje. Tymczasem mamy Petera Thiela, multimiliardera, niegdyś partnera Ilona Muska, razem zakładali PayPal. Zresztą nie tylko z nim, bo tam w tej grupie założycielskiej jeszcze byli inni, którzy odnieśli ogromne sukcesy, zakładając potem różne inne startupy, które rozrosły się. LinkedIn, YouTube, Yelp, oni wszyscy są teraz w takiej przedziwnej organizacji Dialog. Thiel założył Dialog już 20 lat temu, ale do tej pory udawało się jakoś tam trzymać te działania pod korcem. Nikt nie wiedział, co się tam dzieje, o co im chodzi. Dopóki Maya Arson-Creamy, jedna z tak zwanych białych kapeluszy, jak się nazywa, etycznych hakerów, nie udostępniła dokumentów dotyczących stowarzyszenia. I okazało się, że na zaproszenie Petera Thiela członkami stała się sama światowa śmietanka. Dokładnie ma teraz 222 członków, a wśród nich szefowie firm produkujących oprogramowania śledzące, generałowie kilku armii różnych krajów, byli członkowie wywiadu USA i Izraela, członkowie rządu Trumpa i paru innych rządów, inni politycy różnego szczebla, przywódcy religijni, ale też pisarze i aktorzy. No jak ci to brzmi, redaktorze, niewinnie?
0: Nie, ja nie wiem, co ja myślę. Ja jestem
3: no tak
0: człowiek
3: troszeczkę
0: ostrożny. Ja nie wiem, to nie jest spotkanie przy ciasteczkach i kawie.
3: No można nabrać trochę podejrzeń. Spotykają się raz do roku, a to Dubaj, a to Dublin i podczas tych tygodniowych zjazdów debatują nad przyszłością świata. I ta White Hat, biała hakerka, która udostępniła dokumenty, dołączyła program. I na końcu króciutko. O czym oni tam debatują? Są seminaria dotyczące tytuł Jak nawigować trzecią wojną światową? Tytuł Jak reagować na postępującą degrengoladę społeczną? Tytuł Jak zapobiec zimie AI, czyli okresowi stagnacji, w którym sztuczna inteligencja przestanie się rozwijać? Ale też tytuł Jak mieć udane życie intymne? Oraz to seminarium jest prowadzone przez szefów modlitewnej apki pray.com Jak stworzyć kult? No i takie trochę dystopiczne zainteresowania, redaktorze, prawda?
0: Jak na filmie normalnie. No nic. No to tak, to może tak to zostawmy na razie. A coś czuję, że wrócimy do sprawy za jakiś czas.
3: Wrócimy do sprawy nieraz.
0: Magda Gacek, Cyber Magda i dziś osobliwy rząd światowy, tak? I podtytuł. Do usłyszenia. Spokojnego dnia życzę.
3: Również dziękuję.
0: Do usłyszenia. 18 minut do 9, jak na filmach normalnie. A, właśnie, bo to jest tytuł kolejnego utworu, ale to chyba nie o tym samym.

No nie ma przypadków, utwór taki bardzo. I proszę posłuchać, bo list przyszedł przed chwilą właściwie. To od pana Rafała. Mimo, że jestem z wami od samego początku,

Jeszcze nie zdążyli złapać oddechu po, a już załatwili sobie bilety powrotne do Polski. Zespół Papa Roach jeszcze w tym roku, dokładnie 16 listopada, przyjedzie do Katowic, aby zagrać koncert w tamtejszym Spodku. A czy powiedziałam, że będą mieli towarzystwo? Nie? No to mówię. Na wszystkich przystankach trasy Papa Roach gościć będą zespoły Landmarks oraz Sleep Theory. Ci pierwsi też się nie zdążyli jeszcze za Polską stęsknić po ubiegłotygodniowym występie na Summer Punch Festiwalu. Ogólna sprzedaż biletów wystartuje w ten piątek, 26 czerwca o godzinie 10.

tym roku, po trochę dłuższej przerwie niż przed chwilą wspomniani, do Polski wróci Jameson. Teraz niech wszyscy fani R&B słuchają uważnie. W październiku wokalista zagra u nas aż pięciokrotnie. To po kolei. 9 Gdańsk, 11 Kraków, 12 Poznań, 13 Warszawa, a na koniec 14 października przystanek we Wrocławiu. W ubiegłym roku Jameson wydał swój ostatni album zatytułowany It's Only About You If You Think It Is, na którym ponownie zaskoczył słuchaczy lekką zmianą stylistyki. Tym razem stawia na bardziej gitarowe brzmienia, inspirowane grunge'em czy trip-hopem. W przeszłości współpracował m.in. z Kendrickiem Lamarem, jego wokal pojawił się na przykład na kultowym albumie Good Kid, Mad City, a także z Maciem Millerem, Kate Renadą czy J. Colem. A bilety na wszystkie 5 przystanków są jeszcze dostępne.

Na koniec pozostaniemy w rejonach R&B, a to za sprawą Anaïs. Francusko-senegalska wokalistka, kompozytorka i producentka tworzy muzykę na pograniczu soulu, jazzu, alternatywnego R&B i muzyki eksperymentalnej. Jej najnowszy, wydany w ubiegłym roku album Devotion and the Black Divine to opowieść o powrocie do siebie. Inspirowany doświadczeniem macierzyństwa, relacją z naturą oraz ideą nieustannej przemiany, przynosi muzykę, która zamiast szukać prostych odpowiedzi, celebruje proces i otwartość na to, co nieznane. I teraz mam dla Państwa bardzo dobrą wiadomość. W tym roku Anaïs po raz pierwszy wystąpi w Polsce. 12 listopada w warszawskim klubie Jasmine. Bilety są już dostępne.

0: Kasia Pusierbik, bardzo dziękujemy.
1: Dziękuję bardzo.
0: Do usłyszenia. Muzyczny Goniec oczywiście powróci w czwartek, bo jutro kulturalny skoczek będzie i to też proszę słuchać uważnie. I teraz też takie małe zaproszenie do tego, żeby zerknąć gdzieś łaskawym okiem do zestawu do głosowania, no bo mamy takie cacko.

0: I co? Niezłe cacko, mówiłem. lista.radio357.pl. Wczoraj to była nasza piosenka dnia, Chaka Khan i Snoop Dogg. Polecają się. Życzliwej uwadze. 6 minut do 9.
1: Latka lecą.
0: Łukasz Błąd. Dzień dobry.
2: Dzień dobry. Moja mama Wanda, dziękując za kwiaty i życzenia, bez wątpienia dodałaby, żebym jechał do domu ostrożnie, bo dzisiaj popularne imieniny i może się wałęsać dużo zawianych w zaciasnych butach. Przecież to nie tylko Wandy, ale również Anny i przede wszystkim Jana, Józefa, a przecież znajdą się i tacy, którzy wzniosą kieliszki za zdrowie Agrypina, Arystoklesa, Atanazego, Edeltrudy, Sydonii czy też Zenona z Zenonią. Nie ma co prawda nocy święto agrypińskiej, ale też można się zabawić na całego. Swój dzień ma dzisiaj każdy ugandyjski, nikaraguański i polski ojciec. Daj na paliwo. Tata, kupisz mi kłada, please? Tatko, telefon by mi się przydało doładować, żebyś wiedział, gdzie jestem. Tatulcio, pojedziemy do dinozaurów? I tatuś, poczytaj mi bajkę. Pamiętam, jak pierwszy raz usłyszałem od swojego synka sylabę ta. Zamiast się wzruszyć od razu, poczekałem godzinę, którą poświęciłem na skłonienie go do powtórki. Dopiero wtedy, gdy to się udało, kompletnie rozklejony, zawołałem żonę, żeby posłuchała, jak nasze dziecko pięknie mówi tata. Ta mówi, powątpiewała małżonka i gdy tylko weszła do pokoju z łóżeczkiem, usłyszeliśmy ta mama. Ej, powiedz szafa. No, szafa. Twój tata to żyrafa. To wystarczało, żeby stanąć w obronie tatusia, który ani trochę nie był podówczas podobny do żyrafy, nawet w tej nowej marmurkowej piżamie. Connor nakazywał zmusić autora obelgi za pomocą ciosów klockiem, ofensywy plastelinowej i natarcia budyniem z podwieczorka do odwołania tej krzywdzącej opinii. Zdaniem pani nadzorującej przedszkolną grupę krasnali to nie załatwiało sprawy i wymagało wezwania do placówki ojca, czyli tatusia. I choć sama widziała, że tatko prawie nic nie ma z żyrafy, prawie, bo jednak pewna żyrafia pogodność pyszczka u niego występowała, to i tak kazała przepraszać i podać sobie z kolegą ręce na zgodę. Jest to także święto Christophera Scholisa, ojca maszyny do pisania opatentowanej 23 czerwca 1868 roku, a także Johna Adriana Shepherda Barrona, ojca bankomatów, który dziś miałby swoje urodziny. To on wymyślił bankomaty wypłacające kwoty na podstawie czeku pokrytego radioaktywnym węglem C14. Więc jak pieniążki wylatywały z maszyny, człowiek promieniał nie tylko z radości. 40 lat temu niesamowity prezent imieninowy sprawiła sobie Wanda Rutkiewicz, zdobywając jako pierwsza kobieta na świecie szczyt K2. Mama wspominała o tym właściwie co roku, więc nie wiem, czy cieszyła się z bombonierki i czajniczka do zaparzania zielonej herbaty. Może rzeczywiście uradowałby ją czekan? Sam nie wiem. W sklepie z czekanami nikt nigdy nie pyta, czy zapakować na prezent. Mówi się, że sukces ma wielu ojców. To niech ten dzień przyniesie wiele sukcesów.
0: Oczywiście, bardzo serdecznie panu dziękujemy, bo ma to całkowitą rację. W sklepach z czekanami nie pytają. Z sekatorami też.

0: Tu Radio 357, jest wtorek, 23 czerwca. Minęła nam dziewiąta, czyli pora na serwis informacyjny Radia 357, który przygotował i przedstawi Michał Trantał.
1: Przesyłki z orderami wyruszyły do Warszawy. Wszyscy daliśmy upust zrozumiałym emocjom, a teraz wszyscy muszą się uspokoić, napisał były prezydent Ukrainy Petro Poroszenko. Przedstawił także pięciopunktowy plan działania, który jego zdaniem rozwiąże spór z Polską. Znalazły się w nim postulaty zakończenia publicznej eskalacji, przeprowadzenia audytu ukraińskiej polityki wobec Polski, przywrócenia profesjonalnej dyplomacji oraz oddzielenia emocji od interesów narodowych. Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski przekonuje, że przed odesłaniem orderu Orła Białego do kancelarii polskiego prezydenta przedstawiciele Ukrainy próbowali załagodzić spór i wyjaśnić stanowisko. Dodał również, że jest wdzięczny za pomoc udzieloną przez Polskę podczas wojny.
2: My żyjemy od ataku do ataku. My nie żyjemy od dziękuję do dziękuję. I trzeba się z tym pogodzić. Jesteśmy wdzięczni, no ale nie możemy budzić się co rano i widzieć, jak słoneczko wstaje, i trzeba dzisiaj wszystkim nie zapomnieć podziękować. Tam po prostu ludzie giną.
1: Zełenski ocenił też w wywiadzie, że prezydent Karol Nawrocki odebrał mu order Orła Białego ze względu na wewnętrzną walkę polityczną w Polsce. Prezydent Nawrocki zaprzecza temu. Samorządowcy, przedstawiciele nauki i biznesu związani z Górnym Śląskiem i Zagłębiem zaapelowali do prezydenta o podpisanie ustawy o Związku Metropolitalnym w województwie pomorskim. Dlaczego temat Trójmiasta istotny jest dla Śląska? Więcej w relacji naszego reportera.
3: Ustawa ważna dla Wybrzeża zawiera także nowelizację prawa, które pozwoli sprawnie działać i pełniej Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii, podkreśla jej rzecznik Łukasz Zych.
4: To odpowiedź na rzeczywistość, w której mieszkańcy każdego dnia przemieszczają się pomiędzy miastami, korzystają z tych samych usług publicznych, czy też oferty edukacyjnej i kulturalnej.
3: Zmiany przepisów to m.in. wspólne wspieranie uczelni, rozwój kultury czy planowanie regionalnej gospodarki.
4: Jasno określone kompetencje, tam możemy sprawnie działać na rzecz mieszkańców Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii.
3: GZM to pierwsza metropolia w kraju, powstała w 2017 roku. Katowice, Łukasz Kwaśny, Radio 357.
1: Górnośląsko-Zagłębiowska Metropolia to 41 gmin i ponad 2 miliony mieszkańców. To m.in. Katowice, Gliwice, Sosnowiec, Zabrze, Bytom czy Dąbrowa Górnicza. Czescy dziennikarze zapowiadają kolejne protesty przeciwko planowanym zmianom w mediach publicznych. O północy zakończył się jednodniowy strajk ostrzegawczy pracowników radia i telewizji. Rząd premiera Andreja Babisza chce zlikwidować abonament radiowo-telewizyjny, finansować media publiczne bezpośrednio z budżetu państwa i ograniczyć ich wydatki. Dziennikarze obawiają się, że doprowadzi to do politycznej kontroli nad nadawcami. W czasie protestu część programów rozpoczęła się z opóźnieniem, a przez cały dzień emitowano komunikaty wyjaśniające przyczyny strajku. Zaniepokojenie planowanymi zmianami wyraziła także Europejska Unia Nadawców, która apeluje o zachowanie niezależności i stabilnego finansowania czeskich mediów publicznych. Nad Polskę nadciągają ekstremalne upały. Pod koniec tygodnia dotrze do nas potężna fala rozgrzanego powietrza. Gorąco będzie już w piątek, a w weekend termometry na ziemi lubuskiej, Dolnym Śląsku i w Wielkopolsce mogą pokazać nawet 40 stopni w cieniu. Już teraz ekstremalne upały doskwierają mieszkańcom południowo-zachodniej części Europy. We Francji zamkniętych jest ponad 1300 szkół, a w regionie Paryża zakłóceniu uległa komunikacja, bo temperatury nie wytrzymują rozgrzane szyny kolejowe. Kolejny serwis o 16.
0: O sporcie, Tomasz Gorazdowski.
5: Dopóki nie zacznie się Wimbledon, a potem Tour de France, świat sportu jakby przycupnął w kąciku i obserwuje mundial. A na mistrzostwach wczoraj Argentyna wygrała z Austrią 2-0, a Lionel Messi został najskuteczniejszym piłkarzem w historii mistrzostw świata.
6: Messi!
5: Francuzi wygrali z Irakiem 3-0, 2 gole Mbappe. Norwegia wygrała z Senegalem 3-2, 2 gole Halanda. No i 2 gole Algierii w spotkaniu z Jordanią. Było 2-1. Dziś o 19:00 Portugalia zagra z Uzbekistanem, o 22:00 Gana z Anglią. W nocy Panama spotka się z Chorwacją, a Kolumbia z Demokratyczną Republiką Konga. Do wczoraj na liście zgłoszeń do tegorocznego Wimbledonu były mistrzynie tego turnieju z 4 ostatnich lat. Jelena Rybakina, Markieta Wondrouszowa, Barbara Krejcikowa i Iga Świątek. Jednak Wondrouszowa nie wpuściła kontrolera antydopingowego do domu i wczoraj Czeszka została wykluczona z rywalizacji do czerwca 2030 roku. A broniąca tytułu Iga Świątek będzie grała w turnieju z numerem 3. Wyżej rozstawione są tylko Białorusinka Aryna Sabalenka i Jelena Rybakina. Z 20 zagra finalistka imprezy w Paryżu, Maja Chwalińska, która już dotarła do Londynu i już trenuje. Tomasz Kaczmarek został nowym trenerem piłkarzy Radomiaka. Zastąpił na tym stanowisku Bruno Baltazara. Ktoś zastąpi też w Pogoni trenera Tomasa Tomasberga, zwolnionego wczoraj. Trener Stefano Lavarini wkrótce wybierze grupę zawodniczek, która będzie przygotowywać się do najtrudniejszych wyzwań sezonu. W kolejnym turnieju Ligi Narodów, który zacznie się 8 lipca, Polki zagrają z Turcją, Stanami Zjednoczonymi, Brazylią i Japonią, czyli drużynami ze ścisłej światowej czołówki. Stawką będzie zapewnienie sobie występu w turnieju finałowym, no a potem Mistrzostwa Europy. I na koniec NBA. Giannis Antetokounmpo odchodzi z Milwaukee Bucks i będzie grał w Miami Heat. Reprezentował zespół z Milwaukee przez 13 sezonów. 10 razy wystąpił w meczu gwiazd, 2 razy został wybrany MVP sezonu zasadniczego. Uznano go za najlepszego obrońcę ligi, a w 2021 roku Greg poprowadził Bucks do pierwszego od 50 lat mistrzostwa NBA. 40 lat temu Wanda Rutkiewicz jako pierwsza Polka i pierwsza kobieta stanęła na szczycie K2. Tak wspominała to wejście.
6: Do dnia dzisiejszego pamiętam przeżycia w czasie tej wspinaczki i pamiętam moje wejście na szczyt. To było wspaniałe. Z góry chyba widać lepiej.
5: Ze sportem wracamy o 16.
0: No i pogubiłem, a to dlatego, że dostałem mail z Bordeaux, ale to zaraz opowiem. Zachmurzenie małe i umiarkowane, miejscami zwłaszcza na południowym wschodzie kraju przejściowo duże. W Bieszczadach, na Lubelszczyźnie i w Tatrach możliwe przelotne pady deszczu lub burze. Temperatura maksymalna dzisiaj będzie 22 na Pomorzu, 25 w centrum, 28 na Zamojszczyźnie. Chłodniej nad morzem, 18 stopni.
7: Radio 357.
0: Gdzie ja to mam? A tu mam. To pani Magdalena napisała, Niedźwiedziu. Otóż pani Magdalena z Bordeaux właśnie, że prosi o trochę otuchy, bo u nas już trzeci dzień 43 stopnie. 43 stopnie. Powiem krótko, nie da się. Tak pisze słuchaczka i sprawdziłem, jutro też tak będzie. Dopiero chyba od czwartku 38. O ludź. To wysyłamy trochę chłodnego i utwór muzyczny typu piosenka teraz będzie okolicznościowy.

0: Baglewski, Fisz, Emadę, Ojciec. Bardzo dziękujemy za dzisiejszy poranek. Wszystkiego dobrego. Do usłyszenia. Trochę chłodnego wysyłamy wszystkim tym, którzy tam gdzieś w okolicy 40 stopni, bo no ciężko, myślę sobie. Dzień dobry, Niedźwiedziu.
1: Dzień dobry. U nas w niedzielę 37. Ma być.
0: Ma być. No właśnie, Michał mówił.
1: Jeszcze cieplej niż ostatnia niedziela.
0: Więc proszę uważać, gdyby robić kroki, to...
1: Od 6 do 8.
0: Tak poleca kroczący guru, czy jak to tam było?
1: Już tak, już jestem kroczący guru, tak.
0: Dobrze.
1: Spełzłem troszeczkę.
0: Spełzłem?
1: Tak, na 432.
0: A widzisz, a ja bardzo dzielnie trzymam się w pierwszej setce cały czas.
1: Drugiego tysiąca.
0: Trudno. Taki finał pocieszenia. Finał B. To, ale pierwsza setka. Tak, proszę robić kroki, proszę działać. Tak sobie myślałem, czy muzycznie. No, na muzycznie bardzo. Jeszcze Dzień Ojca za chwilkę.
1: Tak.
0: Tak, myślałem o Claptonie, ale to chyba nie jest utwór na dziś.
1: Nie.
0: Father's Eyes to na pewno nie na dziś. Bardzo dziękujemy, wszystkiego dobrego. Proszę się trzymać. Chciałem powiedzieć cieplutko, ale tak w sam raz, żeby się trzymać.
2: Kieruj się na południe. Zaprasza Marek Niedźwiecki.

Serdeczne pozdrowienia dla wszystkich tatów. My Father's Son to Connor Reeves na początek naszego spotkania. 9:17. Dzień dobry, teraz już oficjalnie Halina Wachowicz, Tomasz Matlingiewicz, Marek Niedźwiecki. Orkiestra Vincenta Bella, znaczy wtorek, co my tu dzisiaj mamy. Po 11 odwiedzi nas Basia Stępniak-Wilk z nową płytą, a wcześniej no to wszystkie stałe pozycje, czyli piosenka dnia to już za moment, płyta tygodnia po godzinie 11, kartki z muzycznego kalendarza, no takie tam. Orkiestra i kawa, to też istotne. Właśnie, czy kawa mrożona, czy jednak gorąca? Ja gorąca.

Tak, to dziś premiera, dziś piosenka dnia, The Doors, The Rush. To taki utwór. Słuchacz napisał, że Shakira na trybunach wspieramy z jego. To niewiarygodne, co ten chłop robi. No, fantastyczna sprawa. No i to jest wszystko, co mam do powiedzenia na temat tego mundialu. Bo tak jak powiedziałem, półfinał, może finał. Na razie wspieramy system.

Candeline, We Were Only Young. Tę piosenkę zgłosiłem do listy piosenek 357. Wcześniej pojawiła się Misia Furtak z udziałem Nosowskiej w utworze Nie bój się. Głosowanie jak zwykle do piątku w samo południe.

Pozdrowienia dla wszystkich, którzy już wakacjują, albo na plaży, albo w górach. Doniesienia są takie, że i tu, i tu. A co to? A, to tam jakiś ten motocyklista. To był Mike and the Mechanics. Panie Marku, czy ma pan jakieś chłodzące piosenki? Właściwie nie ma takich, no, ale może Robert Mróz?

chcesz mnie przepraszać, ja mówię stój. Podaję ci rękę, a ty się wahasz. Deszcz będzie padał tu i tak. Może i zawsze, kto z nas to wie. Z cukru tu stoję już wiele lat, bo chcę ci powiedzieć.

Tak, w lodówce zimny kompot z rabarbarem i truskawkami. Też mam, dokładnie właśnie taki. Nie wiem, czy ten na Robert Mróz zadziałał. U nas zadziałał, bo klimatyzacja zaczęła wiać. Musimy ją przykręcić, żeby nie było jakiegoś wypadku tutaj. Fink.

Jeden mój mały głos niczego nie zdziała, ale gdyby Państwu się spodobało, to właśnie Fink i zapowiedź jego nowej płyty. Urodziny. Duffy ma dzisiaj urodziny. Wszystkiego najlepszego dzisiaj urodzonego.

Tak, to 200% energii, bo to Jackson Browne i Clarence Clemons, You're a Friend of Mine. Bardzo sympatyczny list od pana Janusza. Czy mógłby pan w wakacje prowadzić codziennie takie audycje? Nie, nie mógłbym, bo co na to moi koledzy. A piosenki Zimno-Ciepło, Natalia Grosiak.

0: Who's the Boss? To on, Bruce Springsteen. I tak jak powiedziałem, jest 10.
1: Kieruj się na południe.

moje w oczach. Do twej nagości będę widzem. Ja uchylę parasol, a ty zobaczysz, że ciebie widzę. Wtedy podejdziesz do okna, tak pomnożona o każdą kroplę. I w samotności swojej odkryjesz, że są tacy, co mokną, którzy cię pragną i którzy widzą, że...

Tomek za konsoletą, czujny jak muszka, tak wyprostował się, jak pojawiła się ta przerwa. Przepraszam, nie uprzedziłem cię. The Effect murowany, The Effect to zespół, Steve Perry gościnnie przy mikrofonie. Tracy.

Tracy Chapman, Be Careful of My Heart. Minutę temu pan Hubert napisał, proszę pamiętać, że dzień bez Toto to dzień stracony. To teraz już pan powinien zagrać w jakąś grę liczbową, bo właśnie akurat teraz...

0: Stonowanie na leżaku brzmi jak idealne połączenie. A jeśli dodamy do tego możliwość spotkania z radiem na żywo, to wszystko będzie możliwe dzięki wydarzeniu Lato z Koneserem 28 czerwca. Zapraszam Państwa na specjalne wydanie stonowania z samego serca warszawskiej Pragi. Państwo zasiądą wygodnie na leżakach, a ja zapewnię 2 godziny muzycznej łagodności i wyciszenia. Spotkajmy się w niedzielę, 28 czerwca, pod sceną w Koneserze. Zapraszam od 11 do 13. Ola Budka.
1: No to. Za 24 minuty, godzina 11. Dzisiaj dotarła do nas ta wiadomość, ale wczoraj w Nowym Jorku zmarł Clive Davis, niezwykły artysta, można powiedzieć, producent, twórca. Pracował właściwie ze wszystkimi, od Pink Floydów, Janis Joplin, czy Santany, albo Bruce'a Springsteena, Chicago, Earth, Wind & Fire, Aerosmith, Billy Joela, aż po Whitney Houston. Miał dobrą rękę do odkrywania takich kryształów jak ten właśnie.

Joe Cocker, Night Calls, a potem Chris Rea, Fool If You Think It's Over. Ta piosenka uratowała mu życie w pewnym sensie zawodowe, bo kiedy ukazała się płyta Whatever Happened to Benny Santini, to był rok 78, w Wielkiej Brytanii kompletnie nie. Natomiast w Stanach to jest jedyny album, który dotarł do pierwszej pięćdziesiątki płyt sprzedawanych i singiel do miejsca 12. W Anglii chcieli, żeby on był takim drugim Eltonem Johnem, a on chciał robić swoje. No i co się potem działo, to już wszyscy wiemy. Piosenki sprzed lat 50. Bee Gees i The Twilights.

Jeśli było tańczone, to i przy okazji kroki robione. You don't have to go. The Twilight wcześniej, The Bee Gees, tak właśnie radio grało dokładnie 50 lat temu. A teraz Kyle Eastwood jest synem tego Eastwooda, czyli Clinta. I zawsze mówiłem o nim ten młody Eastwood. Nikomu nie chcę wypominać wieku, ale Kyle Eastwood ma 58 lat, a Clint ciągle aktywny, ciągle fantastyczny. I Kyle Eastwood oczywiście zajmuje się głównie muzyką i jest jazzmenem, tak można powiedzieć. Okazjonalnie też aktorem filmowym. I pamiętam, jak nagrał taką płytę, na której pojawiła się piosenka Why Can't We Live Together? Cudowny utwór Timiego Thomasa jeszcze z lat 70. No i gościnnie w tym utworze przy mikrofonie stanęła Diana King. Czy to wspomnienie będzie ładne? Proszę posłuchać.

Tak, nie da się uciec od oryginału. Why Can't We Live Together, Timmy Thomas. A to Kylie Eastwood z Dianą King przy mikrofonie. Taka to wersja. Dziękuję za wszystkie listy. Marek Małpa, radio357.pl. Na przykład pan Adrian z małżonką donosi, że słucha naszego radia. Na balkonie w Katanii popijając kawę. Temperatura tu i w Polsce podobne. No tak wyszło tym razem. To jeszcze Abba i będzie 11.

Nie wiem, czy mogę to powiedzieć, ale za rok będziemy świętowali 50-lecie tej płyty Year of the Cat, Al Stewart. Tak to wygląda, niestety. 5 minut po godzinie 11 pora na płytę tygodnia. Olivia Rodrigo, You Seem Pretty Sad for a Girl So in Love, to jest tytuł tej płyty. Mamy jedną dla Państwa, halina.wachowicz@radio357.pl. Dziś Drop Dead.

0: Zgodnie z zapowiedzią mamy gościa. Basia Stępniak-Wilk. Dzień dobry, Basiu.
1: Dzień dobry Państwu, dzień dobry Panie Marku. Bardzo miło Pana zobaczyć. No.
0: Tak ja bym powiedział, z Krakowa do Warszawy. W jakim celu dzisiaj?
1: Dzisiaj dlatego, że rok temu zostałam nominowana do tytułu Mistrz Mowy Polskiej. Potem otrzymałam ten tytuł, to było we wrześniu, a teraz jest kolejna edycja, także przyjechałam na kolejne wręczanie nominacji.
0: Okay.
1: Kolejnym nominowanym. To taki główny powód.
0: A myśmy skorzystali z twojej obecności.
1: Ale dziękuję za zaproszenie.
0: No właśnie. Nie wiem, czy mówiliśmy o tym kiedykolwiek, a nawet jeśli to bardzo dawno temu, kiedy Bombonierka była na pierwszym miejscu na liście w Trójce, twój mąż wysłał ci SMS-a, ty miałaś koncert, tak? Pamiętam, ja zmyślam cię.
1: Nie zmyśla pan. Rzeczywiście ja się dowiedziałam w trakcie koncertu, w trakcie występu w Lochu Camelot w Krakowie, że Bombonierka jest na pierwszym miejscu listy przebojów programu trzeciego. I tam chwilę była.
0: Jakie to emocje?
1: Olbrzymie, zwłaszcza, że jeżeli chodzi o Bombonierkę, zresztą to dotyczy większości moich piosenek, to bardzo długo wszystkie rozgłośnie mówiły nie. I kiedy Trójka zaproponowała, kiedy pan zaproponował Bombonierkę słuchaczom, nagle się okazało, że jednak tak. Więc chociaż to moje piosenki zawsze są takie osobne i trochę inne, mniej schematyczne, jak sądzę, nie ujmując niczego innym piosenkom, to te moje piosenki są troszkę inne i może się trzeba do nich inaczej zabierać, słuchając. Nie wiem, ale rzeczywiście tak było i emocje oczywiście były ogromne i cieszę się, że ta Bombonierka się przydarzyła i był taki moment, kiedy więcej tej piosenki autorskiej, no bo Bombonierka to mój tekst z muzyką Olka Brzezińskiego, a zaśpiewaliśmy tę piosenkę razem z Grzegorzem Turnałem, mój mąż Aleksander Wilk zrealizował dźwiękowo, jak wszystkie moje płyty i jak płytę Coś Słodkiego także. No i ta płyta się ukazała. No i cieszę się, że się ukazała i że Bombonierka, dzięki tej Bombonierce właśnie, także inne piosenki z tego kręgu, piosenki autorskiej, literackiej, po prostu piosenki z tekstem, miały przez jakiś czas chyba trochę łatwiej u naszych słuchaczy.
0: Ja myślę, że czasy się zmieniły i że teraz mamy taką możliwość, żeby sięgać po takie rzeczy, po które wcześniej się nie sięgało. No i twoje piosenki są właśnie takie, więc to takie święto, kiedy piosenka w twoim wykonaniu pojawia się na antenie. No i myślę, że tego święta będzie trochę więcej, ale opowiedz o tej nowej płycie.
1: Płyta Coś Słodkiego, ona się już streamingowo ukazała 1 czerwca, do sklepów trafi w lipcu, czyli już za chwilę. Na płycie 12 utworów, bardzo różnych. To nie jest taka płyta konceptualna, tam jest trochę więcej mieszanki, aczkolwiek jest taki klucz czterech pór roku, po prostu dosyć banalny, ale zaczyna się od piosenki wiosna, kończy się zimowymi historiami, są piosenki wakacyjne, ale piosenki są różne, bo trochę tam jest takiego teatru. Przepięknie zaaranżował tę płytę Jasiek Kusek, pianista i basista zresztą na tej płycie. I są tam instrumenty, jak najbardziej żywe i żywi instrumentaliści, ci, z którymi współpracuję od dawna i tacy, którzy pojawili się akurat wyjątkowo, ale oczywiście Paweł Solecki na fagocie, który to fagot mi od dawna już i Paweł towarzyszą. Oczywiście też od jakiegoś czasu dyplomowany perkusista, mój syn Miłosz Wilk, on w tych piosenkach gra na marimbie, na wibrafonie, na ksylofonie, na dzwonkach, na perkusji także. Jest też prawdziwa harfa, Michał Majkowski zagrał na tej płycie i są tam piosenki śpiewane przeze mnie. Jest jeden utwór instrumentalny, który zagrał Miłosz Wilk na wibrafonie. Taka niespodzianka. Taki mój temat, więc teoretycznie moja kompozycja, ale tak naprawdę w opracowaniu Miłosza Wilka. I są tam też inni wykonawcy, to znaczy czy jest dwóch panów, moich przyjaciół z teatru Loch Camelot, który działa w Krakowie przy Świętego Tomasza 19. Bartłomiej Rados śpiewa piosenkę Dzień Kobiet i mam nadzieję, panie Marku, że pan sięgnie po tę piosenkę tak bliżej marca. Myślę, że bardzo udany eksperyment. A druga piosenka, której myślę, że będziemy mogli dzisiaj posłuchać i bardzo jestem ciekawa państwa, pana i państwa opinii, to śpiewa Wiku Karacza. Wiku Karacza to jest wokalista zespołu Łąki, Lucky One, ale ja poznałam Wiktora Kwarciaka znacznie wcześniej niż on stał się wokalistą zespołu Lucky One. Przyjaźnimy się od wielu lat i Wiktor zaśpiewał piosenkę Gdybym ja ciebie nie zobaczył. Gdybym ja ciebie nie zobaczył, jak wychodziłaś z morskich pian, ale już jakiś słuchacz do mnie napisał, że jak to miło sobie pomyśleć, gdybym ja nie zobaczył tej mojej żony, jak wychodziła z windy, a gdybym nie zobaczył, jak ona gdzieś tam się pojawiła. Także mam nadzieję, że ta piosenka będzie miłe skojarzenia wywoływała. Na płycie wyłącznie moje teksty, coś słodkiego, ale też inne, wyłącznie moje teksty, moja muzyka, ale też coś słodkiego to współkompozycja z Jaśkiem Kuskiem, a płytę wieńczy, taki dość monumentalny nam wyszedł utwór, kompozycja Ewy Korneckiej. Ewy Korneckiej, dyrektor Teatru Loch Kamelot, kompozytorki, wiele lat współpracującej między innymi z Olgą Lipińską, a dzieci się bawią i to śpiewa właściwie tutti, prawie cały zespół, okay, wokaliści Teatru Loch Kamelot.
0: Wiesz, kiedy posłuchałem pierwszy raz tej piosenki, której teraz posłuchamy, to sobie pomyślałem, że to fantastyczny utwór na wakacje, więc dorzucimy to do listy piosenek 357.
1: Bardzo się cieszę.
0: Spróbujemy. Może będzie bombonierka 2.
1: No, nic dwa razy się nie zdarza, ale mam nadzieję, że ten refren państwu się spodoba i że to jest taka piosenka też do podśpiewania. Chociaż moje piosenki tak często do podśpiewania wspólnego nie są, ale myślę, że tak jak pan powiedział na wstępie, no troszeczkę to moje pisanie jest inne, troszkę może osobne, troszkę może osobliwe, ale może przez to z jednej strony nie pasuje, ale z drugiej strony może się troszkę wyróżnia. Mhm.
0: Basia Stępniak-Wilk. Basiu, dziękuję ci bardzo.
1: Ja bardzo dziękuję.
0: Do następnej okazji w takim razie. No i teraz ta piosenka z Wiku Karaczą. Ładnie. Wiku Karacza. Basia Stępniak-Wilk i Wiku Karacza.

Myślałem, nie ma już sekretu, co to bym ich nie odkrył w mig. Nie wyczuł ich, nie przeczuł, choć się przyczają nie tu. Spodziewać, gdzie się zwykło ich, myślałem, niczym nie zaskoczy.

drzwi są, znajdę kluczyk. A jeśli sejf, to złamię szyfr. W ciszy, czy gdy wiatr huczy, o każdej porze tuczy, tam aż z pian morskich wyszłaś ty, o tajemnico ty wszechświata, nieodgadnione piękno ty.

0: tam.
1: No tak, to oni. Basia Stępniak, Wilk, Wiku Karacza. Piosenka będzie od piątku w zestawie do głosowania na listy piosenek, a reszta już zależy od państwa.

Welcome to Paradise, John Wade. Po tę piosenkę to chyba tylko ja sięgam szczęśliwie. Następna piosenka ma w tytule Telefon, kluczyki, portfel. Kluczyki już mnie nie dotyczą. Bez telefonu się nie obędzie i bez portfela też nie. Lainey Wilson i John Mayer.

0: Dzień dobry, tu Ula Pedantula. Czy słuchali Państwo kiedyś w radiu audycji o sprzątaniu? Nie? No to najwyższa pora. Opowiem w niej o organizacji, porządkowaniu i odplamianiu. A przy akompaniamencie energetycznej muzyki wspólnie odkurzymy wszystkie kąty.
1: Nadawca nie ponosi odpowiedzialności za nagłą i nieodpartą chęć sprzątania powstałą w wyniku słuchania audycji. Często występujące skutki uboczne to uporządkowane szuflady, przetarte blaty oraz niekontrolowane zainteresowanie pojemnikami do przechowywania.
2: Pozamiatane w każdą sobotę o 18:00. Zaprasza Ula Hincz.

0: Powiedziałem, że kukulkowa piosenka, ale nie wiem, czy to się wstrzeliłem.
1: Bardzo. Dzień dobry państwu, dzień dobry panu. Nie, bardzo w porządku. Jak tam zabieg twój?
0: Za jaki bieg?
1: Odbyłeś zabieg? Ale prywatnie to było, czy państwowo?
0: Prywatnie.
1: Prywatnie?
0: Żadnej...
1: Ale nie załatwiłeś sobie niczego
0: nie.
1: Tak...
0: Nie lubię. Nie umiem.
1: Jak? No, tak
0: wolę
1: czułem.
0: Zapłacić.
1: Ja tak czułem, że to jest jaka guła po prostu życiowa, że nic sobie tam nie załatwisz bez
0: kolejki. Guła i gumba.
1: Ale ja mam podobnie. A ty wiesz co? To ma pewien plus.
0: Tak.
1: Bo my wreszcie zarobimy pieniądze. Będą nas pokazywać w cyrku za pieniądze i tam będzie taki prowadzący, który będzie głaszał, szanowni państwo, to są fujary, które nie potrafią załatwić sobie usługi medycznej bez kolejki. Chociaż mam też inny pomysł. Mhm. Czekaj, bo ja cię miałem zapytać, ty się boisz szczepień?
0: Nie.
1: Nie? Ale to jest sytuacja wyjątkowa, bo to nie ty będziesz przyjmował szczepienia, a ty będziesz szczepił.
0: Kogo? Ja nie umiem szczepić.
1: No to się... Znaczy, nie musisz. Ty będziesz... Stworzymy taki team medyczny.
0: Aha.
1: Ja będę szczepił. A ty będziesz zabawiał pacjenta. To jest... No widzisz, jak ci dobrze idzie. Bo to jest pomysł na życie. Mówię o tym nieprzypadkowo, ponieważ ujawniono właśnie nowego rekordzista.
0: Tak.
1: Z Zielonej Góry, pan doktor.
0: Mhm.
1: Lekarz medycyny ratunkowej zarobił w ciągu roku 4 300 000. No ale ty nie sycz, tylko ty się przygotowuj na zabawianie pacjentów. Ja będę szczepił, bo ja się tego nie boję. No.
0: Już chciałem coś powiedzieć, ale boję się.
1: Ugryzłeś się w język.
0: Widziałeś kiedyś takie pieniądze? 4 000 000 tam z czymś?
1: Ja nawet nie słyszałem o takich pieniądzach. Znaczy teraz słyszałem, bo to Gazeta Wyborcza, proszę państwa, ujawniła. No, te tematy medyczne nieprzypadkowo. Czyli tak, ty zabawiasz, tak?
0: Tak, ja
1: zabawiam.
0: Tak.
1: Dobra. Ponieważ dzisiaj w audycji, co państwo na to pytanie, czy kolejki w placówkach państwowych zmuszają nas do wizyt prywatnych? Pytanie nieprzypadkowe, mam nadzieję, bo coraz więcej pieniędzy wydajemy na opiekę prywatną. Oraz, uwaga, coraz większe pieniądze wydajemy również na państwowy system opieki zdrowotnej. Bo z roku na rok po prostu te wydatki rosną z naszych podatków. Tak. No i tak naprawdę niewiele z tego wynika. Kolejki jak były, tak są. Owszem, są zuchy takie. Na przykład posłanka

0: Pępek, też świeża sprawa, słyszałeś?
1: Nie.
0: Ale co cię tak rozbawiło już? Z czego już się śmiejesz? Ja tego nie rozumiem. Otóż pani posłanka była łaskawa, słuchaj, była łaskawa załatwić sobie specjalistyczne badania w szpitalu w Żywcu. Lokalna prasa ujawnia. I co? A normalnie na takie badanie czeka się 2 lata. No to nie dziwota, prawda?
1: Że ołówkiem,
0: że sobie załatwiła 2 lata, to w głowie się nie mieści. Przy czym nie miała oczywiście żadnych przesłanek do omijania tej kolejki. Ale ucieszyłem się, bo w przyszłym tygodniu ten przypadek osądzi Klub Parlamentarny Koalicji Obywatelskiej. Aha, bo pani poseł Pępek jest posłanką Koalicji Obywatelskiej. No ja podejrzewam, że wobec tej sytuacji posłanka może liczyć na minimum ukrzyżowanie na Placu Teatralnym w Warszawie, prawda? Bo to nie spodziewam się, żeby kara była mniejsza.
1: No tak, i tym będzie straszył Kuba po godzinie 12.
0: Ty się śmiejesz, ale my mamy przyszłość, słuchaj. Będziemy szczepić. A, dlaczego szczepienia? Dlatego, że to pan doktor, co zarobił tyle,
1: tak?
0: On się tłumaczył, że szczepił ludzi od rana do wieczora. No i potem, jak wystawił fakturę, to mu tak wyszło. To my, my nie musimy, wiesz, od rana do wieczora. My będziemy sobie robić przerwę na obiad, dobra?
1: Dobra.
0: Jesteśmy umówieni, tak?
1: Kuba Strzeczkowski.
0: Ale umowa.
1: Tak. Kuba Strzeczkowski po 12. A my dziękujemy. Halina Wachowicz, Tomasz Matlingiewicz i Marek Niedźwiecki.
0: Ja jeszcze nie mówiłem. Do usłyszenia.
1: Do usłyszenia.
0: Do usłyszenia.
1: Maynard Ferguson.

0: Ta audycja powstała dzięki patronom. Dołącz na wspieram.radio357.pl.
1: Tu Radio 357, 12.
2: Co państwo na to?
1: Rafał Grzebelski, Katarzyna Pasierbik, Kuba Strzyczkowski. Witamy państwa. 23 czerwca, mamy wtorek. W tym roku na publiczny system opieki zdrowotnej wydamy rekordową sumę z budżetu 248 miliardów złotych. Czy to wystarczy, aby zaspokoić potrzeby wszelkie, wszystkie? No otóż na pewno nie. Dziura w budżecie Narodowego Funduszu Zdrowia cały czas rośnie i jak oszacowano, zabraknie około 21 miliardów. 248 miliardów dla porównania. Planowane dochody państwa, proszę państwa, na ten rok to 647 miliardów. Kolejki do lekarzy specjalistów, jak były, tak są. Na wizyty czeka się miesiącami. Pacjenci szukają zatem wszelkich sposobów, by czas oczekiwania skrócić, by dostać się do lekarza bez kolejki. No i trudno ich stygmatyzować, bo to rządzący od lat tworzą ten system, tę patologię. Mają rozbujałe ambicje, by rządzić, ale nie mając jednocześnie rozwiązań na to, co ważne, palące. Ze sprawozdania Narodowego Funduszu Zdrowia za ostatni kwartał ubiegłego roku wynika, że ponad 900 tysięcy pacjentów czekało na fizjoterapię. Pewnie wielu nadal czeka. Ponad 200 tysięcy na kolonoskopię, 160 tysięcy na tomografię komputerową, na leczenie protetyczne ponad 130 tysięcy. Wymieniać można zapewne w nieskończoność. Są na to sposoby oczywiście. Często jedna wizyta prywatna powoduje, że pacjent błyskawicznie trafia na badania do szpitala, mimo że jest tak zwanym przypadkiem stabilnym. Czy naprawdę tak to wszystko musi u nas funkcjonować? A dziś pytanie, czy kolejki w placówkach państwowych zmuszają nas do wizyt prywatnych? Czekam na państwa opinie, obserwacje, doświadczenia, komentarze. Czeka pani Katarzyna. 510-357-357. 510-357-357. Czy kolejki w placówkach państwowych zmuszają nas do wizyt prywatnych? 2 minuty po południu. Pani prezes Milena Kruszewska jest moim gościem. Prezeska Fundacji Watch Health Care. Dzień dobry, witam, kłaniam się pani.
3: Dzień dobry, panie redaktorze. Od razu mogę uzupełnić pana statystyki o taką zatrważającą troszkę informację, bo pan powiedział, że w tym roku wydamy 248 milionów miliardów złotych na ochronę zdrowia. To ja do tego dodam, że kiedy my zaczęliśmy zbierać informacje o tym, jak duże są kolejki w Polsce, czyli w 2012 roku, wtedy wydawaliśmy na ochronę zdrowia ponad 100 miliardów złotych i te kolejki wynosiły mniej więcej 2,5 miesiąca.
1: Pani prezes.
3: Dziś wydajemy
1: dużo więcej. Tak.
3: I dwa razy dłuższe są
1: kolejki. A jeszcze wydajemy coraz większe pieniądze, o czym też będzie mowa w tym programie, na leczenie prywatne. Ale wracając do tego państwowego systemu, przez lata wmawiano społeczeństwu, że to wszystko nie funkcjonuje dlatego, bo jest za mało pieniędzy, za mało płacimy. Czy to aby na pewno jest prawda, biorąc pod uwagę strukturę kosztów wydatkowych szpitali? Ja tylko przypomnę, że w wielu placówkach 50, 60, nawet 70%, uwaga, kosztów szpitala to są wynagrodzenia dla personelu medycznego, przede wszystkim lekarzy.
3: Tak, są placówki, gdzie jest nawet ponad 100%, jeżeli chodzi o te wynagrodzenia i stąd też zadłużenia. Naprawdę. I rzeczywiście, kiedy ktokolwiek mówi, że pieniędzy jest na coś za mało, czy że czegoś jest za mało, to ja przypominam, że rządzący są od tego, żeby sprawić to, aby ta organizacja przejęła to za mało i sprawiła tak, żeby było dobrze, jeżeli nie chodzi o kadry, jeżeli chodzi o zarządzanie, jeżeli chodzi o finanse. To wszystko jest do zrobienia, tylko jest właśnie tak, jak pan redaktor powiedział, że nam wmówiono niejako.
1: To jest na głowie postawione, bo doprowadzono do sytuacji, do tego, że lekarz specjalista oczekuje, no pewnie taki, który zarabia kilkadziesiąt tysięcy, to biedactwo, no ale sto i więcej tysięcy miesięcznie, może trudno się dziwić, że szpitale są zadłużone. Przy okazji mamy, jak ujawnia Gazeta Wyborcza, chyba nowego rekordzistę, lekarz medycyny ratunkowej z Zielonej Góry. Przez rok był łaskaw zarobić 4 300 tysięcy. Przez 2 lata zarobił 6 milionów złotych. Tłumaczy, że szczepił od rana do wieczora. Pani prezes, no chyba to wszystko nie jest normalne.
3: Absolutnie nie jest normalne. Jak na ironię ta sytuacja, która teraz się wydarzyła, czyli że jeden lekarz wpadł i ta lawina ruszyła, być może nieco uzdrowi nam system i będziemy wymagać od polityków tego, żeby to, co obiecują, rzeczywiście realizowali.
1: No ale kosmiczne zarobki to nie są wyjątki, bo przypomnę, że jak wybuchła ta afera, zresztą omawialiśmy ten przypadek w Szpitalu Południowym w Warszawie, no to tłumaczono, że nie, że to są jakieś wyjątkowe, absolutnie kosmiczne przypadki. No nieprawda. Dlatego, że według agencji sprawdziłem oceny technologii medycznych. Uwaga, 73% lekarzy, specjalistów w Polsce wykonuje świadczenia na kontraktach. Wystawiają szpitalom faktury, przy okazji płacąc preferencyjną stawkę podatku 14% od tych zarobków. Pani płaci takie podatki 14%?
3: No niestety nie płacę.
1: Nie, ja też nie, niestety tak.
3: Ja jeszcze tylko przypomnę, że mniej więcej 10 czy 12 lat temu prezes samorządu lekarskiego gdzieś tam chlapnął w wywiadzie, że może trzeba wprowadzić tachometry czy tachografy dla lekarzy. I wtedy była absolutna krytyka prezesa, że on w ogóle może coś takiego mówić i że lekarze przecież się poświęcają, to jest misja, służba i tak dalej. Dzisiaj myślę, że już na szczęście jesteśmy w tym momencie, kiedy jednak ten pomysł mierzenia tej pracy i sprawdzania, czy rzeczywiście lekarze są tam, gdzie powinni być i robią to, co powinni robić, to już jest ten moment, żeby to wprowadzić i tego pilnować.
1: Przy tym wszystkim obserwujemy rosnące patologie. Jak zapanować nad praktyką, pani zdaniem? Czy to się da zrobić, kiedy to lekarz przyjmuje prywatnie i dzięki temu na specjalistyczne badania pacjent kierowany jest szybko? No, kierowany jest oczywiście do państwowego szpitala, bo tam jest sprzęt, tam są warunki, tam są łóżka, prawda? W prywatnym gabinecie lekarz tego nie ma. Oczywiście to skierowanie bez kolejki, bo lekarz opisuje, że to nagły przypadek, poważny. Tak powinna wyglądać tak zwana szybka ścieżka?
3: Absolutnie nie powinna tak wyglądać, ale rzeczywiście to jest szybka ścieżka w ochronie zdrowia. Ja żywię wielką nadzieję, że e-rejestracja i ta systemowa taka informatyzacja nieco to poprawi. Na pewno nie tak, żeby to wyeliminować, ale mam nadzieję, że uda się wreszcie pokazać, jak wygląda realna ścieżka pacjenta, skąd się znalazł w szpitalu i że to ukróci takie praktyki.
1: No ale to będzie ciężkie do monitorowania, do sprawdzania, no bo trzeba by było pochylać się nad każdym przypadkiem. Lekarz ocenia indywidualnie, prawda? No, pewne podejrzenia może wzbudzić fakt, że wcześniej pacjent był na 3 wizytach na przykład prywatnych, prawda? I nagle skierowanie do szpitala.
3: Tak, czy że w ogóle go nie było w szpitalu, czy w publicznym publicznej ochronie zdrowia i nagle trafia, pojawia się w tej publicznej ochronie zdrowia w najlepszym szpitalu, szybko, bez kolejki i tak dalej. To są rzeczy możliwe do sprawdzenia. Tutaj jeszcze jest taka druga kwestia, mentalność nie tylko lekarzy czy personelu medycznego, ale i nasza pacjentów, żebyśmy zgłaszali te patologie i nie bali się powiedzieć, kiedy one rzeczywiście się zdarzają.
1: Jak informuje, a propos tego wątku, o którym teraz rozmawiamy, jak informuje rynek zdrowia, w jednej z klinik Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, większość pacjentów była przyjmowana poza kolejką. Po doniesieniach Narodowy Fundusz Zdrowia przeprowadził kontrolę i co się okazało? 70% pacjentów było przyjmowanych tam niezgodnie z kolejnością. No, pytanie brzmi, jakim cudem jest wytłumaczenie? Byli kierowani właśnie z prywatnych gabinetów lekarzy. Na szpital NFZ nałożył karę. Tyle, że zapewnie...
3: Którą my zapłacimy.
1: Fakt, bo to przecież tak, no jasne. Albo zadłużymy szpital, prawda?
3: Oczywiście.
1: Tyle, że zapewne takich placówek jest więcej, prawda?
3: Jest bardzo wiele. Ja mało tego powiem, że my zbieramy dane o kolejkach w ten sposób, że my dzwonimy do przychodni, do szpitali i się pytamy, jaki jest termin na daną usługę, dane świadczenie medyczne. I bardzo często spotykamy się z sytuacją, kiedy rejestrator widzi, że o Jezu, ale tutaj no to najwcześniej za 8 miesięcy, to może proszę zadzwonić prywatnie do lekarza i on doradzi, może się uda wcześniej.
1: Pani
3: my się
1: prezes...
3: spotykamy z tym bezpośrednio.
1: Aha. Pani prezes, wrócimy na antenę, wrócimy do rozmowy, jeśli pani pozwoli, przed godziną 13:00 raz jeszcze 9 minut
3: tak jest,
1: po południu.
3: Do usłyszenia.
1: Milena Kruszewska, prezeska Fundacji Watch Health Care. 510-357-357. Poszeleszczę, proszę państwa, troszkę. Dziś pytanie. Czy kolejki w placówkach państwowych zmuszają nas do wizyt prywatnych? Jak państwo oceniają cały ten system, który u nas funkcjonuje? 510-357-357. Pan Bartosz zacznie. Witam pana. Dzień dobry. Halo?
4: Dzień dobry. Najpierw od pozytywnej rzeczy. W zeszły weekend udało mi się do finałowej szesnastki w papier, kamień, nożyce na Mistrzostwach Polski dotrzeć.
1: Aha. I co dalej? I co dalej się wydarzyło?
4: No niestety przegrałem w końcu, i niestety strefa medalowa odeszła, ale tak wchodząc do tematu, tak.
1: Więcej pozytywnych informacji dzisiaj. Niedawno przedstawiłem następną posłankę Koalicji Obywatelskiej, pani posłanka Pępek, została kompleksowo przebadana. Także no właśnie, to też jest pewien plus, prawda?
4: To może to jest rozwiązanie. Mhm. Że, i może to jest taka też strategia z koalicji, żeby to się niedługo stanie partia masowa, bo wszyscy się zapiszemy i wtedy będzie można poza szybką metodą przychodzić.
1: Wie pan, panie Bartku, że na to nie wpadłem, ale bardzo panu dziękuję za podpowiedź.
4: No to jest bardzo proste, nawet może nie trzeba legitymacji, tylko mieć takie serduszko i tyle. No ale tak już przechodząc, no powiem wam, to jest problem też wielosystemowy. Ja się z tym najczęściej spotykam, jeśli chodzi o taką opiekę mało kojarzoną, ale też która powinna nam przysługiwać, czyli opiekę dentystyczną. Nie mówię o jakichś tam specjalistycznych wykonaniach.
1: Bardzo ciekawy wątek pan porusza. Chciałem do tego wrócić z panem doktorem Krzysztofem, w rozmowie z panem doktorem Krzysztofem Łandą, to po 12:30 polecam, tak.
4: Bo ja tylko chciałbym powiedzieć, że de facto to się mało kto korzysta z tej bo są takie kolejki i zaczęli z tych
1: ale prywatnych. Ale wie pan dlaczego? No raz, że tam już właściwie nikt nie przyjmuje, więc to pewnie terminy są kosmiczne. A poza tym w ramach NFZ-u nie wiem, czy pan się orientuje, ale ma pan prawo do leczenia takiego...
4: Na przykład, usuwanie kamienia też.
1: Tego nie wiem, ale na przykład leczenie kanałowe od trójki do trójki. Czyli na przykład jeżeli ma pan kłopot z czwórką, no to jedyne, co może taki lekarz w ramach NFZ-u panu zaproponować, to usunięcie w zasadzie.
4: Usunięcie tej co części.
1: Co ma dobre strony, po prostu węzi i pan się będzie uśmiechał. Rozumie pan, prawda?
4: Tak, rozumiem. No wiem, mhm. Ja też powiem, wyrywanie to w ogóle jest wśród tych dentystów moda. Ja lecząc się prywatnie też potrafili mi załatwić, że ja de facto jednego zęba mam martwego. Mhm. Mogę tylko tak powiedzieć, ale tak kończąc temat, Znaczy jest dużo tych aspektów, to rzeczywiście są problematyczne, ale wie pan, problem też robią też ludzie, którzy czasami przychodzą do tych, zapisują się na te badania i zajmują trochę kolejkę, żeby pogadać, bo to też było kiedyś podnoszone, że wielu ludzi tak nie mając, nudząc się po prostu też przychodzi do tego lekarza, żeby pogadać z lekarzem.
1: Z przejęciem posłuchałem tej historii o martwym zębie, to w zasadzie, panie Bartku, pan jest takim pacjentem męczennikiem, prawda?
4: Zębem
1: reprezentantem systemu. Mhm.
4: Tak, reprezentantem systemu i mogę tylko powiedzieć, że przez tego zęba też skutkowało moją pierwszą wizytą w szpitalu, po od niego po prostu ropień się też zrobił.
1: Rozumiem. Dlatego rzeczywiście symbol. Pozdrawiam pana, panie Bartku, dużo zdrowia życzę. Panie Jacku, witam, halo, dzień dobry. Halo, panie dzień Jacku, dobry. Dzień dobry, witam pana.
5: Dzień dobry, witam, panie Kubo. Chciałem zabrać głos w dzisiejszej dyskusji i poruszyć taki temat aktualnie procedowanej w Sejmie ustawy Lex Szarlatan, która wyrzuca, podczas której z obrad komisji sejmowej wyrzucono przedstawicieli środowisk reprezentujących naturopatów, homeopatów, iridologów i zielarzy. Ustawa pod przykrywką usunięcia oszustów przy okazji usuwa te wszystkie zawody z naszego rynku. W Polsce będziemy jedynym krajem w Europie, gdzie nie będzie można tego wykonywać. Kara będzie do 1 000 000 zł. Od kary nie będzie się nawet można odwołać przed sądem. Mhm. No i chyba nie trzeba nikomu tłumaczyć, jak to wpłynie na kolejki do lekarzy.
1: Ciekawe, to bardzo interesujący wątek. Po audycji sięgnę, pogłębię swoją wiedzę, panie Jacku. Bardzo dziękuję za inspirację. Pan Piotr, panie Piotrze, witam. Halo, dzień dobry.
6: Dzień dobry, Piotr.
1: Dzień dobry, witam pana.
6: Ja dzwoniłem nie, żeby odpowiedzieć na to pytanie, które pan postawił, bo ono jest retoryczne. Natomiast chciałem tylko tak poddać pod wątpliwość estymę, którą obdarzamy środowisko lekarskie. Pytanie, czy nie za bardzo na wyrost, bo ja myślę, że ten przypadek pana Kacprzyka to jest tylko pewna czara, pewna kropla, która tą czarę goryczy wypełniła do końca i spowodowała,
1: no, uruchomiła również liczne śledztwa dziennikarskie, zainteresowanie dziennikarzami.
6: Prawdopodobnie to nie będzie ostatni, panie redaktorze, i w związku z tym należałoby się zastanowić nad tym, czy...
1: Ale przyzna pan, tak, że wynik ładny, prawda? Rocznie 4 300 000 to piechotą nie chodzi, ja też jestem pełen uznania. Dla systemu oczywiście, nie dla pana doktora. Pozdrawiam, pan Marcin. Panie Marcinie, witam, halo.
7: Dzień dobry
1: panu, witam.
7: W podróży, ja jestem mieszkańcem Bielska Białej, mam znajomych mieszkających w Cieszynie, którzy z przyjemnością odwiedzają placówki, korzystając z tego, że jesteśmy w Unii Europejskiej, czeskie. Okazuje się, że ja też pracuję w Słowacji, gdzie słowaccy lekarze mają do wyboru albo praktyka prywatna, albo szpitalna.
1: Tak.
7: Czyli publiczna. Druga kwestia...
1: Ale nie można tam tego łączyć?
7: Nie można. Nie można, można wybrać po prostu jedną ścieżkę. Może coś się zmieniło, nie wiem, to są dane sprzed 2-3 lat. Druga sprawa, teraz się obruszamy, bo myślę, że to jest kwestia, bo to wyszło i te kwoty pewnie nie jednego Polaka szokują. Natomiast to nie jest kwestia nowa. Jak sami wszyscy wiemy, wielokrotnie pojawiały się tematy lekarzy pracujących na 3 etatach oraz izb lekarskich, które potwierdzały czy legitymizowały ten stan faktyczny, chociaż zgodnie z logiką nie da się być, chociaż fizyka kwantowa mówi, że można być w 2 miejscach, ale w 3 już ciężko, prawda?
1: Prawda.
7: Więc myślę, że jest to kwestia tuszowania i pewnego przyzwolenia na ten system po prostu przez lata. To nie jest kwestia tylko i wyłącznie tego czy poprzedniego rządu, generalnie społeczeństwu.
1: Nie, tak, to jest uklepywane, kształtowane od wielu, wielu lat. Ponury żart polega na tym, jak pan doskonale wie, że to wszystko za nasze ciężko zarobione pieniądze. 510-357-357, 17 minut po południu. Czy kolejki w placówkach państwowych zmuszają nas do wizyt prywatnych? Tracę orientację, ale mam nadzieję, że trafię. Pan Tomasz? Panie Tomaszu, to pan? Halo? Czy pan Marcin? Panie Marcinie? Dzień dobry, panie Tomaszu. Witam. Halo?
8: To ja?
1: Tak,
8: Tomasz,
1: to pan.
8: Czy
1: tak. Nie, pan Tomasz. Dobrze, witam pana. Ja, tak? Kłaniam się. Tak.
8: Dzień dobry, jestem tutaj już po drugiej stronie. Panie redaktorze drogi, ja jestem akurat doskonałym przypadkiem, który powinien odpowiedzieć na to pytanie, gdyż parę dni temu miałem operację.
1: Czyli przypadkiem prywatnie, oczywiście. Czyli przypadkiem medycznym, tak.
8: Przypadkiem medycznym, tak jest. Przypadkiem medycznym, który musiał skorzystać z zabiegu prywatnego, gdyż w moim przypadku, po urazie, który miałem, powinienem się zoperować między 3 a 6 miesięcy max, jeżeli się nie uda od razu, prawda? Ponieważ tak, to nie był wypadek, tylko uraz sportowy, w związku z tym karetka mnie nie zabrała, nie wylądowałem na Ojomie, no więc uzbroiłem się w czekanie. Natomiast jak się dowiedziałem, że moja kolej to jest 28 rok, a po tym, jak się okazało, że zabrakło tak naprawdę pieniędzy już w kwietniu do końca roku, to mi powiedziano, że 32 rok. To się trochę przestraszyłem.
1: 32, gdyż, zaraz, to mamy 6 lat raptem, nie przesadza pan?
8: Tak,
1: to szybko
8: nie
1: 6 minie.
8: Miesięcy, ale 6 lat, prawda?
1: Tak.
8: W związku z tym pomyślałem sobie, że chyba szkoda mojej ręki i wysupłałem ostatnie grosze, gdyż nie zarabiam 4 milionów robiąc szczepionki od rana do nocy. Tylko po prostu ciężko pracuję i płacę ZUS. Nigdy nie skorzystałem ze szpitala, nigdy nie ze służby zdrowia korzystam bardzo rzadko, sporadycznie. Omijam to szerokim jakby łukiem. Natomiast w tym przypadku musiałem skorzystać właśnie dlatego, że ta kolejka była po prostu chora.
1: Znaczy, rozumiem, że takie długie oczekiwanie zagrażałoby sprawności dłoni, tak?
8: Myślę, że już bym tej sprawności nie odzyskał nigdy. Nikt by mi za to nie zapłacił, mimo tego, że regularnie płacę ZUS-u. I tak naprawdę szukałbym zdrowia tak jak wiatru w polu. Czyli nigdy bym go nie znalazł. Musiałem się zdecydować. Natomiast śmiechem żartem. Znaczy, ja uważam, że mamy potworny dramat, jeżeli chodzi o podejście w ogóle i samych lekarzy, i pacjentów do tego, co się kiedyś nazywało służbą, teraz się nazywa opieką zdrowotną, bo to już żadna służba i ze służbą nie ma nic wspólnego. Wydaje mi się, że z drugiej strony, jeżeli ktoś by miał taką możliwość, to na pewno wszyscy będą szukać opcji, jak skrócić tą kolejkę, komu zapłacić, z kim gadać, żeby być obsłużonym, bo jednak na zdrowiu, jak to się mówi, się nie oszczędza i jeżeli nie można wejść drzwiami, to każdy będzie chciał wejść oknem. I ja nie winię za to pacjentów. Natomiast moim zdaniem obecnie rozbestwienie się lekarzy, tych nieuczciwych, którzy poszli na studia medyczne nie po to, żeby leczyć, ale po to, żeby zarabiać pieniądze, jest dzisiaj takie jak, wie pan, panie drogi redaktorze, jak wszystkich innych z tego obozu politycznego, z urzędów, z którymi się walczy.
1: Tu wyjątkowo, wie pan, muszę zaprotestować, bo takie przypadki patologiczne, korzystania ze swojej pozycji, korzystania z kumoterstwa, z znajomości, można znaleźć pewnie we wszystkich obozach politycznych. Panie Tomku, kończę, bo wyjątkowo długa dzisiaj kolejka, nie przymierzając tak jak do zabiegu. Pan Leszek. Panie Leszku, witam, halo. Dzień dobry.
9: Dzień dobry, bardzo dobry żart. Panie
1: tak,
9: Kubo...
1: właśnie pomyślałem, że nie kulawy. Bardzo panu dziękuję.
9: Fajne, tak. Panie Kubo, ja myślę, że w ogóle cała patologia wynika z tego systemu, który jakby przymusza nas do wpłacania składek. Bo ja zauważyłem taką jedną rzecz, to taka dygresja tylko, bo ja latam dronem i od października chyba, czy listopada weszło obowiązkowe ubezpieczenie dla tych, którzy latają dronem tam od jakiejś wagi. Tak. I dopóki tego obowiązkowego nie było, to ubezpieczenie kosztowało 70 zł, a pierwszego dnia, kiedy zaczęło być obowiązkowe, skoczyła stawka już chyba do 100 iluś, tak? I zmierzam do tego, że jest mnóstwo prywatnych firm, jeżeli ktoś pracuje w jakiejś korporacji czy coś, na pewno wie o tym, że jego pracodawca, płacąc tam kilkaset złotych, ubezpiecza go w jakiejś prywatnej...
1: No tak, to są te firmie. Pakiety słynne, tak.
9: Tak, i tam nie ma problemu, tam mają mu w 7 dni znaleźć specjalistę, on się dostaje bez kolejek, bez problemu, czyli tak naprawdę proszę zauważyć, że gdybyśmy nie wydawali tych pieniędzy obowiązkowo na NFZ, tylko wybierali, do którego funduszu chcemy wpłacić, być może te kolejki by zniknęły, no bo skoro okazuje się, że wyjmując tam na przykład 200 zł czy 300 zł z kieszeni, jest pan w stanie się dostać do jakiegokolwiek specjalisty.
1: Ja to rozumiem, ale ten pański pomysł ma...
9: Ma pewien minus.
1: Jedną poważną wadę. No, jak panu się zdaje, jaką wadę?
9: Tak, przy ciężkich chorobach może być to problem.
1: Nie, to pół biedy tam. Aha. Najwyżej poczekamy kilka lat na zabieg, ale lekarze w państwowych placówkach no już by tyle nie zarabiali.
9: No tak. No to już by rynek by to wtedy jakby ukierunkował. No ale to jest, wie pan, to jest standard. Jeżeli coś jest państwowe, to jest zawsze droższe. Jeżeli pan sobie chce na przykład kupić ławeczkę przed dom i to zapłaci pan za nią 1000 zł, ale jeżeli miasto kupuje taką samą ławeczkę, to ona kosztuje 3000. To jest taki standard. No my na pewne rzeczy się niestety zgadzamy, a to powoduje właśnie patologię. No powinniśmy w pewnym momencie powiedzieć stop i tak samo dotyczy to systemów emerytalnych, jak i systemów ochrony zdrowia. A ponieważ razem jesteśmy wolnościowcami, więc wiem, że pan się ze mną zgadza. Pozdrawiam, panie Kubo.
1: Przez grzeczność nie zaprzeczę, pozdrawiam pana, pan Marcin. Panie Marcinie, witam. Halo, dzień dobry.
10: Dzień dobry, ja chciałbym zabrać swój głos. Po pierwsze, nie do końca podoba mi się taka nagonka, w którą państwo też wpadliście, która teraz ogólnie jest na lekarzy, bo jest kilku lekarzy, którzy wykorzystali system, który jest po prostu niewydolny. I wielu lekarzy na tym cierpi i problem polega na tym, że nie ma kontroli NFZ, to są źle wycenione procedury, nie ma tak naprawdę specjalistów. Kilka osób zostało teraz złapanych za rękę. Tak, są to oszuści i faktycznie powinni ponieść karę. Natomiast
1: panie Leszku, sprowadzanie do tego do kilku przypadków no jest, proszę wybaczyć, ale no nietrafione. To nie jest kilka przypadków.
10: Dobrze, no natomiast na całą masę lekarzy, których mamy, zrobiliśmy teraz nagonkę, że wszyscy lekarze są źli i niedobrzy. I to też uważam idzie w złą stronę, ponieważ też stosunek pacjentów do lekarzy jest bardzo roszczeniowy i bardzo negatywny.
1: To prawda. Jest bardzo wielu, którzy bardzo, bardzo ciężko pracują. Często są proszeni o dodatkowe dyżury. My to wszystko wiemy. Znaczy myślę, że ktoś, kto nawet średnio się tym interesuje, no ma taką znajomość rzeczy, choć minimalną. To nie jest atak na lekarzy. To jest atak na system. Tu zgoda. Żyjemy w patologicznym systemie, po prostu.
10: Tak, ale jest to cały czas mówione, że lekarz zrobił to, czy lekarz zrobił tamto. Natomiast nikt nie pochyli się na tym, że od lat NFZ jest niewydolny. Nie ma nad tym żadnej kontroli ani ze strony szpitali, ani ze strony NFZ-u, ani żadnej z ekip rządzących, które dochodzą do władzy. Czy ta, czy tamta. Nie ma to znaczenia.
1: Ale ja od tego zacząłem, panie Leszku. Nie mówiłem o lekarzach, mówiłem o rządzących, którzy za to odpowiadają.
10: No, natomiast mówię, boję
1: panie
10: się,
1: Marcinie,
10: że
1: przepraszam, bo mam w głowie poprzedniego słuchacza.
10: Tak. Idzie po prostu w trochę w złym kierunku, natomiast we wszystkim tym jeszcze zapominamy, oczywiście no tutaj wspominane jest, że jest państwowa, prywatna służba zdrowia, no ale też lekarz tylko na państwowym etacie, który pracuje uczciwie, ma też prawo dorobić sobie prywatnie, tak? Więc tutaj nie mówmy, że w prywatnej służbie zdrowia jest coś szybciej. No jeżeli ten lekarz poświęca swój prywatny czas i dodam, o czym też mało kto wie, lekarze poświęcają ci, którym zależy, ogromne prywatne pieniądze na doszkalanie się. Ale tego już nikt nie powie. O tym już wszyscy zapominają.
1: Bardzo dziękuję za głos, za telefon. Pozdrawiam pana 26 minut po południu. Pani Zofio, dzień dobry, halo.
11: Dzień dobry, panie Kubo.
1: Dzień dobry, pani.
11: Ja dzwonię z Torunia. Jestem osobą, która ma własną działalność i tutaj właśnie najwięcej, co mi się rzuca w oczy. Ja odprowadzam miesięcznie średnio około 1200 zł tak zwanej składki zdrowotnej. Dodatkowo w system prywatny pompuję przynajmniej drugie tyle. Mam córkę z ADHD i stanami depresyjnymi. Jak wygląda opieka psychiatryczna nad dziećmi, to wiadomo. Nie ma szans na opiekę na NFZ. Nie mam czasu, żeby czekać z jej leczeniem tyle. Ostatnio jeszcze doszedł mi endokrynolog. Wie pan, na kiedy dostaliśmy pilne badanie endokrynologiczne pediatryczne w Toruniu na NFZ? Najbliższy termin? 2031 rok.
1: No tak.
11: I to teraz nawet trudno się dziwić, że
1: nie wiadomo, jak to komentować.
11: Tak, i do tego brak jest specjalistów, nawet prywatnie, gdzie no mi się udało, znalazłam panią doktor, a, no oczywiście za odpowiednią opłatą, natomiast jest chyba dwóch endokrynologów pediatrycznych w naszym mieście. Brakuje specjalistów, to co wszyscy powtarzają, brak kontroli nad systemem, że my ładujemy kosmiczne pieniądze, nie mamy specjalistów w potrzebnych dziedzinach, to też chyba nie jest prawidłowe.
1: 27 minut po południu. Czy kolejki w placówkach państwowych zmuszają nas do wizyt prywatnych? 510-357-357. Pan Leszek? Panie Leszku, witam. Dzień dobry. Halo?
12: Kłaniam się, panie redaktorze.
1: Witam pana.
12: Jak zwykle oczywiście jako ten taki troszeczkę inny, inteligentny, inaczej zbieg i mrowisko. Mm-hmm. Nie obchodzi mnie, ile zarabiają lekarze, panie redaktorze. Niech zarabiają miliony, ale... Panie redaktorze, nie będę używał słów obelżywych, bo mnie osobiście coś trafia, podejrzewam, że niejednego Polaka też. Jeżeli moja składka chorobowa wędruje gdzieś tam, dzieli ktoś to w jakiś tam dziwny, przedziwny sposób i tak dalej. A system można byłoby w bardzo skuteczny sposób uprościć. Składka chorobowa określona w kwocie ląduje na koncie w jakimś banku państwowym, na przykład, tak, mamy NBP i tak dalej, z tej składki ja mam prawo opłacać własne świadczenia chorobowe, być donatorem dla moich bliskich, ewentualnie tak jak niedawno mieliśmy bardzo cudowną akcję pewnego młodego człowieka, z tej składki mogę te pieniądze przeznaczać właśnie na
1: zasilanie. Cele społeczne, tak.
12: Dokładnie. Zdrowotne, przede wszystkim zdrowotne
1: proszę bardzo.
12: Panie redaktorze. I oczywiście obostrzone tym, że nie mogę tych pieniędzy, mówiąc krótko, z nich korzystać w sposób no, komercyjny, jakiś tam dziwny, bo sobie coś tam wymyśliłem. Oczywiście kwestia dziedziczenia i tak dalej, prawnicy by to bardzo spokojnie rozwiązali. Teraz proszę popatrzeć. Naprawdę wtórną rzeczą jest to, czy pan doktor zarobi milion, czy pięć, czy dziesięć. Jak pan doktor zarobi jakiś, moim zdaniem, 5 milionów złotych albo więcej, to co on z tym pieniędzmi zrobi? Zje?
13: Najprawdopodobniej ten człowiek za chwilę założy własną działalność gospodarczą i będzie świadczył też usługi.
14: No ale już dawno założył, bo to, o czym mówimy, to jest system kontraktowy, czyli relacja B2B. To są jednoosobowe działalności gospodarcze, lekarze wystawiają co miesiąc rachunki.
13: Panie redaktorze, więc jeżeli są to spółki prawa handlowego, to dlaczego ja nie mogę przyjść, dostać faktury za świadczenie zdrowotne i z mojego konta przelać na to pieniądze? Koniec.
14: 510-357-357. Panie Andrzeju, witamy pana. Halo?
15: Halo, dzień dobry, to ja?
14: Dzień dobry, to pan, tak.
15: A, myślałem, że będę dłużej czekał.
14: Nie, tu wie pan, tutaj u nas nie ma kolejek do specjalisty. Już pan jest, już, już zapraszam pana. Proszę siadać, co dolega?
15: Dziękuję. Tak, z własnego podwórka to też króciutko powiem taką sytuację. Wracaliśmy dwa tygodnie temu z nadmorza. Żona dostała jakichś dziwnych bąbli. Przerażająca historia, nie będę opowiadał. No więc co? No do lekarza. Ogólny to, co wie, no to tam podpowie, coś tam zapisał, to wiadomo, nic nie pomogło, nie wiadomo, co to jest. Zapisaliśmy się do dermatologa. No to wizyta koniec lipca. Gdzie to można powiedzieć, że to błyskawicznie. Tak, że problem był palący, ale to i tak było błyskawicznie. No to nawet prywatnie, bo cierpienie było przeokrutne. Cierpienie też, znaczy się termin też był tam 3 czy 4 tygodnie. Więc zacząłem dzwonić wtedy z uporem maniaka po wszystkich takich placówkach. No udało mi się, ktoś wypadł z kolejki, udało mi się w ciągu 3 dni załatwić tą wizytę. Pojechaliśmy, zapłaciliśmy 300 zł. Po czym żona wyszła, ja mówię, no i co? No, albo słońce, albo pluskwy pogryzły, bo byliśmy gdzieś tam na urlopie. Aha, czyli jeszcze mieliśmy sobie wybrać jakąś tam opcję, ale to na marginesie, tak to działa. Ktoś bierze pieniądze, nie wiadomo za co. Dopóki będziemy mieli te stanowiska ważne, minister zdrowia, czy tak jak tam minister obrony w postaci Kosiniaka-Kamysza, będą obsadzane z ramienia partii, a nie z doświadczenia i z kompetencji, to tak będzie cały czas. To tylko nam, panie Kubo, ciśnienie podnosi tymi pytaniami.
14: No, ja pamiętam czasy, bo to rzeczywiście różnie bywało, kiedy ta obsada była bardzo kompetentna, doświadczona i profesjonalna. A jednocześnie materia by nie ruszała z miejsca. 29 minut pozostało do 13. Pan doktor Krzysztof Łanda jest moim gościem. Były wiceminister zdrowia, lekarz, ekspert Business Center Club, zajmujący się systemem opieki zdrowotnej. Witam pana, panie doktorze, kłaniam się panu.
16: Dzień dobry, kłaniam się.
14: Panie doktorze, kiedy ludzie słyszą o zarobkach niektórych lekarzy, o tym, jak funkcjonuje tak zwana szybka ścieżka do badań, do zabiegów, no to nie dziwota, że nóż im się w kieszeni otwiera. W tej chwili zresztą tylko samobójca, tak pomyślałem, polityczny, zaproponuje na przykład zwiększenie nakładów, czyli zwiększenie podatków na ten cel, na system. Ale, jest ale, otóż na tle państw Unii na system opieki wydajemy ciągle mało. My jesteśmy poniżej średniej unijnej, prawda?
16: Tak, to prawda. Inne kraje wydają znacznie więcej.
14: Mamy 5% PKB wydajemy na system opieki. To jest mniej niż Czechy, jak sprawdziłem. 7,7% PKB wydają Czesi. Francja powyżej 10%. Powyżej 10% również Niemcy. Dlaczego by w takim razie, mając tyle, co mamy, de facto oszukujemy się nawzajem? Czyli formalnie pacjenci mają dostęp do wielu świadczeń, a w praktyce to jest dostęp iluzoryczny. Może uczciwie byłoby ogłosić, że mamy dostęp tylko do części świadczeń.
16: No mamy koszyk świadczeń, który nazywany jest gwarantowanym, ale rzeczywiście, co to za gwarancje, jeżeli czekamy całe miesiące, a nawet lata na te świadczenia, które w tym koszyku się znajdują. Polski system opieki zdrowotnej jest dysfunkcyjny. Ja przypominam, że no jeszcze niedawno mieliśmy obronę konstytucji, konstytucja, a to przecież w konstytucji artykuł 68 mówi, że wszyscy Polacy mają równy dostęp do świadczeń, które są w koszyku. No jeżeli ktoś otwiera jakieś gabineciki dla VIP-ów i szybką ścieżkę diagnostyczną, to znaczy, że bezpośrednio łamie prawo i łamie konstytucję. Ale to jest nie tylko złamanie prawa, to jest po prostu również nieprzyzwoite i bardzo brzydkie. Ale wróćmy do problemów z systemem opieki zdrowotnej. Nasz system zdrowia tak naprawdę krwawi z trzech dużych naczyń, a my go, tego pacjenta, jakim jest system, leczymy przetoczeniami krwi, czyli pakujemy coraz więcej pieniędzy. Nie tędy droga, my musimy najpierw zaopatrzyć te naczynia, z których ten system krwawi. A jakie są to naczynia?
14: No właśnie.
16: No więc pierwszą rzeczą jest to, że my mamy system centralnie sterowany, maksymalnie upolityczniony i wszystko zależy od ministra zdrowia. Nie ma takiego człowieka na świecie, który by potrafił nad całym tym systemem zapanować i podejmować decyzje, jak należy leczyć w Pcimiu, w Toruniu czy w Koluszkach.
14: No to by taki amator jak ja od razu wpadnie na pomysł, że no w tej sytuacji wobec tego, co pan mówi, tę całość trzeba podzielić, tak?
16: Dokładnie tak. No, minister powinien mieć kontrolę nad koszykiem i nad taryfami. Na tym powinien się skupić, a w ostatnich latach to raczej słabo wygląda. Natomiast NFZ jest głównym tutaj problemem, dlatego że to jest monopson, czyli to jest jedyny płatnik. Dzisiaj ja jako Polak nie mam prawa wyboru. Ja muszę zanieść moją składkę podstawową do NFZ-u. To w takiej sytuacji, czy NFZ będzie dbał o mnie, będzie się starał o mnie? Nie. NFZ będzie się starał o polityków, od których zależy mianowanie prezesów, dyrektorów oddziałów. I ta misja polityczna powoduje to, że pacjent dla NFZ-u praktycznie w ogóle się nie liczy. Liczą się natomiast właśnie dobry dostęp dla niektórych, dla wybranych. Kolejki kwitną i oprócz tego jeszcze mamy powszechnie występującą korupcję, bo jeśli ktoś idzie do lekarza tylko po to, żeby potem być przyjęty z krótką
14: do szpitala na badania, tak?
16: Tak, to jest korupcja.
14: Polacy płacą jednocześnie składki zdrowotne, ale coraz większe pieniądze wydają dodatkowo, prywatnie się lecząc. W 2024 roku to były wydatki, uwaga, na poziomie 64 miliardów złotych. Poważne. Teraz pewnie jest jeszcze więcej.
16: Tak, oczywiście i ta kwota będzie rosła, dlatego że jak mówię, no, NFZ jest monopsonem. Gdyby NFZ został podzielony, nie wiem, na 4 czy 6 konkurujących ze sobą funduszy, to wtedy każdy z tych funduszy musiałby o mnie zabiegać. Ja musiałbym jako pacjent być zadowolony. Jeżeli nie, to przenoszę składkę gdzie indziej. Natomiast rzeczywiście no, politycy robią to, że przerzucają coraz więcej kosztów na społeczeństwo, coraz więcej płacimy z własnej kieszeni, bo po prostu nie mamy wyjścia. Mhm. Człowiek, który ma jakąś naglącą potrzebę zdrowotną, on nie będzie czekał 3 miesięcy czy roku na wizytę czy na zabieg. No niestety, będzie musiał się zadłużyć, albo coś sprzedać, albo pozbyć się oszczędności. No nie ma wyjścia po prostu.
14: Całe sektory, okazuje się, z analiz wynika, usług medycznych jest państwowo niedostępnych. Na przykład rehabilitacja, ginekologia, okazuje się, stomatologia. NFZ nie finansuje ani nie refunduje na przykład implantów zębowych. Czyli ten ząb brakujący można sobie wstawić tylko płacąc prywatnie. Leczenie kanałowe czwórki już też jest niemożliwe. Od trójki do trójki. No i chyba trudno się dziwić, że połowa społeczeństwa żyje bez zębów.
16: No tam jeszcze jest inny problem, bo my finansujemy, jeżeli chodzi o stomatologię, to finansujemy medycynę naprawczą. Czyli wtedy, kiedy już mamy jakieś problemy w jamie ustnej czy z zębami, dopiero idziemy do lekarza, stomatologa,
14: no ja to...
16: albo płaci, albo nie płaci. Natomiast gdybyśmy finansowali stomatologów tak, jak finansujemy lekarzy rodzinnych, czyli byłaby przypisana odpowiednia populacja, szczególnie chodzi mi tutaj o dzieci, do jednego stomatologa i on miałby płacone wtedy, kiedy dziecko jest zdrowe. Jeżeli natomiast dziecko miałoby próchnicę, natychmiast przestawałby otrzymywać składkę podstawową, to wtedy stomatolodzy wyszliby do środowiska, nauczyliby dzieci dbać o jamę ustną, nauczyliby myć zęby, nauczyliby też rodziców, żeby nie karmili ich cukierkami. A jeżeli już zjedzą coś słodkiego, to żeby umyli potem zęby czy wypłukali odpowiednim płynem. Natomiast my leczymy naprawczo, czyli kiedy już zdarzenie do czegoś dojdzie, no to wtedy oczywiście trzeba te zęby leczyć. Natomiast moim zdaniem powinniśmy tutaj zapobiegać, dlatego że w większości chorób jamy ustnej po prostu można zapobiegać. Dzisiaj próchnica zębów u większości ludzi wynika po prostu z niedbalstwa i braku podstaw higieny.
14: To prawda, ale jednocześnie no, stała się chorobą, przypadłością próchnica powszechną. Nie chcę przestrzelić, ale jak pamiętam, jak czytałem, dotyka 80% populacji. A wie pan przy okazji, taka ciekawostka, ile Narodowy Fundusz Zdrowia, ma pan prawo nie wiedzieć, to nie jest, broń Boże, pytanie podchwytliwe, byłem zszokowany, sam nie wiedziałem, ile NFZ przeznacza rocznie na pacjenta na leczenie zębów? Otóż przeznacza, uwaga,
16: kilka złotych pewnie.
14: 88 zł. No to nie wystarczy nawet na jedną plombę, prawda?
16: No może na plombę jedną wystarczy, ale na pewno nic więcej. Mam nadzieję, że wszyscy Polacy nie mają tych, nie potrzebują plomb, natomiast faktem jest, że w stomatologii...
14: Już nie.
16: Koszyk jest bardzo malutki, czyli z założenia regulator, czyli politycy, przerzucili koszty leczenia na społeczeństwo. Ten koszyk jest wąski, tylko naprawczy, w ogóle moim zdaniem nie tędy droga, tam jest w ogóle, ta stomatologia jest źle ustawiona.
14: Panie doktorze, to jeden z wielu, wielu oczywiście wątków, a my wrócimy do pozostałych, jeśli pan pozwoli, za 8-10 minut. Bardzo dziękuję za rozmowę.
16: Dziękuję.
14: Doktor Krzysztof Łanda, były wiceminister zdrowia, lekarz, ekspert BCC. 19 minut do godziny 13. Ja Radio 357 i słuchacze, pan Jacek. Panie Jacku, dzień dobry, halo. Panie Jacku,
17: dzień dobry
14: panu, śmiało.
17: Dzień dobry panie Kubo.
14: Witam.
17: Dwie kwestie dość istotne. Po pierwsze, tak jak pan wspomniał, politycy o tym decydują. W ławach sejmowych jest zbyt dużo lekarzy i zbyt dużo prawników, którzy nie mają zwyczajnie interesu, ażeby zmieniać coś w sposób konstruktywny i sposób systemowy, ponieważ wiedzą, że po wygaśnięciu ich kadencji wracają i będą w dalszym ciągu otwierać szufladkę, gdzie będą wpłacane pieniądze za wizyty, które realizujemy prywatnie.
14: Mm-hmm.
17: Druga sprawa jest taka, że tylko i wyłącznie konkurencja...
14: Mówiąc wprost, niewielu osobom zależy na uzdrowieniu systemu, tak?
17: No oczywiście, że tak, bo oni są beneficjentami tego systemu.
14: Najbardziej opłaca się, że on właśnie kuleje jak kuleje, tak?
17: Oczywiście, że tak, bo to, że oni są największymi beneficjentami tego systemu.
14: Mhm.
17: Natomiast druga sprawa jest taka, że według mnie reforma jest, sprawa jest bardzo prosta. W momencie, kiedy dopuścić tylko i wyłącznie konkurencję, możliwość zawierania w zakładach ubezpieczeń jakichś pakietów medycznych, ażeby i te pakiety, które będą chroniły nasze rodziny, będą po prostu wpisywane od podatku.
14: Mhm.
17: W tym momencie automatycznie zginie część rynku, który w tej chwili jest realizowany po godzinach na sprzęcie państwowym poprzez wizyty uprzednie w prywatnych praktykach, ponieważ za wszystko będzie płacił zakład ubezpieczeń, który będzie przedstawiał lekarzowi czy placówce medycznej fakturę, automatycznie z tego tytułu będą większe wpływy podatkowe, więc sytuacja wydaje się banalnie prosta. Tyle tylko, że musi być chęć, musi być do tego, ażeby to wprowadzić, zadziałać, tak, ażeby to wprowadzić w życie. I trzecia sprawa też jest istotna. Musimy przestać żyć ułudą, że nam się cokolwiek należy. Musi zostać wprowadzona współpłatność, tak jak jest w większości krajów cywilizowanych, gdzie my będziemy współpłacić za wizytę medyczną, natomiast z drugiej strony musimy być gotowi na to, że będzie bardzo mocno piętnowane to, że my ignorujemy wizytę u lekarza i na przykład nie odwołujemy jej w sposób permanentny.
14: To jest przypadłość dość powszechna w Polsce, aż niezrozumiałe, to się w głowie nie mieści, że przy takich problemach finansowych ta sprawa no, nie została po prostu jasno, skutecznie uregulowana. Pozdrawiam pana, dziękuję za wypowiedź. Pan Robert, panie Robercie, halo?
18: Witam, dzień dobry.
14: Witam pana.
18: Ja chciałem troszkę z innego może aspektu tutaj dodać od siebie. Więc jeden z poprzednich dzwoniących panów powiedział, że że jest nagonka na lekarzy, co myślę, że jest prawdą. Pan prowadzący powiedział, że to jest wina systemu, co też jest prawdą. Mhm. Ja tylko myślę, że my jako społeczeństwo czujemy się dużo bardziej bezsilni w stosunku do systemu niż w stosunku do pojedynczych osób. Plus myślę dodatkowo, że system, czyli powiedzmy politycy, czy po prostu cały ten establishment, w pewnym sensie też tak manipuluje nami i wiadomościami wszystkim, żeby nasza uwaga, żeby nasza złość poszła na jakby nie tą prawdziwą przyczynę. I teraz do czego zmierzam? Natrafiłem jakiś czas temu na książkę, nie pamiętam, to był Brytyjczyk, nie pamiętam jego nazwiska. On napisał książkę w sumie parę lat temu o tym, że społeczeństwo, my ludzie na całym świecie jesteśmy od dłuższego czasu w pewnym sensie, jak to jest takie powiedzenie, gotowanie żaby i jest to na nas praktykowane bardzo, bardzo długo i my coraz bardziej przyzwyczajamy się do wszystkiego, co jest, to co nam serwują, czy to jest polityka, czy rolnictwo, czy edukacja, czy żywność, cokolwiek. Praktycznie na każdym aspekcie życia...
14: Czyli godzimy się, by rzecz troszkę krócej ujmując, na rzeczy nieracjonalne, drogie, ograniczające nas, ale że wolno się dzieje, no to tego nie zauważamy, tak, na ulicę tak, nie wychodzimy, tak?
18: Tak, tak. No ten autor stwierdził, że są to chwyty psychologiczne, że my jako ludzie jesteśmy bardzo dobrze, nasz umysł jest bardzo dobrze rozpracowany i oni po prostu wiedzą, w jaki sposób
14: postępować, w jaki sposób to sterować. Panie Robercie, inni słuchacze czekają, ja pana serdecznie pozdrawiam. Szeroki drogi, bo słyszę, że pan jedzie. Pani Małgorzata z nami. Pani Małgorzato, halo.
19: Halo, dzień dobry.
14: Dzień dobry, pani, witam.
19: Ja postaram się być, nie zajmować dużo czasu. Chciałabym się odnieść do wypowiedzi jednego ze słuchaczy, który stwierdził, że jego składka, którą on zapłaci, powinna być jakoś tam przypisana do niego i jak on jest chory, to idzie. Tylko ja mam takie pytanie, jak on zachoruje i będzie potrzebował operacji, to przepraszam bardzo, gdzie pójdzie, jeżeli nie będzie środków na to, żeby utrzymać szpital?
14: Bo te środki będą za tę operację, dodajmy, zbyt małe, tak? O to chodzi?
19: No to po pierwsze, ale po drugie, no przecież szpitale muszą być... koszt utrzymania szpitali to jest też koszt gotowości do wykonania danego zabiegu.
14: Mm-hmm. To jest na przykład koszt prądu, prawda? Szpital musi być włączony.
19: W ogóle tego, że jest sala operacyjna, że ktoś tam jest w gotowości do tego, żeby wykonać operację. Więc jeżeli pan będzie miał tylko składkę dla siebie i tylko na swoje, nie wiem, choroby i operacje, to wtedy z czego my utrzymamy ten szpital? Mhm. Żeby on był gotowy w momencie, kiedy pan zachoruje i że się go przywiezie. Druga sprawa, co z dziećmi na przykład z domów dziecka? Bo ja rozumiem, że jeżeli on będzie odkładał składkę, no to z tej jego składki będą korzystać również jego rzeczy, dzieci. A co z tymi dziećmi, które nie mają rodziców?
14: Można wymieniać długo. A co z ludźmi, którzy nie mają ubezpieczenia, a zgodnie z polskim prawem należy im się opieka, interwencja w przypadku zagrożenia zdrowia, życia,
19: więc
14: prawda?
19: To jest dla mnie bardzo dziwne. Tylko ja i tylko mnie i tylko... To jest jedna sprawa. Druga sprawa, chciałabym się odnieść do wypowiedzi gościa przed chwili, który powiedział, że prewencyjnie, bo tutaj chodziło o kwestię dentysty, poniekąd pewnie łatwiej jest utrzymać higienę jamy ustnej i jak gdyby prewencyjnie dbać o to, żeby tych chorób nie było, ale przecież my do każdego lekarza idziemy w momencie, kiedy coś nam się dzieje. Nie chodzimy prewencyjnie, bo może nam się coś stać. Więc też z drugiej strony uważam, że to też nie można tak zero-jedynkowo przedstawiać, no bo na dobrą sprawę, no to odżywiajmy się dobrze, nie pijmy alkoholu, nie będziemy chorzy na wątrobę, tak?
14: No tak, tak radzą lekarze. Pozdrawiam, 12 minut do 13. Pan Jan, panie Janie, halo.
20: Dzień dobry.
14: Dzień dobry.
20: Jestem lekarzem na emeryturze.
14: Witam serdecznie, panie doktorze.
20: Zawsze czekałem na zmiany. Wydaje mi się, że...

0: wygląda mniej więcej w skrócie w Czechach, bo tam parę razy byłem na urlopie.
1: Tak.
0: Składka w Czechosłowacji wynosi 13,5%, a w Polsce wynosi 9%. I wiadomo, ponieważ jest wyższy dochód, no to ta składka relatywnie jest większa. Mhm. Dodatkowo, czeski pacjent, jak wprowadzano reformę, musiał za każdą wizytę u lekarza płacić. To była niewielka opłata rzędu kilku złotych. Zrezygnowano z tego, ponieważ część osób rezygnowała z leczenia. No też jest rozwarstwienie społeczne. Ale to uspokajało po prostu niepotrzebne wizyty. Jeśli ktoś zgłosi się na SOR i nie jest to zagrożenie życia i zdrowia, to musi niestety za te wszystkie porady zapłacić jakiś tam ryczałt. On najprawdopodobniej teraz pewnie wynosi koło gdzieś 130 zł. Za każdy pobyt szpitalny trzeba zapłacić opłatę hotelową i opłatę żywieniową. Czyli to są niewielkie opłaty, ja w tej chwili nie pamiętam, kiedyś były chyba rzędu 10 zł chyba za dobę wtedy na początku,
1: czyli
0: teraz
1: tak
0: pewnie
1: naprawdę
0: są większe.
1: Jednostkowo symboliczne, ale w skali kraju no, tworzą się poważne pieniądze. Tak, ja panu bardzo serdecznie, panie doktorze, dziękuję, bo to są dobre podpowiedzi, dobre kierunki.
0: Jeszcze tylko chciałem jedno
1: powiedzieć. Jak można uszczelnić, nie marnować tylu pieniędzy? Panie doktorze, bardzo bym prosił jedno zdanie, bo powoli nam się audycja kończy.
0: Jedno zdanie powiem. W sprawie braku lekarzy. Trudno lekarzowi, który pracuje gdzieś w szpitalu powiatowym, otworzyć jakąś specjalizację. Taką, powiedzmy, dającą winogrona czy konfitury. Czyli endokrynologię, czy jakieś inne specjalizacje, to praktycznie biorąc nie są dostępne, jeżeli się nie ma tej drugiej stopni specjalizacji podstawowej plus doktora. Także wiele osób kształcenia wypada. Ponieważ jest mało czasu, to już kończę. Dziękuję bardzo.
1: Bardzo dziękuję za telefon. Króciutko, 30 sekund dla pani Jurata. Dzień dobry, halo.
2: Dzień dobry.
1: Dzień dobry.
2: Jak zwykle na koniec, bo już drugi raz mi się udało zadzwonić.
1: Aha.
2: No i niestety długo nie pogadam. Ale wie pan co, ja tylko króciutko chciałam powiedzieć o jednej sytuacji takiej. Mianowicie proszę zwrócić uwagę na to, jaka jest partycypacja tej grupy zawodowej w daninach publicznych. Bo przecież podatki i składki zdrowotne są daninami publicznymi.
1: Mhm.
2: I teraz jeżeli lekarz, który świadczy usługi w ramach B2B, a nie w ramach umowy o pracę, to te daniny ma bardzo ograniczone, tak? Czyli na przykład jeżeli lekarz zarobił te 1,5 miliona złotych, to on składki zdrowotnej do systemu wpłaci 16 tysięcy. Gdyby pan zarobił 1,5 miliona złotych na umowie o pracę, no to zapłaciłby pan 135 tysięcy.
1: No tak, bo to jest w granicach 1850 miesięcznie, plus wspomniany przeze mnie podatek na poziomie 14%.
2: No,
1: słuszna
2: no,
1: uwaga.
2: Właśnie.
1: Pozdrawiam i dziękuję. 8 minut do godziny 13. Ponownie pani Milena Kruszewska, prezeska Fundacji Watch Healthcare, ponownie pan dr Krzysztof Łęda, były wiceminister zdrowia, lekarz, ekspert BCC. Słyszymy się?
3: Tak,
1: znakomicie. No tak, miał słuszną uwagę jeden ze słuchaczy, zwracając na to, że to pytanie w zasadzie jest retoryczne, na pytanie, czy kolejki w placówkach państwowych zmuszają nas do wizyt prywatnych. 95% głosujących odpowiada, że tak, 5% uważa, że nie. Milena Kruszewska... może zwolnić Polaków z płacenia składki zdrowotnej i niechże wszystko odbywa się prywatnie, ktoś proponuje?
4: No nie wiem, czy udałoby się Polaków do tego przekonać, mimo że tak często mówimy, że o, prywatnie zawsze lepiej. I tu też się pojawiał ten wątek. Natomiast ja chciałam zwrócić uwagę, że prywatnie też już nie jest tak łatwo dostać się do lekarza. Często pokazują już takie afery, że ktoś płaci ten abonament, a nie może się dostać, czeka. Okazuje się, że ktoś, kto nie płaci abonamentu, dostaje się wcześniej. Więc to już nie jest tak do końca, że prywatnie jest zawsze lepiej.
1: Pan doktor Krzysztof Łęda, dlaczego w ciągu ostatnich 10 lat tak wyraźnie urósł nam czas oczekiwania na wizytę u specjalisty? Są dane bardzo szczegółowe zresztą Fundacji Watch Healthcare. Średnio z 2 miesięcy do prawie 4 miesięcy. Co się dzieje? Pada argument, często brakuje lekarzy. No to może rządzący powinni zapraszać lekarzy z innych państw, skoro sami nie jesteśmy w stanie tylu lekarzy wykształcić?
5: to

0: pan redaktor tutaj rozwiązał zasadniczy problem. Rzeczywiście, jeżeli byśmy podnosili taryfy do pewnego stopnia, to one staną się te świadczenia tak atrakcyjne, że lekarze z innych krajów będą otwierać tutaj praktyki. Natomiast problem tak naprawdę polega nie na tym, bo my po prostu mamy relatywnie mało pieniędzy w stosunku do zawartości koszyka świadczeń gwarantowanych. Czyli mamy tą dysproporcję i ona powoduje kolejki. To jest kolejki korupcji, ale i korzystanie z przywileju. I to jest błąd po prostu systemowy. U nas NFZ nie finansuje tak naprawdę świadczeń. On finansuje świadczenia, ale jego głównym problemem jak gdyby jest finansowanie rosnącej infrastruktury. My mamy w Polsce zbyt dużo szpitali i wszyscy o tym wiedzą. Zbyt dużo łóżek szpitalnych, zbyt dużo oddziałów. Politycy mówią o odwracaniu piramidy świadczeń, czyli żeby więcej było opieki środowiskowej, domowej, ambulatoryjnej, ale przecież to wiązałoby się z koniecznością zamykania szpitali. Który polityk w systemie, który ma monopsąd płatnika, pozwoli sobie na to? Jeszcze jeden mały komentarz, jeżeli mogę. Tak. My nie możemy zrezygnować z systemu ubezpieczeniowego, ponieważ rzeczywiście, jak gdyby wszystko było prywatnie finansowane, to takie jakieś proste zabiegi, wizyty i tak dalej, my możemy sfinansować z własnej kieszeni. Ale jeżeli dojdzie do jakiegoś poważnego stanu zdrowia i będziemy chcieli skorzystać z bardzo drogiej operacji, jakiejś radioterapii czy chemioterapii przewlekłej, proszę mi wierzyć, że wielu ludzi nie będzie na to stać. Więc chodzi o to, żeby utrzymać system składkowy, utrzymać ubezpieczenia, ale trzeba rozbić monopson NFZ-u. NFZ, dopóki tego będzie monopsonem, nie będzie dbał o pacjenta. Pacjent będzie ostatnim, piątym kołem u wozu.
1: 64 miliardy Polacy wydają dodatkowo, oprócz tego, oprócz składek, oprócz tego, że łożą obowiązkowo na prywatną opiekę. Milena Kruszewska, może należałoby zastanowić się, jak uszczknąć troszkę z tych pieniędzy do systemu państwowego. Na przykład może wrócić do pomysłu, jak pamiętam, sprzed wielu, wielu lat, profesora religii, takiej dobrowolnej, dodatkowej składki.
2: Na temat ubezpieczeń właśnie takich komplementarnych, to też tutaj Krzysztof Łanda jest ekspertem. Natomiast ja bym chciała zwrócić uwagę, że rzeczywiście dzisiaj jest tak, że ten system, to, że my prywatnie płacimy za wizyty, to niejako też utrzymujemy działanie publicznego systemu, bo gdybyśmy sobie wyobrazili dziś sytuację, że wszystkie te osoby, które płacą prywatnie za wizytę, miałyby pójść do publicznego systemu
1: i zatkać tym bardziej kolejkę,
2: to już było zatkane, to było kompletnie na lata zatkane. Więc teraz jakby znalezienie złotego środka to rzeczywiście będzie bardzo duże wyzwanie dla ministra zdrowia. I tak z ciekawostek chciałam powiedzieć, bo rzeczywiście tutaj nie chciałabym, żeby ta audycja wybrzmiała jak atak na lekarzy. Wśród tych rzeczywiście jest wiele czarnych owiec, ale jeżeli chodzi o ministra zdrowia, to od 45 roku w Polsce na 30 ministrów zdrowia, 24 z nich było lekarzami.
1: Milena Kruszewska, prezeska Fundacji Watch Health Care, dr Krzysztof Łanda, były wiceminister zdrowia, związany jako ekspert z BCC. Dobrego dnia Państwu życzę, bardzo dziękuję.
2: Dziękujemy.
1: Do usłyszenia Pani, do usłyszenia Panie doktorze, 2,5 minuty do 13. Słyszymy się jutro w południe, obecność obowiązkowa.

0: Jak pięknie się zrobiło, 13 minęła, dzień dobry.
1: Radio 357.
0: Letnią porą. Witamy Państwa, kłaniając się nisko, gęsty za konsoletą. Filip Szuchta dziś w roli właściwie pana i władcy oraz Krystian Hanke. Mówimy Państwu, zapraszamy, o tak powiem. Mówimy Państwu, zapraszamy. Zapraszamy do zabawy do godziny 15:00, quiz mundialowy w aplikacji, a potem to się będzie działo. Przekładając to na język piłkarski. Najpierw 90 minut i jeszcze 30, czyli 120 minut regulaminowego czasu gry z dogrywką, no a potem to już będą same rzuty karne. Mam nadzieję, że także Państwo, którzy futbolem na co dzień się specjalnie nie interesują, też dobrze się będą bawić, bo dużo dobrej muzyki dla Państwa przygotowaliśmy. No a dziś szczególny dzień także dla mnie i dla jeszcze kilku tu chłopaków w redakcji również. No to co? To możemy zaczynać pierwszy gwizdek. No niech będzie.

Wyjątkowa pieśń na początek. Wyjątkowa, bo nawiązująca do historii taty artysty, którego Eric Clapton nigdy nie poznał. I jeszcze nawiązująca do tragicznych wydarzeń Erica Claptona jako taty. Ale dziś takich muzycznych wspomnień, muzycznych nawiązań będzie więcej. Muzycznych nawiązań do boiska i do stadionów i do wielkich imprez też będzie sporo, więc mogą się Państwo spodziewać niespodziewanego, jeśli chodzi o muzykę. Tak, tak, są utwory, które do tej pory się jeszcze nie pojawiły na antenie Radia 357, ale dziś pojawić się muszą. No ale najpierw musi się pojawić piosenka dnia. Editors, z którymi spotkamy się na festiwalu Inside Seaside w listopadzie, wydali właśnie nowy singiel zatytułowany The Rush i to jest właśnie nasza piosenka dnia.

I jestem przekonany, choć nie umawiałem się z panem zespołu Editors, że ten utwór zabrzmi na festiwalowej scenie. Festiwal Inside Seaside. Editors jako jedna z gwiazd. No i na tym festiwalu spotkamy się zapewne ze zwycięzcą lub zwyciężczynią dzisiejszego mundialowego quizu, bo powiedziałem, że nagrody w dzisiejszym quizie są naprawdę zacne. Warto o nie powalczyć, no ale taki podwójny karnet na festiwal listopadowy trafi do zwycięzcy. O innych nagrodach powiemy jeszcze, bo również one stworzą naprawdę potężny pakiet dla omnibusów futbolowych. Ale niebawem pojawi się tutaj Filip Szuchtaj, no wszystkim państwu też dokładnie opowie. 11,5 minuty po godzinie 13. krystian.hanke@radio357.pl. Tak można do nas pisać. Proszę przejrzeć także media społecznościowe, radiowe, bo tam sporo informacji.

0: Nie ma to tamto. Przekonałem się do tego utworu, choć nie za pierwszym razem. Znakomity. In the Stars, Rolling Stones, 19:30, a nawet już 20 minut po 13:00. W studiu Filip Szuchta. Dzień dobry, Filipie.
1: Dzień dobry Państwu.
0: Dzień dobry. I choć jesteśmy chyba jednak z dwóch różnych pokoleń, to miłość do piłki jest tym, co nas łączy, a na pewno miłość do quizów, do tego, żeby się sprawdzić. Miłość do challenge'ów różnego rodzaju i takie challenge'y Państwu również przygotowujemy, głównie za Twoją sprawą, bo Ty siedzisz, szukasz, sprawdzasz po kilkanaście, kilkadziesiąt razy, czy na pewno dobrze, czy na pewno tak, a potem taki quiz ląduje w apce. Powiedz, Filipie, jak grać? Jak żyć? Jak grać?
1: Gramy w aplikacji. Tak jest to od początku i rzeczywiście to jest to miejsce, do którego Państwa teraz zapraszamy. Mogą grać wszyscy zalogowani użytkownicy, wystarczy się tylko zalogować. To nic nie kosztuje i naprawdę warto, bo warto się zmierzyć z tym quizem. Myślę, że atmosfera mundialowa na samym początku może nie była jakaś taka bardzo, bardzo obecna, ale z każdym dniem mam wrażenie, że jest jej coraz więcej i dlatego myślę, że warto.
0: Przybywa historii, przybywa takich no, barwnych opowieści, przybywa no, także kontrowersje, a one są solą zazwyczaj tego typu imprez. Więc mimo, że nas tam nie ma, Polaków nie ma, możemy się skupić na tym, co dzieje się tak naprawdę piłkarsko i nie tylko, bo społecznie, również na boiskach Stanów Zjednoczonych, Kanady i Meksyku. No ale quiz quizem, tu jest najważniejsza rzecz. Ile tych pytań, spośród ilu, bo nie wszyscy dostaną ten sam zestaw.
1: Dokładnie, 40 pytań z 60, które w sumie przygotowaliśmy, czyli każdy dostaje większość, ale taką większość, która też pozwala tutaj na taką nutkę rywalizacji, więc mamy nadzieję, że te pytania będą dla Państwa po prostu ciekawe i będzie się można z nimi zmierzyć, a na końcu też powiemy, które było najłatwiejsze, które było najtrudniejsze, bo są i takie, które są bardzo łatwe, a są i takie, które mogą sprawić nie lada trudność.
0: Nawet... Choć to jest bardzo subiektywne, bo w tabelce, którą Filip mi podesłał, pokazał, jakie pytania przygotował, są oznaczenia, no właśnie po to, żeby algorytm wybrał tak sprawiedliwie, no i powiem szczerze, to co dla mnie było trudne, tam było oznaczone jako łatwe i odwrotnie, więc no to no, mogą być niespodzianki.
1: Na takie niespodzianki tylko liczymy, a także w finale, żeby tutaj ci gracze, którzy po prostu wykażą się niesamowitą wiedzą, żeby również mogli odpowiedzieć na pytania w finale, w ostatniej godzinie gramy, tym razem już tak szybko, więc proszę wyczekiwać, jak ktoś ma podejrzenia, że tam dobrze wszystko zrobił, no to prawdopodobnie otrzyma taki telefon.
0: Filip Szuchta, sędzia główny i VAR w jednej osobie tegoż właśnie quizu, jeszcze pojawi się tu, jeszcze będziemy odpowiadać na Państwa także pytania, wątpliwości, w razie czego, gdyby coś nie działało, gdyby coś było nie do końca jasne, proszę pytać, odpowiemy na wszystkie pytania, po to tu jesteśmy. No i ktoś, kto posłucha tego utworu teraz, będzie miał, jeśli wylosował pytanie nawiązujące do tegoż właśnie mundialu, troszkę łatwiej. Ale to jest tylko zabawa, prawda?
1: Prawda, a z okazji Dnia Ojca polecam zwrócić uwagę na wers Małżonce kupiłem dekodeiro.

Pamiętam, jak ten utwór po raz pierwszy zabrzmiał w naszym pokoju przy Myśliwieckiej. Marcel, Balonik, Julek i ja słuchaliśmy go z zachwytem. No bo ileż tam wiedzy, ileż tam podsumowań. No i to wszystko z takim sarkazmem i ironią. Absolutnie fantastyczny numer, który do dziś powoduje ciary, mimo że mundial był dla nas udany dość średnio. Ale był pierwszy po przerwie i tym się cieszyliśmy bardzo, bardzo, bardzo. Meldunek z Norwegii od stałej słuchaczki pani Beaty. Obiecałem, że będę Norwegą kibicował i kibicuję. Panie Krystianie, w Dniu Taty z najlepszymi życzeniami. To oczywiście dziękuję bardzo za wszystkie, które dostaję od państwa, ale uwaga, dzisiaj o 4 nad ranem mam filmik od pani Beaty po wygranym meczu Norwegii z Senegalem. Dzieciaki krzyczą, wygramy Mistrzostwa Świata w tym roku i nie odbierajmy im tej nadziei i radości, dopóki piłka w grze. No właśnie, jeżeli odpadną, no to wtedy będziemy płakać, a teraz bawmy się, pisze słuchaczka z Norwegii. Pozdrawiam bardzo serdecznie. No to mam Norwegię w sercu swym, obok drugiej reprezentacji, której też mocno kibicuję na tegorocznych Mistrzostwach Świata. Wiem, że są tacy, którzy nie lubią słowa mundial, ale darujmy, to jest jedno piękne słowo, które znaczy wszystko. Po 14.30 to już jako stała pozycja i tu się nic nie zmienia. Posłuchamy sobie płyty tygodnia, bo wiemy przecież, że to jest ten moment. O poranku albo przed południem słuchamy innej płyty i z tej płyty też coś dla państwa uszczknąłem.

Ależ to jest też świetny numer radiowy. Ale to już mówiłem Państwu, Billy Idol, Alison Mosshart. To utwór zatytułowany John Wayne. 36,5 minuty temu minęła godzina 13. Oczywiście duży szacunek dla tych, którzy dziś ustawili budziki na 5 rano, żeby obejrzeć mecz Jordania-Algieria, nie mieszkając w Jordanii ani w Algierii, tylko w Polsce. No i oczywiście to na pewno emocje były. 2-1 dla Algierii. Mamy tutaj oczywiście sporo debiutantów na mundialu, więc to zawsze miło popatrzeć, jak się starają, jak bardzo chcą utkwić nam w pamięci. No i myślę, że jeszcze niejedną niespodziankę sprawią. Druga runda mundialu trwa. Dzisiaj kolejne spotkania. Szwedzi na razie w kratkę, można tak powiedzieć. Przed nimi decydujący mecz. Czy uda im się, czy nie? Tak, wiem. Nie jeden z nas pomyślał sobie, to mogliśmy być my. No to cóż, że ze Szwecji teraz utwór przepiękny i spokojny, żeby troszkę te emocje uspokoić.

0: może wykorzystaj to, czego nie możesz kupić.
1: Ach, jakże piękny utwór na dziś pasuje jak żaden inny. Wojciech Baranowski, to jest płyta Waniliowy, której słuchaliśmy w audycji Mam Grać między innymi popołudniami w Radiu 357 dwa tygodnie temu i właśnie utwór Młodość utkwił mi w pamięci nie bez przyczyny i będziemy na pewno do niego wracać nieraz w tym tygodniu. Płyta tygodnia jak zwykle o 14.30 będziemy słuchać duetu Coles i ich nowych nagrań. My to już zapowiadam, a my wracamy do naszej zabawy od 13 do 15, czyli już, no właściwie sędzia powinien w tym momencie gwizdnąć pierwszą połowę, koniec tejże właśnie, ale my mamy jeszcze godzinę i 15 minut. Państwo mają na to, żeby rozwiązać i bawić się z nami. Quiz mundialowy w aplikacji Radia 357, wystarczy być zalogowanym i tam sprawdzić swoją wiedzę na temat futbolu, na temat mundiali, na temat różnych ciekawostek z tym wszystkim związanych. A po 15.30 finałowa rozgrywka na antenie Radia 357. Filip Szuchta, sędzia główny i VAR w jednym, dodzwoni się do państwa, zaprosi do zabawy, a my to wszystko tutaj rozegramy, mam nadzieję, wspólnie. Jest o co się bić? No, oczywiście w duchu fair play. Dwuosobowy karnet na Inside Seaside to jest nagroda główna, ale wszyscy zawodnicy z podium, pierwsza trójka dostanie vouchery prezentowe do wykorzystania za 500 zł. No i będą jeszcze gadżety Radia 357 również do wygrania. Bardzo serdecznie polecamy tę zabawę. Proszę się nie bać, proszę próbować. Może i są lepsi, ale każdemu się noga może powinąć, więc niewykluczone, że to ktoś z państwa trafi do finałowej trójki. No i zapowiedziałem, że będą utwory z mundiali. To był rok 2014, mundial w Brazylii. Pitbull, Jennifer Lopez, Claudia Leite i to był utwór, który rozbrzmiewał wtedy na cały świat.

oni to pewnie się cieszą. Holendrom całkiem nieźle idzie w tych mistrzostwach, ale to tak naprawdę dopiero początek imprezy. To wszystko jeszcze może się zdarzyć. Dlaczego dzisiaj o mundialu mówimy? Bo rozwiązujemy quiz mundialowy, który jest w naszej aplikacji. Mam nadzieję, że Państwo również. Bardzo dziękuję za wszystkie meldunki. Pan Marcin przysłał ciekawego maila. No, napisał, że tylko muszę do niego dotrzeć, do pana Marcina i do tego maila. Wszystko będę wiedzieć. Quiz rozwiązany, napisał pan Marcin. Quiz rozwiązany. Słuchawka, jedna z uchaw wyciągnięta. Nowo w lesie jest tak pięknie, ptaki śpiewają, że trzeba zrobić miks. No to musi być fascynujące. Kiedyś prezentowałem państwu utwór Hozjera, który właśnie zmiksowany z takimi dźwiękami natury przepięknie wypadł. Może będzie jeszcze okazja wrócić do niego właśnie. 5,5 minuty pozostało.

spokojnie zakończyła się ta pierwsza godzina, to można powiedzieć, że połowa meczu quizowego właśnie minęła. 14. No to co? To zapraszamy na drugą godzinę.

0: Mam grać?
1: Dziś ten tytuł brzmi podwójnie ważnie. Ma podwójne znaczenie. Grać, proszę państwa, grać, grać, grać. Proszę grać, proszę otworzyć aplikację i tam próbować swoich sił w mundialowej apce, w mundialowym quizie, w naszej radiowej apce. Tak powinienem powiedzieć. Jeszcze przez godzinę, a potem o 15.30 rozwiążemy ten finałowy test na antenie. Mam nadzieję, że emocje będą sięgały zenitu. Słoweńców nie ma na tych mistrzostwach tak jak nas, ale mamy jeden słoweński kawałek w zanadrzu również.

Olivia Edyglen. No i wiadomo, co się święci teraz. Tak jak przed rokiem ten utwór musiał dziś wybrzmieć jako taki przesmak kąciku Perłowa Łódź, do którego dopłynęliśmy teraz. I dziś chyba nie będzie zaskoczeniem, jeśli powiem, że pojawi się utwór zupełnie nowy, który Eddie Vedder i muzycy z Guitars Over Guns zaprezentowali na otwarciu Centrum Kulturalnego Baracka Obamy podczas wielkiej, wspaniałej uroczystości otwarcia niesamowitego miejsca, które ma właściwie pomagać młodym, którzy rozwijają się przez różnego rodzaju kulturalne aktywności, muzyka, sztuka, programy mentoringowe i to wszystko ma szansę naprawdę trochę naprawić ten świat. No i właśnie na otwarciu tegoż właśnie centrum Eddie Vedder i muzycy z Guitars Over Guns, także wspierani przez muzyków chicagowskich i okolicznych szkół wyższych, nagrali coś pięknego zatytułowanego Better Believe i to jest dziś nasz kącik Perłowa Łódź.

ponad 5 minut. Taka powieść Latawiec, która unosi gdzieś tam w górę głos młodego pokolenia, które chce zmieniać świat kulturą i bardzo, bardzo im się to chwali. Będziemy wracać do tego utworu. Better Believe, Eddie Vedder, Guitars Over Guns w Radiu 357 w kąciku Perłowa Łódź. No i będziemy też wracać do naszej zabawy. Przypomnę, że jeszcze tylko przez 45 minut z małym haczykiem można rozwiązywać quiz w aplikacji Radia 357. Wystarczy się zalogować i sprawdzić swoją wiedzę na temat mundiali, a po 15.30 finał na antenie Radia 357. Nagrody czekają, aż sam zazdroszczę tym wszystkim, którzy je zgarną. Przed 16.00 wszystko będzie jasne. No i muzycznie też wracamy do tych wszystkich wydarzeń, które gdzieś w pamięci chowamy sobie w serduszku. To był rok 1998 i paryski karnawał rozbrzmiewał na cały świat. Kolorowy, piękny mundial, no i taki, który pamięta się na długo. I ten utwór również.

0: Tak, to było niesamowite, kolorowe, jak zwykle przy okazji mundiali. Przejechało przez pół kuli ziemskiej, żeby pobawić się w różnych miejscach świata. No bo i te słowiańskie dźwięki i te szkockie także tam zabrzmiały. Dario G, paryski karnawał. No a jak się skończył, to doskonale wiemy. Filip Szuchta w studiu, sędzia główny i VAR w jednej osobie. Filipie, to powiedz, jak idzie? Zachęciliśmy słuchaczy do tego, by sięgnęli do apki i rozwiązali quiz?
1: Tak jest, oczywiście. Myślę, że już nawet jakiś mały sektor na stadionie byśmy wypełnili, bo jest nas prawie 1000 osób, także zapraszamy do godziny 15. Jeszcze można ten quiz rozwiązywać, dołączać do naszej zabawy, no i po prostu sprawdzić swoją wiedzę o mundialach, o tym jak to było, o tym jak to jest, bo są pytania też o aktualny mundial. Ja tylko powiem w temacie mundialu 98, że to ostatni, który mi ominął.
0: No to żałuj.
1: Ale kojarzę Rickiego Martina, go, go, ale, ale.
0: No oczywiście, że tak. No to ja zapytam ciebie, jak ty się bawiłeś przy układaniu pytań?
1: Układanie pytań do takiego quizu to jest bardzo fajna robota. To jest szukanie różnych fajnych statystyk, różnych porównań. Żeby wybrać cztery warianty odpowiedzi, to zawsze się zastanawiałem w milionerach, jak to działa, że oni mają cztery warianty odpowiedzi i tam każda może jakoś pasować, ale na inny sposób, a okazuje się finalnie, że tylko jedna jest poprawna i to właśnie ją trzeba wskazać, więc jest to praca, która jest bardzo przyjemną pracą, to na pewno.
0: No na pewno jest to przyjemne, na pewno jest przyjemne rozwiązywanie quizu. Ja jeszcze sobie dziś wziąłem do pracy książkę, o której opowiadałem w tatuowaniu. Książkę Mundiale, Wielka Księga Kibica, wydaną przez wydawnictwo Dwie Siostry. I tu jest cała masa ciekawostek, ale takich. Gdybyśmy wykorzystali te ciekawostki stąd, to gwarantuję, że takich omnibusów ze stuprocentową, prawidłową frekwencją, jeśli chodzi o odpowiedzi, byłoby naprawdę niewielu. Jakie tu są niesamowite historie. Pyta pan Hubert, czy jest jakaś nagroda dla kogoś, kto dostanie najmniejszą liczbę punktów. Dobra, to ja tak zrobię. Ja chętnie podaruję komuś, kto będzie miał najniższą liczbę punktów po rozwiązaniu tego quizu, książkę Mundiale, Wielka Księga Kibica, żeby sobie nadrobił i żeby tę wiedzę uzupełnił i wsiąkł w to, być może zostanie wielkim kibicem na następny mundial, na następny quiz. Umowa stoi, więc taki ktoś, wybierzemy z tych najniżej punktujących. Da się to zrobić?
1: Myślę, że się da, na pewno. A masz jakiś...
0: popatrzył na mnie. No dobrze, dobrze, wiem, robota dodatkowa.
1: A masz jakieś fajne pytanie z tej książki? Bo nie wiem, czy wiesz, ale w audycji sportowej w niedzielę się bawiliśmy w taki quiz.
0: Wiem.
1: Ja byłem w takiej roli pytającego, a Mateusz z Sebastianem, którzy prowadzili tę audycję, odpowiadali na pytania i no też było ciekawie, także
0: no dobrze,
1: możemy się pobawić.
0: Mogę ci zadać pytanie, które tu już padło w tatowaniu przy okazji omawiania tej książki, ale ta historia
1: nie słuchałem, więc nie będę miał forów.
0: Dobrze. Kto zdecydował o anulowaniu gola dla Francji w meczu Francja-Kuwait na mundialu w 82 roku, a gol padł w sytuacji dość kuriozalnej, bo Kuwejtczycy słyszeli gwizdek, zatrzymali akcję, okazało się, że gwizdnął ktoś z widowni, a nie sędzia. Gol padł, prawidłowo zdobyty, a jednak nie został uznany. To były jeszcze czasy przed VAR-em. A kto interweniował?
1: Mówimy o którymś z kibiców.
0: No można tak powiedzieć. Tak powiedzieć można. To był szejk kuwejcki, proszę pana. Takie rzeczy się działy w 82 roku. Tam również było dość pokaźne zwycięstwo 10 do chyba jednego, Węgry-Salwador. I takie ciekawostki też tutaj są. Dlaczego Pele ma ksywę, albo w zasadzie przydomek Pele? I wcale to nie powinien być taki przydomek, a wszystko przez to, że pomylił przydomek innego piłkarza jeszcze, kiedy był chłopakiem w podstawówce. Inaczej powiedział, inaczej zapamiętano i właśnie został Pelem. No mniej więcej takie historie też można tutaj znaleźć, ale nadrobimy. Myślę, że euro za dwa lata będzie świetnym pretekstem, żeby wrócić do takich historii.
1: Z całą pewnością, ale jak usłyszałem tę historię o kibicu, który w coś ingeruje, to wydawało mi się, że może Maradona był na tym meczu, bo on mi się kojarzy, że tak wystaje z tego balkonu i coś tam krzyczy, a od jego Maradona też nie jedno pytanie w tym quizie jest i jeszcze padnie, także.
0: Proszę się szykować na finał. Finał o 15:30, szczególny to będzie finał, bo taki szybkie rzuty karne, można powiedzieć.
1: Bardzo.
0: Trzech zawodników albo troje zawodników. No bo właściwie tak, nie powiedzieliśmy, że to jest zabawa z okazji Dnia Ojca, ale bawić się mogą również mamy, ciocie, babcie, córki, absolutnie wszyscy. To tylko pretekst, prawda?
1: Oczywiście, no i synowie, to też. Tak może w moim imieniu.
0: Tak, właśnie, synowie. Dziadkowie też i wujkowie też. Szwagier, szwagierka, kuzynka teściowej, sąsiadki, drugi mąż też może się bawić.
1: No jeszcze nie w moim imieniu, ale tak.
0: Filip Szuchta, jeszcze się usłyszymy oczywiście, bardzo ci dziękuję. Opowiemy jeszcze o tym finale, ale to po 15. Nasz szybko. Teraz 24 minuty po godzinie 14. Powiedziałeś, że w Mundial 98 to był ostatni, który cię ominął. No to ominął cię też Mundial, gdzie było stosunkowo mało goli, trudne mecze do oglądania. Nas tam nie było, ale piosenki jak Sanremo. 90 rok, Italia. No to się nie jedna łezka czuje teraz w oku zakręci, bo Giorgio Moroder potrafi zmontować taki hymn, że wow. Ciao, Italia. To be number one, to był taki tytuł.

Tak, 1998 rok, Francja, mundial, który jest moim zdaniem najlepszym mundialem, napisał ktoś z słuchaczy. I wielokrotnie wracam do tamtych wydarzeń, choćby, tutaj mogę ja podpowiedzieć, do historii z talizmanem Chorwatów. Przed ćwierćfinałem z Niemcami trener Chorwatów, Miroslav Blażewicz, dostał w prezencie od francuskiego żandarma kepi jego kolegi z pracy, ranionego przez niemieckiego kibica. I odtąd zabierał ze sobą na mecze, kładł na skraju ławki trenerskiej. Policyjne nakrycie głowy przyniosło Chorwatom szczęście. Sensacyjnie zdobyli brązowy medal, a szkoleniowiec, przypomnijmy, Miroslav Blażewicz, był także mistrzem Jugosławii w biegach narciarskich jeszcze jako 18-latek. Takie historie też ubarwiają mundial i ten też znalazłem w książce Mundiale, Wielka Księga Kibica. Już za 5 minut niecałe zajrzymy na naszą płytę tygodnia, ale jeszcze wcześniej nagranie, które również z tych nowości bardzo dobrze sprawdza się w radiu i myślę także, że za kółkiem, ale proszę nie szarżować.

Camouflage, czyli Milky Chance, czyli człowiek, który był na festiwalu Inside Society, zagrał tam koncert, a o dwuosobowy karnet na festiwal, tegoroczną edycję imprezy, walczyć będą państwo w finałowej rozgrywce, bo na razie jeszcze przez pół godziny, niecałe 20 minut tylko zostało na rozwiązanie quizu. O Queen, We Are The Champions należy się wszystkim, którzy rozwiążą ten quiz. Absolutnie tak i to też dziś pewnie może się jeszcze pojawi w audycji. Natomiast, jak słusznie zauważył Filip w utworze DMAs, no ten piękny zwrot Like a Hurricane nawiązuje do cudownego piłkarza reprezentacji Anglii. Tak myślę, że kibice angielscy mogą to sobie podśpiewywać. Like a Hurricane, no i pięknie to wszystko brzmi. Mundial mundialem, no trudno nie powiedzieć, że nie żyjemy tym wydarzeniem. Mam nadzieję, że również państwu zaserwujemy trochę innych, ale miłych emocji przy okazji właśnie tej zabawy quizowej. No ale teraz 14:39, to już 9 minut po czasie sięgamy po naszą płytę tygodnia. Coles, cudowny duet, który zawsze swoją muzyką dobrze gdzieś tam w duszy wypełnia te takie pustki przestrzenią muzyczną, niesamowitą i niepowtarzalną, bardzo charakterystyczną. Płyta Magia ukazała się kilka dni temu i do tej płyty właśnie teraz zajrzymy sobie. I to jest nasza płyta tygodnia popołudniami. Tutaj z pomocą, bo to będzie kooperacja, Colt Bobkowski, utwór zatytułowany Euro. Proszę posłuchać.

13 magicznych momentów na płycie Magia duetu Coles. To Gliwice, Lędziny, Górny Śląsk. I to gdzieś tam podskórnie wszystko przenika się pięknie w muzycznych warstwach. No i tej płyty słuchamy w tym tygodniu popołudniami. Proszę nie przegapić kolejnych utworów. 37 minut. Niedługo, ale intensywnie jest na tym albumie właśnie. 17 minut, 16 już do 15. Przez 16 minut jeszcze działa nasza zabawa, a potem wybierzemy finalistów. Quiz mundialowy z okazji Dnia Ojca, ale grać mogą wszyscy.

O, i podróżujemy sobie dzisiaj w czasie także muzycznie, ale także historycznie, bo są pytania w naszym quizie z takich no, bardzo historycznych mundiali, pamiętnych meczów, które dostały swój przydomek na przykład. I to też warto pamiętać, bo w tym quizie może to być pytanie, które zaważy, czy trafią Państwo do finału, czy nie. Ale jeszcze sięgam do mundialu z 2010 roku, posługując się tutaj pomocą naukową, książką o mundialach właśnie, którą obiecałem komuś, kto będzie miał najniższą liczbę punktów w rozwiązanym quizie. Wybierzemy kogoś takiego. Historia, bo wiem, że też lubią Państwo typować wyniki meczów i w niejednej firmie takie typowanie trwa. A ojciec Ikera Casillasa, legendarnego hiszpańskiego bramkarza, wytypował prawidłowo wyniki 14 meczów. No, tylko że syn, mały Iker, zapomniał wysłać kupon. Taka sytuacja na Dzień Ojca, ale Iker się zrehabilitował wiele lat później i zdobył Mistrzostwo Świata, Ligę Mistrzów, jeszcze jedno trofeum jako kapitan zespołu i był trzecią taką osobą w historii futbolu. Myślę, że mógł coś odpalić tacie za te przewiny z dzieciństwa. Za 5 minut, godzina 15, pani Anabel teraz.

Sudden Archives na zakończenie drugiej godziny naszej audycji. To już absolutnie po ostatnim gwizdku sędziego. Quiz zamknięty w aplikacji. Teraz liczymy głosy, teraz sprawdzamy, kto był najlepszy i teraz przygotowujemy się do wielkiego finału, który w trzeciej godzinie audycji mniej więcej za 20 kilka minut, bo 15 już minęła.

0: mam grać?
1: A muzycznie w ten gorący wtorek sięgamy po nowości. Grupa Placebo wydała ponownie swój debiutancki album, choć nie był to pierwszy album, z którym się poznaliśmy, dzięki któremu poznaliśmy się z grupą Placebo, bo akurat ten był album numer 2 i hipnotyzujący utwór Pure Morning, który wyświetlała telewizja niemiecka Viva. Tak było w moim przypadku. No dopiero potem udało się sięgnąć po debiut. No i ten debiut z dopiskiem Recreated Placebo właśnie możemy teraz ponownie podziwiać, wsłuchiwać się w niego, ponownie go otwierać. A propos, no właśnie ten utwór otwiera tę płytę. Come Home, Placebo Recreated.

Misia Furtak, nowa propozycja. Bardzo, bardzo, zdecydowanie bardzo, bardzo. 10 minut po godzinie 15, emocje rosną. Mam nadzieję, że tak. Filip już z Państwem się umawia na finałową rozgrywkę. Finałowa rozgrywka na antenie Radia 357 już za minut kilka. Ja tylko przypomnę, że trzy osoby walczyć będą o nagrodę główną, czyli voucher o wartości 500 zł do wykorzystania w serwisie Super Prezenty oraz podwójny karnet na festiwal Inside Seaside w listopadzie. Nagrodą za drugie i trzecie miejsce także jest voucher prezentowy o wartości 500 zł, a do nagrody za drugie miejsce dokładamy jeszcze zestaw gadżetów Radia 357. No i dodajmy, że 10 najlepszym graczom, a jest Państwa ponad 1000 osób, które wzięły udział w quizie, no więc 10 najlepszym, którzy nie dostaną się do finału, wyślemy nagrody pocieszenia. No to taki nasz prezent na Dzień Taty od ekipy quizowej. Mam nadzieję, że ucieszymy wszystkich. No i co to za mundialowa audycja bez tego utworu by była?

0: powiedzieć, że mnie ciągnie do ciebie i od dawna to wiem.
1: Tak, to znów powinno paść to sakramentalne pytanie, który lepszy, a ja już mam swojego faworyta, na razie nie powiem. Chyba już sytuacja jest jasna, kto na pierwszym, kto na drugim. Kto na pierwszym, kto na drugim, a kto trzecim, jeśli chodzi o państwa zawodników w quizie mundialowym, tego jeszcze nie wiemy. Na razie trwa, no, że tak powiem, wybór najlepszych, którzy poradzili sobie najlepiej podczas quizów w aplikacji. Wszystkim serdecznie dziękuję za to, że wzięli do ręki telefon i no właśnie, i rozwiązali ten quiz. Wszystkim dziękuję za zabawę. Dziękuję za sygnały także, że państwo to świetnie zrobili w wolnym czasie albo w niewolnym czasie, w zniewolonym pracą, ale i tak się udało. Ktoś bardziej, ktoś mniej uważnie. Grunt to dobra zabawa. A propos zabawy, ponieważ quiz dziś około 15.30 będzie trwał, więc ostatni kącik, który pojawia się przed 16, za górami, za lasami, przesuniemy dziś wcześniej. Teraz się właśnie do niego włamiemy. A propos zabawa, dobrze powiedziane. Toy Story 5, film, na który obowiązkowo powinni iść rodzice z dziećmi. Tak, wiem, co mówię. I z tego filmu Taylor Swift obiecany w tatuowaniu utwór I Knew It, I Knew You.

0: Taylor Swift, ale my tu mamy swoje zabawki, państwo mają swoje zabawki i to tak zgrabnie połączyliśmy, że możemy się bawić wspólnie przy aplikacji Radia 357, gdzie czekała dziś na państwa zabawa pod tytułem Mundialowy Quiz w studiu Filip Szuchta, pomysłodawca i mózg całego przedsięwzięcia. Filipie, jak poszło, no, ilu słuchaczy wzięło udział i jakie wyniki, jak to oceniasz?
1: No, jak zawsze poszło znakomicie, po prostu niektórym poszło tak jak, nie wiem, Leo Messiemu na przykład wczoraj i to są te osoby, które uzyskały 40 punktów, maksymalny możliwy wynik. Aż 5 takich osób i 3 z nich zagrają za chwilę w finale.
0: Czyli pełna odpowiedź, 100% prawidłowych odpowiedzi nie gwarantowało miejsca na podium, decydował czas.
1: Tak, decydował czas oraz także tutaj różnego rodzaju dostępność, prawda? No bo wiesz, dzwonisz, a to jest
0: środek
1: ten moment.
0: Dnia.
1: To jest ten moment,
0: może
1: kiedy
0: ktoś
1: po
0: na
1: prostu
0: basenie.
1: Trzeba, to jest ten moment, kiedy się trzeba zdecydować, może ktoś na Dniu Ojca. Ale tak, 3 śmiałków mamy, więc za chwilę się z nimi połączymy i będziesz mógł zacząć tutaj finałową rozgrywkę. Ponad 1000 osób, 1042 osoby wzięły udział w quizie.
0: Bardzo dziękujemy.
1: Mam najłatwiejsze i najtrudniejsze pytanie.
0: To znaczy, okazało się, że wiemy, które sprawiło państwu największy kłopot i to, które właściwie przejechali państwo po nim jak po maśle, tak?
1: Dokładnie tak. I takie pytanie, które właśnie uzyskało, nie wiem, na przykład 96% poprawnych odpowiedzi. Dwa takie pytania są. Wykonanie polskiego hymnu narodowego podczas mundialu w Korei i Japonii. Kto wykonywał?
0: Audycja muzyczna w końcu, tak?
1: Tak jest.
0: Drugie
1: najłatwiejsze. I który charakterystyczny element wyposażenia kibica zrobił furorę na mundialu w 2010 roku?
0: No wiemy, WW. Tak. A najtrudniejsze?
1: Dwa najtrudniejsze pytania mają bardzo podobny ten współczynnik poprawnej odpowiedzi, tak między 17-18%. Ile razy w meczu finałowym mundialu w XXI wieku 90 minut nie wystarczyło do rozstrzygnięcia?
0: Tak, ja się też wyłożyłem na tym pytaniu, bo napisałem 2, a przecież 4.
1: Widzisz, aż muszę sprawdzić naprawdę, bo to wcale nie takie proste i naprawdę rzeczywiście okazało się, że tutaj sprawiło to państwu trudności. A drugie takie trudne pytanie było o mecz stulecia.
0: Mecz stulecia, tak. No można było tutaj też typować kilka pojedynków.
1: Wiesz, jaki wynik padł w meczu stulecia?
0: Mecz stulecia. No i teraz właśnie, o którym mówimy? Z którego roku?
1: RFN Włochy.
0: A, to jest to lata 50?
1: 70. chyba rok, tak mi się wydaje.
0: Meksyk.
1: I to jest wynik 4-3.
0: No właśnie. Także do takich prehistorii też sięgaliśmy w tym quizie, żeby nie było za łatwo, że tylko młodziaki tutaj z pamięcią RAM i taką lepszą będą brylować. Kogo mamy w finale, powiedz?
1: Pan Bartosz,
0: tak?
1: Pan Witold,
0: tak?
1: Pan Karol. Za chwilę zagrają.
0: Czyli 3 mężczyzn pobije się o karnet na Inside Seaside. W duchu fair play oczywiście, to już niebawem. No i ta audycja właściwie dobiegła do finału. Finał niech zabrzmi, niech wybrzmi dźwiękami tegorocznego, jednego z tegorocznych hymnów tegorocznego mundialu. Filip Szuchta, bardzo dziękuję. Teraz Filip na stanowisko VAR, a ja będę z państwem za chwilę rywalizował, albo inaczej, ja nie będę rywalizował, ale będę państwa wspierać i poprowadzę tę finałową rozgrywkę. No to skaczemy do góry z radości.

0: Tak, ja teraz czuję to samo, co czują ci, którzy wychodzą na murawę, choć jestem tylko właściwie arbitrem tego pojedynku, a to zawodnicy będą mieć za chwilę podniesione ciśnienie, albo już mają. Zawodnicy, czyli pan Bartosz, pan Karol, pan Witold. Serdecznie panów witam bardzo, kłaniam się nisko, to najpierw do pana Bartosza lecimy. Dzień dobry, panie Bartoszu.
1: Dzień dobry.
0: Pan Bartosz, z jakiego miasta, miejscowości, wsi lub innego miejsca?
1: Urodzony w Zielonej Górze, ale w Lublinie aktualnie.
0: O, no to pokaźna odległość. Zielona Góra, Lublin, dobrze. Notuję sobie to. Pan Karol, dzień dobry, panie Karolu.
2: Dzień dobry, witam.
0: Pana Karola odnaleźliśmy w której części Polski?
2: We Wrocławiu.
0: We Wrocławiu, znakomicie. Wrocław na linii. I teraz lecimy do pana Witolda. Dzień dobry, panie Witoldzie.
3: Dzień dobry, witam.
0: Pan Witold jest dziś, obecnie przebywa w miejscu nazwanym?
3: Tarnów.
0: Tarnowem. No i w Tarnowie mamy znakomitych słuchaczy i chętnych do gry w quizach. Bardzo się cieszę. No dobrze, czyli Lublin, Wrocław, Tarnów, pan Bartosz, pan Karol, pan Witold. Ja tylko zapytam szybciutko, czy nerwy są, czy emocje są, panie Bartoszu?
1: No tak zegarek 96% tętna pokazuje.
0: Panie Karolu, pana wyższe?
2: 92, nie jest źle.
0: No to panie Witoldzie, przebije pan czy nie?
3: Ja nie mierzyłem, ale podwyżej 100 na pewno.
0: Panowie, wiemy, o co gramy. Gramy o właściwie voucher podwójny, karnet podwójny na Inside Seaside. Spotkamy się, mam nadzieję, również w świetlicy ze zwycięzcą. Wszyscy trzej panowie dostaną vouchery prezentowe do wykorzystania na fajne doświadczenie jakieś. No i jeszcze ktoś, kto zajmie drugie miejsce, do tego dołożymy także gadżety Radia 357, ale to tym zajmiemy się już na końcu, jeśli panowie pozwalają. Mam grać, to panowie teraz grają. Uwaga, uwaga, uwaga. Minęła 15:31. Nasz mundialowy quiz powstał dzięki Filipowi Szuchci, ale także naszym kolegom z redakcji sportowej. I to oni w pierwszej rundzie, w dwóch kolejkach, będą czytać się panom pytania. Są państwo gotowi? Mam nadzieję, że tak. Panie Bartoszu, czy się słyszymy?
1: Tak, słyszymy się.
0: To dla pana pytanie czyta Tomek Gorazdowski, a potem 10 sekund będzie na odpowiedź od razu.
4: 2010. Na tym mundialu było czterech najlepszych strzelców, każdy z innej reprezentacji z Final Four. Wymień jednego z królów strzelców mundialu i reprezentację, w której grał.
0: 10 sekund.
1: David Villa z Hiszpanii albo Fernando Torres z Hiszpanii.
0: No musi się pan zdecydować na jednego.
1: To David Villa.
0: No i się pan dobrze zdecydował. Bardzo serdecznie gratulujemy. No i dobrze, że pan w tego Torresa nie poszedł, panie Bartoszu. Dopisujemy w takim razie punkcik, bo w tej rundzie prawidłowa odpowiedź daje jeden punkt, ale punkt bonusowy można także zdobyć za podanie prawidłowego wyniku meczu finałowego, o czym nie powiedziałem. Panie Bartoszu, pamięta pan wynik?
1: To z 2010, tak?
0: Tak.
1: To 1-0 Hiszpania z Holandią grała.
0: No i to jest świetna odpowiedź. Bardzo dobrze. Dwa punkty panu dopisujemy. Pan Bartosz, dwa punkty. Teraz lecimy do pana Karola. Panie Karolu, słyszymy się?
2: Jak najbardziej.
0: To dla pana pytanie czyta Mateusz Fusiasz.
5: Rok 1994. W meczu o trzecie miejsce sensacyjnie zmierzyły się Szwecja z Bułgarią. Kto wygrał tamten mecz i zdobył brąz?
0: Uwaga, 10 sekund.
2: Szwecja wygrała.
0: Mm-hmm. A pamięta pan wynik finałowego meczu?
2: 2-1 finałowego. Z karnych wygrała Brazylia z Włochami.
0: No ale czas minął. Niestety jeden punkcik tylko. Ale rzeczywiście po 0-0 Brazylia wygrała w karnych. Tam zdaje się Roberto Baggio się nie popisał, jeśli chodzi o Włochów. No i to zaważyło. Panie Karolu, na razie jeden punkcik dopisuję. Panie Witoldzie, czy się słyszymy?
3: Tak, jak najbardziej.
0: Bo Mateusz Kuźniewski z pytaniem też już jest gotowy.
6: 2014 rok. Gospodarze przegrali w półfinale 1-7 z Niemcami. Który Brazylijczyk zdobył bramkę na otarcie łez w tym meczu?
0: 10 sekund.
3: No nie wiem.
0: No taki ma filmowy przydomek ma. A może pamięta pan wynik meczu?
3: 7-1 Niemcy wygrały z Brazylią.
0: Tak, ale wynik meczu finałowego, bo to był ten taki dodatkowy punkcik, finał mundialu. Też trudność, bo trzeba przeskoczyć z pytania na finał. Panie Witoldzie, dopisuję na razie jeden punkcik, ale to dopiero początek gry. Proszę się nie martwić. 2 punkty pan Bartosz, 1 punkt pan Karol, 1 punkt pan Witold. Wracamy do pana Bartosza, panie Bartoszu. A przepraszam, pan Witold 0 punktów, bo nie znał odpowiedzi. Tak jest, dziękuję. Filip poprawił, VAR czuwa. Panie Bartoszu, jest pan?
1: Tak, jestem.
0: Pan Bartosz będzie odpowiadał pan na pytanie od Sebastiana. Sebastian Kierzek, a potem 10 sekund na odpowiedź. Proszę pamiętać wynik meczu finałowego, dodaję bonusowy punkt.
7: 2006. Słynny finał między Włochami a Francją zakończył się serią rzutów karnych. Tylko jeden zawodnik nie trafił karnego. Który?
0: 10 sekund.
1: Materazzi.
0: A co z tym finałem?
1: A finał to Włochy wygrały po karnych.
0: No i teraz, Filipie, drogi, połóweczkę punktu możemy panu dopisać, ponieważ Włosi wygrali, no ale chodziło o wynik. Wynik był 1-1 generalnie i to prawda. Natomiast Dawid Trezeguet nie strzelił karnego. Dawid Trezeguet nie strzelił karnego. No gdyby Materazzi nie strzelił, to Włosi nie wygraliby tego finału, to jasne. Panie Bartoszu, 0,5 punktu dopisujemy, 2,5 na koncie. Panie Karolu, czy się słyszymy?
2: Tak jest.
0: Misiek Olszański już się przygotowuje do popołudniówki, był za szybą przed chwilą, ale zdążył jeszcze nagrać pytanie dla pana. Proszę posłuchać, potem 10 sekund i proszę pamiętać, że jeszcze finałowy wynik też daje bonusowy punkt. Uwaga, Michale, bardzo proszę.
8: W 1986 roku Mistrzostwa Świata odbyły się w Meksyku. W finale Argentyna po świetnym meczu wygrała z Niemcami, ale mecz, który przeszedł do historii, który zapamiętamy na zawsze, to był ćwierćfinał, w którym Argentyna wygrała po 2 bramkach Diego Maradony. Jedna z tych bramek strzelona została ręką, ale Maradona się nie przyznał i powiedział, że była to ręka Boga. Która z reprezentacji doświadczyła tej bolesnej lekcji w ćwierćfinale?
0: 10 sekund na odpowiedź.
2: To była Anglia, a wtedy w finale Argentyna wygrała z RFN 3-2.
0: Brawo, brawo, znakomicie. 2 punkciki dopisujemy. Ma pan dzięki temu, panie Karolu, 3 punkty i wyszedł pan na prowadzenie, ale pan Witold na pewno nie odpuści. Panie Witoldzie, słyszymy się?
3: Oczywiście.
0: No to poprosimy Smoka na scenę. Tomek Smokowski dziś ma pytanie dla pana. Proszę pamiętać o tym, że bonusowy punkcik jest za wynik, prawidłowy wynik finału mundialu, którego dotyczy pytanie. No a pytanie proszę posłuchać, a potem 10 sekund na odpowiedź.
9: Mam do ciebie takie pytanie. Jest rok 1974, Mistrzostwa Świata w Republice Federalnej Niemiec. Jeden z 2 mundiali, w którym Polska dotarła do decydującej czwórki. W spotkaniu z RFN-em, ostatnim meczu fazy grupowej, Polska potrzebowała zwycięstwa. Niestety przegrała w słynnym meczu na wodzie 0-1 i zagrała tylko o 3. miejsce. Pytanie jest takie. Kto strzelił decydującą bramkę o wygranej Niemców z Polakami?
0: 10 sekund na odpowiedź. Pozdrawiamy Smoka.
3: Czy to był Gerd Müller?
0: A ten finał to jak to tam wyglądało?
3: RFN z Holandią 2-1.
0: Brawo. 2 punkty na pana koncie. Panie Witoldzie, nie odstawia pan nogi. Pan Karol, 3 punkty, pan Bartosz 2,5, pan Witold 2 punkty. Tak na razie wygląda klasyfikacja po pierwszej rundzie. A przed nami runda druga, która powtarza się w naszych quizach i rzeczywiście daje możliwość odskoczenia rywalom. Runda, w której liczy się jak najwięcej przykładów poprawnej odpowiedzi, pod presją czasu oczywiście, za wymienienie 3 przykładów 1 punkt, za wymienienie 5 2 punkty, a za 7 maksymalny wynik do tabeli trafiają 3 punkty. Więc no tutaj trzeba mieć naprawdę otwartą głowę. Może się komuś uda. Czy mam nadzieję reguły są znane? Czyli trzeba podać 3 albo 5 albo 7 odpowiedzi, a tak są skonstruowane pytania, że mam nadzieję będą mogli panowie wybierać. Panie Bartoszu, czy się słyszymy?
1: Słyszymy się.
0: No to uwaga, pytanie dla pana. Proszę wymienić kraje, które zdobyły Mistrzostwo Świata w piłce nożnej.
1: To będzie Brazylia, Argentyna, Niemcy, Włochy, RFN, Francja, Hiszpania.
0: No i ma pan 7 punktów. Właściwie no 7 odpowiedzi, 3 punkty, tak. 7 punktów trafionych, czyli 3 punkty dopisuje. Tam jeszcze można byłoby wymienić Urugwaj oczywiście. 3 punkty dopisuje, panie Bartoszu. 5,5 na razie na pana koncie. Gratuluję, świetnie sobie pan poradził. Panie Karolu, czy słychać mnie w pana słuchawkach?
2: Oczywiście.
0: No to teraz uwaga dla pana, jest też takie samo zadanie, wymienić jak najwięcej 3, 5 albo 7 prawidłowych odpowiedzi, a ja będę za to dopisywał punkty 1, 2 albo 3. Proszę wymienić europejskich zdobywców złotej piłki na mundialu, czyli ci, którzy zdobyli złotą piłkę i wystąpili na mundialu.
2: Luka Modric. To było trudne.
0: To było trudne. Mam nadzieję, że w drugiej rundzie trochę te szanse się wyrównają. A możemy tu wymienić i Zinedina Zidana, i Oliviera Kana, i Salvatore Schillaci, i Paolo Rossiego, Cruyffa oczywiście, no i choćby takich starszych już nestorów mundiali. No ale no oczywiście ten punkcik, ten jeden prawidłowy strzał punktu nie da, panie Karolu. No niestety, na razie 3 punkty, zostaje pan w tabeli z tym właśnie bagażem punktowym. Panie Witoldzie, tak, panie Witoldzie, słyszymy się?
3: Tak, oczywiście.
0: No dobra, to teraz trzeba próbować szybko wymieniać i prawidłowo. Jak pan się pomyli, proszę wymieniać dalej, bo my sumujemy tylko prawidłowe odpowiedzi. Uwaga, uwaga. Dobrze. Proszę wymienić polskich piłkarzy, którzy zdobyli więcej niż jednego gola na mundialach. Czas start, 10 sekund.
3: Grzegorz Lato, Zbigniew Boniek, Bartosz Bosacki, Robert Lewandowski, Andrzej Szarmach?
0: No zaliczę panu tego Szarmacha, absolutnie tak. 2 punkty, panie Witoldzie, 4 w takim razie w sumie i przeskoczył pan chwilowo, albo zobaczymy jak to będzie dalej, pana Karola. 5,5 pan Bartosz, 4 punkty pan Witold, 3 punkty pan Karol, ale ta kategoria trwa dalej, więc tu można się zrehabilitować. Ciągle zasady są te same, proszę wymienić 3, 5 lub 7 prawidłowych odpowiedzi. Ja będę państwu czytał pytania, a panowie mają 10 sekund na odpowiedź. Panie Bartoszu, słyszymy się?
1: Słyszymy się.
0: No to uwaga, uwaga. Proszę wymienić selekcjonerów reprezentacji Polski na mundialach. Czas start.
1: Czesław Michniewicz, Adam Nawałka, Pienichniczek, Filip Janas.
0: No, trzech pan trafił dobrze, w związku z czym jeden punkcik na pana konto dopisuje 6,5 punktu, panie Bartoszu. Panie Karolu, może teraz pójdzie lepiej? Spróbujemy, absolutnie tak. 3, 5 lub 7, jak się wymieni, to ten bagaż punktowy się zwiększy. 10 sekund na odpowiedź. Panie Karolu, proszę wymienić miasta, w których organizowany jest tegoroczny mundial. Mundial 2026. Miasta. Czas start, 10 sekund.
2: Toronto, Dallas, Nowy Jork, Los Angeles, Vancouver...
0: Ach, myślałem, że panu się uda jeszcze wymienić choćby Miami, choćby Kansas City albo na przykład Guadalajara i Monterrey w Meksyku. Ale i tak 2 punkty do pana wędrują, bo 5 pan wymienił. Prawda, Filipie? Dobrze policzyłem. 2 punkty dopisuję, panie Karolu, 5 punktów na pana koncie. No i panie Witoldzie, zobaczymy, co pan zrobi z tą sytuacją teraz. Słyszymy się, panie Witoldzie?
3: Tak, tak.
0: No dobra, to jest bardzo ciekawe pytanie. Proszę wymienić 3, 5 lub 7 takich reprezentacji, które nigdy nie zdobyły Mistrzostwa Świata, ale zdobyły co najmniej jeden medal Mistrzostw Świata. Czas start.
3: Portugalia, Holandia, Chorwacja, Korea Południowa, Turcja, Szwecja, Bułgaria.
0: Turcja, Szwecja, tak, 5 wymienił pan, Filip mówi, 2 punkty dopisujemy, 6 punktów. No, ale Polski pan nie wymienił, dlaczego? No przecież medal zdobyliśmy, no? No właśnie. Panie Witoldzie, przeskoczył pan pana Karola i zbliżył się pan do pana Bartosza o pół punktu. 6,5, 6,5. No to jest zacięta rywalizacja. To się nazywa rywalizacja, a przed nami runda trzecia. Teraz to, co kibice lubią najbardziej, co pamiętają przez lata, jeśli obserwowali ten mundial w telewizji. Dziś tych źródeł oglądania mundialu jest więcej, ale te cytaty, które znamy, to pochodzą właśnie z transmisji telewizyjnych. To będą znane cytaty z mundialowych emocji i pytanie jest do panów, żeby te cytaty odpowiednio przypisać. No bo kojarzymy ten mundial z godzinami spędzonymi, prawda? Przed radioodbiornikami albo przed telewizorami. No i trzeba rozpoznać dziennikarza, który powiedział te słowa, ale uwaga, uwaga, i na którym mundialu te słowa padły. Jeden punkt przyznajemy za dobrze rozpoznanego autora cytatu i jeden punkt za rozpoznany mundial, którego dotyczy. Mundial. Nie trzeba podawać meczu, wystarczy powiedzieć mundial, którego ten cytat dotyczy. Czy są panowie gotowi? Słyszę takie intuicyjne tak, ale pana Bartosza muszę zapytać, czy się słyszymy?
1: Słyszymy się.
0: No bo do pana trafia cytat numer jeden. Być może to zdecyduje o ostatecznej kolejności w naszym quizie. Panie Bartoszu, proszę się skupić. Uwaga, uwaga, ja teraz nie będę naśladował tego komentatora. Powiem po prostu Boniek do Buncola, cudowna akcja, gol, gol, proszę państwa, rewelacyjna sprawa. 10 sekund.
1: To był mundial w 82 roku, ale nie wiem, Dariusz Szpakowski, będę strzelać.
0: Dariusz Szpakowski wtedy komentował dla Polskiego Radia, a w telewizji brylował Jan Ciszewski. To jego niezapomniane słowa. Ale rzeczywiście był to mecz Polska-Peru 5-1 na mundialu w 82 roku. W związku z czym, panie Bartoszu, 7,5 punktu na pana koncie, jeden punkcik dopisujemy. Panie Karolu, słyszymy się?
10: Jak najbardziej.
0: No dobrze. To będzie teraz gorzkie wspomnienie. Proszę się przysłuchać uważnie i powiedzieć, kto był autorem tych słów, jak i który komentator i którym mundial był taki gorzki. Uwaga, cytat brzmi: mamy mundial 4K, Kolumbia, Kazań, klęska, a 4K proszę sobie dopisać według własnego uznania. Czas start, 10 sekund.
10: To był Jacek Laskowski w 2018 roku.
0: Brawo! Brawo. Dwa punkty, panie Karolu, i w ten sposób ma pan na koncie 7 punktów. 7 punktów, pan Bartosz ma 7,5. No i teraz tak naprawdę wszystko zależy od pana Witolda. Jeśli odpowie pan prawidłowo i trafi pan autora tego cytatu oraz mundial, którego dotyczy, zdobędzie pan 2 punkty i wygra pan naszą zabawę. Jeśli nie, będzie pan co najmniej drugi albo trzeci. No dobrze, jest pan gotowy, panie Witoldzie?
3: Jak najbardziej.
0: No to emocje sięgnęły zenitu. Bardzo dziękuję za naprawdę cudowną dramaturgię, którą panowie nam tutaj zgotowali. Uwaga, uwaga, uwaga. Pytanie brzmi, kto jest autorem tego cytatu i którego mundialu dotyczy? Uwaga, Balak ziewa, chyba się nie wyspał, bo przecież mecz całkiem żywy. Czas start, 10 sekund.
3: Niemcy, Argentyna 2014, Szpakowski.
0: No niestety, panie Witoldzie, to był trudny cytat, to prawda, ale Balak, to była podpowiedź. Mundial 2006 rok, to były właśnie niemieckie mistrzostwa, a autorem tego cytatu jest Mateusz Borek. Panie Witoldzie, 6 punktów zostaje na pana koncie. Niniejszym możemy ogłosić, że zwycięzcą quizu został pan Bartosz z Zielonej Góry, chwilowo w Lublinie, 7,5 punktu na koncie. Pan Karol z Wrocławia zajął miejsce drugie, a pan Witold z Tarnowa na miejscu szóstym. A mieliśmy jeszcze taki mały bonusik, gdyby trzeba było dokończyć te rzuty karne i jeszcze dodatkową kolejkę zrobić, no ale zostawimy sobie to może na następny raz. Panie Bartosz, Bartoszu, serdecznie gratuluję, owacje się należą jak najbardziej. Wow, wow, wow, gratulacje. Teraz może się pan wdzięcznie ucieszyć w Radiu 357. No, to tak bardzo proszę.
1: Bardzo dziękuję.
0: Bardzo, bardzo proszę. Bardzo dziękuję wszystkim panom za cudowną rywalizację, wspaniałą, bo rzeczywiście no, było do końca bardzo emocjonująco. Panie Karolu, gratuluję drugiego miejsca.
10: Dziękuję bardzo i gratulacje zwycięzcy.
0: Oj, to jest duch fair play. Panie Witoldzie, 6 punktów na trzecim miejscu. Panie Witoldzie, zakończył pan rozgrywkę, ale to jest brązowy medal. To jest znakomity wynik. Serdecznie również gratuluję, panie Witoldzie.
3: Dziękuję bardzo.
0: No to jasność mamy w temacie. Jeśli chodzi o nagrodę główną, z panem Bartoszem spotkamy się, mam nadzieję, na festiwalu Inside Seaside w listopadzie w hali Amber Expo w Gdańsku. Może zagramy w piłkarzyki, jeśli będzie taka możliwość. Oczywiście mam nadzieję, że z pozostałymi panami również się spotkamy, ale pan Bartosz karnet na tę imprezę dostaje jako zwycięzca. A wszystkim panom serdecznie gratuluję i życzę oczywiście cudownych doświadczeń, doznań, jeśli będą państwo korzystać z vouchera no wartości 500 zł, żeby wybrać sobie takie doświadczenie i coś jeszcze poza mundialowego również przeżyć. Bardzo dziękuję. Filip Szuchta przygotował dla państwa tę zabawę i był autorem tych pytań. Czuwał tu nad wszystkim. Zorganizował to znakomicie. Filipie, ja ci również bardzo dziękuję. Ale to były emocje. No i szczerze powiem, czekam już na kolejny quiz. Mam nadzieję, że to niebawem. A teraz wróćmy jeszcze do tego niemieckiego mundialu z 2006 roku, no, który troszkę pechowo będzie pan Witold wspominał.

Reniusi, sprawie na zakończenie naszej audycji, w której wyłoniliśmy omnibusa futbolowego, którym okazał się pan Bartosz z Zielonej Góry i Lublina, czyli można powiedzieć z Zielonego Lublina, drugi pan Karol z Wrocławia, trzeci pan Witold z Tarnowa, a pani Monika, której nie poszło trochę w quizie, bo miała tylko jedną prawidłową odpowiedź, dostanie ode mnie książkę Mundiale, taka wielka księga kibica od wydawnictwa Dwie Siostry. To taka nagroda pocieszenia i trochę wiedzy do zdobycia. Bardzo dziękujemy, Filip Szuchta. Program przygotował, Gęsty zrealizował, Krystian Hanke to ja i miałem ogromną przyjemność być z Państwem przez ostatnie 3 godziny. Teraz proszę zostać z nami, bo popołudniówka i jeszcze takie piękne dźwięki na koniec.

0: No, Jimmy się nie przeszkadza. To było 20 sekund temu, kiedy minęła godzina 16. Jest wtorek, 23 dzień czerwca. Popołudniówkę zaczyna serwis, który przedstawi Państwu Monika Mędroch-Karbowska.
1: Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełański nie weźmie udziału w konferencji odbudowy Ukrainy, która odbędzie się w tym tygodniu w Gdańsku. Ukrainę będzie reprezentować premier Julia Sfyrydenko. Taką informację przekazała sama szefowa rządu. W skład ukraińskiego zespołu na konferencji wejdą przedstawiciele ukraińskiego biznesu, szefowie spółek państwowych oraz oczywiście urzędnicy rządowi i parlamentarzyści, napisała Julia Sfyrydenko w mediach społecznościowych. Wizyta Zełańskiego stanęła pod znakiem zapytania po tym, jak Karol Nawrocki zdecydował o odebraniu prezydentowi Ukrainy Orderu Orła Białego. A temat relacji polsko-ukraińskich powróci w raporcie 357. Znamy już maksymalne ceny paliw na jutro. Za litr benzyny 95 zapłacimy nie więcej niż 5 zł 97 groszy, za litr 98 6 zł 68 groszy, a olej napędowy będzie kosztować maksymalnie 6 zł 11 groszy. To oznacza, że benzyny trochę stanieją, a diesel będzie kosztować tyle samo co dzisiaj. Rządowy pakiet ceny paliwa niżej działa tylko do końca czerwca. Nocna prohibicja wprowadzana w wielu miastach ma nieco ostudzić zapędy do nadużywania napojów alkoholowych. W Gdańsku, w całym mieście, alkoholu nie można kupić w sklepach i na stacjach benzynowych od godziny 22 do 6 rano. W ciągu dnia królują tu ostatnio alkomeleksy. O szczegółach Rafał Frydrych.
2: Przejażdżka meleksem w celach turystycznych, czyli poznawanie najważniejszych lokalizacji w Gdańsku. Gdy mamy do czynienia z obsługą tak zwanej grupy zorganizowanej, często bywa, że dzieje się tak. Nielimitowany alkohol, konkretnie piwo w cenie takiej przejażdżki to nowa gdańska atrakcja. Wolnobieżne pojazdy to bardzo częsty widok choćby w rejonie Starego Miasta. Przemysław Majewski, jeden z gdańskich radnych.
3: To, w jaki sposób one się poruszają, nie ma nic wspólnego ani z dobrą turystyką, ani z dbaniem o wizerunek miasta, ani przede wszystkim z bezpieczeństwem.
2: Mocno podchmieleni turyści to coraz bardziej zauważalny problem. Do Gdańska bardzo chętnie zaglądają ostatnio Skandynawowie. Organizują tu tak zwane wieczory panieńskie czy kawalerskie, podczas których nadużywanie wyskokowych trunków to norma. Rafał Frydrych, Radio 357.
1: Dziękujemy za te relacje. Upały nie odpuszczają, tymczasem widać już pierwsze ich skutki. W miniony weekend mieszkańcy Pilchowic koło Gliwic nie mieli wody w kranach. Powodem było zbyt wielkie zapotrzebowanie, masowe napełnianie basenów, podlewanie ogródków, a także zraszanie boisk sportowych. Agata Mosiąc-Kramosz, prezeska pilchowickiego przedsiębiorstwa komunalnego, ostrzega, że takie sytuacje będą coraz częstsze nie tylko lokalnie, ale i w całym kraju. I podkreśla, że musimy zmienić swoje podejście i zacząć oszczędzać wodę.
4: Inaczej tym gospodarować. Nie mówię nie korzystać. Korzystać, ale wiadomo, wszystko z umiarem i z takim dbaniem o sąsiada. Pomyśleć, że jak ja napełnię ten basen, to może moja starsza sąsiadka nie będzie miała w tym momencie wody w kranie. Po prostu przeczekać.
1: Władze Pilchowic zaapelowały do mieszkańców, by wody używali tylko do celów sanitarnych, a napełnianie basenów i podlewanie ogródków zaplanowali na godziny nocne. Na koniec ostrzeżenie przed oszustami. Zakład Ubezpieczeń Społecznych przestrzega przed SMS-ami zawierającymi link do rzekomego portalu e-ZUS. Oszuści chcą w ten sposób wyłudzić pieniądze lub dane osobowe. Rzeczniczka ZUS w Kujawsko-Pomorskiem Krystyna Michałek mówi, że SMS-y wysyłane przez cyberprzestępców mogą też zawierać fałszywe powiadomienia o niedopłatach składek.
5: Przestępcy rozsyłają SMS-y informujące o rzekomym błędzie w rozliczaniu składki zdrowotnej i konieczności dopłaty niewielkiej kwoty pod groźbą wysokiej kary. Wiadomości zawierają link prowadzący do fałszywej strony płatności.
1: Jeżeli otrzymali Państwo podobną wiadomość i mają wątpliwość co do jej autentyczności, najlepiej zgłosić się bezpośrednio do ZUS lub na policję i pod żadnym pozorem nie klikać w załączniki.
0: A teraz już flesz sportowy i Mateusz Kuźniewski.
6: 134 gole strzelili jak dotąd piłkarze na Mistrzostwach Świata w Kanadzie, Meksyku i Stanach Zjednoczonych. Zdarzały się całe turnieje, na których padało mniej trafień, a zatem choćby i pod tym względem jest to mundial wyjątkowy. Błyszczą gwiazdy Leo Messi, Kylian Mbappé, Erling Haaland czy Harry Kane. Tylko jedna jakby straciła nieco swój blask, ale dziś może go odzyskać. Cristiano Ronaldo zagrał fatalnie w pierwszym meczu Portugalii z Demokratyczną Republiką Konga, zremisowanym, przypomnę, 1-1, ale dziś o 19:00 CR7 i spółka będą mogli się odkuć. Zagrają z Uzbekistanem, który w debiucie przegrał 1-3 z Kolumbią. Jedno jest pewne, Portugalczycy na pewno nie zlekceważą niżej notowanego rywala, bo już nie mogą sobie na to pozwolić. Sporo pracowaliśmy nad tym, by łatwiej przedostawać się w pole karne i kreować więcej sytuacji bramkowych. Wiemy jednak, że Uzbekistan gra piątką obrońców, potrafią grać defensywnie. Ich trener to w tej kwestii znakomity specjalista. Mówił reprezentant Portugalii Francisco Conceição. Trener rywali, o którym wspominał, to Włoch Fabio Cannavaro, mistrz świata i zdobywca złotej piłki z 2006 roku. Klasowy niegdyś stoper, dziś selekcjoner Uzbekistanu. A zatem ten mecz o 19:00. A co potem? Potem Anglia kontra Gana o 22:00, Panama kontra Chorwacja o 1:00 w nocy i Kolumbia kontra Demokratyczna Republika Konga o 4:00 nad ranem. A u nas o 17:30 oczywiście studio mundialowe i jeszcze więcej informacji z piłkarskich mistrzostw świata. Teraz dla odmiany tenis. Emma Navarro będzie rywalką Igi Świątek w drugiej rundzie turnieju WTA 500 na trawie w Bad Homburg. Amerykańska tenisistka w pierwszej rundzie pokonała Niemkę Ewę Lis 7-6, 6-3. Z kolei rozstawiona z jedynką Świątek miała wolny los. Spotkanie zostanie rozegrane jutro. Przypomnę, że rok temu Iga Świątek dotarła w Bad Homburg do finału i dopiero tam uległa Jessice Peguli. Na koniec ważna rocznica. Dokładnie 40 lat temu Wanda Rutkiewicz jako pierwsza kobieta na świecie i pierwsza osoba z Polski stanęła na szczycie drugiej co do wysokości góry świata, powszechnie uznawanej za znacznie bardziej wymagającą niż Everest. K2.
7: Oczywiście o tym można przeczytać już dzisiaj, można w Wikipedii. Przyznam, że jeszcze niedawno na przykład nie było informacji o tym, że Wanda była pierwszą osobą z Polski na K2. Była informacja zawsze, że Wanda była pierwszą kobietą świata, natomiast ta informacja o tym, że pierwszym Polakiem jej nie było.
6: Mówiła Eliza Kubarska, reżyserka filmu o słynnej himalaistce Ostatnia wyprawa. Tak właśnie Rutkiewicz wyprzedziła mężczyzn. Jeżeli chcą Państwo bardziej szczegółowo poznać tę historię, to odsyłam do naszych podcastów o Wandzie Rutkiewicz. Przygotowałem swego czasu odcinek krótkiej historii sportu. Jeśli chodzi o te wiadomości sportowe, to już wszystko. Wracam o 17:30.
8: Bardzo dziękuję, Mateusz. Rzeczywiście gwiazdy błyszczą. Powiem Państwu, oglądałem wczoraj tego Leo. Facet sobie człapie po boisku, momentami spaceruje, rozgląda się, ale jak zacznie grać w pewnym momencie, jak przyspiesza, jak potrafi włożyć nogę tam, gdzie trzeba. Te dwa gole wczoraj, no, paluszki lizać, naprawdę jestem pod ogromnym wrażeniem. No, ciekawe, czy dzisiaj do tej grupy, bo przed chwilą wymienił trzy nazwiska, prawda? Mateusz, czyli właśnie Messi, czyli do tego idzie Mbappé i Haaland, czy dzisiaj dołączy do tego Harry Kane i strzeli, powiedzmy, dwa gole w meczu z rywalem z Afryki. Zobaczymy. Co do pogody, tutaj jest bardzo prosta ta prognoza do wieczora. Zachmurzenie będzie małe. Temperatura 22 stopni na Pomorzu, 25 w centrum. Najcieplej Polska Wschodnia, a dokładnie synoptycy mówią o Zamojszczyźnie, gdzie ma być 28 stopni. Jeżeli ktoś chce oddech złapać taki głębszy i poczuć, że jest troszkę chłodniej, musi wybrać się nad samo morze, bo tam 18 stopni.
9: Popołudniówka 357. Zaprasza Michał Olszański.
8: Witam jeszcze raz serdecznie. Piękny wtorek mi się trafił. To nie tylko kwestia pogody, ale to, że dzisiaj Dzień Ojca, to jest zapewne powód, by Państwo byli aktywni w trakcie naszego programu do 18. Przy czym no, nie będziemy oczywiście przyjmować takich prostych życzeń. Proszę tatusia pozdrowić. Jeżeli ktoś ładnie z Państwa uzasadni, rozbuduje troszkę taką głosówkę, powie, dlaczego ten właśnie ojciec jest wyjątkowy, to jest duża szansa, że takie głosówki dzisiaj się pojawią. Oczywiście zapraszamy też do dzwonienia
0: czyli 510-357-357. Zasada popołudniówki prosta, interakcja. Czekamy na to, by Państwo się włączyli. A tak jak mówiłem, Krzysztof Tubilewicz jest dzisiaj odpowiedzialny za tę audycję. Przygotował wszystko i będzie w kontakcie z Państwem. Rafał Grzebalski realizuje, a ja mogę tylko powiedzieć, zaczynamy. I to będzie piosenka, którą ja mam duży bardzo sentyment, bo oni naprawdę pięknie o ojcu śpiewają.

0: Zabierałeś mnie na sanki, teraz to koledzy z branży zapraszają mnie na sanki. 40-latki się włożą jak 5-latki, ale to ty zawsze będziesz moim wzorem, a nie tamci. Łapałeś łzy mamy i na kartki wylewałeś swoje, kiedy uczyłeś mnie matmy. Zawsze kiedy wracałem z party, udawałeś, że nie czujesz, pewnie też paliłeś planty. Staliśmy na balkonie, przy drodze wskazywałem palcem samochody, na które nie było cię stać. Chciałem uciec jednym z nich, no a teraz taki mam, żeby wracać jak najszybciej do LBN z WWA. Idzie burza, wyłącz komputer, nie trzaskaj drzwiami. Świecisz mi czy sobie? Zapytaj mamy. Nie mogłem wytrzymać z tymi samymi tekstami. Często się nie zgadzamy, bo jesteśmy tacy sami. Ale jesteśmy ekipą na całe życie. Moi znajomi pokłóceni są z ojcami. Niektórzy ich nie mieli, innym kojarzą się z krzykiem. A ja nie umiem powiedzieć ci.
1: Teraz mówię, że cię. Chciałbym powiedzieć, że cię. Czemu tak trudno mi powiedzieć to drugiemu facetowi? Teraz mówię, że cię. Chciałbym powiedzieć, że cię. Chciałbym mówić, że cię. Czemu tak trudno mi powiedzieć to drugiemu facetowi? Teraz mówię, że cię.

0: drugiemu facetowi teraz mówię, że cię.
1: Bracia Kacperczyk z udziałem Artura Rojka o tacie. Tak, warto mówić kocham cię ojciec, bo to czasami później już jest taki moment, że za późno. Proszę państwa, spojrzałem na zegar, patrzę już prawie 14 minut po 16. To jest znakomity moment, by pojawił się w studiu Michał Trantał. Witam cię.
2: Dzień dobry.
1: No spodziewałem się, że będziemy dzisiaj koncentrowali się wokół wydarzeń na linii konfliktu Ukraina-Polska. Chyba tak można to powiedzieć, bo ten konflikt jest rzeczywiście. No i mamy taką dość przykrą informację, że Zełenski nie przyjeżdża. Czy to oznacza, drogi kolego, że ta konferencja w Gdańsku, na którą się tak szykowała Europa, będzie mniej prestiżowa?
2: Na pewno z takich względów polityczno-dyplomatycznych mniej prestiżowa, ale prezydent Wołodymyr Zełenski raczej bardziej szkodzi w ten sposób swojemu krajowi niż Polsce na przykład, no bo tam będą ludzie, którzy są zainteresowani robieniem biznesów. I to powinno być również ważne dla prezydenta Zełenskiego, a nie to, czy toczy się jakaś wojna polityczna na szczytach władzy pomiędzy Kijowem a Warszawą.
1: Gdyby ktoś z państwa też miał na ten temat swoje zdanie, prosimy, głosówki, czekamy, a tymczasem...
3: To jest raport 357.
2: To skoro Zełenskiego nie będzie, to kto stanie na czele tej delegacji? Na czele delegacji stanie premier Julia Swyrydenko. Na taką ewentualność polskie władze były gotowe. Rzecznik rządu rano w Polsat News wymieniał innych gości.
4: Przewodnicząca von der Leyen, na przykład liderzy państw europejskich. Także nie, konferencja się na pewno odbędzie. Ona jest ważna z punktu widzenia interesu oczywiście Ukrainy, wiadomo, dotyczy odbudowy Ukrainy, ale też bardzo, bardzo tutaj jest silny ten komponent interesu Polski, interesu europejskiego. Prędzej czy później wojna się skończy.
2: W Gdańsku zabraknie też Karola Nawrockiego. Powód jest prozaiczny. Nie otrzymał zaproszenia.
5: Z tego, co się zorientowałem od partnerów zagranicznych, to takie zaproszenie wspólne było wystosowywane przez premiera Tuska i prezydenta Zełenskiego w jednym dokumencie.
2: Informuje szef prezydenckiego biura polityki międzynarodowej Marcin Przydacz. Adam Szłapka tłumaczył się z braku zaproszenia dla Nawrockiego w Polsat News. Zasłaniał się charakterem wydarzenia.
4: To jest tego typu formuła, która jest formułą po prostu rządową. Są takie formuły, które są i rządowe, i prezydenckie, i wiadomo, że wtedy się normalnie współpracuje. Są formuły prezydenckie. No, czy jak się gdzieś odbywa szczyt NATO, no to jedzie tam prezydent i nie ma z tym żadnego problemu.
2: Lista obecnych i nieobecnych, całe to zamieszanie wokół szczytu to pokłosie odebrania Zełenskiemu orderu Orła Białego. Mając na uwadze strategiczne bezpieczeństwo i interes Polski, nie przyłożę ręki do podsycania napięcia w relacjach polsko-ukraińskich. Liczę, że nie będę w tym sam, oświadczył dziś premier Donald Tusk.
6: Czy to jest popularne, czy nie, nie interesuje mnie to w tej chwili. Jestem przekonany, że w długofalowym interesie Polski jest budowanie możliwie dobrych relacji zbudowanych na wizji przyszłości, a nie na traumie z przeszłości, chociaż ta trauma jest jak najbardziej po polskiej stronie, po obu stronach, ale szczególnie po polskiej, uzasadniona.
2: Premier tylko raz publicznie zadeklarował, że rozważy odebranie orderu Zełenskiemu. Później przyjął postawę arbitra w sporze, w którym według jego narracji on nie uczestniczy. Ostatnio cytował nawet słowa Jana Pawła II. Papież o pojednaniu mówił podczas pielgrzymki na Ukrainę.
7: Donald Tusk ma niełatwy orzech do zgryzienia. Z jednej strony chciałby uderzyć w Karola Nawrockiego, chciałby pokazać się jako ten polityk, który cały czas jest tym, który punktuje prezydenta za jego decyzję, a z drugiej strony nie może tak jawnie i tak otwarcie skrytykować decyzji o odebraniu orderu Orła Białego Wołodymyrowi Zełenskiemu, bo większość Polaków, co pokazują sondaże, ale i dyskusje w opinii publicznej, popiera tą decyzję.
2: Dlatego zdaniem dziennikarza Faktu Piotra Drabika, Tusk w najbliższych dniach będzie pokazywał się jako racjonalny polityk niewzniecający pożarów. Co ciekawe, po drugiej stronie także pojawiły się podobne głosy. Po drugiej stronie granicy. Przesyłki z orderami trafiły do Warszawy. Daliśmy upust zrozumiałym emocjom, ale teraz wszyscy muszą się uspokoić, ocenił były prezydent Ukrainy Petro Poroszenko.
8: Ukraina nie ma rozkoszy.
9: Ukraina nie ma luksusu kłócenia się z Polską, a Polska nie ma luksusu kłócenia się z Ukrainą. My wojujemy za niepodległość i za istnienie ukraińskiego państwa. I my powinniśmy zachować każdego sojusznika, każdy instrument, każdą możliwość. Rosja zaś tylko będzie oklaskiwać każde nasze wzajemne przygnębienie, każde nieostrożne słowo i każdy nowy skandal.
2: Poroszenko sugeruje 5-punktowy plan wyjścia z tego konfliktu. Znalazły się w nim postulaty zakończenia publicznej eskalacji, przeprowadzenia audytu ukraińskiej polityki wobec Polski, przywrócenia profesjonalnej dyplomacji oraz oddzielenia emocji od interesów narodowych.
10: Petro Poroszenko to na pewno jest stary polityczny wyga. On jest obyty na salonach, jest politykiem bardzo pragmatycznym również, wywodzącym się z biznesu, jakby nie patrzeć. Zdaje sobie sprawę z tego, czym jest patriotyzm, jest bardziej popularny na zachodzie Ukrainy, tam gdzie właśnie te kwestie historyczne odwołania do zrywów niepodległościowych Ukrainy są bardzo istotne.
2: Mówi nasz ukraiński korespondent Piotr Kaszuwara, a Piotr Drabik, który wielokrotnie bywał w Kijowie, dodaje.
11: Warto też podkreślić, że Petro Poroszenko jest liderem opozycji, jest politykiem głęboko skonfliktowanym z Wołodymyrem Zełenskim, ale jest też politykiem, za którego prezydentury jednak były podejmowane próby upaństwowienia kultu niektórych liderów ukraińskich nacjonalistów odpowiedzialnych za rzeź wołyńską.
2: Napięcia na linii Warszawa-Kijów to efekt nadania przez ukraińskiego prezydenta Wołodymyra Zełenskiego jednej z jednostek ukraińskiego wojska nazwy bohaterów odpowiedzialnej za ludobójstwo Polaków ukraińskiej powstańczej armii.
1: I tu nie ma wątpliwości, patrząc oczywiście z perspektywy z Nadwisły, że to był błąd, brak pewnej wrażliwości i zrozumienia naszej tej traumy historycznej związanej z rzezią wołyńską. No ale później następuje szereg różnych takich działań, które moim zdaniem absolutnie nie prowadzą do tego, żebyśmy w jakiś sposób znaleźli rozwiązanie, żebyśmy szli ku przyszłości. No zobaczymy. Jeżeli państwo chcą skomentować, czekamy, tak jak mówiłem, można wrzucać głosówki, można do nas dzwonić, a ja, drogi Michale, bardzo ci dziękuję.
2: Do usłyszenia.
1: Jak znam życie, to pewnie jeszcze nie raz temat ukraińsko-polski będzie wracał w tym tygodniu.
2: Chciałbym, żeby nie, albo tylko z dobrym rozwiązaniem pozytywnym, ale obawiam się, że będzie to niemożliwe. I chyba jeszcze wrócimy, no bo ta konferencja przecież czwartek, piątek.
1: Dokładnie tak. Teraz miało być Blur chyba, bo dopiero później piosenka dnia, czy teraz zagramy już The Editors? Tak, teraz już wobec tego widzę, że zgoda jest co do tego, że gramy piosenkę dnia. Editors i The Rush.

0: Wiktorek w punkt. Mówiłem, że trzeba uzasadniać, no ale jak mówi mój tata, jest bardzo fajny, no to no cóż to zrobić, oczywiście. Dziękujemy, Wiktorku. Zobaczymy, jakie będą kolejne głosówki, które dzisiaj pojawią się w popołudniówce. Natomiast na pewno pojawi się temat dotyczący takich urlopowych możliwości, jeśli chodzi o ojców. Kiedyś brali, podobno to był procent, w tej chwili już 25% ojców korzysta z dodatkowego urlopu ojcowskiego.
1: Młodzi ojcowie, można by powiedzieć młodzi stażem rodzicielskim, coraz częściej sięgają, nie chcą tylko być obok dziecka, nie chcą być postrzegani tylko jako żywiciele rodziny, tylko chcą być z dzieckiem.
0: No właśnie, zapraszamy wobec tego młodego ojca, naszego słuchacza, naszego patrona. Dzwońcie, mówcie, jak to jest, czy rzeczywiście korzystacie z możliwości, jakie stwarza system związany z urlopami. Ale już niebawem porozmawiamy o tym, że zbliżają się wybory nowego rzecznika praw obywatelskich. No, szykuje się znowu prawdopodobnie długa droga, by wreszcie ktoś taki się pojawił. Przypomnę, w poprzednio długo to trwało, zanim wyłoniono Rzecznika Praw Obywatelskich, pana profesora Więcka. Zatem na razie AC/DC, a później rozmowa o rzeczniku.

Proszę pozdrowić mojego tatę, ponieważ jest najlepszym tatą na świecie i jest unikatowy i jednorazowy, a jednorazowe rzeczy trzeba wykorzystać, bo takie rzeczy się nie zdarzają drugi raz.

0: Były już głosy naszych młodych słuchaczy dotyczące Dnia Ojca, ale ktoś także chciałby odnieść się do relacji polsko-ukraińskich.
1: Powinniśmy sobie przede wszystkim odpowiedzieć na pytanie, komu powinno bardziej zależeć na dobrych relacjach między naszymi państwami.
0: No to powinniśmy sobie odpowiedzieć. Ciekawe, co by pan z kolei sam zaproponował. Bardzo dziękuję, czekamy na kolejne. Tymczasem mamy już eksperta, bo drodzy państwo, w lipcu kończy się 5-letnia kadencja profesora Marcina Wiącka na stanowisku Rzecznika Praw Obywatelskich. Porozmawiamy o tym z Marcinem Giełzakiem, publicystą, historykiem, który prowadzi podcast Dwie lewe ręce. Witam panie Marcinie w Radiu 357.
2: Dzień dobry, dziękuję za zaproszenie.
0: Przyzna pan, że te 5 lat profesora Wiącka to jakoś tak na palcach może jednej ręki byśmy przypomnieli sobie jakieś ważne wydarzenia, w których miał istotne znaczenie jego głos, prawda?
2: Prawda, ale biorąc pod uwagę, co się dzieje w naszym państwie ostatnimi czasy, zaczynam myśleć, że to jest zaleta.
0: No, czyli lepiej mniej, ale solidnie, tak?
2: Powiedziałbym inaczej. Musimy, jeśli próbujemy oceniać Rzecznika Praw Obywatelskich, rozważyć także to, co on realnie może zrobić, jakie ma instrumenty, jakie ma możliwości i tą miarą go mierzyć.
0: A tych ma niewiele.
2: I to zarówno jeśli chodzi o to, jakie ma uprawnienia. Są takie kraje, ja bym nawet pomyślał, czy my nie powinniśmy w tym kierunku zmierzać, gdzie Rzecznik Praw Obywatelskich ma naprawdę szerokie kompetencje. On jest swego rodzaju dodatkowym prokuratorem, który działa w interesie publicznym. Na przykład może stawiać urzędników przed sądem, może zaskarżać wyroki sądowe i w ogóle monitoruje pracę sędziów. Myślę, że wielu obywatelom to by się spodobało. U nas rzecznik może głównie zwracać uwagę opinii publicznej albo apelować do rządzących, a wiemy, jak się u nas apele do rządzących kończą. Nie ma też za dużego budżetu, nie ma też za dużego zespołu. Zatem ciężko rozliczać go na przykład z tego, że nie przełamał u nas dualizmu prawnego, chaosu w sądownictwie, no bo nie od tego jest, nie ma takich instrumentów.
0: Ale tak, że skutecznie nie upomniał się o środowiska LGBT w związku z rejestracją, prawda, małżeństw.
2: Upominał się o bardzo różne rzeczy, prawda? No, upominał się na przykład o prawa pacjenta. Zwracał uwagę na zapaść psychiatrii dziecięcej. Zwracał uwagę na naruszenia praw pacjentek na oddziałach ginekologiczno-położniczych. No ale więcej nie mógł. Mógł apelować, mógł zwracać uwagę, mógł uwrażliwiać polityków, mógł zwracać się do opinii publicznej. Tak. Ale co mu się udało na pewno? No, moim zdaniem udało mu się to, że utrzymał mimo kolosalnej presji niezależność i merytoryczny charakter swojego urzędu. I podejrzewam, tak widzę to w błysku intuicji, że jego następca czy następczyni będą mieli na tym tle większe problemy, a może nawet będą mieli mniejszą chęć, żeby tą niezależność posiadać. I jeszcze będziemy bardzo dobrze wspominać profesora.
0: O, ma pan rację, że tutaj akurat trzeba przyznać profesorowi Wiązkowi, że zachował swoją niezależność, że nie szedł na różne flirtowanie z jakimkolwiek podmiotem politycznym. Natomiast zgadzam się w pełni z panem, że kiedy mówimy o tym, że chcielibyśmy budować społeczeństwo obywatelskie, to zdecydowanie byłbym za przyznaniem znacznie większych kompetencji Rzecznikowi Praw. Ale trudno. Zostawmy wobec tego, przyjrzyjmy się, bo pan już ładnie rozbudował nam tę opcję przyszłą. Oto bowiem mamy dwie kandydatury. Z prawej strony to jest Adam Borowski, szef warszawskiego klubu Gazety Polskiej. No jak słyszymy Gazeta Polska i tak dalej, to już wiadomo, że ostro, mocno prawicowo. Z kolei Koalicja Obywatelska proponuje mecenas Sylwię Gregorczyk-Abram. Ta z kolei znana jest z tego, że bardzo ładnie zachowywała się i była aktywna, broniąc na przykład kobiet ze strajku kobiet. Ale to też jest no, dość ekstremalna sytuacja, prawda? Mamy zatem jakby kandydatów, którzy wzbudzą znowu gigantyczne emocje.
2: I nie może być inaczej. Patrząc na te dwie kandydatury, odnoszę wrażenie, że one zostały tak dobrane, ażeby wywołać maksymalnie silne negatywne emocje po drugiej stronie politycznego sporu, po drugiej stronie spalonego mostu, a z kolei wykonać tym samym maksymalnie głęboki ukłon wobec własnego elektoratu. Tu nie ma ani po stronie partii rządzącej, ani największej partii opozycyjnej jakiejkolwiek próby tego, żeby powiedzieć, odłóżmy na bok spory, no bo musimy uzyskać pewien szerszy konsens dla kandydatury Rzecznika Praw Obywatelskich i wybierzmy kogoś, kto będzie z grubsza akceptowalny dla wszystkich. Tu intencja jest dokładnie odwrotna. na tym froncie zimnej wojny domowej, to po prostu ma być kolejny temat, który niesamowicie podgrzeje obydwie strony sporu. No więc politycy to, co chcieli, osiągną, to znaczy wszyscy będziemy tym żyli, wszyscy będą się o to kłócić, natomiast na pewno nie przybliżamy się do tego, aby wybrać kandydata kompromisowego i dla wszystkich do przyjęcia.
0: No ale spójrzmy na tak zwaną trzecią siłę, bo wiadomo, że to jest ostry konflikt między Prawem i Sprawiedliwością a Koalicją Obywatelską i te dwie kandydatury mocno bardzo się tutaj wpisują w te szyldy. Natomiast mamy trzecią siłę, czyli Konfederację. I tutaj jest ciekawe, bo Michał Nieznański z Konfederacji mówił, że partia chciałaby poznać kandydatów i ich plany na ten urząd i wtedy dopiero zastanowi się, co zrobić. Czyżby oni nie wysunęli własnego kandydata?
2: Myślę, że Konfederacja gra w pewną grę od jakiegoś czasu, no bo obserwują, kto z formacji dość podobnych do nich ideologicznie odnosił sukcesy. Osiągnęła sukcesy Giorgia Meloni we Włoszech, czy teraz Jordan Bardella we Francji. Co łączy tych polityków? No łączy to, że zaczęli wyglądać na szacownych, na odpowiedzialnych, na takich skręcających ku centrum. Właściwie wyglądają jak taka stara, dobra prawica z jakichś lat 90. na przykład. No i jeśli Konfederacja chce według mnie osiągać sukcesy, no to prawdopodobnie będzie musiała uczynić podobnie. Stąd zamiast mówić, że będą wywracać stolik, zamiast bić pięścią w stół, no to mówią, nie, my chcemy usiąść do stołu z pozostałymi, chcemy rozmawiać na argumenty, chcemy być merytoryczni, niczego nie wykluczamy, niech kandydaci powiedzą, jakie mają faktycznie zamierzenia i plany, no to przecież się temu wszystkiemu przyjrzymy. Zatem myślę, że jest to element dobrze skrojonej komunikacji politycznej, a po drugie jest to też chęć zademonstrowania pozostałym partiom, w tym być może przyszłemu koalicjantowi, zaraz, nic o nas bez nas. To znaczy wy musicie jednak o nasze poparcie poprosić, musicie nam kandydata przedstawić i my dopiero wtedy się zastanowimy, a może poprzemy waszego kandydata, no ale przecież nie za darmo. Będziemy chcieli czegoś w zamian. Mm-hmm.
0: Tak się zastanawiam, że z jednej strony podkreśliliśmy i pan to wyraźnie zaakcentował, że stanowisko jest w zasadzie opiniotwórcze, z bardzo niewielkimi możliwościami takiego skutecznego działania, prawda, wpływania na decyzje polityczne, ale z drugiej strony mamy jakby obsadę bardzo silną, mocną z obu stron, bo i Adam Borowski i pani mecenas Gregorczyk-Abram no, kojarzą się z takimi mocnymi bardzo przedstawicielami tych swoich środowisk. Gdzie by tu szukać kogoś, kto by to połączył? Ma pan poczucie, że warto by było sięgnąć może po jakieś takie autorytety, które nie kojarzą się w ogóle z polityką?
2: To byłoby optymalne, przy czym obawiam się, że po pierwsze nie możemy sobie wpisać w konstytucję wyższej kultury politycznej. Nie możemy tak spętać przepisami polityków, żeby zachowywali się inaczej. W Anglii jest taki żart, że istnieje taka doktryna prawa, która jest doktryną równych chłopaków. Tak? Czyli jak rządzą równe chłopaki, jak rządzą dżentelmeni, no to przecież wszystko będzie dobrze. No świetnie, tylko co będzie, jak do władzy się dorwą ludzie, którzy nie są dżentelmenami. No ale z drugiej strony nie da się wszystkiego zapisać w prawie. Jedyna ucieczka, jaką ja bym widział tak na przyszłość, i to pewnie będzie duży temat w naszej debacie konstytucyjnej, to czy jednak Polska nie potrzebuje jakiegoś państwowego komitetu nominacyjnego, albo nie potrzebuje z innego klucza dobieranego Senatu. Ja zawsze byłem zwolennikiem Senatu, który jest odbiciem żywych sił społecznych, żeby tam byli rektorzy uczelni wyższych, żeby tam byli przywódcy centrali związków zawodowych, przedstawiciele samorządów terytorialnych i zawodowych. Krótko mówiąc, żeby Senat był bezpartyjny i wtedy można byłoby takie sprawy, gdzie wiadomo, że się partie nie dogadają, przeznaczyć właśnie dla Senatu. Niech wtedy jakieś inne ciało, które jest bezpartyjne, wynajdzie kandydata kompromisowego, a ewentualnie im się tylko dołoży przedstawicieli partii politycznych, żeby ten mandat demokratyczny był silniejszy, kiedy będą nad taką kandydaturą głosować. Natomiast póki decyzja o tym jest decyzją ludzi posiadających legitymacje partyjne i dopóki polaryzacja jest tak silna, jak jest, to kandydat, powiedziałbym, zdrowego rozsądku, umiarkowania i kandydat akceptowalny z punktu widzenia racji stanu, to jest pierwszy, który przepadł.
0: No tak, ale wspominamy na przykład chyba bardzo dobrze i pan i ja profesorę Łętowską, prawda? Która zostawiła po sobie no, taki chyba dobry wzór tego, jak ten rzecznik powinien przynajmniej być w świadomości społecznej osadzony, bo ona miała takie bardzo duży autorytet w naszym narodzie.
2: Tak, i dodałbym też, że wykonała istotną pracę z punktu widzenia rzecznika, to znaczy zajmowała się do pewnego stopnia edukacją prawną narodu. I pamiętam, jak kiedyś to powiedział na jednej z konferencji pan profesor Marek Cirk-Sadowski, że wielkim zaniedbaniem środowiska prawnego było to, że głównie rozmawiało samo ze sobą i przekonywało samo siebie do takiego czy innego rozwiązania, a gdzie była cała ta praca, nazwijmy to pedagogiczna, formacyjna, gdzie była cała ta praca, w której prawnicy występowaliby wobec społeczeństwa i jemu tłumaczyli i je przekonywali. Profesor Łętowska była w tym bardzo zręczna. Tak? Czy potrafiła przyjść do programu publicystycznego i wyłożyć sprawy zrozumiałym językiem także dla przeciętnego obywatela nie będącego prawnikiem. To jest bardzo cenna kompetencja u rzecznika praw obywatelskich. No tylko jest jedna sprawa. Czasy się zmieniły. To znaczy no trochę co innego było być rzecznikiem praw obywatelskich na początku lat 90., a co innego jest być teraz w roli kompletnej polaryzacji i upartyjnienia wszystkiego.
0: Dużo bardziej brutalna rzeczywistość dzisiaj. Bardzo panu dziękuję, panie Marcinie. Rozmawialiśmy, proszę państwa, o kończącej się kadencji rzecznika praw obywatelskich. Profesor Marcin Wiącek 5 lat temu złożył ślubowanie. Czas zatem na to, by złożył ten urząd. Możemy podziękować panu profesorowi za te 5 lat. Podkreślaliśmy, że udało mu się niezależność zachować. A rozmawiałem z Marcinem Giełzakiem, publicystą, historykiem, podcast Dwie Lewe Ręce. Dziękuję i miłego popołudnia.
2: Dziękuję bardzo.

0: To oczywiście Blur, a ja dziękuję młodym naszym słuchaczom za te piękne wrzutki dotyczące ojca, no bo dzisiaj dzień ojca. Tata jest, jak ktoś powiedział, jednorazowy. Nie wiem, co miał na myśli ten młody człowiek. Ale jest z nami także pan Kuba, który chciałby się odnieść do kwestii Rzecznika Praw Obywatelskich, tak? Dzień dobry, panie Kubo.
1: Dzień dobry, panie redaktorze, dzień dobry państwu. Ja na początku też się wpiszę do tych życzeń. Życzyłem dzisiaj swojemu tacie, zadzwonił do mnie syn składając mi. Dla wszystkich tatów za ich wielki trud, wkład, czasami niezauważany z okazji ich dnia, naszego dnia, wszystkiego najlepszego. I nie jednorazowości, wielorazowości.
0: Tak jest.
1: Jeśli chodzi o dyskusję nad Rzecznikiem Praw Obywatelskich, pięknie powiedziałem w rozmowie przed piosenką o prawach obywatelskich, było też chyba coś o obowiązkach obywatelskich i o kształcie konstytucyjnym i o zaangażowaniu różnych stron i chyba właśnie o te prawa i obowiązki obywatelskie chodzi w tym sporze, który obserwujemy w naszej scenie politycznej między prawicą a lewicą. Jedni mówią o prawach obywatelskich również tych pojedynczych mniejszości, których prawa należy chronić, a drudzy mówią o tym, co znaczy być obywatelem, czyli co znaczy nie tylko być mieszkańcem danego państwa, ale wpisywać się w jego kulturę polityczną, wymagać jej od klasy politycznej, więc chyba konstytucyjna dyskusja przed naszym narodem polegać będzie nie tylko na tym, jakie mają mieć obowiązki władze, a prawa obywatele, a także tak, czego my sami od siebie mamy wymagać w pierwszej kolejności, a później nasi reprezentanci wybierani spośród nas będą nas godnie reprezentowali.
0: Bardzo panu dziękuję, panie Kubo. Bardzo fajnie, że pan zauważa. Prawa tak, ale także obowiązki obywatelskie i tutaj dyskusja na ten temat moim zdaniem zawsze ma ogromny sens. Czy mamy kolejny telefon w tej chwili? Tak, dzień dobry, witam.
2: Halo?
0: Tak, to pani Katarzyna, tak?
2: Tak, dzień dobry, panie redaktorze.
0: Dzień dobry, od razu wiedziałem, że pani jest, wobec tego nie chciałem, żeby pani czekała. Słucham pani na temat Ukrainy, prawda?
2: Tak, tak, panie redaktorze, wie pan, ja chciałam panu powiedzieć o uczuciu moim, 60-letniej prawie emerytki i obywatelki, które no może źle zaczęłam, ale ja się nie emocjonuję tak bardzo bieżącą polityką, natomiast ostatnio każda wzmianka o tym odebraniu orderu Orła Białego i tym, co się dzieje w następstwie, sprawiają, że ja po prostu siedzę na kanapie i się trzęsę. Wie pan co, mam takie uczucie kompletnej bezradności, a jednak wściekłości, bo przepraszam, ale facet, który mieni się prezydentem wszystkich Polaków, a więc i moich, bo ja jestem Polką i obywatelką, wykonuje taki gest, który niby ma być symboliczny, ale dyplomatycznie jest fatalny. A potem różne strony, tak, w tym strona ukraińska, wyciągają rękę i szczerze mówiąc odbierają, reagują z dużo większą klasą niż to, co pan Nawrocki wyrabia. Przepraszam, ale wie pan, to jest taki moment, kiedy ja, pojedynczy człowiek, chciałabym mieć wpływ na to, co się dzieje w Pałacu Prezydenckim i... Nie wiem. Chciałabym powiedzieć, że...
0: To jest raczej mało prawdopodobne, żeby pani jako pojedynczy człowiek miała wpływ w tej chwili na to, co
2: ja
0: się
2: to
0: dzieje
2: wiem.
0: W pałacu. Ale wyraża pani swoją opinię i ja za nią bardzo dziękuję. Oczywiście nie dziwię się pani wzburzeniu i temu, że pani tak emocjonalnie reaguje. Pani ma jakiś wkład jako obywatel w to wszystko, co się w tym kraju dzieje i to panią boli. I to jest absolutnie zrozumiałe. Będą inni, którzy stwierdzą, że należało tak się zachować, no bo Wołynia, nie zapomnimy, było to straszne ludobójstwo. 100 tysięcy Polaków zostało w brutalny sposób zamordowane. Trzeba za to ponieść konsekwencje, prawda? Też pani pewnie taką argumentację stara się zrozumieć, chociaż jak widzę, pani zdanie jest inne. Należało tutaj jednak zachowywać się inaczej niż zrobił to prezydent Nawrocki, prawda? Taka jest puenta, pani Katarzyno.
2: Dziękuję, panie redaktorze.
0: Ja pani dziękuję i jak państwo słyszą, tak jest w naszym radiu. Czekamy na różnego rodzaju opinie, na emocje, które państwo wyrażają, no bo to jest wasze radio.

0: tylko króciutko nawiązać do tego, co pani Kasia, tak? Pani Kasia
1: tak,
0: ma na imię przed chwilą dzwoniła. No więc ja sądzę, że trzeba tylko podziwiać powściągliwość w wyrażaniu opinii, bo moim skromnym zdaniem należą się bardziej dosadne słowa. No ale na antenie nie uchodzi.
1: Dobrze, dziękuję za pańską wrażliwość antenową. Panie Arturze, jeszcze pan też w tej kwestii?
2: Tak, ja mam takie przemyślenie, że może nie trzeba było tego orderu przyznawać wcześniej. Może jednak poprzednicy, czy poprzednik, który ten order przyznał, no nie sprawdził albo przyznał go zbyt rozrzutnie. Ale też powiem tak, moim skromnym zdaniem, ja jestem młodszą osobą od pani Katarzyny i wydaje mi się mojego przedmówcy, u pani Katarzyny troszkę dziwi mnie, no jednak wydaje mi się, że trochę pobieżna wiedza historyczna. I tutaj polecałbym podcast, który jest na, czy to jest, inaczej to się nazywa, na YouTubie, wywiad z Państwa Radia, polecałbym go obejrzeć.
1: Tak, też uważam, że nigdy za mało wiedzy, prawda, i pewnej umiejętności czytania tych faktów z przeszłości, ale pani Katarzyna wspominała też o tej współczesnej dyplomacji, o tym, że chyba to ją najbardziej boli, że podejmowane są decyzje bez takiego jednak poczucia tego, w jaki sposób to będzie oddziaływało na sytuację globalną czy na bilateralną między Polską a Ukrainą.
3: Popołudniówka 357.
1: I teraz temat dotyczący ojców, bo urlop wychowawczy, rodzicielski czy ojcowski. Te nazwy są często podobne, ale w praktyce to jednak coś innego. Ojcowie na etacie mają coraz więcej możliwości, aby łączyć pracę zawodową z obowiązkami domowymi. Według statystyk coraz chętniej z takich możliwości korzystają. Co zmienia się w roli ojca? O tym w Dniu Ojca Sebastian Kierzek.
4: To widać wyraźnie. Z urlopu ojcowskiego ojcowie korzystają chętnie. Mówimy o 2 tygodniach, które przysługują tylko im, podkreśla Piotr Olewiński z ZUS.
5: Prawo do tego urlopu ojcowskiego jest wyłącznym i tym samodzielnym prawem ojca, niezależnym od uprawnień matki dziecka. To jest szczególny czas. Przysługują też na przykład ojcom adopcyjnym.
4: Nieco inaczej sytuacja wygląda w przypadku urlopu rodzicielskiego. To 41 tygodni przy ważnym zaznaczeniu. Jeden z rodziców może skorzystać maksymalnie z 32.
6: Tu jednak praktyką jest, że to matka dziecka korzysta z 32 tygodni, a ojciec z tych dodatkowych 9 tygodni urlopu rodzicielskiego.
4: Dodaje Aleksander Kuźniar z Centrum Szkoleń Specjalistycznych. No właśnie, czy ojcowie korzystają? Jest lepiej, choć nie idealnie, mówi Karolina Andrian z Fundacji Share the Care.
7: To jest ten urlop dłuższy, który jest 70% płatny i tu widzimy, że odsetek ojców korzystających z urlopu wzrósł z 1% przed wdrożeniem dyrektywy do 24% w 2025 roku.
8: Tendencja się zmienia, niemniej jednak nadal 4 na 5 ojców z tych świadczeń nie korzysta, nie zna swoich praw.
4: Stąd różne akcje, o których mówiliśmy już także na antenie Radia 357. Choćby kampania Weź 9 Tato. Jej współorganizatorka Marta Komorska wylicza zalety.
8: Przerwa od rutyny w trakcie urlopu rodzicielskiego. Ojcowie mogą rozwijać nowe kompetencje emocjonalne czy też społeczne, ale także takie realne korzyści dla matki, czyli matka nie jest wykluczana z rynku pracy, ma możliwość szybszego powrotu do pracy, zostaje zachowana taka równowaga między życiem zawodowym a tym rodzinnym.
4: Nie wszędzie jednak jest to tak oczywiste.
7: To wiemy po prostu z informacji od ojców, którzy się z nami kontaktują, którzy na przykład nie mogą znaleźć na przykład wniosku o urlop rodzicielski. Trzeba iść do pani kadrowej, trzeba prosić o wniosek, trzeba tłumaczyć, dlaczego się chce, a my dążymy do tego, żeby to było naturalne.
8: To proces, który wymaga zmian kulturowych i systemowych.
4: Proces, który jest widoczny. Z korzyścią dla dziecka, uważa położna Magdalena Piernicka.
9: Jeżeli ten tata przytula, głaszcza, rozmawia z tym maleństwem, no to dziecko bardzo szybko wie o tym, że to jest ten tata, poznaje też go po zapachu i na przykład niektóre dzieci są bardziej spokojne u swoich ojców niż u mamy.
7: Branże, które są typowo męskie, budownictwo, logistyka, technologiczne, żeby ci pracodawcy bardziej zaangażowali się w budowanie procesów, które dają mężczyźnie możliwość skorzystania z urlopu, gdyż istnieje proces zastąpienia go w pracy, czyli on nie musi się obawiać, że on nie będzie miał do czego niego wrócić, ani nie musi się obawiać, że świat się zawali, jak go nie będzie.
4: Bo w pracy chyba jednak mimo wszystko łatwiej jest o zastępstwo.
7: To jest ważne, żeby powiedzieć, nie jest potrzebny w domu, jest potrzebny swojemu dziecku.
9: A w tych pierwszych tygodniach to jest najważniejsze dla noworodka.
4: Sebastian Kierzek, Radio 357.
1: Tak jest. Bardzo dziękuję, Sebastian. Oczywiście zachęcamy ojców do tego, by starali się jak najwięcej czasu spędzać ze swoimi małymi dzieciakami.

0: Uff, strasznie męczące to podejście. Daleko jeszcze?
1: Nie marudź, jeszcze chwila i będziemy na szczycie.
0: Na jakim szczycie?
1: No jak to, mówiłem ci przecież, na wzgórzu 357.
0: Sprawa jest banalnie prosta. My kochamy góry, nasi słuchacze kochają góry i właśnie dla takich osób powstał Festiwal Górski imienia Andrzeja Zawady w Lądku Zdroju.
1: W tym roku Radio 357 współorganizuje to wyjątkowe wydarzenie, dlatego dla naszych patronów mamy zniżkę na bilety i karnety. Wszystkie informacje znajdują się na naszej stronie i w aplikacji.
0: A jeżeli jeszcze państwo nam nie patronują, można to szybko zmienić na wspieram radio357.pl.
1: Do zobaczenia we wrześniu na Festiwalu Górskim w Lądku Zdroju. Mateusz Kuźniewski
0: i Tomasz Gorazdowski.
2: Jest wtorek, 23 dzień czerwca, minęła godzina 17. W Radiu 357 popołudniówka, czas na serwis informacyjny, który przygotowała Monika Mędroch-Karbowska.
3: Premier Donald Tusk przekazał wstępne wyniki kontroli przeprowadzonych przez Najwyższą Izbę Kontroli w polskich szpitalach. Jest ona pokłosiem afery w warszawskim Szpitalu Południowym, a jej wyniki potwierdzają nieprawidłowości w placówkach dotyczące m.in. zarobków czy czasu pracy lekarzy. Jak wynika z raportu, lekarz rekordzista spędził na dyżurze non-stop 120 godzin. Z kolei jeden z pracowników Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego miał pracować 17 godzin dziennie przez cały miesiąc. Czeka nas bardzo poważna rozmowa z szefostwem NFZ, powiedział premier.
4: Bo ja jednak wykluczam to myślenie, że NFZ odpowiedzialny za płacenie pieniędzy placówkom był tak długo zupełnie bezradny, jeśli chodzi o kontrolowanie i egzekwowanie przepisów prawa i też zdrowego rozsądku w tych działaniach. Będę prosił także o odważniejsze propozycje ustawowe dotyczące naprawy systemu.
3: Szef rządu oczekuje również od ministrów sprawiedliwości i zdrowia, że przygotują wspólnie swoje rekomendacje. Chodzi o ukrócenie procederu przyjmowania pacjentów poza kolejką, a także wprowadzenie skutecznych kar za takie praktyki. 49-letniemu Dariuszowi R. ze Świętokrzyskiej Mierzawy grozi dożywocie. Były policjant usłyszał zarzuty zabójstwa teścia i usiłowania zabójstwa teściowej. Mężczyzna częściowo przyznał się do zarzutów i złożył oświadczenie, którego treść nie jest upubliczniona. Po przesłuchaniu prokuratura zwróciła się do sądu o przedłużenie aresztowania mężczyzny. Do tragedii doszło w piątek. Jak wynika ze wstępnych ustaleń, mężczyzna zaatakował nożem swoich teściów. Pomimo natychmiastowej próby ratowania życia, 80-letni mężczyzna zmarł na miejscu zdarzenia. Jego 76-letnia żona z ciężkimi obrażeniami trafiła do szpitala, a sprawca zbiegł z miejsca zbrodni. Zatrzymano go w poniedziałek w pobliżu jego domu. Do Polski zbliża się fala afrykańskich upałów. Jutro na zachodzie termometry pokażą 34 stopnie. W weekend temperatura dojdzie nawet do 40 stopni. Takie wartości mogą być skrajnie niebezpieczne dla naszego zdrowia.
5: Przede wszystkim przegrzanie, udary cieplne, poparzenia słoneczne. Oprócz tego oczywiście odwodnienia, zasłabnięcia, omdlenia. Pierwsze objawy, które mogą świadczyć właśnie o tym, że coś się dzieje niedobrego z organizmem.
3: Ostrzega Daniel Łuszczak, ratownik medyczny z Lublina. Na wysokie temperatury szczególnie narażone są dzieci, osoby starsze i przewlekle chorzy. Potężne upały panują już w Europie Zachodniej. We Francji w wyniku 40-stopniowych temperatur zmarło już 5 osób. Skwar dokucza też mieszkańcom Hiszpanii i Włoch. 10 lat temu Brytyjczycy powiedzieli no Unii Europejskiej. Zagłosowali za Brexitem. Dziś większość ocenia efekty negatywnie. Ale nie oznacza to, że palą się do powrotu. O sondażach na rocznicę nasz korespondent Adam Dąbrowski.
6: Brexit to błąd, uważa 57% badanych. W ostatnim sondażu YouGov 30% jest zadowolonych, a podobny poziom utrzymuje się mniej więcej od 4 lat. Niemal uniwersalne jest przekonanie, że obietnica Brexitu się nie ziściła. Mówi Luke Trill, szef organizacji Maureen Commons, z której badań wynika, że 2/3 pytanych odczuło negatywne efekty Brexitu podczas podróży za granicę i łączy Brexit z podwyższonymi kosztami życia. Tu ważne zastrzeżenie. Jasnej chęci powrotu nie widać. Badania często pokazują, że poparcie dla niego spada, kiedy zamiast ogólnego pytania, czy chcesz być znowu w Unii, Brytyjczycy słyszą pytanie szczegółowe, na przykład czy chcesz znowu wolnego przepływu pracowników albo czy chcesz płacić euro. To nie takie proste, nie chodzi o powrót za wszelką cenę. Adam Dąbrowski, Radio 357, Londyn.
3: Według badań More in Common 45% ankietowanych uważa, że przy próbie powrotu podczas negocjacji Unia zaoferowałaby Królestwu niekorzystne warunki. Optymistami jest 29% badanych. Dzień Ojca to okazja, by przyjrzeć się temu, jaki jest współczesny ojciec. I teraz trochę liczb. Jak wynika z danych Głównego Urzędu Statystycznego, współczesny ojciec jest coraz starszy. Średni wiek mężczyzn, którzy zostali ojcami w zeszłym roku, to ponad 33 lata. Dla porównania w roku 2010 było to niespełna 31 lat.
7: Przybywa tych, którzy zostają ojcami po 40, ubywa najmłodszych ojców. Tych mających poniżej 20 lat, kiedyś liczono w tysiącach, teraz są liczeni w setkach.
3: Mówi Krzysztof Jedlak z GUS-u. Obecni ojcowie częściej angażują się w opiekę nad swoimi dziećmi. Średnio poświęcają na to po 2 godziny dziennie. A ojcom i tatusiom życzymy wszystkiego najlepszego.
2: To jest prosta prognoza. Noc bardzo pogodna. No jeżeli gdzieś się pojawią mgły, które ograniczą widzialność, to będzie na północy. A temperatury w nocy? 8 stopni Polska Północna, Pomorze, 12 stopni centrum, najcieplej 14 stopni to na południu i zachodzie kraju.
8: Radio 357.
2: I popołudniówka do godziny 18. Przypomnę, 510-357-357 nadal mogą Państwo dzwonić do nas i komentować tematy, które pojawiają się w popołudniówce. Czekamy także na głosówki. Muzycznie zaczniemy od Loli Young. To piosenka, którą można wesprzeć na naszej liście.
9: Wspieraj system i zagłosuj.

Lola Young i piosenka From Down Here, którą można wesprzeć na naszej liście. A Adrian Bąk za chwilę, proszę Państwa, zabierze nas do Kolumbii, bo tam nastąpił zwrot i to w tę stronę, którą bardzo lubi Donald Trump. To już o chwilę, za chwilę w naszym dalekim zasięgu. Wcześniej jeszcze spotkanie z Arctic Monkeys.

0: Arctic Monkeys, popołudniówka, już za moment daleki zasięg, ale korzystając z obecności Adriana Bąka, żeśmy wymienili kilka uwag na temat mundialu.
1: A wiesz, że możemy te tematy połączyć? Dzień dobry, cześć, dzień dobry państwu. Kolumbię i mundial i prezydenta, który wygrał, bo to jest wielki kibic piłkarskiej reprezentacji Kolumbii i koszulka, w której najczęściej się pokazuje publicznie, to jest właśnie koszulka reprezentacji Kolumbii.
0: No, trudno by było spodziewać się czegoś innego, zwłaszcza w sytuacji polityka, który walczy o poparcie, zwłaszcza, że wiemy, jak w Ameryce Południowej traktowany jest futbol. No wiesz, to jest momentalnie religia. Natomiast pytanie na dziś jest takie, bo jeżeli założymy, że zobacz, Mbappé i Messi i Haaland potwierdzają swoją, jakby to, że są w gwiazdozbiorze. Jest ten czwarty, Harry Kane, który strzelił już dwa gole. Dzisiaj grają z Ganą. Pyknie coś?
1: No myślę, że Harry Kane ma duże ambicje. Więc jest to możliwe, ale też nie spodziewałbym się jakiegoś znaczącego zwycięstwa Anglii. Myślę, że ten ostatni mecz, który mają z Panamą przecież.
0: No, że wtedy mogą sobie tak. Dzisiaj, że się tak zachowawczo zostawią. No zobaczymy. Ciekawy bardzo
1: ale
0: dzisiaj wieczór.
1: A propos Harry'ego Kane'a, to muszę ci coś powiedzieć jeszcze, Michale, tak bardzo krótko. Ostatnio opuszczałeś piosenkę DMAS, Harry Kane, czyli huragan. Wiesz, że ja myślałem, że to jest o Harry Kane'ie? Naprawdę tak myślałem.
0: Bo on jest jak huragan.
2: Daleki zasięg.
1: To teraz nie o huraganie, a o tygrysie, bo takie przezwisko ma Abelardo de la Espriella, który został nowym prezydentem Kolumbii. Nowy prezydent tego latynoamerykańskiego kraju to prawicowy milioner i prawnik, który obiecał m.in. drastyczne cięcia budżetowe, zdecydowaną walkę z narkoterrorystami i budowę mega więzień. To oznacza zwrot, kolejny zwrot w Kolumbii. Kraju, w którym co prawda oficjalnie nie ma już wojny domowej, ale tak naprawdę wciąż ona trwa na wielu poziomach. A moim gościem jest dziś Maciej Wesołowski, dziennikarz, autor książki Café Macondo, reportaże z Kolumbii. Dzień dobry.
3: Dzień dobry.
1: Te wybory, szczególnie druga tura, były bardzo zacięte, prawda? Bo Abelardo de la Espriella dostał 49% głosów, a jego główny przeciwnik, lewicowy kandydat Iván Cepeda, 48% głosów. To jest zaskoczenie, ta wygrana de la Espriella, czy jednak można się było tego spodziewać?
3: To zależy, jak na to spojrzymy, bo myślę, że niespodzianką były przede wszystkim wyniki pierwszej tury wyborów, które też również wygrał de la Espriella, ale wtedy tego się nikt akurat nie spodziewał, bo w sondażach dużą przewagę miał Iván Cepeda i to taką rzędu 8-10% jeszcze kilka tygodni przed pierwszą turą, więc wtedy to był szok i to było duże zaskoczenie. Natomiast jeśli chodzi o wyniki drugiej tury, no myślę, że opinia publiczna kolumbijska już była trochę przygotowana na to, bo on pierwszą turę wygrał z przewagą 3% głosów, a do tego jeszcze w zanadrzu miał taki prawicowy elektorat Palomy Walencji, która zajęła trzecie miejsce w tej pierwszej turze, która też miała tam bodaj 7%, jeśli dobrze pamiętam. I można było się spodziewać, że te głosy przejdą też na... No na zwycięzcę, tak, obecnego, de la Espriella. Więc, no i taki nie, no odpowiedź jest dwuznaczna.
1: Macieju, a to rzeczywiście będzie polityczny zwrot, bo takie sformułowanie właściwie najczęściej pojawia się nie tylko w mediach polskich, akurat w tych jest nie za dużo o wyborach w Kolumbii, ale w tych mediach zagranicznych, że to jest zwrot, że Kolumbia pójdzie teraz zupełnie inną drogą. Czy to rzeczywiście będzie zwrot i jakiego rodzaju to będzie zwrot?
3: No, zwrot to będzie niewątpliwie i to taki o 180 stopni. Myślę, że no, trudno sobie wyobrazić bardziej radykalny zwrot, tak jak Kolumbia przez ostatnie 4 lata dryfowała, nawet płynęła mocno, szybko w lewą stronę bardzo, to teraz dokładnie podryfuje w drugą stronę. Bo ile Gustavo Petro, jeszcze wciąż piastujący urząd prezydent Kolumbii, był uważany za najbardziej lewicowego prezydenta w całej historii Kolumbii dwustuletniej. Tak, de la Espriella, myślę, że mógłby śmiało tutaj ubiegać się o palmę pierwszeństwa, jeśli chodzi o najbardziej prawicowych kandydatów prezydentów, tak już można powiedzieć, w historii tego kraju. No jest to człowiek o poglądach wręcz libertariańskich, Porównuje się go często chociażby do Milleya, tak, prezydenta Argentyny, czy Bukele z Salwadoru. Oczywiście nieuchronne są tu porównania do Donalda Trumpa, tak, który jako jeden z pierwszych od razu mu pogratulował i wcześniej go wspierał jeszcze, tak, wspierał go przed drugą turą, twierdząc, że ma jego bezwarunkowe poparcie, tak, i liczy na odnowienie dobrych kontaktów pomiędzy Stanami Zjednoczonymi a Kolumbią, które, jak sugerował za czasów Gustavo Petro, no trochę osłabły.
1: Zresztą teraz nie omieszkał się tym pochwalić Donald Trump, prawda? Tym wsparciem.
3: Tak, od razu, tak, zdecydowanie. Więc można oczekiwać tutaj takiego radykalnego zwrotu od polityki, powiedzmy takiej progresywnej, jak to w Kolumbii często mówiono o polityce Petro, takiej mocno lewicowej, progresywnej, w stronę trumpizmu, mówiąc wprost. No już de la Espreja w kampanii wyborczej kilkakrotnie wspominał, no też oczywiście odwzajemniał to zaufanie i tą sympatię Trumpa, ale też mówił na przykład, że przywróci kontakty z Izraelem, tak? które Gustavo Petro zamroził. De facto właściwie nie było. Nie było kontaktów pomiędzy Kolumbią a Izraelem. Także jakby, no już jakby ten kierunek polityki kolumbijskiej można tutaj dość łatwo wyczytać.
1: Myślę, że warto też powiedzieć, na czym ten zwrot może polegać, jeżeli chodzi o politykę względem karteli, względem no właśnie tych struktur narkotykowych, które przecież wciąż w dużej mierze rządzą niektórymi regionami Kolumbii. Myślę, że jak tak to sformułujemy, to nie będzie w tym przesady. Mieliśmy Gustavo Petro, który prowadził przez długi czas rozmowy pokojowe z partyzantami, chociaż później sam się z tego trochę wycofał, ale to było w każdym razie podejście bardziej koncyliacyjne. Jak należy rozumieć, teraz to podejście będzie bardziej konfrontacyjne, albo nawet nie trochę bardziej, tylko
3: tak,
1: bardziej.
3: Tak, to zdecydowanie, natomiast ja bym rozszerzył to, co powiedziałeś, bo powiedziałeś o kartelach, a ja bym rozszerzył to jeszcze o guerrillę, tak? O guerrilleros, czyli partyzantów wszelakich, na czele z taką partyzantką LN, która się tak naprawdę nigdy nie rozbroiła, bo o ile głośno było te 10 lat temu o pokoju, za które prezydent dostał pokojowego Nobla, ówczesny prezydent Santos oczywiście, Kolumbii, do doprowadzenia do pokoju, ale to był pokój z największą wówczas partyzantką FARC. Natomiast druga pod względem wielkości, LN, nigdy się nie rozbroiła i nadal trwa. A oprócz tego LN cały czas po lasach kolumbijskich są tak zwane, można spotkać tak zwane BACRIM, tak? Czyli bandas criminales, jak to no, taki skrót od tych dwóch słów. Czyli to są często dysydenci z dawnych partyzantek, ale często to są też przestępcy, którzy trochę chowają się pod jakąś ideologią. No i oczywiście kartele, tak jak wspomniałeś, i z nimi wszystkimi, tak, z tą przestępczością poukrywaną w głębokiej selwie najczęściej, no chce walczyć de la Espreja i nie ma to być polityka taka, jaką prowadził Petro, czyli chciał negocjować, chciał iść na ustępstwa, jako sam były partyzan zresztą, nie, lewicowy. I myślę, że mu się uda, no ale tutaj na tym polu niewątpliwie to była ogromna porażka i myślę, być może to przesądziło o zwycięstwie de la Espreja, a porażce Cepedy.
1: To trochę wygląda też, Macieju, na próbę pójścia drogą Salwadoru, który także za rządów prezydenta Naiba Bukele postanowił, że będzie walczył brutalnie z narkobiznesem. Tamta sztuka no, się udała, choć ta polityka niesie za sobą wiele kontrowersji, między innymi przez budowę mega więzień, to jest zresztą też hasło wyborcze de la Espreja, ale i też przez masowe aresztowania. Pytanie, czy w przypadku Kolumbii, czyli kraju o wiele większego, podzielonego na żyjące często swoim życiem regiony, ta strategia ma też szansę się udać?
3: No właśnie, do tego zmierzałem powoli, że już to nie jest pierwszy prezydent kolumbijski, co najmniej, jakbym się zastanowił, z 5-6 jeszcze bym wymienił takich, którzy mieli bardzo podobny program, jeśli chodzi o walkę czy to z guerrillą, czy z narkobiznesem. No, już byli tacy nawet w latach 60., a i jeszcze później w latach 90., na początku XXI wieku byli prezydenci, którzy chcieli bombardować selwę, tak? Tam, gdzie się kryją ci narkotrafikanty, Torres i Bakrim i tak dalej. No i co z tego wynikało? Właściwie nie wynikało nic. Oni się przenosili w inne miejsca i grali na nosie rządowi i armii. Także tak naprawdę De La Espriella też mówi już, słyszałem o bombardowaniach, wspominał w czasie kampanii wyborczej, że będzie bombardował, tak? No ale jakby nie uczy się na błędach. No się okazuje, że może to trwać następne 50 lat i do niczego nie doprowadzi tak naprawdę. No historia uczy Kolumbii tego.
1: Tak jak powiedziałeś, prezydent USA Donald Trump pogratulował wygranej w wyborach prezydenckich Abelardowi De La Espriella. Przypomniał też, że udzielił mu poparcia, chwalił się tym właściwie od razu po tych nawet jeszcze częściowych wynikach. Jak ta współpraca może wyglądać? Na jakich polach ona może się przejawiać, ta amerykańsko-kolumbijska?
3: No myślę, że na przykład obstrukcja różnych organizacji międzynarodowych. No najbardziej radykalne hasła w czasie kampanii wyborczej De La Espriella były takie, że on chce wyjść z niektórych organizacji międzynarodowych, które uważa za lewicowe. A on jako prawicowiec, libertarianin nie ma ochoty w nim uczestniczyć i padło nawet ONZ, że chce wypisać, nie wiem na ile to poważne było, na ile prowokacyjne, na ile można się tego rzeczywiście spodziewać, ale chciał właśnie z ONZ wyjść, chyba tam z Międzynarodowego Trybunału Praw Człowieka, jeszcze tam parę innych wymienił. I myślę, że to jest coś w duchu bardzo trumpizmu, tak? Jest to myślę, że podobne słowo moglibyśmy się spodziewać podobnych słów po Donaldzie Trumpie. Ja myślę, tak samo jak teraz, no chociażby to wsparcie dla Izraela, które De La Espriella już w czasie kampanii wykazywał. No to też jest polityka Trumpa, chociaż no u Trumpa to teraz się zaczęło robić takie bardziej niejednoznaczne, tak? Nie wiadomo, w którą to stronę pójdzie. Natomiast myślę, że w polityce międzynarodowej może to pójść chociażby w tą stronę.
1: Będziemy śledzić dalej to, co dzieje się w Kolumbii. Macieju, Mundial śledzisz? Wyniki Kolumbii?
3: Oczywiście, staram się.
1: Kolumbia, tak, nie tylko Demokratyczna Kolumbii. Republika Konga dzisiaj. Jaki wynik obstawiasz?
3: Myślę, że Kolumbia, wprawdzie Demokratyczna Republika Konga się bardzo dobrze pokazała w pierwszym meczu, ale myślę, że jednak Kolumbia wygra i myślę, że to będzie jakieś 2-0.
1: Trzymamy kciuki za Kolumbię piłkarsko, ale też politycznie.
0: Luis Diaz, to jest gwiazda.
3: Tak, Luis Diaz, 2 gole. Obstawiam, tak że jest. Oba gole Luis Diaz.
1: A gościem dalekiego zasięgu Maciej Wesołowski, z kolei dziennikarz, autor książki Café Macondo, reportaże z Kolumbii. Bardzo ci dziękuję.
3: Dziękuję również, pozdrawiam.
0: Bardzo dziękujemy, Adrian Bąk i nasz daleki zasięg, czyli mamy kolejny kraj pięknie na pół podzielony. 49% ten prawicowiec, 48% lewicowiec. Ciekawe, czy po tym, jak już złoży przysięgę, powie, będę prezydentem wszystkich Kolumbijczyków.
1: Wszystkich Polaków, utfu, Kolumbijczyków.
2: Daleki zasięg.

0: Temat mundialowy pojawiał się dziś w popołudniówce od samego początku. No to teraz będzie creme de la creme. Mateusz Kuźniewski.
1: Studio Mistrzostw Świata w piłce nożnej. Stany Zjednoczone, Kanada, Meksyk.
2: Leo Messi strzelający 5 goli w 2 meczach, Kylian Mbappé w wysokiej formie, imponująca Norwegia z Erlingiem Haalandem, tym żyliśmy na mundialu wczoraj. Przypomnę wyniki: Argentyna-Austria 2-0, Francja-Irak 3-0, Norwegia-Senegal 3-2 i Jordania-Algieria 1-2. Do tej pory awans do 1/16 finału zapewniło sobie 6 zespołów: Meksyk, Stany Zjednoczone, Niemcy, Francja, Norwegia i broniąca tytułu Argentyna. Dziś do tego grona dołączy zwycięzca meczu Anglii z Ganą. Obie ekipy zaczęły turniej od wygranych. Wyspiarze pokonali 4-2 Chorwatów, a drużyna z Afryki 1-0 Panamczyków. Angielscy kibice już opanowali Boston, gdzie odbędzie się dzisiejszy mecz i są oczywiście przekonani, że to ich drużyna okaże się lepsza. Wygramy co najmniej 3-0. 2-0 dla Anglii. Nikt nie może się z nami równać. Obrona, bramkarz, pomoc, atak, wszystko mamy najlepsze. I tak co 4 lata. A przypomnę, że Anglicy po raz ostatni po tytuł sięgnęli w 1966 roku i to po finale, który do dziś budzi spore kontrowersje. Ale fakt, ekipa prowadzona przez Niemca Thomasa Tuchela wydaje się być tym razem naprawdę mocna. W brytyjskich mediach sporo dyskusji, czy w obronie powinien zagrać John Stones, czy wymienić Gordona na Rashforda, ale nikt nie ma wątpliwości, że na pewno zagra Harry Kane, który w poprzednim meczu wyrównał rekord 10 goli dla Anglii na mundialach, który dotychczas należał tylko do jednego gracza. Garego Linekera. Bardzo miło słyszeć te wszystkie komplementy od Linekera czy Alana Shearera. Oni w swoim czasie byli topowymi napastnikami. Cieszę się, że osiągnąłem dwucyfrowy wynik na mundialu i wyrównałem rekord Garego. Liczę na kolejne gole w Mistrzostwach Świata. Anglicy mają Kane'a, Argentyńczycy Messiego, Francuzi Mbappé, Norwegowie Haalanda, a Portugalczycy, no właśnie, oni mają Cristiano Ronaldo. No tyle, że po pierwszym meczu z Demokratyczną Republiką Konga, zremisowanym 1-1, 41-latek jest uznawany bardziej za balast niż podporę drużyny. I pojawiło się sporo głosów, że być może CR7 to już nie gracz na pierwszy skład tak silnej przecież ekipy jak Portugalia. Nie powinien zagrać od pierwszej minuty, zresztą nie tylko w tym meczu, w poprzednim też. On nie współpracuje z tą drużyną, ale jeżeli zagra, no to musisz cały zespół zbudować wokół niego, nie ma innej możliwości. To opinia Stewarta Robsona, byłego angielskiego piłkarza, a dziś eksperta w ESPN. W drugim spotkaniu portugalskiej, tak ją nazwijmy, grupy, Kolumbia zagra z Demokratyczną Republiką Konga. Piłkarze z Ameryki Południowej mundial zaczęli od zwycięstwa 3-1 z Uzbekistanem i to był naprawdę solidny występ. Oni w tej grupie są na czele i dziś mogą zapewnić sobie awans. W drugim spotkaniu angielskiej, tak ją nazwijmy, grupy, Chorwacja zmierzy się z Panamą. Przegrany może zacząć pakować walizki. Na kolejnym weteranie mundialu starć, Luce Modriciu, ciążyć będzie naprawdę spora presja. W Ameryce Północnej nie ma miejsca, w którym byłoby więcej Chorwatów niż w Toronto i okolicach. Traktujemy ten mecz, jakbyśmy grali w domu. To Ante Kwartuć, chorwacki dziennikarz dla CBS Sports. A zatem uporządkujmy plan na dziś. O 19 w Houston Portugalia zagra z Uzbekistanem, o 22 w Bostonie Anglia zmierzy się z Ganą, o 1 w Toronto Panama powalczy z Chorwacją, a o 4 w Guadalajarze Kolumbia czeka starcie z Demokratyczną Republiką Konga. Polski akcent: Steve Capuati z Widzewa Łódź może znów zagrać w składzie ekipy z Afryki. Zawsze coś. Ach, no i mamy jeszcze sędziowski wątek. Szymon Marciniak został wyznaczony do prowadzenia meczu Egiptu z Iranem w grupie G. Będzie to drugi występ polskiego arbitra w tegorocznym mundialu. Spotkanie, które zostanie rozegrane w Seattle w sobotę nad ranem czasu polskiego, będzie miało duży ciężar gatunkowy, gdyż Egipt z 4 punktami prowadzi w tabeli grupy G, a Iran ma 2 punkty i plasuje się na drugiej pozycji. Na liniach pomagać będą Marciniakowi Tomasz Listkiewicz i Adam Kupsik, arbitrem technicznym. Będzie zaś Japończyk, Yusuke Araki. Co słychać w Italii? Nie awansował na mundial, teraz będzie pracował w klubie. Były selekcjoner reprezentacji Włoch Gennaro Gattuso został szkoleniowcem występującego w Serie A Lazio. To jeszcze ciekawostka z północy. Tysiące norweskich kibiców świętowały przed Pałacem Królewskim w Oslo zwycięstwo nad Senegalem. O świcie pod oknami Haralda V skandowali pobudka. Nie udało nam się ustalić, czy 89-letni król rzeczywiście się obudził. ale jest coś, co udało mi się ustalić. Filmiki z kibicami z Norwegii, udającymi, że wiosłują, wciąż zalewają internet. To jeszcze szybko informacje niemundialowe. 53-letni hiszpański szkoleniowiec Oscar Garcia został nowym trenerem Pogoni Szczecin. Z kolei Damian Skiba został szkoleniowcem pierwszoligowych piłkarzy Stali Mielec. Jeśli chodzi o tenis, to Katarzyna Kawa pokonała Szwajcarkę Susan Bandeki 6-1, 6-3 w pierwszej rundzie kwalifikacji do Wimbledonu. Odpadła z nich za to inna z polskich tenisistek, Linda Klimowiczowa, po porażce z nowozelandką Lulu Sun 6-7, 5-7. Emma Navarro będzie rywalką Igi Świątek w drugiej rundzie turnieju WTA 500 na trawie w Bad Homburg w Niemczech. Amerykańska tenisistka w pierwszej rundzie pokonała Niemkę Ewę Lis 7-6, 6-3. Jeśli chodzi o występ Igi Świątek, w pierwszej rundzie to go nie było, no bo Polka jako najwyżej rozstawiona tenisistka miała na tym etapie wolny los. I to już wszystko, jeśli chodzi o to studio mundialowe i te informacje sportowe. Kolejne w Radiu 357 jutro rano po godzinie 7. Do usłyszenia.
3: Radio 357.

0: To oczywiście stary, dobry kawałek grupy Soft Cell. Proszę Państwa, jest 20 minut do godziny 18 i mamy ważny temat przed nami. A o sztucznej inteligencji ostatnio często przecież w naszym radiu rozmawiamy.
1: Partnerem audycji jest wydawnictwo CHBEK.
0: A gościem Radia 357 jest pani profesor Agnieszka Gryszczyńska z Katedry Prawa Informatycznego UKSW. Dzień dobry.
2: Dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
0: Pani profesor, dzisiaj spójrzmy na AI jako narzędzie wykorzystywane w złym celu. Bo generalnie mówimy, że są zagrożenia, ale się cieszymy, bo będzie dużo dobrego. Tymczasem cyberprzestępcy znakomicie potrafią wykorzystywać tę sztuczną inteligencję, prawda?
2: Zdecydowanie, ale na wstępie należy podkreślić, że sztuczna inteligencja nie zastępuje przestępców, natomiast czyni ich działania szybszymi, tańszymi, trudniejszymi do wykrycia. I tak w zasadzie największym zagrożeniem jest to, że AI bardzo obniża próg wejścia do działalności przestępczej, zwiększa skalę ataków i podnosi ich wiarygodność. Zatem, jeśli AI obniża barierę wejścia dla przestępców mniej sprawnych technicznie, nie umiejących programować czy prowadzić wyrafinowanych ataków, to znaczy, że tych ataków będzie więcej i przestępców też będzie więcej.
0: Bo ci słabsi, którzy do tej pory byli nieskuteczni, naraz dostają dodatkowy argument w postaci AI, która ich wprowadza.
2: Dokładnie. Tak więc AI jest narzędziem, które może wspierać działalność przestępczą na każdym w zasadzie etapie ataku. Od rozpoznania ofiary przez przygotowanie, na przykład oszustwa, przygotowanie strony internetowej phishingowej, po ukrywanie śladów przestępstwa, czy nawet tworzenie fałszywych dowodów. Oczywiście systemy AI też mogą być atakowane zarówno przez klasycznych przestępców, jak również przez tych przestępców, którzy wykorzystują wspomagająco AI.
0: Czy z pani doświadczenia wynika, że coraz więcej cyberprzestępców sięga właśnie po tę broń w postaci AI?
2: Zdecydowanie. I należy pamiętać również o tym, że aktualnie największym, masowym i powszechnym zagrożeniem jest połączenie AI z klasyczną socjotechniką. Człowiek niestety nadal pozostaje najsłabszym ogniwem systemu bezpieczeństwa, dlatego mierzymy się z bardzo dużą ilością ataków, gdzie AI zostało wykorzystane w ataku socjotechnicznym. Na przykład przestępcy wykorzystują generatywną sztuczną inteligencję do przygotowywania profesjonalnie wyglądających wiadomości phishingowych, które nie zawierają już błędów językowych i są bardziej przekonywujące. Do tego taki atak może być globalny, może obejmować wiele wersji językowych, jest spersonalizowany. Zatem w wiadomości znajdują się dane odpowiadające danym adresata wiadomości. Są już nawet badania naukowe, które wskazują, że maile generowane przez duże modele językowe mają wyższy współczynnik klikalności, a zatem zapewniają sprawcom wyższą skuteczność.
0: Tak. To teraz bym poprosił, żeby pani rozszyfrowała dla naszych słuchaczy zjawisko deepfake. Co to jest? Bo to jest uznawane za jedno z najpoważniejszych zagrożeń.
2: Mamy już definicję legalną deepfake w AI Akcie. Deepfake'i możemy określić jako wygenerowane przez AI albo zmanipulowane przez AI między innymi obrazy, treści dźwiękowe, treści wideo, które przypominają istniejące, na przykład osoby lub zdarzenia. Jest to aktualnie bardzo poważne zagrożenie. Dostępne online i często nieodpłatne aplikacje potrafią przerabiać zdjęcia, na przykład zdjęcia naturalnego, neutralnego, na zdjęcie w kostiumie kąpielowym, albo zdjęcie bądź film typu Deep Nude, gdzie generowane jest zobrazowanie nagiej osoby. Natomiast w Polsce, jeżeli byśmy się przyjrzeli, gdzie deepfake'i pojawiają się najczęściej, to najczęściej obserwujemy je w modelach fałszywych inwestycji, czyli w mediach społecznościowych albo w reklamach dostępnych na popularnych stronach internetowych możemy znaleźć takie nagrania, w których do zainwestowania zachęca znany polityk, aktor, sportowiec czy celebryta. Nie dajmy się jednak nabrać, to są strony oszustów, którzy kradną tożsamość tych osób, wykorzystują tą tożsamość po to, by zwiększyć skuteczność ataku i oszukiwać więcej osób.
0: Znam ten temat, bo kiedyś się naraz przekonałem, że jest jakiś materiał w necie, że ja jestem chory na cukrzycę i w związku z tym stosuję jakieś leki określone i że tu Olszański wobec tego jest przykładem, że trzeba brać te leki. No ale dzisiaj, jeżeli to jest przy okazji sztucznej inteligencji, to jeszcze można zrobić do tego filmik, jak Olszański pięknie te leki połyka na przykład, prawda?
2: Dokładnie, a można nawet jeszcze wykorzystać takie zobrazowanie generowane w czasie rzeczywistym. I widzimy to na przykład przykład w oszustwach typu love scam, czyli oszustwach na miłość. To jest ciekawy temat. Dlatego powinniśmy być szczególnie ostrożni podczas nawiązywania znajomości online, które przeradzają się w relacje miłosne online.
0: A wiadomo, że samotni ludzie są gotowi naprawdę bardzo mocno wejść w taki klimat i mogą paść ofiarą przestępców naprawdę poważnych.
2: Dokładnie. Mix combo to jest połączenie miłości i pieniędzy. Zatem jeżeli ktoś, kogo poznajemy online i wchodzimy w relacje online z taką osobą, proponuje nam, zachęca nas do inwestowania albo obiecuje dostatnie bogate życie dzięki wspólnemu inwestowaniu, to tutaj powinna nam się zapalić lampka ostrzegawcza. Najprawdopodobniej jest to oszustwo. Jeśli coś jest zbyt piękne, żeby było prawdziwe, nie jest prawdziwe.
0: Ale dzisiaj jest Dzień Ojca i też jest taka sytuacja, że dzwoni synek do taty i mówi swoim głosem, który ja znam przecież, mam dwóch synów i każdego pięknie bym rozróżnił. Ojciec, cześć, wszystkiego najlepszego, dzisiaj jest święta, ale wiesz, ale potrzebuję tysiaka, tu ci powiem na co i tak dalej. I słyszę, że to jest moje dziecko, prawda? Tymczasem to jest twór sztucznej inteligencji.
2: Dokładnie. Deep voice, podszywanie się pod głos, występuje bardzo często w oszustwach na wnuczka, ale ostatnio pojawia się również w oszustwach na tak zwanego blika, gdzie wysyłają przestępcy głosówki. Jeśli odbiorca słyszy głos bardzo podobny do głosu dziecka, wnuczka, to jakby staje się to bardzo wiarygodne, ale bardzo często sprawcy jednocześnie podszywają się pod numer telefonu. Tak więc jeszcze jest spoofing numeru telefonicznego. Widzimy na wyświetlaczu numer telefonu dziecka albo to, jak
0: okazuje
2: dziecko
0: się,
2: mamy wpisane
0: że to jest
2: do telefonu.
0: Oszustwo, tak.
2: A to są sprawcy.
0: Pani profesor, to na koniec, jak chronić się przed takimi atakami? Jest jakaś metoda?
2: Trzeba zachować jak zwykle czujność i trzeba weryfikować informacje. Jeśli mamy wątpliwości, to oczywiście możemy takie połączenie rozłączyć i zadzwonić do tej osoby. Wtedy dodzwonimy się do prawdziwego syna, ojca, wnuczka, dziecka. Natomiast oczywiście krytyczne myślenie i weryfikowanie informacji. Natomiast są takie ataki, jak ten, gdzie ostatnio przestępcy zmanipulowali chatbota Meta AI Support Assistance i dzięki jego pomocy przejmowali konta na Instagramie, gdzie tak w zasadzie nawet jeśli sam użytkownik jest czujny, to niestety nie uchroni się przed wszystkimi atakami. Tak więc taki chatbot został zaprogramowany i wytrenowany po to, żeby pomagać użytkownikom. Natomiast jego twórcy nie dostrzegli ryzyka, że może pomóc również przestępcom, którzy podszywając się pod użytkownika i zmieniali tym użytkownikom adresy e-mail powiązane z kontem na Instagramie, a potem przeprowadzili całą procedurę standardowego resetowania hasła. Zatem udało się im przejąć wiele kont, w tym między innymi archiwalne konto Białego Domu. Tak więc przed wszystkimi ryzykami niestety ciężko jest
0: trudno
2: tutaj jakby...
0: Trudno się obronić, tak.
2: Się obronić.
0: Brzmi groźnie. No.
2: Natomiast rzeczywiście krytyczne myślenie i weryfikowanie informacji to jest to, w co powinniśmy zainwestować.
0: Co mówiła pani profesor Agnieszka Gryszczyńska z Katedry Prawa Informatycznego UKSW. Bardzo pani dziękuję za wizytę w naszym radiu.
2: Bardzo dziękuję, panie redaktorze.
1: Partnerem audycji było wydawnictwo CHB.

0: To Kings of Leon, niedawno w Łodzi, podobno bardzo dobry koncert. Ale teraz my, proszę Państwa, spójrzmy na to, jakimi jesteśmy kupcami. W jaki sposób robimy zakupy? I oto okazuje się, że Polacy to najbardziej analityczni klienci w Europie. I to wynika z badania ogólnopolskiego panelu badawczego Ariadna, który zamówił Amazon. Nie kupujemy byle czego i zastanawiamy się, co i gdzie kupić. No i też zwracamy uwagę na cenę i jakość, a przede wszystkim planujemy zakupy.
1: Produkty, półprodukty są przemyślane, kupowane pod te konkretne dania.
2: Pani najpierw sobie robi listę tego, co trzeba kupić.
1: Dokładnie, raczej myślę, co bym chciała zjeść lub moi domownicy, na co mają ochotę i pod to sporządzam listę produktów.
3: I nie trzeba gorzej jadać, wybierać dobre produkty, szukać promocji.
4: Mocno zastanawiamy się nad tym, czy kupić.

0: 2023-2024 roku kolejne kryzysy, które przechodzą przez światowe gospodarki.
1: Generalnie dużo bardziej planuję wydatki, czyli bardziej mam tak, że wiem, na co mogę sobie pozwolić.
2: Pod kątem danej pory roku, czego potrzebuję, robię wcześniej research z szafy i dokupuję ewentualnie brakujące elementy.
0: Staliśmy się dużo bardziej rozważni, jeśli chodzi o nasze wydatki. Mamy też dużo wyższą skłonność do oszczędzania. I to z kolei potwierdzają również badania Głównego Urzędu Statystycznego, które pokazują, że nasze oszczędności raz, że rosną, a dwa, że nasza świadomość tego, że musimy mieć oszczędności, również rośnie, ponieważ czasy, w których żyjemy, są bardzo niepewne.
3: Zmiana sklepów, ale to te rzeczy, które są za drogie w Śródmieściu.
0: Ta rozwaga zakupowa bierze się również z tego, że mamy dużo szerszy dostęp do niższych cen. Zarówno przez zakupy przez internet, ale też trzeba pamiętać o tym, że Polacy nadal głównie kupują artykuły spożywcze jako te pierwsze potrzeby, a duże sieci dyskontowe zaczęły wchodzić do małych miejscowości. Dzięki temu klient czy konsument ma nagle możliwość porównywania cen i wybierania tych cen tam, gdzie wydaje mu się lub jest w stanie przeliczyć, że jest taniej.
4: Kiedyś słyszałem, że nie stać nas na kupowanie tanich rzeczy, także lepiej zainwestować raz w coś lepszego niż co chwilę kupować tą słabą rzecz.
5: Szczególnie rozumiem takie podejście, ponieważ ja jestem z Krakowa. W Krakowie mówimy cena do jakość. Cena do jakość, czyli nie warto czegoś kupić. To nie chodzi o to, że my nie chcemy tego kupić, bo nie chcemy wydać pieniędzy. My nie chcemy kupić, bo uważamy, że nie warto wydać tyle pieniędzy na jakiś produkt czy jakąś usługę. No ale jeżeli tak podchodzimy do zakupów, no to też wymuszamy na dostawcach, żeby stosowali się do tych naszych pomysłów. Czyli mówiąc krótko, przepraszam za kolokwializm, chłam tu nie przechodzi, a w każdym razie znacznie mu trudniej na rynku funkcjonować.
6: Wszystko przemyślane.
7: Każda złotówka się liczy.
6: No, oczywiście.
8: No, drogi Tomasz Jeleński, tutaj chyba inspiruje Państwa do tego, by hasło kupuję z głową było hasłem na najbliższy czas. Tak to ujmijmy. A jeśli chodzi o najbliższy czas, to pozostaje nam 6 minut i tu będą jeszcze dwa utwory. Najpierw polski, Artur Rojek i Dawid Podsiadło.

0: skąd to wszystko się bierze i czy dotyczy to tylko mnie.
1: Ależ zleciało, prawda? Już jeszcze. 2,5 minutki, no to teraz jeszcze będzie Daryl Hall z zespołem Train. Tym razem to nie będzie reggae na pożegnanie, ale to będzie utwór, który dedykuje wszystkim ojcom. Bo to o ojcu właśnie, o papie, który był jak toczący się kamień. Gdzie położył kapelusz, tam był jego dom.

0: Dziś Dzień Ojca to wtorek, 23 dzień czerwca. Popołudniówka w Radiu 357 dobiega końca, ale przecież jeszcze serwis, który przygotowała dla Państwa Monika Mędroch-Karbowska.
1: Europosłowie poparli dzisiaj przepisy, które mają ułatwić szybkie przemieszczanie wojsk i sprzętu wojskowego na terenie całej Unii Europejskiej. Na nowych regulacjach najbardziej skorzysta Polska. Przez nasz kraj przebiegają 3 z 4 strategicznych korytarzy mobilności wojskowej. Mają one łączyć porty Morza Północnego i Bałtyku z państwami bałtyckimi oraz wschodnią granicą Unii, w tym z Ukrainą i Mołdawią. Kompromis przewiduje również skrócenie terminu wydawania zezwoleń dyplomatycznych do 2 dni. Nowe przepisy mają ponadto zwiększyć ochronę strategicznej infrastruktury, od dróg i mostów po porty, lotniska i sieci cyfrowe. Pod Budapesztem odbędzie się dzisiaj spotkanie Grupy Wyszehradzkiej. Udział w nim biorą premierzy Polski, Węgier, Czech i Słowacji. Będzie to pierwszy szczyt Grupy Wyszehradzkiej na poziomie szefów rządów od ponad 2 lat. Nowy premier Węgier Peter Madziar podkreślił dzisiaj podczas wystąpienia w parlamencie, że główną przyczyną pogorszenia relacji między Budapesztem a Warszawą było zbliżenie polityki rządu Viktora Orbana do Rosji. Stwierdził również, że relacje polsko-węgierskie stopniowo wracają do normy. Celem szczytu Grupy Wyszehradzkiej ma być wzmocnienie tego formatu współpracy. Szczyt ma być poświęcony przyszłości współpracy regionalnej, a także najważniejszym kwestiom unijnym oraz tematom bezpieczeństwa i bieżącym wyzwaniom geopolitycznym. Gdzie są pieniądze Dawida Kacprzyka? Na to pytanie odpowiadają politycy PiSu i prokuratura, ale ich zdania są podzielone. Medyk skorygował ponad 30 faktur i oddał Szpitalowi Południowemu 500 000 zł. Politycy PiSu przeprowadzili w placówce kontrolę poselską, która wykazała, że środki zaksięgowano na koncie szpitala.
2: Pani prezes mówi, pieniądze są na koncie, mało tego, analizowane są te faktury i od dzisiaj następuje proces księgowania do budżetu szpitala.
1: Mówi posłanka Anna Kwiecień. Prokuratura twierdzi jednak co innego.
3: Kwota ta została zwrócona lekarzowi z uwagi na brak podstawy prawnej do jej zaksięgowania, brak tytułu prawnego. Jednocześnie do lekarza Dawida Kacprzyka skierowano pismo, w którym zwrócono się z prośbą o niezwłoczne przedstawienie szczegółów wyjaśnień dotyczących podstawy faktycznej i prawnej dokonanej operacji finansowej.
1: Tłumaczy Piotr Skiba. Prokurator poinformował również, że prokuratura kończy sporządzać listę osób, które zostaną wezwane na przesłuchanie w sprawie afery w Szpitalu Południowym. Z końcem roku szkolnego wraca temat podwyżek dla nauczycieli. Resort edukacji proponuje wzrost od przyszłego roku o 3%. Na większe podwyżki nauczyciele muszą jeszcze poczekać. Ministra edukacji zaznacza jednak, że zmiany dotyczące wynagrodzeń powinny być szersze.
4: Też mam świadomość, że dla części nauczycieli, coraz bardziej znaczącej, prawdziwym wyzwaniem jest to, że pomimo tego, że wcale nie zarabiają tak super, a wpadają w drugi próg podatkowy, więc też zmiany dotyczące wynagrodzeń z mojej perspektywy i też o tym mówiłam ministrowi finansów, powinny być połączone albo z kwotą wolną, albo z drugim progiem podatkowym.
1: Barbara Nowacka obiecuje, że do końca kadencji koalicja rządząca powiąże pensje nauczycieli ze średnią krajową.
4: Musimy to zrobić. Proponujemy różne warianty i proponujemy je wewnętrznie na razie w Ministerstwie Finansów, tak żeby nauczyciele widzieli, że ich wynagrodzenia rosną w sposób znaczący, bo są elitą państwa, taką realną elitą.
1: W Sejmie czeka na rozpatrzenie projekt Związku Nauczycielstwa Polskiego dotyczący podwyżek. Za chwilę wakacje. Dla jednych to czas relaksu, dla innych, w tym służb i opiekunów, okres intensywnej pracy. Na Podkarpaciu zwołano sztab kryzysowy, żeby omówić przygotowania poszczególnych instytucji do lata. O szczegółach opowie Maria Kornaga.
5: Podkarpacka kuratorka oświaty Dorota Nowak-Maluchnik przypomina o zmianie zasad wypoczynku pod namiotami i nad wodą.
6: Jest zabronione korzystanie z akwenów w nocy i nie ma sprawności harcerskich w nocy.
5: Inspektorzy sprawdzą, czy organizatorzy przestrzegają tych i innych zasad bez czekania na niepokojące sygnały.
6: Sygnał to już daje nam do myślenia i natychmiast jedziemy.
5: Nad otwartymi akwenami będą ratownicy, ale każdy może zadbać o bezpieczeństwo, mówi Artur Szymański z Bieszczadzkiej Grupy WOPR. Wystarczy wziąć podstawowy sprzęt.
7: Zwykła bojkę pływającą, czy to może być dmuchana, czy to może być taka bojka sztywna.
5: A przed wyjściem w góry turysta nie może łamać reguł, apeluje dyrektor Bieszczadzkiego Parku Narodowego Ryszard Prędki.
8: Jeśli ktoś złamie regulamin i pójdzie w nocy na połoniny, bo na przykład chce biwakować, to niestety może spotkać niedźwiedzia.
5: Rzeszów, Maria Kotnaga, Radio 357.
1: Na razie na Podkarpaciu zarejestrowano ponad 600 miejsc zorganizowanego wypoczynku.
0: Bardzo dziękuję Monice za dzisiejsze serwisy. Natomiast jeśli chodzi o prognozę pogody, na jutro jest naprawdę bardzo prosta. Będzie słonecznie. Państwo zapewne zapytają o temperatury. Nie jest jeszcze tak źle, bo na Suwalszczyźnie będzie 23, w centrum 26. No, upał to będzie na zachodzie, bo tam temperatura przekroczy 30 stopni, a jakby ktoś chciał się schłodzić, to proszę nad morze jechać, bo nad samym Bałtykiem 20-21 stopni. Jednym słowem, piękny dzień się jutro szykuje.
9: Radio 357.
0: Bardzo Państwu dziękuję za wspólnie spędzony czas. Audycję przygotował Krzysztof Tubilewicz, realizował Rafał Grzebalski, a ja, Michał Olszański, mówię dziękuję i do usłyszenia za tydzień.

To było po północy. To był 7 września roku 2024. Tak, to właśnie ten utwór przywitał Państwa i rozpoczął pierwszy spacer pod osłoną nieba. Jeśli ktoś ma sentyment, możliwość, to niech sięgnie do podcastu Pod osłoną nieba, odcinek pierwszy. Tak właśnie rozpoczęliśmy. Mam ogromny sentyment do tej płyty, do tego zespołu i do tego właśnie utworu. Darek Król przy mikrofonie, Szymon Kuliś nad wszystkim czuwa za szybą przy sterach i zapraszamy Państwa na spacer. Spacer, w którym postaram się nieco ochłodzić to, co zaskakuje nas, a przygotować się musimy na jeszcze większe upały w najbliższych dniach. Pod osłoną nieba do godziny 19. Wtedy The Mission i Never Again otwierał naszą nocną, a teraz popołudniowo-wieczorną przygodę. Natomiast nie bez przyczyny pojawił się dzisiaj, bowiem dokładnie wczoraj minęły 34 lata, gdy Maska, czyli czwarty album studyjny The Mission, się ukazał 22 czerwca 92 roku. To był bardzo zróżnicowany wtedy album, co dla niektórych krytyków było wadą, a nie zaletą. Ja się do nich nie zaliczam. To właśnie dobrze, gdy zespół pokazuje różne swoje muzyczne twarze. Też oceniany był wówczas jako zapis poszukiwania może nowej drogi przez The Mission. Pojawia się na nim jednak ciekawe instrumentarium. Wyjątkowo dużo skrzypiec, co jest zresztą efektem współpracy z muzykami z The Waterboys. Pierwszy singiel z tego albumu to właśnie Never Again. Drugim był Like a Child Again, który ukazał się nomen omen w Dzień Dziecka roku 92, 1 czerwca. Kilka lat temu, dokładnie w 22 roku, podczas przygotowywania takiej specjalnej płyty The Best of The Mission, różne utwory znane i lubiane nagrało raz jeszcze i to nagrało całkowicie odmiennie niż oryginały, które słuchacze znają i to też jest dla mnie zawsze atut, gdy zespół pokazuje, że potrafi nie tylko odgrywać, ale na nowo interpretować własne kompozycje. Like a Child Again, nie z Maski, ale właśnie z Resurrection.

Fani tego duetu mogą pomyśleć, że gdzieś już to słyszeli, ale brzmiało całkiem inaczej. Duet The Virgin Marys, pochodzący z miasta Macclesfield, Brytyjczycy, Anglicy, którzy zespół jeszcze jako trio założyli 20 lat temu, w 2006 roku. Wydali wtedy samodzielnie limitowaną serię epek, które bardzo szybko się wyprzedały. I debiut płytowy, ten pełnowymiarowy, nastąpił dopiero w 2013 roku. To był album King of Conflict. The Virgin Marys, powiecie, ale przecież oni grają o wiele mocniej. Tam jest mnóstwo gitar, tam jest mnóstwo energii, a to brzmi jak nie oni. No właśnie, to jest jeden z tych przykładów, o których wcześniej wspomniałem, że dziś dotkniemy płyty, która w zasadzie ma 2 lata, ale została nagrana na nowo. Została nagrana całkiem inaczej. Te gitary zostały gdzieś schowane, cofnięte, a na pierwszy plan, nagrywając te utwory, Alastaire Dickity i Danny Dolan postanowili wysunąć fortepian, postanowili wysunąć instrumenty smyczkowe i brzmi to jeszcze ciekawiej.

Polecam zrobić sobie takie małe porównanie. Oryginał, pierwowzór w zasadzie sprzed 2 lat nosił tytuł The House Beyond the Fires. Teraz nie tylko nagrane te same utwory w całkowicie odmiennej stylistyce, ale również i tytuł nieco się zmienił, bo to Beyond the House of Fires, alt version. Polecam gorąco The Virgin Marys. Pokazują twarz, jakiej po nich byśmy się nie spodziewali. A jeśli chcieliby Państwo dotknąć tej muzyki na żywo, będzie okazja i to całkiem niedługo. 14 sierpnia bowiem przyjeżdżają do Warszawy i zagrają w Chmurach. A jaki to będzie koncert? Czy ten energetyczny, dynamiczny, czy właśnie to taki bardziej stonowany? Nie mam zielonego pojęcia. Ciekaw jestem sam. A może będzie na poła? I taki, i taki. Raz jeszcze, ale cały czas z tej świeższej wersji płyty, czyli Beyond the House of Fires, The Virgin Marys.

To już ponad 26 lat, jak stał się faktem Blue Foundation, czyli gdy został ten zespół założony w zasadzie przez duńskiego wokalistę, multiinstrumentalistę i producenta przede wszystkim muzycznego Tobiasa Wilnera. I zawsze to było pewne rozdarcie. Zespół założony był już w Nowym Jorku, ale Kopenhaga z niego nigdy nie wyszła. Aktualnie to duet, którego trzon oprócz Tobiasa Wilnera tworzy Bo Rande i on cały czas mieszka w Kopenhadze, a Tobias w Brooklynie właśnie. To rozdarcie nie przeszkadza im tworzyć i szczerze powiedziawszy zapraszać nie tylko przyjaciół, ale również eksperymentować, zawierać nowe znajomości przy nagrywaniu właśnie płyty, bo taki z założenia był ten projekt, przez który przewijają się różni muzycy, w zależności od tworzonego w danym momencie repertuaru. Ich muzykę usłyszeć można w filmach, takich jak Zmierzch, Miami Vice, w serialach telewizyjnych, bo to oni właśnie wzbogacają ścieżkę dźwiękową CSI Miami czy Pamiętniki Wampirów. Dlatego czasami wydaje nam się, że gdzieś znajomo to brzmi, gdy lubimy spędzać czas przed telewizorem w towarzystwie seriali. W ubiegłym roku, dokładnie 30 maja, ukazał się ich 9 album Close to the Knife i wtedy zwiedzaliśmy tą płytę, ale teraz właśnie postanowili nieco rozszerzyć ów krążek i pojawia się na nim aż nagrań 18. Pojawiają się nagrania koncertowe z Londynu, z Paryża, z Kopenhagi, pojawiają się remiksy i to dziś właśnie moja zachęta, by sięgnąć po tą płytę ponownie, ale w tej rozszerzonej wersji, by usłyszeć, jak Blue Foundation na żywo brzmiało.

To był taki trochę proroczy album. Proroczy dla zespołu, dotyczył, jak to w przypadku Marillion, jeśli chodzi o właśnie wymyślenie koncept do albumu, tym razem historii chłopaka, człowieka, mężczyzny w zasadzie, Torcha, któremu tak naprawdę życie nigdy się nie udawało i jedyne, co chciał z tym zrobić, to się od tego życia jak najbardziej odizolować poprzez ucieczkę w alkohol. Clutching at Straws. Wczoraj minęło 39 lat, dokładnie, gdy ten album się ukazał. A dlaczego był proroczy? No już wtedy w zespole się działo tak troszeczkę dziwnie. Panowie coraz bardziej się izolowali. Odczuwali ogromną presję firmy fonograficznej. Podczas tras koncertowych też woleli odpoczywać już nie wspólnie. I tak się właśnie okazało, że po nagraniu tego albumu też zrobiono sobie nieco przerwę po kilku koncertach i po tej przerwie, niecały rok później, okazało się, że Fish już do zespołu wrócić nie ma zamiaru. Clutching at Straws, zamykający tą erę Fisha w Marillion album, ukazał się 22 czerwca roku 1987. Promował go jako pierwszy dynamiczny Incommunicado, no ale przy okazji prezentacji pod osłoną nieba postarałem się, by również mieli Państwo coś nowego do zwiedzania.

Tak właśnie brzmi ta alternatywna wersja. Tak mógł brzmieć ten utwór na płycie, ale gdy robi się kilka rodzajów miksów, no w którymś momencie trzeba wybrać ten główny. Incommunicado Alternative Version. Ten miks pojawił się jako dodatek do 12-calowego wówczas maxi singla z właśnie utworem Incommunicado. To były te piękne czasy, kiedy single miały stronę A, stronę B. Tutaj na stronie B właśnie miks alternatywny i jako jeszcze jeden utwór na stronie B znalazł się utwór Going Under. 87 rok, płyta Clutching at Straws, ta ostatnia z Fishem. Panowie poszli swoimi drogami. Fish zajął się karierą solową, a Marillion również nie zasypywało gruszek w popiele i na szczęście tworzą cały czas. Fish się wycofał już z aktywności artystycznej, pozostaje tylko wspomnienie lub nadzieja na to, że będzie jeszcze okazja go kiedyś zobaczyć na koncertach. Kocha Polskę, a zresztą wydaje mi się, że on tu zagląda. Może nie na koncerty. Pozostały 4 minuty tylko do godziny 19. Za dzisiejszy spacer pod osłoną nieba dziękuję serdecznie Darek Król. Dziękuję Szymonowi Kulisiowi za opiekę nad tym, byście państwo mieli możliwość słyszenia wszystkiego w odpowiednim i czasie, i momencie. Ale to jeszcze nie koniec. Jeszcze nie koniec, bowiem jeszcze rocznicowo i klasycznie zamkniemy ten dzisiejszy nasz spacer. 24 czerwca, więc ta rocznica przypadnie jutro. 60 lat skończy George Andrew McCluskey. Znamy go doskonale jako wokalistę, autora tekstów, kompozytora i producenta muzycznego, a przede wszystkim założyciela jedynego stałego członka formacji OMD. 67 lat, już jutro, piękny wiek.

Hello, hello! Jak tam żyjecie w tym upale? Oburzeni lodem, co? No my tutaj też mamy klimkę na maksa, zimne kawki, a ja moczę nogi w misce z zimną wodą, żeby nie oszaleć. Witam was bardzo serdecznie, moi drodzy Gruzini. Nazywam się Paweł Źwicki. Czuwa nade mną Antek Grudniewski. Obaj jesteśmy wam doskonale znani, więc dzisiaj możemy założyć, że żadnych sensacji nie będzie. Nawet powiem wam, że myślę sobie, że będzie całkiem miło. Ten David Kidd taki trochę nudziarz. To już żeście się zorientowali na pewno po tym zakończeniu z ubiegłego tygodnia, kiedy to zamknął drzwi po tym niemieckim kowboju. Nie powinno być źle, ale też bym się jakoś nie nastawiał na jakieś turborewolucje. Zawsze tak mówię, a potem jest dobrze, wiecie. Teraz zapeszyłem chyba. Nie podaję adresu, bo sobie zdałem sprawę z tego, zaledwie po 3 latach, że wam ten adres się przecież wyświetla. Także słuchajcie, okularki na nosek, jak chcecie coś pisać. I zapraszam bardzo serdecznie. I jeszcze jedną kwestię chciałem poruszyć na samym początku. Jak odbieracie Mistrzostwa Świata? Oglądacie to? Oczywiście my, lunatycy, to oglądamy wszystkie mecze. A wy, normalni, to jak tam macie? Macie swoich faworytów? My z Antkiem obstawiliśmy Górną Woltę i Zimbabwe w tym roku. Sądzę, że żadna Brazylia, Argentyna, Niemcy ani Holendrzy nie będą mieli szansy z naszymi chłopakami z czarnego lądu. Ale dzisiaj skoncentrujemy się na Irlandii. Był ktoś w Irlandii kiedyś? Ja byłem raz i bardzo mi się podobało.

Powiem wam w zaufaniu, że za jakiś czas, i nie będzie to jakiś turbo długi odcinek czasowy, zaraz to policzę, no za jakieś 10 audycji, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, może 11, spotkamy się z tą panią, która teraz śpiewała, w której kiedyś się kochałem, o czym wspominam wam za każdym razem, kiedy tylko gramy jej piosenki. Czasami mam tak, że jakoś, wiecie, jak źle pośpię, no właśnie, jak myślicie, co się dzieje, jak źle pośpię? Jaki jest pierwszy objaw, który do mnie dociera, kiedy jestem niewyspany? Nic nie widzę. Zakładam te swoje cyngle, szukam zegarka, nic nie widzę. W tych cynglach nic nie widzę. No a potem jest jeszcze gorzej, przez cały dzień inne problemy. Więc przygotowując się do tej audycji, wybrałem sobie tych swoich irlandzkich pieśniarzy i zespoły ludowe, które bardzo lubię albo lubiłem dotychczas, i chciałem sprawdzić, co tam się w ogóle na świecie dzieje, tak naprawdę. Nie w tej moim gruzińskim łbie, tylko jak jest naprawdę. I wiecie, co się dowiedziałem? Że towarem eksportowym numer jeden w tej chwili w Irlandii jest co? Fontaines DC. Pasuje wam? No to bardzo proszę.

No i co, taki towar eksportowy, że chłop piły na akordeonie wam to pasuje? Bo mi strasznie. Właśnie mówię Mantkowi, że totalnie jara mnie akordeon. I marzę o tym, żeby ten akordeon zafunkcjonował szerzej w mainstreamie. Więc na razie popieram jednoosobowo, sam dla siebie, u siebie w chacie, to jest moje królestwo otoczone murem, wszystkich akordeonistów. A najbardziej akordeonistów tych z alternatywy. Bo wiadomo, że to, co jest mainstreamem, wcześniej musi być w alternatywie. Wiecie to już, prawda? Z zajęć z poprzedniego roku. Mam nadzieję, że tam te notatki cały czas macie, bo jeszcze zeszytów nie sprawdzałem. I jedna bardzo ważna sprawa. Pytanie najczęściej powtarzające się dziś z waszej strony, przez tych, którzy są czujni i potrafią odczytać adres mailowy. Czy dzisiaj tak smutno będzie do końca? No, drodzy państwo, to wy od 3 lat tu siedzicie przy mnie, żeby patrzeć, jak mi broda rośnie i nie wiecie, że zawsze jest smutno? Przypominacie sobie jakąkolwiek audycję, w której było wesoło? Nie, ja kocham smutną muzykę.

0: for you. I can't take my mind, my mind, my mind, till I find somebody new.
1: No, trzeba być odważnym, żeby w roku 2002 zdecydować się na taki debiut singlowy, prawda? Ja bym prawdopodobnie to przeoczył, gdyby nie to, że najpierw byłem w kinie i zaliczyłem tę piosenkę dwukrotnie w czasie filmu, a później jeszcze, żeby się dobić, to tak jak już kiedyś wam wspominałem, zobaczyłem Damiena Rice'a rozgrzewającego berlińską publiczność przed koncertem Mogwai z tą swoją palantówką. Ciężka sprawa, ale drodzy państwo, przechodzimy do Davida Keata. David Keat jest bardzo miłym chłopem. Świetnie wygląda, ma dobre oczy, pochodzi z dobrej rodziny, tata był muzykantem, a potem został politykiem. I kiedyś, kiedy David się wylegiwał w łóżku, ojciec przyszedł i powiedział: stary, chciałbym, żebyś poszedł w moje ślady. Polityka czy muzyka? Co wybierasz? A on powiedział: muzyka.

Macie swoich ulubieńców z Irlandii? Oczywiście z wyłączeniem Sinead O'Connor, Thin Lizzy, U2 i Davida Graya. To macie jakiś? A bylibyście w stanie wskazać trzy różnice między tymi waszymi faworytami, o ile ich macie, a tym chłopaczkiem, co nie chciał być politykiem? Pomyślcie o tym. Fajnie to wszystko brzmi, a jeszcze fajniej, jak sobie uświadomicie, że chłop to po prostu trzasnął na tej gitarce, prawdopodobnie w sypialni. No, sypialnia może być różnych rozmiarów, ale jednak nie jest to studio. A te wszystkie rzeczy obok gitarki to prawdopodobnie gdzieś kupił jakiś taki mały klawiszek za 20 euro. I to wszystko z tego poszło. Nie bał się, no bo my tutaj stawiamy na tych, co się nie boją. Antek się nie boi, ja czasami się nie boję, wy prawie zawsze się nie boicie. To jest audycja dla was.

wyobraźcie sobie, wiem, że to jest bardzo trudne, ale wyobraźcie sobie, że takie coś może się udać. Że to można spieniężyć. Można nawet osiągnąć jakąś popularność, złote płyty za to dostać. Co by było, jakby ten chłop na przykład zatrudnił zespół? Jakby to robili naprawdę? Prawdopodobnie nie byłoby tak dobre. No bo wiecie, jak się kilka osób dołączy, każdy ma swoje pomysły, nie każdy jest tak samo, żeby nie powiedzieć smutnym, jest tak samo, nie każdy jest tak samo wrażliwy, to wtedy to wszystko się może jakoś rozmyć. Ja dzisiaj, właściwie od wczoraj już szukałem odpowiednich treści, które Antoni za chwilę załaduje na tego naszego gruzińskiego, legendarnego Facebooka, po to, żebyście mogli się temu Davidowi Kitowi przyjrzeć, żebyście mogli spojrzeć mu w oczy, zobaczyć, jak się uśmiecha, albo jakie ma dłonie i tak dalej, i tak dalej. I prawie wszystko, co tam dzisiaj znajdziecie, to będą teledyski. Jeden całkiem niezły, tak mi się wydaje. Oraz takie występy, gdzie on z tą gitarką, czasem ktoś tam mu w czymś pomoże, tu z jakimś dzieckiem, tam w domu starców. No po prostu radzi sobie chłop.

Chciałbym tylko nadmienić, że idziemy oczywiście zgodnie z planem, czyli od pierwszej do ostatniej płyty, żebyście sobie nie myśleli, że jakiś taki jest lekka improwizacja. Nie, absolutnie nie. I powiem wam jeszcze, że ta piosenka pochodziła z płyty, którą David Kidd nagrał dla prawdziwej, liczącej się wytwórni płytowej. Co prawda tylko jedną taką nagrał dla takiej poważnej wytwórni, ale co tam. I myślę, że też powinniście docenić to, jak się chłop nam rozkręca z płyty na płytę. Zauważyliście to? To patrzcie teraz.

Po 10 latach walki z naturą i z materią David Kidd postanowił zrobić przerwę. My też ją zrobimy. Ale on tak szczęśliwie się złożyło, że został poproszony o pomoc, a być może zaproszony do Tinder Sticks. Skojarzycie tych chłopów? Jeżeli nie, to za rok po nich sięgniemy mniej więcej. I tak się złożyło, że najpierw towarzyszył im na dużej trasie koncertowej, a potem okazał się być chyba fajnym facetem i został przyjęty do zespołu. I zafunkcjonował jako muzyk na dwóch całkiem niezłych ich płytach.

Na pewno zastanawiacie się, co łączy Davida Holmesa z Davidem Kittem. Oprócz oczywiście nazwiska i tego, że są Irlandczykami obaj. No więc powiem wam, ale nie przekazujcie tego dalej, że chyba nic. A co ich różni? No to, że David Kitt tak w takim minimalu, z tą gitarką, z tanimi syntezatorami, z tanią bitmaszyną, a ten David Holmes grubo, choć w tym samym czasie działał. Drodzy Państwo, to w międzyczasie jeszcze sprawdziłem, że osiągalne są wszystkie płyty Davida Kitta w bardzo dobrych cenach na tak zwanym Allegrze, więc możecie się zaopatrzyć, gdyby upał dalej napierał, a prawdopodobnie będzie napierał, to może wam się przydać. Za tydzień spotkamy się z piosenkarzem, którego uwielbiam od dziecka i nie powiem wam, jak on się nazywa. Będzie to taki człowiek, który urodził się jakieś 300 lat za późno w stosunku do swoich czasów, w których przyszło mu żyć.

0: Uff, strasznie męczące to podejście. Daleko jeszcze?
1: Nie marudź, jeszcze chwila i będziemy na szczycie.
0: Na jakim szczycie?
1: No jak to, mówiłem ci przecież, na wzgórzu 357.
0: Sprawa jest banalnie prosta. My kochamy góry, nasi słuchacze kochają góry i właśnie dla takich osób powstał Festiwal Górski imienia Andrzeja Zawady w Lądku Zdroju.
1: W tym roku Radio 357 współorganizuje to wyjątkowe wydarzenie, dlatego dla naszych patronów mamy zniżkę na bilety i karnety. Wszystkie informacje znajdują się na naszej stronie i w aplikacji.
0: A jeżeli jeszcze państwo nam nie patronują, można to szybko zmienić na wspieram radio357.pl.
1: Do zobaczenia we wrześniu na Festiwalu Górskim w Lądku Zdroju. Mateusz Kuźniewski
0: i Tomasz Gorazdowski.
2: Minęła 21.
3: Plac na rozdrożu.
2: To jest audycja Plac na Rozdrożu. Dobry wieczór. Przed mikrofonem Anna Król. Audycję realizuje Szymon Kuliś. Jest 23 czerwca, Dzień Ojca. Trwają Mistrzostwa Świata w piłce nożnej. Dziś o 19:00, o ile nie pomyliłam tabelek, w których to sprawdzałam, grała już chyba Portugalia z Uzbekistanem. A za ponad godzinę rozpocznie się mecz Anglików z reprezentacją Ghany. Ze mną w studiu Stefan Szczepłek, dziennikarz, komentator sportowy, historyk piłki nożnej, przewspaniały, uroczy rozmówca. Jak przed chwilą poza anteną powiedział, nie pisarz, ale oczywiście skreśla mnie. Dobry wieczór.
4: Dobry wieczór.
2: Czy te informacje piłkarskie były poprawne?
4: Z grubsza.
2: No to poprawiaj.
4: Nie znam wyniku meczu Portugalii z Uzbekistanem. Kiedy wychodziłem, było 2-0 dla Portugalii. Anglia z Ghaną zaczyna od 22.
2: Z grubsza się zgadza. Czy to, że jesteś teraz w studio, a nie przed telewizorem albo jakimś innym odbiornikiem i nie oglądasz meczu, to dla ciebie ból?
4: Nie. Jednak po pierwsze, nie da się oglądać wszystkiego, zwłaszcza podczas tych mistrzostw, które są niezwykle rozbudowane, zupełnie niepotrzebnie moim zdaniem. Więc ja nie będę wstawał w nocy, żeby oglądać mecz drużyn, który być może nawet zapewnił mi jakieś emocje, ale na pewno nie poziom. Oglądam mecze, które sobie sam wybieram. Raz mi się zdarzyło oglądać mecz, który rozpoczynał się o północy. Czyli poszedłem spać o drugiej i to nie był ból szczególny, ale wiesz, tak, kiedy na przykład odbywają się gale oscarowe, to ja też nie oglądam. To mnie jakoś tak to mnie nie bierze. Nie wiem, czy to przychodzi z wiekiem, czy nie z wiekiem. Myślę, że trochę tak, a trochę być może, mimo że ja w dalszym ciągu jestem chory na piłkę i z tego żyję też, no to co tu dużo gadać, to no jednak z wiekiem ten zapał troszeczkę gaśnie.
2: No myślę, że w twoim wypadku ten zapał do piłki wcale nie słabnie. Zanim wskoczymy już tak na główkę w te piłkarskie tematy, to chciałabym jedną rzecz powiedzieć, właściwie zwierzyć się naszym słuchaczom, a o jedną rzecz cię zapytać. Kto twoim zdaniem pojawi się w finale? Które drużyny będą walczyć o mistrzostwo?
4: Ja nie lubię takich pytań, oczywiście.
2: Ale masz tutaj taką podręczną w kieszeni, widziałam małą tą kulkę taką.
4: No tak, szklaną. Kulkę mam, ale ona jest fałszywa chyba. Ja jeszcze nic nie wygrałem dzięki tej kulce. I tak byłoby prawdopodobnie tym razem, bo szczęśliwie mniej więcej faworyci są zawsze ci sami. Ale też zawsze pojawia się jakaś chwalińska, która nie wiadomo skąd spada i sprawia nam ogromną przyjemność tym, że jest, że burzy jakiś ustalony porządek. Tak, i to jest fajne, bo no, magia sportu polega między innymi na niespodziankach. Więc wracając do twojego pytania, niestety nie będzie to Brazylia, w której ja się kocham od urodzenia. I też ta miłość jest wprawdzie pierwsza, ale ona już nie jest taka gorąca jak kiedyś, tym bardziej, że Brazylia mi się nie odwzajemnia tym uczuciem. od kiedy wszyscy piłkarze, przynajmniej większość, grają w klubach poza swoim krajem i myślą tylko o kasie, to już nie jest takie fajne. Zresztą dotyczy to nie tylko Brazylijczyków. Jak do tej pory bardzo mi się podobają Francuzi i powiedziałbym, że na nich bym stawiał. No, Argentyna z Messim to jest w ogóle szaleństwo. I zobaczymy. Zobaczymy, co dalej, bo tak naprawdę tym razem tym bardziej trudno wskazać faworytów, że turniej jest szczególny. No bo po pierwsze nadmierna liczba finalistów, bo 48 drużyn to jest bez sensu. Po drugie, ale to od razu powoduje co innego, że turniej trwa 5 tygodni. Utrzymać formę w takim czasie to jest niezwykle trudno. To już tak od strony sportowej, a takiej ludzkiej, to ja dobrze wiem, pamiętając, jak to bywało na zgrupowaniach reprezentacji Polski przed takimi wielkimi turniejami, że ci faceci nie mogą ze sobą już wytrzymać czasami i to się przenosi na boiska. To nie jest tak, że tam się wszyscy kochają, bo wychodzą w takich samych koszulkach i myślą o jednym. Niewątpliwie myślą o jednym, ale to naprawdę jest bardzo trudne i to jest też zadanie trenera, żeby jakoś to wszystko utrzymać. Przecież nawet w tej naszej wielkiej drużynie Kazimierza Górskiego w dalszym ciągu właściwie nikt się nie zbliżył do takiego poziomu, mimo że w 82 roku ta drużyna Piechniczka z Bońkiem też zajęła trzecie miejsce, ale moim zdaniem ona była słabsza. W każdym razie nawet tam, w tych drużynach, tam się nie wszyscy ze sobą kochali. Tylko myśmy o tym nie wiedzieli. My, szarzy kibice, powiedzmy sobie, że my tam będący bliżej tego, to tak. Ale oni, no tam nie było bardzo często chemii, natomiast wychodzili na boisko i walczyli o to samo i to było fajne. Jak jest teraz w tych drużynach? Prawdopodobnie podobnie, ale my też tego nie wiemy.
2: No wiemy na pewno dużo więcej i pewnie dużo więcej takich możliwości, wglądów, to co robią, co myślą, jak spędzają czas mamy. Choć pewnie wiadomo, że to pośrednictwo, nie wiem, mediów społecznościowych czy internetu też zniekształca trochę ten obraz, ale jakiś tam wgląd jest. Ale chciałam jeszcze powiedzieć o tym, jak się poznaliśmy. Bo ma to związek również z duży związek z tym, o czym dzisiaj będziemy rozmawiać. No więc tak. Myślę, że poznaliśmy się
4: parę lat temu.
2: Około roku 2012. Wydaje mi się, że było to w redakcji Rzeczpospolitej albo gdzieś wokół. W tej redakcji do roku 10 pracowała Paulina Wilk, z którą się przyjaźni, z którą pracuję. I myślę, że chyba jakoś tam to krążenie wokół redakcji
4: chyba tak,
2: tak miało
4: mniej więcej
2: związek.
4: W tym okresie.
2: Ale poznaliśmy się fajnie, a całkiem niedługo potem Stefan zaprosił nas, mnie i Paulinę, na takie prywatne zwiedzanie Stadionu Narodowego. Pamiętasz tę wycieczkę?
4: Pamiętam tę wycieczkę i pamiętam, że wtedy na stadionie miałem swoją wystawę piłkarską.
2: To prawda, była
4: to wystawa. Zanudzałem was przez mniej więcej 4 godziny i wyście to wytrzymały. Do tamtej pory lubię was jeszcze bardziej.
2: Właśnie chciałam powiedzieć, że zgodziłyśmy się, chociaż żadna z nas chyba wtedy jakoś nadmiernie piłką się nie interesowała. Ale
4: do tego momentu.
2: Stało rozumiem. Się. Tak, wycieczka trwająca dobrych parę godzin okazała się podróżą po prostu przez czas, przez historię. Dla mnie też trochę podróżą do przeszłości, bo miałam wrażenie, że nie spacerujemy po tym nowym, wtedy jeszcze naprawdę nowym Stadionie Narodowym, tylko po wcześniejszym jeszcze stadionie, którego jakieś tam szczątki, elementy zostały. Kupiłam zaraz później wszystkie możliwe książki twoje, które były dostępne z tych 200, które napisałeś. I to był też moment, w którym dlatego zapamiętałam rok, że musiało to być około roku 2012, bo chwilę później kupiłam też biografię Kazimierza Dejny, twojego pióra, którą zresztą mam tutaj też ze sobą, a mam ją ze sobą również dlatego, że jest to jedna z moich naprawdę wciąż absolutnie ulubionych książek sportowych i książek biograficznych.
4: Nie masz dużych wymagań.
2: No widzisz, malutkie. Malutkie zupełnie. Jest to książka napisana naprawdę świetnie. Jest to książka, która może sprawić, że dziewczyna, która nie interesuje się piłką nożną, będzie chciała o niej coś wiedzieć. Choć muszę przyznać, że od tamtej pory zmieniło się tylko to, że zakochałam się w tej piłce lat 70. i 80. Nie przeniosło się to na razie na moje uczucia dotyczące piłkarzy grających dziś w reprezentacji, czy też tej piłki po, powiedzmy, po roku 2000. Ale słuchaj, może jeszcze jakaś wystawa, którą będziesz robił, sprawi, że w tych też się zakocham. No więc o miłości trochę na początek, ale wyjęłam tę książkę, przeniosłam ją tutaj bliżej, także dlatego, i tutaj robię pętelkę, że chciałabym z tobą dziś trochę o książkach pomówić. O książkach, które jakoś opisują piłkę, które dotyczą tego świata, no wydawałoby się dość hermetycznego, ale kiedy czytamy naprawdę dobre książki o piłce, o sporcie, to bardzo często szybko okazuje się, że to są książki, które opisują układy społeczne, które opisują relacje pomiędzy ludźmi, które opisują jakiś rodzaj tożsamości narodowej, które opisują pragnienia pojedyncze i takie bardziej zbiorowe. Chciałam cię zapytać, Stefanie, czy ty po tylu latach pracy no właśnie z piłką na bardzo różnych obszarach i polach, masz jeszcze w ogóle ochotę czytać książki sportowe, czy też takie, które opisują świat piłkarski?
4: Oj, zaczęłaś temat rzeczywiście właściwie nieskończony. Więc najpierw odpowiem ci na to ostatnie pytanie zadane wprost. Czy jeszcze czytam? Czytam i to jest troszkę tak jak z tymi meczami. Wybieram. Dlatego, że tak naprawdę i może to cię zaskoczy, no bo akurat chyba tego rynku książki sportowej no, może znasz, ale nie podejrzewam cię o to. On się robi coraz większy, ale naprawdę wartościowych pozycji tam dużo nie ma. Dominują biografie piłkarzy, które są na ogół takie same, chociaż w każdej biografii, ja mówię, przerzucam, czasami znajduję, cieszę się, że znajduję jakąś jedną informację w takiej książce, która mnie zainteresuje, która może mi się przydać przy mojej pracy jakiejś tam. Czasami tak się zdarza. Wiesz, to dziwna sprawa, ale aż może to być zaskakujące dla wielu słuchaczy. Tym bardziej, że no, raczej wśród naszych słuchaczy przeważa młodzież. Otóż tak naprawdę ten rynek książki sportowej w Polsce rozwinął się już w XXI wieku. Może to się wydać dziwne, ale jak ja zacząłem pisać teksty do w swojej redakcji pierwszej, w jakiej pracowałem, to był tygodnik Piłka Nożna i potrzebowałem znaleźć jakieś informacje, fakty, czy jakieś opowieści o czymś, co się wydarzyło w Polsce lub za granicą, to miałem z tym ogromny problem. Ogromny, bo nie było takich książek. Mogłem polegać wyłącznie na prasie. No nie mówię przecież już, bo to jest oczywiste, żadnego internetu, żadnego wujka Google, nic takiego.
2: Albo cioci AI.
4: Tak, właśnie. Nie było niczego takiego. Krótko mówiąc, to zmuszało do poszukiwań. I to było fajne, no bo to no wiadomo, że to polega na tym, żeby mieć w głowie, a nie w Google, prawda? I ja musiałem mieć w głowie i każdy, kto wtedy zaczynał pracę, był w takiej samej sytuacji. Czyli ja korzystałem w Polsce, jeszcze taka pierwsza książka, która wyszła, która w ogóle opowiadała coś o piłkarstwie za granicą, to była taka książka lekarza zresztą z wykształcenia z Krakowa, on się nazywał Janusz Kukulski. To się nazywała Światowa Piłka Nożna. I tam można się było dowiedzieć z tej książki, w którym roku powstał jaki klub, jaka federacja, jakie barwy kto nosi i tak dalej. Myśmy tego wszystkiego nie wiedzieli.
2: To są lata 70?
4: To są lata 70. I ze znajomością języków było różnie. I ja jakieś pierwsze książki z Anglii zacząłem sprowadzać w latach 70. Ale to wszystko też były to książki typu, no nie wszystkie, ale w większości to były książki typu leksykony, encyklopedie, czyli to były suche fakty, a żadnego mięsa tam nie było, jak to mówimy. I w ogóle, żeby poznać to, o czym mówiłaś wcześniej we wstępie, że no jednak sport, a piłka nożna w moim przypadku zwłaszcza, to jednak nie jest tylko bieganie po boisku, ale to jest coś, to jest wykładnik czegoś więcej, prawda? Jakichś relacji społecznych, ekonomicznych, kulturowych, najogólniej rzecz biorąc religijnych także. To jest najciekawsze, przynajmniej dla mnie. To długo takich rzeczy nie było. Trwają Mistrzostwa Świata, a jak myślisz, ile w Polsce do dzisiaj wyszło książek poświęconych wyłącznie Mistrzostwom Świata? Strzelaj.
2: 10.
4: No, nie jestem pewien, czy aż tyle.
2: Naprawdę?
4: Tak. Tak.
2: Właśnie znalazłam
4: bo to były ewentualnie takie książki typu informacyjnego właśnie, kto grał i w której minucie padła bramka, ale żeby to opisać, bo ja sobie zawsze lubię w swojej pracy zadawać pytanie, dobra, ktoś tam strzelił bramkę, no, ktoś wygrał, ktoś... Dlaczego? Pytanie dlaczego jest podstawą. Żeby wiedzieć dlaczego, to trzeba przeczytać mnóstwo innych rzeczy i czegoś się dowiedzieć i porozmawiać z ludźmi. Pamiętajmy też, że myśmy w tamtych czasach byli troszeczkę upośledzeni faktem, że no za granicę się za bardzo nie wyjeżdżało, z językami różnie. Jak już wyjechałeś, to mogłeś z kimś tam pogadać, no ale najpierw musieli cię tam wysłać. I to naprawdę nie było wszystko takie proste. No ale ja miałem to szczęście, że mnie się troszkę udało, bo jednak... No ja w sumie no 7 razy na Mistrzostwach Świata byłem. To ja przy tej okazji mogłem wielu ludzi, których wcześniej znałem tylko z telewizji albo z gazet, mogłem poznać osobiście i usiąść z nimi. To mi się też zdarzało tak jak teraz z tobą sam na sam i porozmawiać. Dzisiaj zresztą to też już byłoby niemożliwe, bo dzisiaj trenerzy czy piłkarze są tak oddzielani skutecznie od dziennikarzy, że my możemy tylko na konferencji zadać banalne pytanie. Czyli tego wszystkiego nie było. Nie chcę się tu zapętlić, bo to w sumie nie jest może nawet aż takie ciekawe. Tam widzę, masz książkę.
2: Tak, bo to jest właśnie książka, której ja jeszcze nie czytałam.
4: No
2: to
4: ale właśnie, i tu zaczynamy i tutaj przechodzimy do tego, o czym ty mówiłaś, że już w sumie skracając temat. Te książki zaczęły się ukazywać dopiero niedawno, ale to są książki przede wszystkim autorów zagranicznych. I masz tam książkę Jonathana Wilsona.
2: Tak, Potęga i Chwała, Nieznana Historia Mistrzostw Świata. I to jest chyba dobra rzecz, prawda?
4: I takie książki piszą ludzie, którzy naprawdę, no to nie są dziennikarze, tacy tam zabili go i uciekł. Mm-hmm. I to jest właśnie, to jest Anglik Jonathan Wilson, który ma lat 50. To jest drugi Anglik, który nazywa się David Goldblatt. To jest fantastyczny pisarz. I to są właśnie, można ich nazwać pisarzami właśnie. To jest oczywiście Nick Hornby, który napisał ten Football Fever, czyli fanatyczny kibic Arsenalu, który opisuje swoje przeżycia związane z kibicowaniem Arsenalowi. Już uznany pisarz. To jest Urugwajczyk Eduardo Galeano. To jest wcześniej zmarły w ubiegłym roku taki no, w sumie dominujący przez lata pisarz angielski, który się nazywał Brian Glanville. On był, ten facet był gdzieś na jakichś 20 mistrzostwach świata chyba. Ja pamiętam, fajne, bo ja kiedyś z nim usiadłem, miałem to szczęście, przydzielili nam jakieś, na mistrzostwach Europy w Portugalii, pamiętam, na stadionie w Bradze. Siedzieliśmy obok siebie. I zacząłem z nim rozmawiać. Przedstawiłem się i on mówi, a z Polski jesteś? No tak, moja rodzina to pochodziła tam z Podkarpacia. No bo to był jakiś taki potomek polskich czy ukraińskich Żydów. Genialny facet. Autor Guardiana. Po prostu uznany autorytet. I słuchaj, on już miał, ten autorytet był tak wielki, że doszło do tego, że na jakichś tam Mistrzostwach Świata czy Europy, już nie pamiętam, kiedy już w biurze prasowym była cisza, bo wszyscy pisali na laptopach, to tylko w jednym miejscu słychać było maszynę do pisania. I to była maszyna Briana Glanville'a, dla którego nie tylko, no maszynę miał swoją, ale dla niego uruchamiali stację faksu. Rozumiesz? I on to wszystko wysyłał do Londynu.
2: To jest przepiękne.
4: Przepiękne. Więc to byli tacy ludzie. No i wiesz, wiesz, no i zaczęli, i co by nie mówić, no nie chcę mówić o modzie, ale w Polsce też to się zaczęło, no bo jednak jak popatrzysz na, czy na Jurka Pilcha, czy na Marka Bieńczyka, czy na Wojtka Kuczoka, to są, Pawła Sołtysa, to są wszystko kibice, którzy by się dali zabić za swoje drużyny czy za reprezentację Polski. I oni poprzez swoje teksty podnieśli rangę piłki nożnej do sztuki. Co by nie...
2: No, co... tak, to prawda, choć wiesz, wcześniej jeszcze...
4: A wcześniej, nimi... ale wiesz, bo wcześniej to była taka głośna sprawa, jak na mecze Legii chodzili zawsze, i nie tylko Legii, chodziła trójka przyjaciół, czyli Tadeusz Konwicki, Stanisław Dygat i Gustaw Holoubek. I to prawda, mnie opowiadał zresztą jeszcze i pan Tadeusz Konwicki, jak to wyglądało. Ale zwróć uwagę na jedną rzecz, że nikt z nich nie napisał takiej książki. Zwróć uwagę, że pisarze nie brali się za pisanie książek o piłce nożnej. I ja kiedyś o to spytałem Józefa Hena, też przecież no, wielkiego znawcę futbolu, i to było zresztą dla nas, jak z Mirkiem Żukowskim, moim przyjacielem z Rzeczpospolitej, usiedliśmy z panem Józefem Henem, który wtedy miał lat 99, i rzucaliśmy tylko hasła jakieś, na przykład Mistrzostwa Europy w boksie w roku 53 w Kali Gwardii.
2: I on odbijał. Tak jak...
4: I on leciał. On mówił, jakie były wyniki walk i jak te walki przebiegały. To było coś nieprawdopodobnego. I zadaliśmy pytanie, no ale proszę pana, ale właśnie dlaczego przy takiej znajomości tematu pan się nigdy za to nie wziął? Za piłkę nożną. On mówi, bo to jest zbyt trudne dla pisarza. Tam jest zbyt wiele elementów. Mówi, najprostszy dla pisarza to jest boks. Tu mamy zamkniętą przestrzeń, dwóch zawodników, mamy łatwiej, my jako pisarze. I zresztą on napisał znakomitą rzecz o bokserze jednym. W każdym razie, no tak to wygląda. I zobacz, Hrabal, Bohusław Hrabal był lewoskrzydłowym drużyny Polaban Nymburk. Nie napisał książki o futbolu, chociaż jednej dał tytuł Dribbling Hidegutiego. Hidegutti to był środkowy napastnik węgierskiej złotej jedenastki z 54 roku. Słuchaj, ale mamy jeszcze ten przykład wielkiego pisarza, noblisty, który też nie napisał książki o futbolu, mimo że sam grał w piłkę i ten futbol ciągle podkreślał, że on go kocha jeszcze bardziej niż teatr.
2: No, nie wiem, o kim mówisz.
4: Wiesz. I to był Albert Camus.
2: Ach.
4: Albert Camus był bramkarzem drużyny w Oranie.
2: Słuchaj, ja nie wiedziałam, że on grał w piłkę.
4: On grał w piłkę i mało tego, on jest takie, na YouTubie jest zachowany, w ogóle jest zachowana rozmowa z nim, przeprowadzona przez dziennikarza w trakcie meczu piłkarskiego na stadionie w Paryżu. To niezwykła sprawa, bo to jest rok, on dostał Nobla w 57, a to jest nagranie chyba z 58 czy 9 roku. Meczu Racing Paryż AS Monaco. Pamiętam z jednego powodu, że on mówi w tym wywiadzie, że on grał w tej drużynie Racing, tam Universitaire z Algieru, i mówi, mieliśmy takie same koszulki jak Racing Paryż. I to jest to nawiązanie. A wiadomo, jakie Racing Paris miał koszulki, bo to każdy wie, prawda?
2: Oczywiście.
4: Poprzeczne biało-niebieskie pasy, biało-białobłękitne. I on tam, to jest taki wywiad, no tam umówmy się, no ale on jest tam nagrany. To żywy,
2: muszę zobaczyć.
4: Żywy Camus, który tam zresztą wygląda w płaszczu jak Humphrey Bogart. I słuchaj, i znany jest jego aforyzm, taki właściwie najsłynniejszy na temat futbolu. Jego lub jemu przypisano, bo to też tak bywało, człowiek wielki, no to dobrze byłoby wykorzystać jego zamiłowanie do futbolu. I on powiedział, znaczy niezależnie od tego, czy on to wymyślił, czy ktoś wymyślił za niego, a jemu włożono w usta, brzmi to fajnie. Wszystko, co wiem o moralności, zawdzięczam piłce nożnej.
2: Tak, to jest znane, piękne powiedzenie.
4: Także, no czy krótko mówiąc...
2: Słuchaj, nie wszyscy pamiętam, to jakie kochają, pamiętam, jakie pytanie ci zadałam, ale wspaniale nam się chyba, rzeczywiście tak. rozmawia. Cieszę się, że dotarliśmy właśnie do tych pisarzy. Zresztą ta historia z Kami absolutnie niesamowita. Nie znałam, nie znałam jej. Chciałabym chyba, żebyśmy na chwilę się zatrzymali. Zresztą patrzę w ekran i widzę, że my wybraną piosenkę pod tytułem Lose Control, to może to dobrze, bo trochę straćmy kontrolę dalej na
4: albo
2: tę rozmowę.
4: Albo nabierzmy luzu.
2: I po wysłuchaniu
4: to nie ten luz.
2: tejże piosenki, która trwa około 3 minuty, chciałabym, żebyśmy wrócili do książek tych i świetnych, i tych takich sobie i chwilę właśnie pomówili o tym, skąd się wzięła ta moda, bo myślę, że piłka nożna nie jest jedyną dziedziną sportu, która właśnie tworzyła taką swoją podmodę, ja to nazywam sportową, w literaturze. No dobrze, to niechże gra muzyka teraz.

0: Wracamy na antenę. Oczywiście już prawie się tutaj wdarła nasza rozmowa poza mikrofonowa, bo nie możemy się tutaj powstrzymać. Moim rozmówcą jest Stefan Szczepłek. Rozmawialiśmy przed piosenką między innymi o tym, że niespecjalnie często sięgasz po biografie pisarzy.
1: Albo
0: no właśnie, piłkarzy.
1: Pisarzy no, częściej.
0: Stop. Rozpędziłam się, ale to dlatego, że przed przerwą rozmawialiśmy o pisarzach, którzy mogliby pisać o piłce nożnej. I
1: tak, tak. Teraz na przykład no, zatopię się w biografii Gałczyńskiego, napisaną przez Mariusza Urbanka. Ale o ile mi wiadomo, nie miałem nic wspólnego z piłką nożną.
0: Nie, z tego, co mi wiadomo, nie. Jestem pod sam już koniec lektury tej książki, grubaśnej, tak, bo chyba 600 stron, ale bardzo, bardzo lubię to, w jaki sposób Mariusz Urbanek pisze.
1: Ja uwielbiam jego wszystkie biografie, naprawdę, coś fantastycznego. No.
0: To prawda, świetne są.
1: Jak więc... spytam, czy on w ogóle śpi.
0: I co powiedział?
1: Ja
0: tak?
1: On powiedział, że no nie, no starzał śpi, się. Tak od 12 do 5 śpi.
0: Tak, no ciebie też można by o to zapytać, bo wcale nie mało tych różnych stron zapełniłeś. Ale to kończąc wątek Gałczyńskiego, możemy przy okazji zaprosić na spotkanie z Mariuszem Urbankiem do Big Book Cafe w piątek w tym tygodniu. Będziemy właśnie o Gałczyńskim rozmawiać, ale wróćmy do tych biografii. Ja słuchaj sobie tutaj, przygotowując się do naszej dzisiejszej audycji, do naszego spotkania.
1: Wiecie, że masz tego dużo, zaraz mnie zawstydzisz, bo się okaże, że ja niczego nie znam.
0: Na pewno nie, ale przynosiłam całych książek, żeby nie stracić kręgosłupa, ale przyniosłam takich kilka wydruków książek biograficznych, które ja lubię, które mają z piłką coś wspólnego. O Dejnie już powiedziałam i naprawdę jest to książka, do której wracam i do czytania, której bardzo Państwa namawiam.
1: Będzie następne wydanie.
0: Będzie następne wydanie, ale czy będziesz coś poprawiał w niej,
1: tak,
0: coś zmieniał?
1: Będzie jednak troszkę inne. Troszkę inne, ale też to marginesy to wydadzą, podobnie jak tam tą pierwszą książkę.
0: No,
1: niewiele mogę tu zmienić, no bo jednak to jest historia. Ja nie zmienię jego biografii, tego wszystkiego, co on przeżył i co się działo wokół niego. No, ale jest troszkę tam nowych elementów, a poza tym, no, mimo że Kazimierz Dejna zginął w roku 1989, to ten jego kult cały czas trwa. I to już jest wystarczający powód, żeby o nim napisać, a drugi to jest taki, że nie wiem, czy ktoś był lepszy, czy pojawił się w Polsce lepszy piłkarz. Oczywiście ja wiem, że ktoś powie, a Lewandowski, przyznaję. Tak. Ustalmy, że Lewandowski był najlepszym polskim piłkarzem XXI wieku.
0: Tak, i Lewandowski to jest też jeden z tych, o których się mówi i pisze. Całkiem niedawno również w wydawnictwie SQN, o którym chyba mówiliśmy przed momentem, pojawiła się kolejna książka o Robercie Lewandowskim. Lewandowski prawdziwy Sebastiana Staszewskiego. Czytałeś?
1: Nie, jeszcze nie czytałem. Mam... słyszałem, że to jest dobra książka.
0: Tak, ja ją czytałam.
1: Że jest prawdziwa. Ja czytałem wcześniej taką biografię Lewandowskiego, napisaną przez Pawła Wilkowicza. Nazywała się, nosiła tytuł Nienasycony. I to była bardzo dobra rzecz, ale w ogóle Paweł Wilkowicz, który dzisiaj szefuje sportowi w wirtualnej Polsce, jest moim zdaniem najlepszym polskim dziennikarzem piszącym o sporcie. I gdyby on napisał, on na przykład zrobił fantastyczne tłumaczenie książki z holenderskiego, żeby było ciekawe, z niderlandzkiego, Johana Cruyffa. To też taka cegła, ale to jest coś fantastycznego. I gdyby Paweł się wziął za pisanie historii, o, to była historia na pewno. Paweł, czy Michał Kołodziejczyk, Michał Okoński trochę tam pisał, ale on bardziej w formie takiej felietonowej.
0: No właśnie, widzisz, bo ja
1: tutaj mówię o tych
0: książki,
1: mundialach, wiesz, co wyszło, co nie wyszło. Na przykład 2 lata temu wyszły 2 tomy opasłe, też wydane przez SQN. SQN wydaje najwięcej literatury sportowej w ogóle.
0: Sportowej w ogóle.
1: Wyszła książka Leszka Jarosza, Historia Mundiali, po prostu dwa opasłe tomy. I to jest najlepsze, co ja czytałem na ten temat, ale to nie jest, powiedziałbym, beletrystyka. To jednak jest wszystko, to są nie chcę powiedzieć, że suche fakty, bo nie, ale fakty bardziej.
0: Ale fakty, to jest tak, rzeczywiście to książka, jest, która porządkuje wiedzę.
1: Ale to jest bardzo.
0: A słuchaj, to idąc dalej jeszcze w biografię, Maradona, Ręka Boga. Jimmy Barnes.
1: No tak, to są właśnie ci autorzy, no lepsi, gorsi, Jimmy Barnes, Luca Caioli, to są tacy, którzy napiszą o wszystkim, o każdym, no dobrze to robią, ale...
0: Ale nie jesteś...
1: No mam, nie, no mam to, tak, tak.
0: No dobrze, a taka książka jak Życie wypuszczone z rąk, Robert Enke, znasz?
1: Znam, no ale to jest historia tragiczna, no bo Robert Enke to był bramkarz reprezentacji Niemiec w swoim czasie, który popełnił samobójstwo. Więc to jest...
0: Ale to jest absolutnie świetna, naprawdę
1: tak,
0: świetna
1: ale to jest,
0: książka.
1: Ale to jest, ale ja nie wiem, czy to jest książka o sporcie.
0: Oczywiście, że tak.
1: No właśnie się zastanawiam. Ale jeśli przyjmiemy, że w jakimś sensie jego sport doprowadził do tego, w jakimś sensie tak, no to rzeczywiście to mówimy tutaj o drugiej stronie sportu, której na ogół nie oglądamy. Ale to my mamy takich przykładów więcej sportowców, a piłkarzy zwłaszcza i w Polsce i na świecie, którzy nie wytrzymali tego wszystkiego. Bo to jest za dużo pieniędzy, za dużo pokus, za dużo stresów i po prostu i wtedy to już jest życie. Rzeczywiście tak. No w Polsce też mieliśmy takie przykłady. I to jest... I wtedy już mówimy o tym sporcie, ale w kategoriach bardziej dramatów niż, a nawet tragedii, niż radości z powodu strzelonej bramki. Bo w pewnym momencie te bramki się nie liczą.
0: I tak,
1: a my oglądając
0: nie,
1: mecze
0: oczywiście.
1: Nie wiemy, co tam się dzieje z tymi ludźmi z tyłu po wzejściu do szatni. I mnie zawsze takie rzeczy interesowały.
0: No właśnie wyjąłeś mi to absolutnie z ust, bo właśnie to chciałam powiedzieć, że dla mnie to są te wspaniałe książki, często nienapisane, które pozwalają dotrzeć do człowieka i to dotyczy, no, rozmawiamy teraz o piłkarzach i o piłce nożnej, natomiast to dotyczy w ogóle ludzi jako takich,
1: no,
0: takich,
1: tak,
0: którzy
1: tak.
0: są gdzieś tam wystawieni na publiczny widok, na publiczną ocenę, na których... No, którzy odczuwają ogromną presję ze względu właśnie na to, że dziedziny, którymi się zajmują, są tak popularne, że te oczekiwania są jakoś piętrzone i czasem trudno się z nimi uporać. Powiedziałeś, że książka o Robercie Lewandowskim, o której przed chwilką wspominałam, podobno dobra. Śmieję się zawsze, bo wtedy mi się chce powiedzieć, nie czytałam, ale się wypowiem, ale
1: no,
0: oczywiście...
1: No, chciałem tego uniknąć, tak.
0: Ale nie dlatego to mówię. Mówię to dlatego, że ja tę książkę przeczytałam. Rzeczywiście potwierdzam, to jest dobra książka, ale to jest książka, pomimo tego dopisku, prawdziwy, w której autor Sebastian Staszewski stara się dotrzeć do właśnie tego, co się dzieje po wyjściu po zejściu z boiska, czy po wejściu do szatni. Czasem mu się to minimalnie udaje, ale jednak Robert Lewandowski jest tak szczelny wszystko to, co gdzieś tam wokół niego zostało wytworzone, co jest pewnym rodzajem legendy, co wydaje mi się, że nie do końca pozwala komukolwiek tam dotrzeć.
1: To jest
0: a pewnie
1: trudne.
0: To by było najciekawsze.
1: Ale wiesz, ale to być może... ja na pewno tę książkę przeczytam, ale w zestawieniu z drugą, która teraz wychodzi na dniach, Pruszyński wydał i to jest książka o tytule Agent.
0: O.
1: I to jest rozmowa czy nie rozmowa z Cezarym Kucharskim. Czyli do pewnego momentu agentem Roberta Lewandowskiego. I być może zestawienie tych dwóch książek pomoże nam dowiedzieć się czegoś więcej, że to jednak, bo to będą dwa spojrzenia z dwóch stron, prawda?
0: No
1: nie,
0: tak,
1: nie tylko
0: dodajmy,
1: z jednej, nie tylko z jednej. Tak.
0: Być może to
1: jest,
0: wiedzą
1: jestem
0: ludzie,
1: ciekawy.
0: Którzy
1: no,
0: się
1: wiem,
0: poróżnili, tak?
1: Faceci, tak,
0: którzy
1: tak.
0: się jednak w pewnym momencie rozeszli. No a uważa się, że Kucharski w zasadzie stworzył...
1: ja tak uważam, według mojej wiedzy tak, że on mu bardzo pomógł. Natomiast co tam się potem wydarzyło, to ja wiem, ale nie powiem. O, tak bym to powiedział. Oczywiście śmieję się, przesadzam, ale no, nie wiem wszystkiego.
0: No,
1: i na pewno nie będę zabierał publicznie głosu na ten temat, bo... Bo moja wiedza mnie do tego nie upoważnia.
0: Wszystkiego nigdy nie wiemy, nawet o sobie samych, więc tym bardziej o innych może nie wszystko powinniśmy komentować. A książka Mirka Wlekłego, Górski, Wygramy my albo oni?
1: Bardzo dobra. Bardzo dobra. Jak się dowiedziałem, Mirek do mnie zadzwonił, myśmy się nie znali. Z pytaniem, czy bym mu tam, no po prostu w jakimś tam sensie nie pomógł. I ja mam taką zasadę, że jak ktoś do mnie dzwoni w takiej sprawie, jako do człowieka starszego, to zwykle mówię, dlaczego nie? Chociaż tutaj powiem szczerze, że ja miałem wątpliwości, czy to ma sens, bo wyszło już parę książek o Górskim. Różne one były. No i co ten człowiek, który w ogóle nawet nie siedzi w środowisku, będzie w stanie coś tam nowego zrobić. Ale on to bardzo ładnie wszystko zebrał, dodał swoje i wyszła z tego bardzo dobra, też gruba książka. Jest bardzo dobra.
0: Pamiętam, że jak tą książkę czytałam, to rzeczywiście to jest bardzo dobra rzecz. Mirosław Wlekły jest też dobrym autorem.
1: No po prostu, tak.
0: Bardzo dobrze piszącym. I też z tym sznytem reporterskim, więc myślę, że to ma znaczenie.
1: Wiesz, bo to trochę tak, że ja mówię tutaj, zrobiłem to zastrzeżenie, co on może tam napisać, skoro ja go nie znam, prawda? No bo on nie jest z naszej branży dziennikarzy sportowych. Ale właśnie ta umiejętność reportażysty i pisarza w ogóle pozwoliła mu na stworzenie czegoś bardzo dobrego. I być może nawet fakt, że on w tym środowisku nie siedzi, musiał się do niego zbliżyć pisząc książkę, ale fakt, że w nim nie siedzi, nie ma żadnych zobowiązań, układów i tak dalej, pozwoliła mu na spojrzenie takie bardziej obiektywne. Wyszło to bardzo dobrze.
0: A ciebie nie kusiło, żeby napisać książkę o Kazimierzu Górskim?
1: Nie.
0: Ja żałowałam, jak ten wziął do ręki, że to nie ty.
1: Nie. Właśnie dlatego, że... Wiesz, o Dejnie napisałem. Dejna był moim kolegą, ale Dejna nie żyje. Ja wziąłem się za książkę po jego śmierci. Za życia bym nie próbował. I to było jak gdyby coś innego. Natomiast o Górskim napisano, i ja byłem pierwszym, który napisał o Dejnie tak naprawdę. Natomiast o Górskim już parę osób pisało, ja już nie chciałem. Ale tutaj dochodziły inne rzeczy, że no ja też Kazimierza Górskiego bardzo dobrze znałem prywatnie. On mnie darzył tam jakąś sympatią i dopuszczał mnie do różnego rodzaju tajemnic. I ja miałbym duży problem, czy ja mogę te tajemnice upublicznić nawet po jego śmierci, czy nie. I uznałem, że nie. I nie chciałem. Mirek Wlekły zrobił to bardzo dobrze i ja się bardzo cieszę, że taka książka powstała.
0: To prawda, choć jeszcze mały komentarz do tego, co powiedziałeś wcześniej. Zawsze zostaje, czy też powinno na początku się pojawiać to pytanie, dlaczego, czy też po co. I myślę sobie, że opisywanie dla samego opisywania, czy wyjawianie czyichś sekretów, czy tajemnic nie ma najmniejszego sensu.
1: Nie, to się tak mówi w naszej branży, że tam jeden dziennikarz wie, co pisze, a drugi pisze, co wie. No to tak, to nie przestało być aktualne, no.
0: Tak, to na pewno nie przestało być aktualne i nie tylko w tej dziedzinie. No dobrze, a w takim razie książki, które kompletnie nie mają ambicji portretowania jakiejś osoby czy osób, ale wymieniłeś już wcześniej nazwisko Okońskiego, Michała Okońskiego, którego... trzy chyba już w tej chwili nawet tutaj naliczyłam. Ja go poznałam jako człowieka, który się w ogóle futbolem zajmuje. Od tej książki Futbol jest okrutny. Mm-hmm. To jest zbiór tekstów, które tak naprawdę chyba nawet bym ich nie nazwała felietonami. One gdzieś tak mieszczą się właśnie w takim rozkroku pomiędzy felietonem a eseją,
1: tak,
0: prawda? Nawet
1: tak,
0: chyba bardziej esej, choć też nie sensu stricte. I to są takie teksty, które ja bardzo lubię. Później pojawiła się książka Stałe fragmenty i Światło bramki.
1: Tak.
0: Bo to są teksty, które próbują w bardzo udany sposób przenosić zainteresowanie piłką nożną i tym, co się dzieje na boiskach, na taki wyższy poziom, w którym piłka jest tylko pewnego rodzaju pretekstem i pozwala też dużo więcej zrozumieć.
1: Mhm.
0: Myślisz, że to jest taki rodzaj pisania, którego właśnie wielbiciele piłki potrzebują, czy to są książki kompletnie dla kogoś innego? Bo wiesz, przeczytać czyjąś biografię, lepiej lub gorzej napisaną,
1: słuchaj,
0: to ja zupełnie tak. Inna rzecz.
1: Michał Okoński jest... No jest dziennikarzem, jest zastępcą Naczelnego Tygodnika Powszechnego. Mm. On ma fioła na punkcie piłki i szczęśliwie może tego fioła jakoś upubliczniać w rozmaitych sposób. Jest kibicem Tottenhamu Hotspur. Bo trzeba być czyimś kibicem jakiegoś klubu, żeby to bardziej przeżywać. A z drugiej strony, jak piszesz o czymś, no to trudno jest trudno się przedstawiać jako kibic, bo od razu cię gdzieś tam zaszufladkują. To wszystko nie jest takie proste. Michała bardzo cenię. Michał jest bardzo dobry. Ja uważam, że ten rodzaj twórczości to jest coś, czego w Polsce do tej pory brakowało. To dopiero obowiązuje od paru lat. Czyli jak jest Michał Okoński, jak jest Rafał Stec, do niedawna z Gazety Wyborczej. Wcześniej Wojtek Kuczok pisał felietony piłkarskie. Mm-hmm. Nawet u nas kiedyś tam w Rzeczpospolitej. Padło słowo pretekst. Od razu mi się przypomniał tytuł książki. Mecz to pretekst.
0: Tak, to
1: i druga książka, Nadzieja FC. Mm. I to jest... I obydwie książki napisała znakomita para autorów i powszechnie znanych, czyli Anita Werner i Michał Kołodziejczyk. Oni odbyli kilka podróży po świecie i zajrzeli w miejsca, które są związane z piłką nożną, ale jednocześnie mają w sobie tyle różnych ciekawości, że połączenie tych wszystkich spraw, właśnie tych spraw politycznych, religijnych, etnicznych, różnych, daje obraz tego, co, z czym ta piłka jest związana i że tak naprawdę jak dwie drużyny wychodzą na boisko, to nie liczy się tylko mecz, tylko znacznie więcej. Nawiasem mówiąc, kiedyś wyszła taka książka autora, który się nazywał chyba Foł, ja już prawdopodobnie teraz już nie pamiętam, która nosiła tytuł Jak futbol objaśnia świat. Mhm. I to wyszło z 15 lat temu, to było fantastyczne. Te wszystkie facet opisuje mecze piłkarskie, czy w ogóle zjawisko futbolu w takich krajach świata ogarniętych wojnami, czy jakimś ustrojem totalitarnym. To wszystko jest, to są cudowne sprawy, no. To naprawdę, to ja kiedyś tak się zagłębiłem w historię piłki nożnej w Rosji sowieckiej, ale tak naprawdę tam w Rosji to się dopiero zaczynało, ale już po rewolucji październikowej, co oni tam robili, to są znakomite rzeczy. I to trwało do końca Związku Radzieckiego.
0: Ale masz na myśli
1: To są bardzo ciekawe rzeczy. Albo węgierska złota jedenastka, czyli to jest początek lat 50. na tle wydarzeń na Węgrzech. Kiedy już tej jedenastki praktycznie nie było, ale potem co się z tymi piłkarzami stało. To są rzeczy fascynujące i dużo ważniejsze od tego, kto strzelił bramkę i w której minucie i którą nogą.
0: Ale ty w tej chwili mówisz o takim też wplątywaniu tak naprawdę świata piłki, piłkarzy, często traktowanych jak bohaterowie narodowi w sprawy polityczne, w sprawy historyczne tak naprawdę, jakiś tam przebieg wydarzeń historycznych w krajach, o których wspomniałeś. I to jest pewnie ten jeden poziom jakby wyjścia poza samo boisko. Książki, o których wspominamy, czyli te dwie napisane przez Anitę Werner i Michała Kołodziejczyka, one też myślę trochę próbują dotykać tego, dlaczego ta piłka jest taka ważna. To znaczy oni w tych tekstach trochę stawiają takie bardzo, powiedziałabym, filozoficzne pytania dotyczące piłki i tej...
1: Tak, bo w ogóle to nie są książki o sporcie. Tak naprawdę.
0: No troszeczkę.
1: I to jest ich walor. No tak, oczywiście. No, po prostu to jest...
0: Dla niepoznaki mają mecz.
1: Mecz to pretekst, ale tutaj w ogóle piłka jest jako zjawisko, jest pretekstem do pokazania różnych innych rzeczy.
0: Tak, to prawda. I to są pewnie takie książki, które niekoniecznie wszyscy kibice muszą chcieć czytać.
1: No więc właśnie, i ja ubolewam nad tym, wiesz, bo jednak u nas ta kultura futbolowa stoi na dość niskim poziomie i te wszystkie tytuły i te nazwiska, które tu wymieniamy, to jest, powiedziałbym, intelektualna awangarda. Mhm. I wiesz, jest taki Piotrek Żelazny, kolejny nasz kolega po fachu, który teraz pracuje w TVP Sport, wydaje od kilku lat, teraz właśnie wyszedł 7 tom książki pod tytułem Kopalnia. I tam on zamieszcza teksty autorów, to są eseje, można powiedzieć tak najogólniej, autorów, którzy mają coś do powiedzenia na temat piłki nożnej, ale nie w kontekście czynności manualnych lewą nogą, jak to mówił Jan Tomaszewski i Roberta Lewandowskiego, tylko właśnie czegoś, czego my nie widzimy, co jest istotne dla czy rozwoju tej piłki, czy wprost przeciwnie do jej tłamszenia, no, w kontekście mundialu bardzo nietypowego w Stanach, czy nawet wcześniejszego w Katarze, to są bardzo ważne pytania. I tam piszą autorzy naprawdę bardzo dobrze. I to, jak się tego słucha, to wiesz, no to jak się to czyta, no to tak jakbyś czytała tych autorów zachodnich, no, którzy nie są powodem do naszych kompleksów, ale oni zawsze mieli większe możliwości działania.
0: Dlaczego?
1: Dlatego, że byli bogatsi. Mhm. Oni mogli wszędzie wyjeżdżać. Oni mieli tych, wiesz, ja mówię, że byłem tam na 7 Mistrzostwach Świata i dzięki temu porozmawiałem z ludźmi. Dla nich to była norma. A Anita, Michał Kołodziejczyk z Anitą Werner, zobacz, to po raz pierwszy, to są pierwsi polscy autorzy, którzy nie byli ograniczani żadnymi funduszami. Oczywiście, wiesz, ja nie wiem, ja nie pytam, skąd oni wzięli pieniądze na te podróże po świecie, czy z własnej kieszeni, nie zdziwiłbym się, znając ich oboje, czy ktoś im to finansował. W każdym razie oni to wykorzystali. Oni mogli wreszcie dotrzeć do miejsc, do których przez lata my, polscy dziennikarze czy autorzy, dotrzeć nie mogliśmy. Z powodów głównie materialnych. A drugi powód to jest nieznajomość języków. Jednak no to dość istotna przeszkoda. I no. Oni to zrobili fantastycznie. I gdyby oni byli dziennikarzami mieszkającymi w Anglii, to by zdobywali nagrody. Tak to działa, no.
0: Ale przecież oczywiście takiej książki, która opiera się na, no jednak na odwiedzaniu miejsc, krajów, ludzi, dotykaniu tamtej kultury.
1: I na rozmowach
0: nie da się napisać z zapiórka, z kanapy, no właśnie, sprzed telewizora, no. Ale już książki, które traktują futbol jak pewnego rodzaju zjawisko i właśnie ich autorzy próbują analizować jego znaczenie dla narodowości, dla tożsamości, dla pewnych problemów społecznych, dla kompleksów społecznych. No to już są teksty, które można pisać, oglądając mecze w telewizji.
1: No to prawda, ale wiesz, żeby taką książkę napisać, trzeba mieć wiedzę. Żeby mieć wiedzę, to trzeba mieć, znaczy wiedzę pozapiłkarską, tak bym powiedział. Mhm. Że jednak, no wiesz, no trzeba coś przeczytać, coś obejrzeć, czegoś wysłuchać, żeby wiedzieć, no po prostu, żeby wiedzieć. No,
0: no dobrze, to opowiedzmy sobie o jakiejś książce, którą chcielibyśmy, czy chciałbyś przeczytać polskiego autora, a której twoim zdaniem jeszcze nie napisano. Co to mogłoby być?
1: O kurczę. A to trudne pytanie i nie udaję, że trudne, bo... Chciałem coś powiedzieć, co by mnie całkowicie zdyskredytowało w oczach słuchaczy, a co brzmiałoby mniej więcej, że ja wszystko wiem, ale tak naprawdę na tematy, które mnie interesują, to ja już właściwie
0: wszystko
1: przeczytałem chyba, jednak tak. Czyli z jednej strony mówię, że tych książek nie ma, a z drugiej jednak no, czegoś się z tych, które są, dowiedziałem.
0: A słuchaj, gdyby, może taka książka
1: Ja mówię,
0: powstała.
1: I to takich, wiesz, od razu powiem, bo na przykład, no, nie wiem, jak myśmy zaczynali w latach 70., kiedy naprawdę nic nie było, ale to nie tylko w Polsce, tak naprawdę ten taki boom na literaturę, na książki, może tak to nazwijmy, piłkarskie, to się zaczął późno, w całej Europie.
0: W 90. chyba dopiero.
1: No nie, może wcześniej. Mhm. Ale, no, bo Anglicy, to, czy, no tak, czy, to czy Włosi, czy Niemcy wydają zawsze swoje tam roczniki, tak dalej, tak dalej. Ale wiesz, ja pamiętam, że dla mnie taką pierwszą książką, z której się dowiadywałem czegoś więcej, to była czeska książka, która się nazywała po prostu Zlata Kniha Fotbale, czyli Złota Księga Futbolu. I ona wyszła w latach 70. I tam było, tam nie było, tam poza wynik, te wyniki były nieważne. Ważne były opowieści. No to ten czeski troszkę się kumał.
0: Czytałeś po czesku?
1: Nie, no ale wiesz, tam czeski, polski. Ale no nie, no ale w każdym razie było to do zrozumienia. I była taka książka, którą ja znałem na pamięć, która się nazywała, i to był radziecki pisarz, właściwie dziennikarz, który się nazywał Igor Fiesunienko, który był korespondentem jakiejś tam moskowskiej prawdy, czy innej komsomolskiej, w Rio de Janeiro. I on napisał taką książkę reportażową o piłce nożnej w Brazylii. Pele Garincha Piłka to się nazywał. I po prostu, a ponieważ ja jestem, jak mówię, z kościoła brazylijskiego, to ja się tego nauczyłem na pamięć. No. Bo to było coś fascynującego całkowicie. No tak, to wiesz, no tam bez przerwy, no jednak, no, teraz już na świecie. Ania, wiesz, ja ci powiem szczerze, ja mam w swojej bibliotece prywatnej około 4 tysięcy książek sportowych, z czego 80% o piłce.

0: Polaków od lat, nie wiem, nawet 2000 do tego dzisiejszego momentu, czyli powiedzmy, że jakieś tam 20 mniej więcej lat, właśnie przez pryzmat tego, co działo się w piłce u nas. Mam tutaj na myśli przede wszystkim chyba reprezentacje i te różnego rodzaju podejmowane próby z tymi reprezentacjami. Myślę, że to byłaby książka, która coś o nas mówi?
1: No nie wiem, jak się ma zachować, bo ja taką książkę napisałem.
0: Oj, no napisałeś, no ale napisałeś konkretny tutaj, zamknijmy jakby kawałek tej historii.
1: No, to znaczy tak, bardzo... ja napisałem tam z 5 lat temu wyszła taka książka, która nosiła tytuł Mecze Polskich Spraw.
0: Tak, i to jest świetna rzecz.
1: I to na wybranie 10, na przykładzie 10 tam bodajże meczów opisywałem, co się działo w jakim okresie w Polsce.
0: O takiej historii reprezentacji, która byłaby taką historią Polski.
1: Tak, to znaczy ja to zrobiłem, bo uznałem, że to, o czym ty mówisz, to jest właśnie temat. Że ta piłka nie wisi w powietrzu, ona jest... Ona jest o tylu rzeczy uzależniona, że no nie można jej traktować jako jakiejś bezludnej wyspy.
0: Albo tylko rozrywki. Bo może
1: no,
0: się
1: na
0: okazać,
1: nie.
0: że jednak piłka nożna
1: na pewno
0: to jest
1: nie.
0: bardzo
1: Rozrywka to jest
0: temat.
1: Wtedy, jak wygrywamy. A jak przegrywamy, to jest problem. Wiesz, na pewno gdyby napisał taką książkę jakiś socjolog, na przykład, no to ona byłaby znacznie cenniejsza. Na pewno tak.
0: Może ale bo jest to
1: temat. Bo niewątpliwie jest to temat.
0: A czujesz, że to jest temat zamknięty dla ciebie?
1: Chyba tak.
0: Chyba tak.
1: Chyba tak. No wiesz, napisałem i już. No.
0: No dobrze, to powiedzmy jeszcze, na jaką twoją książkę, jeśli możemy, czekamy. Co kolejnego będziemy czytać?
1: No teraz na targach była premiera 4. tomu Warszawa idzie na mecz. Tym razem to jest żydowska Warszawa idzie na mecz. Bardzo trudny temat, więc ja sam nie dałbym rady, więc napisaliśmy to wspólnie z profesorem Robertem Gawkowskim, który jest najlepszym historykiem polskiego sportu, zwłaszcza tego przedwojennego. Na jesieni, chyba wczesną jesienią wyjdzie monografia Legii na 110-lecie.
0: Legii,
1: tak. Znaczy rocznica przypadała w kwietniu, no ale Legia wtedy jeszcze biła się o pozostanie w lidze z Termaliką Nieciecza, więc trzeba było wstrzymać produkcję.
0: No dobrze, to trzymamy kciuki za Legię, żeby ci nie pokrzyżowała planów wydawniczych. No i na koniec Nice to Each Other i myślę, że to może dobrze zamknąć naszą rozmowę o tym, co w tej piłce się czasem dzieje. Stefan Szczepłek, mój gość, który, drodzy państwo, to prawda, odpowiedział na dwa chyba pytania i z co najmniej 12, które sobie tutaj wypisałam, więc musimy się spotkać raz jeszcze, żeby...
1: Czyli siedzimy do rana, tak? Nie, to ci tylko powiem już na zakończenie, rzeczywiście jak ty też tak zaczęłaś troszkę a propos mundialu, ja pamiętam jak Jurek Pilch kiedyś przyszedł do nas do redakcji Rzepy, i myśmy z Milkiem Żukowskim robili z nim rozmowę o mundialu w 2014 roku. No i pytamy go, czy oglądał wszystkie mecze. A on odpowiedział, nie widziałem drugiej połowy meczu Honduras-Ekwador i do tej pory sobą gardzę.
0: No dobrze, to pozostał nam do wysłuchania 1/4 utworu Nice to Each Other. Serdecznie dziękuję. Stefan Szczepłek, mój gość, Anna Król, Szymon Kuliś audycję zrealizował i mam nadzieję, że nie ma nas dosyć. Dobranoc państwu.
1: Bardzo dziękuję, to była przyjemność.

Dobry wieczór, minęła 22. Witam Was serdecznie w 275. wydaniu audycji Włącz ten hałas. Ja nazywam się Łukasz Dunaj, za sterami Szymon Kuliś, a my zaczniemy od cofnięcia się o 10 lat.

Shooting Star Gojira z albumu Magma, rok 2016. I jak zawsze w takich przypadkach, kiedy to zleciało? Album bardzo ciekawy, pokazujący Francuzów z trochę innej strony, bardziej klimatycznej, ale też album, który przyniósł kilka hitów. Ale do tego pewnie jeszcze wrócimy, ponieważ myślę sobie, że troszeczkę to przeszło w cieniu takiego wielkiego, muskularnego ogłoszenia, które dzisiaj obiegło metalowy polski internet. Zresztą zajawki już były wcześniej. Wielkie logo i dwie takie postrzępione biało-czerwone flagi. Wszyscy się zastanawiali, kto właśnie ściągnie ten zespół do Polski i jak to będzie wyglądało. Dzisiaj już wszystko jest jasne.

Manowar, Kings of Metal. Inne zespoły grają, Manowar zabija. Stopień maczyzmu i pewności siebie wybije ponad skalę już w styczniu przyszłego roku, kiedy właśnie Kings of Metal w całości zostanie zagrany dwukrotnie, czyli w Łodzi 26 stycznia w Atlas Arenie i dzień później w krakowskiej Tauron Arenie. Mocne ogłoszenie, nie da się ukryć, to będzie Kings of Metal i Fighting the World, czyli no, jedne z dwóch, no, może nawet nie najlepszych, ale najbardziej znanych i popularnych albumów w dorobku tych amerykańskich gladiatorów metalu. Parę dni temu miał również swoją premierę nowy singiel Behemoth.

Behemoth Eye Sculpture, tytułowy utwór zapowiadanego na wrzesień wydawnictwa. Jak komentuje ten utwór sam Nergal, Eye Sculpture to nowa kompozycja Behemoth, zakorzeniona w tradycji monumentalnych utworów takich jak O Father, O Satan, O Son, Lucifer czy Nieboga Czarny Ksiądz, a jednocześnie otwierająca nowy rozdział. Tekstowo jest metaforą niekończącego się procesu kształtowania siebie, nierównej walki z materią i osobistymi ograniczeniami. Podejrzewam, że następny zespół nie ma podobnych rozkmin.

0: Chad Pyle, Deep Blue. To z kolei zapowiedź albumu Who Loves the Sun, który ukaże się zresztą tego samego dnia, co wspomniane wcześniej wydawnictwo Behemoth, czyli 4 września. Chad Pyle, grupa, która z hukiem weszła do metalowo-rockowego undergroundu, ale też z takimi ambicjami na więcej. Gdzieś tej swojej muzyce łącząca zarówno tę hałaśliwość, jazgotliwość noise rocka, jak i korzenie new metalowe, do czego sami zresztą muzycy grupy się jak najbardziej przyznają. Bardzo ciekawy zespół, grany już wcześniej wielokrotnie w Włącz ten hałas. Trzeci album Who Loves the Sun już wkrótce po wakacjach. W zeszły weekend spędziłem piękne 2 dni, zresztą z moim kolegą radiowym Marcinem Klimkowskim między innymi, w Zduńskiej Woli, a w ramach właśnie alternatywnej Zduńskiej Woli wystąpił ten zespół i zagrał fantastyczny koncert.
1: Keep

Rebel Kids, a wcześniej Tethered. To dwa na razie ujawnione fragmenty albumu Not Your Kingdom, który już pod koniec lipca ukaże się nakładem Nuclear Blast Records. 10. album w dorobku Madball, czyli legendy nowojorskiego hardcora. 8 lat minęło od poprzedniej płyty. Strasznie nie wiem, kiedy ten czas minął. For the Cause. 2018 rok, 30 lat od czasów Demonstrating My Style. A jeżeli ktoś właśnie miał okazję z was widzieć Madball w akcji podczas ostatnich polskich koncertów, ten wie, że Frediego Christiana czas się nie ima i chyba każdy z nas, jak sobie tutaj stoimy lub siedzimy, chciałby tak zachowywać się na scenie, jak ten już 50-letni mężczyzna. Czy Marcin Klimkowski kupił sobie białą polówkę, tak jak Freddy? Mi pewnie się nie przyzna, ale podejrzewam, że sobie kupił. A teraz zespół, który wykonał bardzo zaskakujący manewr i w jednym roku wydał dwie płyty, bo co? No, w sumie mogą.

Converge, Doom in Gloom. Doom in Bloom, przepraszam. Kiedy ukazywał się album Love is Not Enough, ten poprzedni z lutego 26 roku, zastanawiałem się, że jednak trochę takie poczucie niedosytu Converge zostawiają, ponieważ po wieloletniej przerwie wydawniczej powrócili z albumem trwającym zaledwie 30 minut. Okazało się jednak, że tej muzyki nowej nagrali znacznie więcej i właśnie w zasadzie drugie tyle. I Hum of Heart, album, który ukazał się 5 czerwca, ukazuje tę drugą pulę utworów. Czy był to zabieg jakoś tam szczególnie konieczny? Nie wiem jeszcze. Nie jestem też, przyznam szczerze, dobrze osłuchany z tym 12 już albumem w dorobku Converge. Mam na myśli oczywiście Hum of Heart, ponieważ Love is Not Enough podobało mi się i podoba mi się wciąż bardzo, ale no właśnie, mogą tak zrobić, chcieli tak zrobić i tak już jest. Myślę, że to jest też album, do którego trzeba będzie troszeczkę, jak to się mówi, więcej przysiąść. Teraz z kolei chciałbym wam przedstawić zespół, który jest dla mnie pewnym objawieniem tej sceny takiej właśnie trochę noise'owej, trochę matkorowej, właśnie kojarzącej się niejako z Converge. Pochodzą z Norwegii i wydali właśnie swój drugi album i jest to płyta naprawdę fantastyczna.

To był Hammock w podwójnej dawce, The Scene oraz Semi-Automatic Machines z albumu When Does This Place Become Our Scene. Nie mylić z Hammockiem takim przez CK pisanym na końcu. Ci z kolei grają taki ambientowy post-rock, pochodzą ze Stanów Zjednoczonych. Tu z kolei ekipa z Norwegii, więc jeżeli wam nie straszne takie klimaty właśnie post-hardkorowe screamo, to serdecznie polecam ich nową płytę, bo jest bardzo, bardzo przede wszystkim kreatywna i ciekawa, jeżeli chodzi też o aranżację. Każdy utwór praktycznie brzmi inaczej, ale mimo wszystko spójnie. A teraz coś metalowego.

Green Lung, brzmiący jak Deep Purple na sterydach. I nie ukrywam, że bardzo odpowiada mi metamorfoza tego zespołu. Zaczynali od takiego dość generycznego stoner doom metalu, a teraz, no, sami słyszeliście, bardzo żywiołowy hard rock z takimi okultystycznymi też wtrętami. Necropolitan Line, tak się nazywa, tak zatytułowany był ten utwór. No, jeżeli nie ma jeszcze takiej linii metra w Londynie, to jak najbardziej powinna tym jak najszybciej powstać. Wiadomość z ostatniej chwili, Marcin donosi, Klimkowski, że kupił sobie jednak białą polówkę a la Freddy's Madball. Na niego zawsze można liczyć.

Sleep, Have Space with Will Travel. Spore zamieszanie się zrobiło w sieci w związku z komunikatem, że Matt Pike opuścił Sleep albo został poproszony o opuszczenie Sleep. Nie wiemy, jak to faktycznie wyglądało. Nowy singiel, zapowiedź prawdopodobnie nowej płyty. No i Al Cisneros będzie chyba takim główno już dowodzącym tym kosmicznym statkiem, ale singiel bardzo hipnotyzujący. A do 23 zostawiam was z zespołem, który będzie jednym z headlinerów kolejnej edycji festiwalu Red Smoke.

0: Radio 357.
1: Minęła 23, za nami Elder Capture Release, a przed nami utwór z gatunku po jednej nutce.

Stranded. Utwór, który chociaż minęło 10 lat od jego wydania, nie zestarzał się nawet o jeden dzień. Stały słuchacz Arek napisał, że 19 maja bieżącego roku pojechał na Stadion Śląski głównie po to, aby doświadczyć i przeżyć koncertu Gojiry. Liczył na to, że z Magmy zagrają Stranded, Silvera i Only Pain. Tego ostatniego jednak nie było, ale może dzisiaj w ramach pocieszenia. O, i dalej bardzo miłe słowa. Tak, my jesteśmy też, aby pocieszać, tak więc... Voilà.

Only Pain. Jaka to wciąż jest dobra płyta. Udało mi się sięgnąć do annałów Noise Magazine, do recenzji sprzed właśnie 10 lat, którą popełniłem na temat tej płyty. I tam takie właśnie zdanie urodziłem, że Magma jest w moim przekonaniu równoznaczna ze skokiem Gojiry do wyższej ligi i naprawdę powinniśmy się z tego cieszyć. Cały czas utyskujemy, bowiem że czasy metalowych herosów definitywnie się kończą, że dawni idole umierają w kompromitujący dla siebie sposób, odcinają kupon od przeszłości lub podejmują nieuniknione decyzje o zakończeniu kariery. Takie płyty jak ta są dowodem, że wciąż jest nadzieja, abyśmy jeszcze kiedyś usłyszeli na stadionach znakomicie zagrany, inteligentny metal. Przyznam szczerze, że wiele moich dawnych recenzji zestarzało się znacznie gorzej niż akurat ta. A teraz proponuję 5 minut wspaniałego black metalu.

Holder, View from Nemeton. Przyznam szczerze, że nie doceniałem do tej pory Holder i sprawa zmieniła się diametralnie dzięki koncertowi, który miałem okazję zobaczyć podczas Mystic Festivalu. I wiecie, jest takie powiedzenie the real deal albo the real shit i to właśnie chyba najlepiej oddaje to, co poczułem podczas oglądania i słuchania tego występu, że to nie jest grupa rekonstrukcyjna, która tam bawi się, Amerykanie bawią się w europejski black metal, tylko oni naprawdę tym żyją i jest to bardzo autentyczne i to właśnie było czuć. Czekam na tę płytę. Ukaże się już w sierpniu dzięki Season of Mist. No i wiele tam takich jest ukrytych easter eggów dla fanów norweskiego black metalu tej drugiej fali, ale to sobie sami już będziecie odkrywać, kiedy album się ukaże. No, między innymi okładka namalowana przez Morrigan z zespołu Eternus. Jest to pierwsza okładka, którą stworzyła ta artystka od czasów Hades, Alone, Walking. Tak więc dużo, dużo takich różnych śladów z przeszłości. W Season of Mist również ukaże się nowy album Wailing Storms.

Wailing Storms, Dead End. Kapitalny numer. I wbrew tytułowi bynajmniej nie jest to jakiś ślepy zaułek, tylko początek czegoś naprawdę ekscytującego. I album The Arsonist zapowiada się jako jedna z najciekawszych płyt końca lata. A teraz death metal, taki dla fanów death metalu ciężkiego jak nagrobna płyta.

Funebrarum. Zespół o bardzo specyficznej historii. Przed chwilą utwór tytułowy z ich najnowszej płyty, no właśnie najnowszej, Beconing the Void of Eternal, co tam dalej? Eternal Silence. Okładka bardzo zimowa, spóźnili się panowie przynajmniej o kilka miesięcy, ale czymże jest to kilkumiesięczne spóźnienie wobec tego, że ten album, ten materiał został zarejestrowany w 2019 roku i dopiero teraz po 7 latach od nagrania został wydany. No, kto zna Funebrarum, ten wie, że ta historia jest no właśnie specyficzna. Grupa powstała pod koniec lat 90., jak i taki troszeczkę projekt satelicki Evoken. W 2001 debiutancki album, w 2009, czyli po 8 latach drugi, a potem wokalista Derek Kahan został w zasadzie sam w zespole, skompletował nowy skład, nagrywając epkę i właśnie rzeczony nowy album, ale no, 7 lat na półce ów album przeleżał. Kiedy wpisałem tytuł następnego nagrania Funebrarum w wyszukiwarkę, wyświetliło mi się hasło Skórzany sandał damski, ale to chyba nie jest o tym.

Funebrarum Sanagba Amaru, tak był zatytułowany ten utwór. Wokalista Daryl Kahan, no raczej Jerzy Połomski to nie jest, ale myślę, że fanom death metalu nie bardzo to przeszkadza. A Funebrarum już 20 września tego roku w Polsce. Towarzyszyć im będzie fiński Morbific, obie grupy w klubie Voodoo w Warszawie. Nowy album przygotowuje Samael. Nie wiem, czy cieszyć się z tego powodu, czy wręcz przeciwnie, ale myślę sobie, że ich nowy singiel jest co najmniej warty odnotowania.

Samael, Hail to the Sun. Od wydania Hegemony, ostatniej płyty Szwajcarów, minęło już 9 lat i myślę sobie, że to trzeci singiel zapowiadający nowe wydawnictwo Samaela. Wciąż nie zatytułowane, ale myślę sobie, że jesienią ten album zapewne się już ukaże. Rick Ross, Terry Butler, Matt Hervey, Gus Rios, czyli Left to Die, kolejny tribute band dla Def. Ale znów, no, żyjemy w takich czasach, że tych zespołów tego rodzaju będzie coraz więcej.

Left to Die, Witch of Hell. Utwór, który po raz pierwszy został opublikowany na kasecie, koncertowej kasecie demo zespołu Def Live Tape No. 2 z roku 1984. Zresztą grał na tej kasecie właśnie Rick Ross. Dzięki opiekunom fanpage'a poświęconego audycji Włącz ten hałas dowiedziałem się, że dzisiaj Glenn Danzig ma urodziny, obchodzi urodziny. A które urodziny? To już jest informacja z gatunku niedowiary, ponieważ są to urodziny 71. Wszystkiego dobrego, Glenn.

Danzig, How the Gods Kill. Upały nam się w ostatnich dniach mocno dają we znaki, boli głowa, kark spocony, więc na dobranoc jakiś taki chłodny okład by pewnie był w sam raz. Ale zanim zagramy, dziękuję wam za dzisiejszą audycję. Realizował ją Szymon Kuliś. Ja nazywam się Łukasz Duna i dziękuję wam za dzisiejszą obecność oczywiście. A do północy otwórzmy bramy chłodu wraz ze słowacką formacją Chrob. Do usłyszenia za tydzień.

0: Czy to się dzieje naprawdę? Ależ tak! Zastanawiałem się długo, czy mam to zrobić wszystkim słuchaczom, ale nadszedł w końcu ten czas. Artur Gaweł, Guten Abend, Schnitzel i Currywurst dziś w menu pogranicza dźwięków. Zaczęliśmy raczej od tego pierwszego. Altbadzer, alpejski region Auserland, oczywiście w Austrii. Swoją drogą przypominają mi się te wszystkie programy niemieckojęzyczne, kiedy miało się jeszcze w zamierzchłych czasach satelitę analogową, no i nastawiało się ją na Astrę. No i tam były takie stacje jak ZDF, ORF, no i te plansze rano nas budziły z niemieckimi górami, jakimiś tam z Alpami austriackimi, no i ten śpiew korzenny. Taką mam traumę z dzieciństwa, no niestety. No ale dziś w programie nie tylko takie dźwięki, będzie mocniej, no i za chwilę się o tym przekonamy. Jesteśmy na antenie do godziny drugiej, a tej pani i tego bendu w dzieciństwie nie słuchałem, ale już naprawiam ten błąd. No i państwo muszą mi w tym potowarzyszyć.
1: Einen recht schönen guten Abend, meine Damen und Herren. Ich begrüße Sie recht herzlich zu unserem heutigen Fernsehprogramm und wünsche Ihnen einen recht guten Abend.

Nina Hagen Band i uzależnienie od telewizji. To był rok 1978, a White Punks on Dope 3 lata wcześniej w wykonaniu The Tubes. Nina, jak się tak patrzy wstecz, no cóż to była za dziewczyna. Inspiracja dla wielu artystów, także w naszym pięknym kraju komunistycznym nad Wisłą w latach 80. było wielu artystów, którzy też byli zapatrzeni w to, co grała Nina Hagen i jej banda. Matka chrzestna punk rocka, obecnie 71 wiosen, ale ja chyba będę raczej siedział cicho, no bo wieku nie trzeba wypominać. Te punki jakieś są takie długowieczne, tak mi się wydaje. No to teraz debiutancki album Niny Hagen Band. Proszę posłuchać, co to się teraz będzie działo.

Nina Hagen Band, ja nazywam się Artur Gaweł, a to Pogranicze Dźwięków, proszę nie regulować odbiorników. Dziś gramy w wersji niemieckojęzycznej. Ja nie mogę się tego doczekać. Mam nadzieję, że wy, słuchacze, także. Jeśli ktoś ma jakieś ulubione niemieckie hity, na przykład z lat 90., może Pan Skuter, a może Ein, zwei, Polizei. Był taki numer, co ciekawe, nagrany przez Włocha, ale chyba dobrze nagrywało się po prostu w języku niemieckim takie bity, więc on powstał. Zupełnie fantastyczny, lubię sobie do niego wracać. Jeśli ktoś ma właśnie takie ulubione niemieckojęzyczne hity, no to proszę pisać artur.gawel@radio357.pl. Obiecuję, że zagramy za tydzień w audycji na żywo. No a teraz już całkiem poważnie. Wielka rzecz to dla mnie jest zagrać ten numer na antenie. Jeden z moich ulubionych artystów, kameleonów, tak bym powiedział. Wszyscy dobrze wiemy, że wraz ze swoim kompanem niedoli, niejakim Jamesem, rezydował kiedyś w Berlinie. Na ten utwór powstał w legendarnym studiu Hansa 2 w Berlinie Zachodnim. To był rok 1977.

Heroes i Helden. Trochę domieszki angielskiego się tutaj pojawiło, no ale trudno, Davidowi się raczej wybacza, prawda? Taka to wersja przeznaczona na rynek niemiecki, Bowie, Ino, Visconti, trylogia berlińska. No i samo miasto oczywiście w sposób znaczący wpływało na twórczość wtedy tych muzyków i producentów, chociażby dlatego, że no właśnie, samo to studio Hansa 2 było bardzo niedaleko muru berlińskiego, no i zostało przerobione, uwaga, z sali balowej należącej kiedyś do Gestapo. No i druga ciekawosteczka, co ciekawe, powstała też francuskojęzyczna wersja tego utworu Iro, no ale my przecież dziś nie o Paryżu, ale raczej o Berlinie i Wiedniu mówimy w tej audycji. Do historii związanej nierozłącznie także z Iggym Popem, dla którego Berlin miał być takim odwykiem, wrócimy jeszcze, mam nadzieję, i wrócimy także do Davida Bowiego. Utwory korzenne, proszę nie panikować, proszę się nie bać, będą jeszcze w drugiej części naszej audycji, ale na razie, no właśnie, ten motyw muzyczny powinni znać nie tylko dziadkowie.

Rok 1981, Computer Liebe, Kraftwerk, wersja singlowa, to chyba moja ulubiona kompozycja ever z legendarnych dokonań panów z Düsseldorfu. Tak sobie sprawdzałem, patrzyłem, co pisali o tym dziennikarze. Kiedyś New York Times stwierdził, że Kraftwerk to tacy Beatlesi muzyki elektronicznej. Uwielbiam takie porównania dziennikarskie. Doskonale o tym państwo wiedzą. Wielokrotnie o tym mówiłem już na antenie. Te wszystkie szufladki, szufladeczki. No ale tym razem muszę stwierdzić, że coś w tym jest. Coś w tym jest. Kraftwerk. Absolutnie znakomici. Na ten motyw z Computer Love wykorzystał, no przecież chyba doskonale o tym wiemy, możemy sobie to pokojarzyć, wykorzystał to zespół Coldplay, no i stworzyli hiciora. Jak mawiają klasycy, trzeba mieć tu. Pogranicze dźwięków w wersji niemieckojęzycznej dziś. Będzie też Wiedeń, proszę się nie martwić, ale najpierw wszystko zmuci nam niemiecki czołg. No i znów ten Düsseldorf.

Tych panów naprawdę można poznać na 100 kilometrów. Deutsch Amerikanische Freundschaft, czyli duet Delgado, Lopez i Girl. To ich trzeci najbardziej znany album Alles ist gut z 1981 roku. Ich z kolei państwo dziennikarstwo, jak sobie tutaj wynotowałem, nazywa dziadkami techno. No i cóż, no też muszę się z tym chyba zgodzić, no bo to są takie proto-techno chyba dźwięki, no. Ale ja nie chcę też zagadywać niepotrzebnie. Słuchajmy dalej, bo to naprawdę znakomita płyta. Przed nami dwa utwory teraz, Ja i rzeczywistość, a zaraz później, Jakby to był ostatni raz. Piękne.

DAF, dziadkowie techno, precyzyjni Niemcy z Düsseldorfu, z RFN-u wtedy, ale proszę się nie bać, proszę jeszcze poczekać, bo będzie coś z nerdówka. Tam też działy się dosyć ciekawe rzeczy, ale było ich oczywiście mniej. Niemiecko-amerykańska przyjaźń ucieleśniona w postaci Roberta Gerla żyje jeszcze i koncertuje. W grudniu odbędzie się koncert w Wienie, a w styczniu w 2027 roku w Oberhausen, no i jeszcze wcześniej w Zwickau, w lipcu na festiwalu, tak zaplanowane są koncerty. Gabi Delgado, świeć panie nad jego duszą, odszedł od nas w 2020 roku, więc DAF funkcjonuje teraz jako przede wszystkim Robert Gerl. Ja. Wehikuł czasu zamontujmy teraz. Mam coś z nowych dokonań niemieckich. Dota Care.

0: No i z taką energią punkowo-popową piękna Blond Dota nam się melduje o tej porze w Radiu 357. Jakoś mi się skojarzyło to z pieśnią o balonikach Neny. Chyba państwo kojarzą ten numer. A mi skojarzyło się to raczej chyba z tym rytmem. A przy okazji jeszcze powiem, że chętnie wezmę jakieś korepetycje z języka niemieckiego. Język bardzo ciekawy, do tej pory go nie lubiłem, a jak sobie dzisiaj tak przesłuchiwałem tych utworów, no to brzmi on całkiem nieźle, chociaż jako Polak może nie powinienem tego mówić. A jeśli chodzi o te korepetycje, no to tylko poważne oferty na mój adres mailowy artur.gawel@radio357.pl. Zrobił nam się taki tutaj kącik ogłoszeniowy, ale już wracamy do muzyki. Dota Care, album Springbrunnen, a tytuł tego utworu już sobie przetłumaczyłem. Kąpiel w fontannie z nagimi miliarderami.
1: Willst du ein Eis? Will ich nicht. Willst du eine Milliarde Likes? Will ich nicht. Willst du den richtigen Aktienfonds? Will ich nicht. Ich will im Springbrunnen baden mit nackten Milliardären. Im Springbrunnen baden mit nackten Milliardären.

0: Du hast im Schlaf so gelacht. Sag, wovon hast du geträumt? Ich weiß es nicht mehr, aber am Ende hat's so schön geschäumt.
1: To kąpiel w fontannie z nagimi miliarderami. Tak orzecze tłumacz, choć mogę się mylić. Jeśli tak, to koniecznie proszę mnie poprawić. Im Springbrinnen baden mit nackten Milliardären. O! Dota Kerr, Niemka z Berlina, której twórczość jest bardzo różnorodna, nie tylko w takim stylu, jak właśnie wysłuchaliśmy przed chwilą. Dota wspaniale także gra na gitarze akustycznej. Jeśli ktoś chciałby to wszystko zobaczyć, to zapraszam serdecznie na Festiwal Muzyki Folkowej, Korzennej i World w Rudolstadt. Bardzo niedaleko Erfurtu położona jest ta miejscowość. Tam złotowłosa Dorota pojawi się na scenie, no i zagra. A jeśli ktoś lubi właśnie takie klimaty, no to festiwal w Rudolstadt jak najbardziej jest dla niego. To w ogóle jest jeden z najciekawszych i najbardziej cenionych festiwali z muzyką folkową, ale nie tylko. Start festiwalu już 2 lipca, więc można się wybrać do naszych zachodnich sąsiadów niedaleko naszej granicy tak naprawdę. W line-upie znajdziemy tam też także taką bardzo śmieszną punkową przyjaźń. Uwaga, japońsko-niemiecką.

No taki patyczak trochę razy dwa. Dwóch naszych patyczaków. Wreszcie Niemcy od nas zżynają, a nie na odwrót. Co jak co, ale chyba w punku jesteśmy trochę lepsi. Taki Mercedes wśród punków. No to dobrze. Drodzy Państwo, suchary na bok. Jeszcze takie małe słówko o tej kapeli Beppu Pankac, czyli taka poważna współpraca japońsko-niemiecka. Jan Kosyk, brzmi znajomo to imię i nazwisko, ale to obywatel Niemiec. I Hirayo Masaya, Japończyk z krwi i kości. Ich także będzie można posłuchać na festiwalu w Rudolstadt. Potwierdzam, podglądałem trochę line-up, no dlatego dzisiaj wygląda właśnie tak playlista naszej audycji. Pogranicze dźwięków. Przejdźmy teraz do czystego punka. Długo szukałem tego utworu tak naprawdę. Być może dlatego, że ma taki kontrowersyjny tytuł.

chciała iść ze mną. Żadna droga nie była dla niej zbyt daleka. To Diarce, wczesne Diarce, początek lat 80. i parodia retoryki Adolfa Hitlera i jego miłości do Ewy Braun. Utwór znalazł się w końcu na płycie zatytułowanej They Given Me Schrott, The Outtakes. No i ja muszę powiedzieć, że chłopaków z Diarce kojarzę przede wszystkim z takiego utworu Manchmal Haben Frauen, czyli... Chyba dobrze to przetłumaczę. Czasem kobiety tak mają. Katowany ten numer był przez niemiecką Vivę naprawdę bardzo mocno. Ja też przyznaję się, bardzo lubiłem ten teledysk. To wszystko chyba mówi o tym, że coś jest ze mną nie tak. Proszę sprawdzić koniecznie ten teledysk. A propos Vivy i Vivy Zwei, nadających wtedy z Kolonii, to były lata 90. Piękne mam wspomnienia z tego okresu, szczególnie Viva Dwójka była fantastyczna. Czy ktoś z Państwa pamięta taki program Overdrive? Naprawdę były tam znakomite retransmisje koncertów. Nostalgicznie nam się zrobiło w tej audycji, ale teraz zrobi nam się jeszcze bardziej. Uderzamy teraz do...

0: Feeling Bay i Kim Wilde to z ich pierwszej długo grającej płyty wydanej w 1989 roku. Tak grało się punka w NRD, a co ciekawe, jeśli ktoś sobie wpisze w YouTubie nazwę tej kapeli, no to szybko spostrzeże tam przede wszystkim przystojnego blondyna, który później będzie takim charakterystycznym muzykiem grupy Rammstein. To oczywiście Paul Landers, ale nie tylko on przecież dołączył później do innych muzyków, między innymi do Tila Lindemana i stworzył Rammstein, no bo byli to jeszcze Christian Lorenz i Christoph Schneider. Przed nami teraz bardzo ciekawe nagranie na żywo z koncertu z 1988 roku.
1: Ihr wisst, 1848 war die Revolution.

Under Dem Pflaster, nagranie gdzieś na koncercie w państwie, co się zwało NRD w roku 1988. Ja uwielbiam takie smaczki, no i mam nadzieję, że było coś tam usłyszane, bo nagranie takie sobie. No to dobrze, to zostańmy w państwach bloku wschodniego. Tam było jakoś bardziej przaśnie. Fajnie się na to patrzy dziś, ale tak szczerze powiedziawszy, to nie zazdroszczę im takiego życia. No bo przecież coś o tym mogą powiedzieć także nasi rodzice, którzy żyli w tych czasach w pięknym kraju nad Wisłą. No i nie było za wesoło po prostu. Teraz Karat. Oj, oni byli naprawdę wielką gwiazdą Niemiec Wschodnich. No i teraz nam zagrają i zaśpiewają.

Karat, Jede Stunde i Kalter Rauch. Ależ ten pan miał świetną fryzurę w latach 80. Krótko z przodu, długo z tyłu, ale nie miał wąsa, co mnie bardzo zasmuca. No ale nie można mieć wszystkiego. Moim zdaniem takim, no naprawdę świetnym przykładem mody wtedy w NRD jest Rudi Feller, chociaż nie wiem do końca, czy on nie był z RFN-u, ale w każdym razie miał taką grzyweczkę długo z tyłu, no i wąsy. Pięknie to wyglądało. Ja chyba jestem ukrytą taką opcją niemiecką. To wszystko dlatego, że tak się tym wszystkim fascynuje tutaj. Ale tak naprawdę chodzi o muzykę. No i trzeba powiedzieć, że Niemcy wtedy, zarówno w RFN, jak i w NRD, tworzyli coś bardzo ciekawego. No to teraz tak przekornie. Muzyka austriacka i może nawet bardziej współczesna. Proszę bardzo. Fünf, acht in Ern z Wiednia.

No, buja to. Siase Chick wraz z Misterem Erbsem, Keno, a to wszystko w remiksie THC. Jak głoszą kronikarze, twórcy odrębnego gatunku Vienna Soul, który czerpie z groove'u, jazzu, no i wiedeńskich pieśni ludowych. No cóż, to my kontynuujmy sobie podróż z piątką sympatycznych Austriaków. Teraz Badeschluss, czyli czas pływania.

58 in Ern, a to Radio 357 i Pogranicze Dźwięków. Zawiesiliśmy się trochę na sznyclu z Wiednia. No i bardzo dobrze, bo muzycy z Austrii będą nam towarzyszyli do końca tej audycji. Nino z Wiednia teraz nam zaśpiewa w takim trochę dylanowskim stylu. To 39-latek, a już taki wiedeński bard nam się zrobił, jak donoszą wiedeńskie gazety. W każdym razie ten utwór zatytułowany jest 2004. No i jest to urywek z życia stolicy Austrii właśnie wtedy, a zaczyna się od Parku Dunajskiego.

To Dernino aus Wien, a panowie krytycy spod znaku tylko tacy Austriaccy mówią, że Nino to nonkonformistyczny samotnik, a także austriacki Dylan. No, było to trochę słychać. Ja się z nimi oczywiście zgadzam, niech im będzie. Języka niemieckiego nie znam do końca, ale muszę przyznać, że słucha się do tego wszystkiego naprawdę bardzo przyjemnie i gładko. Teraz czas na podróż lżejszą, Baume.

Dernina aus Wien i utwór Baume. Więcej od austriackiego Dylana można znaleźć chociażby na tej płycie, z której teraz gramy, wydanej w 2014 roku. Dostępna jest ona również na Bandcampie. Proszę tam zaglądać. My teraz zbliżamy się powoli, ale jednak do godziny drugiej. Przed nami Rammstein and Rosen, czyli Śmieci i róże, skrzypce, wokal i trąbka.

Gdzieś tam z Alp nam serwują taką muzykę Rammstein, czyli Julia i Simon z Austrii. No i tak, drodzy państwo, zakończymy naszą przygodę z muzyką niemieckojęzyczną dziś. Ja oczywiście zapraszam do lajkowania Instagrama Pogranicza Dźwięków. Tam zazwyczaj lądują playlisty odcinków audycji, choć w tym wypadku będzie można taką playlistę znaleźć na naszej stronie internetowej, w podcastach oczywiście. To było Pogranicze Dźwięków austriacko-niemieckie. Mam nadzieję, że państwo wytrzymali. Ja się odmeldowuję. Artur Gaweł. Na koniec Rammstein, Guten Nacht.

0: Radio 357.
1: Gadu, gadu nocą. Powtórka, by nie umknęło.
2: Plac na rozdrożu.
3: Milena Krupińska, Antek Pyzel, Krzysztof Zimoch, kłaniam się nisko. To plac na rozdrożu w poniedziałek, 22 czerwca. Cała Polska, proszę Państwa, żyje dzisiaj sprawą 28-letniego Dawida Kacprzyka. Młody lekarz z Warszawy został koordynatorem szpitalnego oddziału ratunkowego w jednym ze stołecznych szpitali i w 2025 roku zarobił 1 600 000 zł. Całkiem ładna suma. No ale według medialnych ustaleń nie przepracował wszystkich dyżurów, za które otrzymał wynagrodzenie, a przynajmniej nie w takim wymiarze, w jaki widniał w grafikach. Sprawa ma wiele różnych wątków i pokazuje wiele problemów. Między innymi problem z zarobkami lekarzy. Systemowa kwestia, która z pewnością wymaga naprawy i za naprawę wzięli się chyba rządzący, bo w piątek Sejm przyjął ustawę o powiązaniu informacji o wynagrodzeniach lekarzy z numerem PESEL. To rozwiązanie ma umożliwić pozyskiwanie precyzyjnych danych o zarobkach i ocenę, jak te wynagrodzenia wpływają na ogólne koszty świadczeń zdrowotnych. Niektórzy eksperci zwracają jednak uwagę, że politycy zamiast zbijać gorączkę, proponują zmierzenie temperatury. O tym, ile w Polsce zarabiają lekarze i czy te informacje dotyczące również innych pracowników ochrony zdrowia powinna poznać opinia publiczna, będziemy dzisiaj do godziny 22 rozmawiać. Również z Państwa udziałem, mam nadzieję, 510-357-357. Antoni czeka na Państwa telefony. Można również pisać krzysztof.zimoch@radio357.pl.
4: Radio 357.
3: A o tym będę rozmawiał z moimi gośćmi w studiu. Witam bardzo serdecznie.